0: Jajka Braniewo.
1: No okej. Okay. Wiesz co, załatwimy to jutro, dobra? Ja muszę zadzwonić jeszcze. Nara.
2: 0-2-8. Zostaw wiadomość po usłyszeniu sygnału.
1: Okej. Okay. Kawałek jest dla tej jednej. Żeby byle lodzie nie pomyślał, że dla niej jestem słodzią.

0: znaj. Kocham te miasta, wiesz co? Chcę tutaj zostać.
1: Halo. No hello. No, telefon miałeś wyłączony chyba. Słuchałeś poczty? Dobra, no to na żywo jeszcze raz, no.

0: Daniewo News.
1: Dzień dobry, dziś w Radiu SK porozmawiamy z kobietami o kobietach. Ponad 50-osobowa grupa kobiet uczestniczyła w tym roku w Kongresie Kobiet w Krakowie. To ogólnopolskie spotkanie organizowane przez stowarzyszenie, które powołały do życia m.in. profesor Magdalena Środa i ekonomistka, polityk, była minister Henryka Bochniarz. To ogólnopolskie spotkanie raz do roku to oczywiście nie jedyne spotkanie kobiet, które organizowane są w różnych miejscach, w różnych regionach kraju, ale takie ogólnopolskie jedyne spotkanie odbywa się właśnie raz i na takie spotkanie już od bodajże 18 lat, czyli od samego początku jeżdżą także kobiety z Elbląga, a te kobiety jeżdżą na te spotkania wspólnie z Jadwigą Król, która jest członkinią Rady Programowej Stowarzyszenia Kongres Kobiet. Dzień dobry, Jadwiga Król jest dzisiaj razem z nami.
2: Dzień dobry.
1: Jak to się stało, że trafiłaś do kongresu?
2: Jak to się stało? Po prostu byłam radną sejmiku warmińsko-mazurskiego i wówczas rząd wydał takie polecenie, że każde województwo powinno mieć rzecznika takiego do równego traktowania kobiet i mężczyzn i to jest stanowisko przy wojewodzie. No i wówczas współpracowałam z panią profesor Magdaleną Środą, no i zaczęliśmy myśleć o różnych spotkaniach, między innymi właśnie na wyjazdy takie organizowane Kongresu Kobiet, gdzie mówimy o nas, o naszym życiu i co chcemy w naszym życiu poprawić, co chcemy wzmocnić i wszystkie jakby zagadnienia, które nas nurtują, żeby poruszać.
1: I tak jest, tak jak wspomniałam, od 18 lat Jadwiga Król na kongresy oczywiście nie jeździ sama. Wokół siebie skupiła się dość duże grono kobiet, które co roku wyjeżdża na te kongresy wspólnie z tobą.
2: Przez 18 lat autentycznie to uczestniczyło ze mną około 1000 kobiet, wyjeżdżając do różnych miast wojewódzkich. I to nie są tylko kobiety z Elbląga, ale również z gmin. Z gmin, gdzie bardzo się cieszę, bo czasami z bardzo małych miejscowości i jak jadą na pierwsze takie spotkanie, no to są zachwycone. Przede wszystkim mówią tam o swoich problemach i każda z nich myśli, że jej problem to tylko jej problem. A tam się okazuje, że to jest problem ogólnopolski, jednym słowem. Jest dotyczący kobiet.
1: I kobiety na kongresie rozmawiają o sprawach kobiecych, ale nie tylko, bo w grę wchodzi również bezpieczeństwo państwa, biznes, zdrowie, kultura i tak dalej, i tak dalej.
2: Chciałam powiedzieć, że ja uczestniczę zawsze w panelach i dla mnie bliska mojemu sercu zawsze byli ludzie, którzy mają problemy, to znaczy osoby starsze, osoby z niepełnosprawnością, ale oczywiście są różne tematy, ale mój temat to był taki przede wszystkim osoby, które nie radzą sobie w życiu.
1: I Kongres Kobiet to stowarzyszenie, które też próbuje wpływać na politykę, która to z kolei ma zauważać właśnie te problemy.
2: Tak, a przede wszystkim w 2011 roku, jeśli chodzi o politykę, to dzięki kongresowi mamy właśnie tą rzecz, że na kartach wyborczych musi być 35% kobiet. I uważam, że to jest największy sukces taki, że pokazać, że kobiety powinny być w samorządach, w rządzie, bo wówczas mają wpływ na nasze życie, a nie koniecznie, żeby mężczyźni decydowali, jak mamy żyć.
1: Kobiety uczestniczą także w naszej rozmowie i teraz nadszedł czas na to, żeby was przedstawić. Powiedzcie o swoim doświadczeniu z Kongresem Kobiet. Dzień dobry.
3: Dzień dobry, Teresa Lubaszewska, jestem pełnomocniczką Kongresu Kobiet i może bym powiedziała o misji Kongresu Kobiet. Misją Kongresu Kobiet jest działanie na rzecz równego traktowania kobiet i mężczyzn. Bardzo mi się to spodobało, żeby były równe szanse, tak samo jak i dla kobiet i dla mężczyzn.
1: Kolejna uczestniczka i kolejne wrażenia.
4: Barbara Jarkowska. Ja uczestniczę w tych kongresach właściwie prawie wszystkich. No niekiedy nie mogłam, to tylko wtedy nie byłam. Natomiast równość kobiet i prawa kobiet to jest norma. Natomiast też spotkania na kongresie dały mi wiele rzeczy, których nie mogłam gdzieś tam zaczerpnąć tutaj w Elblągu na miejscu. Tam były przedstawicielki nawet takich przyziemnych spraw jak notariusz, radca prawny, psycholog. Nawet nie chodzi o to, że to był mnie potrzebna ta pomoc, ale jednak ja gdzieś tam pracowałam z dziewczynami, niektóre potrzebowały takiej pomocy, to wtedy ja korzystałam z porad kongresu i przekazywałam te doświadczenia dalej.
0: Danuta Jadańska, ja technicznie uczestniczyłam chyba w 17, może nie 17 z wykluczeniem pandemii, a tak nie byłam na jednym kongresie w Katowicach. Te wyjazdy bardzo mnie tak mobilizują i jak to mówią, ładują akumulatory. Ja jestem przedstawicielką gminy Markusy, pracowałam w bibliotece, także współpracuję z dużą grupą seniorek. Wspieramy się wzajemnie i pomagamy sobie, bo ludzie mają różne problemy, tak? Mieszkamy na wsi, są to osoby starsze, więc żebyśmy sobie nawzajem pomagały, jeżeli mamy różne problemy, żeby się wspierać.
1: I rozumiem, że wiedzę z kongresów przekazujesz dalej.
0: Jeżeli jest tylko taka potrzeba, rozmawiamy, wspieramy się nawzajem, także tak, oczywiście.
1: Jaka jest twoja historia z Kongresem Kobiet? Jak tam trafiłaś i co daje ci Kongres Kobiet?
5: Nazywam się Maryla Szwajkowska, trafiłam na Kongres Kobiet dzięki Jadwidze Król, która mnie namówiła. Byłam kilka razy, 4 razy i zawsze byłam zadowolona, usatysfakcjonowana.
1: Co robicie na takim kongresie?
5: No, spotykamy się, cała grupa z Elbląga jeździ, no i z całej Polski też są panele, które są naprawdę bardzo ciekawe, które warto oczywiście posłuchać, bo wyciągamy z tych paneli bardzo duże wnioski, ogromne wnioski.
1: I w tym roku na przykład co cię tak zainteresowało?
5: Szczególnie panel Jadwigi Król był bardzo ciekawy, no muszę powiedzieć, że poruszający.
1: Dotyczył?
5: Dotyczył niepełnosprawności, dotyczył

0: No to też zaliczyłam taki kurs, no i wiadomo, z psychologiem to chyba najciekawsze tematy dla mnie były takie. No i to miało dla mnie też taką wartość edukacyjną, tak? No bo nie oszukujmy się, nie zawsze umiem sobie w domu znaleźć tyle czasu, żeby to poświęcić temu. Tamten wyjazd temu sprzyjał.
1: Czyli wspólnota, rozmowy, spotkania, ale jeżeli chodzi o wyjazdy Elblążanek i nie tylko, bo oczywiście mówimy też o kobietach z regionu, na kongresy kobiet to jesteście nazywane czerwonymi koszulkami. O co chodzi w tych koszulkach i dlaczego je akurat tam na kongresie nosicie?
2: Przede wszystkim, jak już był plan, żeby zorganizować taki wyjazd na kongres kobiet, to był pierwszy to w Warszawie, a kobiety wiadoma rzecz, że lubią się stroić jedna przez drugą, a doszłam do wniosku, że jedziemy jako siostry, jako przyjaciółki, to powinniśmy jednakowo być ubrane i wówczas nie ma wydawania pieniędzy, bo nie każda ma i dlatego postanowiłam, że wszystkie przez 2 dni będą nosiły koszulki czerwone i powiem, że rewelacja, bo przez 18 lat jeździmy w tych czerwonych koszulkach, jesteśmy w tych czerwonych koszulkach i wszyscy nas podziwiają i przedstawiają nas jako przykład właśnie solidnych kobiet, które chcą zmienić coś w swoim życiu, a po prostu nie miały jakby odwagi, a jak posłuchały innych jeszcze, które mają takie problemy, no to faktycznie przyjechały zawsze takie zadowolone. A w ogóle w tamtą stronę jak jedziemy, to są wszystkie cichutkie w tym autokarze, nie odzywają się, a z powrotem, a chichoczą, a się śmieją. Po prostu są szczęśliwe, że jednak ktoś myśli o nich, że mogą posłuchać fantastyczne osoby, psychologów, profesorów, ale nie tylko, bo kobiety też mają głos tam, te, które przyjeżdżają.
1: Rozmawiacie między sobą również.
2: Tak, i to jest właśnie bardzo ważne, że przez tyle lat, no 18, może i więcej, bo ja byłam tym pełnomocnikiem do równego traktowania, więc urodziło się bardzo dużo takich przyjaźni, bardzo serdecznych. I do tej pory ja mam chłopca niepełnosprawnego, mogę liczyć na dziewczyny, jak mam jakiś problem, ale to chyba dał i Kongres Kobiet, że jesteśmy jakby pomocne nawzajem. A co chciałabym bardzo podkreślić, to, że walczymy o te równe prawa już 100 lat przeszło.
1: Prawa kobiet.
2: O prawa kobiet. I to jest smutne, że tak długo i nie należy przestać walczyć. Trzeba właśnie bywać na takich kongresach i mówić, co nas boli, jak chcemy żyć i żeby nas było więcej, tak jak już mówiłam, w Sejmie, w Radach Miasta, żebyśmy też mogły decydować o życiu codziennym. Właśnie dzisiaj spotkaliśmy się razem, żeby zrobić plany na przyszłość.
1: Także planujcie, organizujcie, a my będziemy o wszystkim informować. Dziękuję bardzo. Kolejny Kongres Kobiet za rok.
2: Ale to nie tylko, że Kongres Kobiet i tam się spotykamy i rozmawiamy. Nie. Polityka jest taka, żeby właśnie się spotykać jeszcze w przeciągu tego całego roku. Gdzieś rozmawiać, kto jakieś ma problemy, żeby pomóc. Tak jak tu koleżanka powiedziała z Markus, żeby wspierać się razem, bo w przeciągu roku również jakieś następują problemy życiowe, tak? I żeby ta kobieta wiedziała, aha, ja przedzwonię do Tereski, do Marylki czy do Jadzi i razem rozwiążemy ten problem. Pomogą mi i to jest najważniejsze. Dziękuję bardzo, życzę wszystkiego najlepszego. Zapraszam na przyszły rok na Kongres Kobiet, jeszcze nie wiadomo gdzie, ale już zapraszamy.
1: Każdy może tam przyjechać.
2: Oj, w tym roku było bardzo dużo. Oprócz tego, że my byliśmy autokarem, to były panie z Elbląga, z Tolkmicka, z Pasłęka, z Braniewa i z Fromborga. Dziękuję bardzo, że właśnie ten Kongres Kobiet, jakby pierwsze kroki były z Elbląga, rozchodzi się po całym województwie.
3: Słuchacie magazynu reporterów Eski Braniewo.
4: 237 km. Tyle liczy trasa głównego szlaku warmińskiego. Temen Krzysztofek z Elbląga będzie próbował ustanowić rekord tej trasy. Ta próba to jednak coś więcej niż tylko przebiegnięcie ultramaratonu. To 237 km nadziei, bo podczas tego wydarzenia Temen Krzysztofiak i pomagający mu kolega Łukasz będą zachęcali do wspierania elbląskiego hospicjum. Przedsięwzięcie jest z kategorii tych arcytrudnych. Nie dość, że bieg ma ponad 200 km, to na trasie biegacza będzie dużo przewyższeń.
5: Główny szlak warmiński jest to trasa od Olsztyna do mostu w Kępkach. Ma ona długość 237 km, przebiega przez najważniejsze tak naprawdę miasta tutaj Warmii.

0: podczas całej tej długości biegamy tak naprawdę na rysy i jeszcze trochę, bo jest 2600 metrów przewyższenia. Aktualny rekord tej trasy to jest 36 godzin, który na tą chwilę rekordzistą jest Jarosław Gil. No a my chcielibyśmy ten rekord pobić, a przy okazji zrobić coś dobrego dla Hospicjum Malborskiego.
1: Zanim przejdziemy do tematu hospicjum, to jeszcze chciałbym zapytać, skąd wziął się pomysł na to, żeby wziąć udział właśnie w biciu takiego rekordu?
0: Generalnie jest idea zwana Fastest Known Time. Powstało to wcześniej, przed COVID-em, ale w COVID-zie był taki duży boom na tego typu wydarzenia, ze względu na to, że imprezy masowe, w tym biegowe, były odwoływane, więc ludzie, którzy lubili temat ultramaratonów, czyli wszystkich dystansów powyżej 40 km, zwrócili uwagę właśnie na tą formułę, czyli są różnego rodzaju trasy, w Polsce też ich mamy już w tym momencie kilkanaście, bo jest m.in. główny szlak beskidzki, sudecki, główny szlak warmiński i na każdej z tych tras można spróbować swoich sił i ustanowić nowy rekord, albo chociaż przynajmniej przebiec, co również jest, uważam, wielkim wyczynem.
1: I tak jak pan wspomniał, rekord ten będzie pan bił w pojedynkę.
0: Tak, będę biegł samodzielnie, natomiast jest to bieg w formie ze wsparciem, czyli po drodze jest możliwe udzielanie mi pomocy na zasadzie, że przekazanie czegoś do jedzenia, do picia, może ktoś ze mną biec obok, może ktoś ze mną jechać na rowerze obok. Nie ma takich problemów, natomiast ja muszę biec przez całą trasę od A do Z, nie mogę z niej w żaden sposób zejść na prawo, lewo, tylko trzymać się ustalonej trasy, bo to będzie weryfikowane przez i zapis z zegarka, i również lokalizator GPS, który będzie na bieżąco pokazywał moją pozycję.
1: Czy w trakcie tego biegu są przewidziane jakieś przerwy właśnie, na przykład na jedzenie albo na jakiś krótki odpoczynek, czy być może jakiś sen jest też wliczony w ten czas pokonywania trasy?
0: Nie, może to dziwnie zabrzmi, ale takie dystanse, powiedzmy, do 36 godzin, 30 godzin, nie wymagają jeszcze snu. Przerwy będziemy starali się robić krótkie, co około 10 km będzie ktoś stał, kto mi da jakąś przekąskę, uzupełni flaski, które będę miał ze sobą, czy to z izotonikiem, czy z energetykiem, i po prostu na zasadzie wymiany, kwestia do 30 sekund i biegniemy dalej. Co 50 km planuję dłuższy posiłek, ale to jest kwestia też 2-3 minut zjeść i lecimy dalej, no bo też jednak chodzi o rekord.
1: To nie będzie taki przystanek, to będzie pit stop.
0: Można tak powiedzieć, to będzie dokładnie pit stop. Ja też często się śmieję, że zawodnik ultra, szczególnie tych biegów wielodobowych, no to jest jak właśnie taki bolid Formuły 1 i jest wokół niego ekipa, która dba właśnie o wymianę opon, o uzupełnienie płynów i tym podobne, to na tej samej zasadzie.
1: Panie Łukaszu, rozumiem, że pan będzie tą ekipą wspierającą.
2: Jestem osobą, która też tutaj wspiera pana Damiana Krzysztofiaka. Chcemy pomagać mu jak tylko możemy i w sposób medialny, i żeby też pokazać, że ten bieg ma wielkie znaczenie nie w biciu rekordu, ale też w pomocy dla Hospicjum Elbląskiego, i taki jest cel.
1: No właśnie, bo jeszcze dopiero o tym wspomnieliśmy, że to nie jest tylko kwestia pobicia rekordu czasu pokonania tej trasy, ale tutaj też jest jakby drugie dno, czyli kwestia pomocy elbląskiemu hospicjum.
0: Zgadza się. No. Hospicjum Elbląskie zostało przez nas wybrane z kilku powodów. Jednym z tych powodów jest to, że nasi znajomi mieli prywatne też problemy i musieli skorzystać z pomocy hospicjum. Opieka jest tam fantastyczna. Moja żona też realizowała tam praktyki pielęgniarskie na studiach i wypowiadała się na temat tego hospicjum w bardzo pozytywnych słowach. No ale poza tym, że tam jest świetna obsługa, doskonali pracownicy, ale również wolontariusze, którzy też poświęcają swój czas, żeby pomóc innym ludziom, no to właśnie biegniemy też dla tych ludzi. Jest to bieg pod nazwą 237 km nadziei, bo nie chodzi tutaj nam o nadzieję na wyzdrowienie, bo nie to jest najważniejsze, ale w hospicjum najważniejsze jest to, żeby była ta nadzieja na na zachowanie takiej godności, na możliwość rozmowy z drugim człowiekiem, na uzyskanie wsparcia od drugiego człowieka przy codziennej takiej opiece, przy codziennym życiu, w trudnej tak naprawdę sytuacji. I to jest dla nas najważniejsze, żeby w miarę możliwości temu hospicjum pomóc, bo tych placówek jest w Polsce zdecydowanie za mało. Osób, którym taka pomoc jest potrzebna, jest zdecydowanie więcej. No i też poprzez tą akcję mamy nadzieję, że może ktoś zwróci uwagę, że przydałoby się mieć tego typu placówek więcej.
1: W trakcie tego biegu czy będzie też jeszcze jakaś kwesta, czy tylko po prostu chodzi jakby o nagłośnienie, pokazanie, że taka instytucja jest, że tacy ludzie poświęcają się innym?
0: Nie, sam bieg to jest kwestią tylko nagłośnienia tego tematu, natomiast my cały czas podajemy numer konta Stowarzyszenia na Rzecz Hospicjum Elbląskiego, gdzie prosilibyśmy o wpłaty, każdy w miarę swoich możliwości, z dopiskiem w tytule przelewu 237 km nadziei, żebyśmy wiedzieli, że to jest z tej akcji, i wtedy też będzie nam łatwiej po prostu pokazać wszystkim, że ile zostało pieniążków tak naprawdę zebranych, jaka pomoc została udzielona temu hospicjum, bo żadna złotówka tutaj nie padnie w nasze, że tak powiem, ręce, tylko to wszystko ma trafić do hospicjum. Zresztą to samo numer konta to jest właśnie Stowarzyszenie na Rzecz Hospicjum. I oni nam też na koniec pokażą wszystko, żeby to było transparentne, czytelne dla wszystkich.
1: No to wróćmy w takim razie teraz do biegu. Jak wyglądają przygotowania do takiego morderczego dystansu?
0: Przede wszystkim to, tak jakbyśmy zaczęli od początku, to latami trzeba się przystosować do tego typu dystansów. Też kiedyś zaczynałem od biegania na 3 km, 5, 10 i tak dalej. Aż parę lat temu stwierdziłem, że te ultramaratony to jest coś, co bym chciał ruszyć. Już od kilku lat ta moja przygoda trwa. Do tej pory tego typu dystans pokonałem dwukrotnie, powyżej tych 237 powiedzmy kilometrów. Natomiast mam doświadczenia w biegach ultra na dystansach 60-100 km, 160 km. I jestem przekonany, że rekord tego głównego szlaku warmińskiego jest jak najbardziej w zasięgu.
1: A czy biegał pan również na jakichś takich trasach górskich czy podgórskich? Bo tutaj się wydaje, że to jest niby część trasy, przynajmniej Żuławy, tak? No, Warmia i Mazury raczej płaska, ale się okazuje, że tych przewyższeń jednak troszeczkę jest.
0: No tak, jak tutaj właśnie wspomniałem, to łącznie na tej trasie będzie powyżej 2600 metrów przewyższeń, czyli tak jakbyśmy biegli od poziomu morza na Rysy i jeszcze dołożyli 200 metrów, tak około. Więc tutaj ten nasz rejon wbrew pozorom jest mocno pofałdowany i można zasymulować takie działanie w górach. Natomiast ja osobiście preferuję biegać po płaskim, więc im bardziej płaska trasa, tym dla mnie lepiej. Natomiast w swoich treningach też tej siły biegowej, czyli podbiegów, zbiegów, mam dużo i wierzę, że nic mnie nie zaskoczy.
1: Na tej trasie, jeśli chodzi o te pit stopy, to rozumiem, że posiłki, które będzie pan spożywał, to one też są jakby specjalnie skomponowane, tak, pod trasę.
0: Znaczy generalnie, jeśli chodzi o posiłki wszelkiego rodzaju, to już wynikają z tego doświadczenia, które człowiek nabył w tego typu biegach. I szczerze mówiąc, ja jem normalne posiłki, normalne obiady, na zasadzie, nie wiem, makaron z mięsem, z warzywami, ryż z czymś tam, tego typu rzeczy, naleśniki, placki, tego typu rzeczy bardzo dobrze, że tak powiem, ten organizm pochłania przy takim wysiłku i też zapewniają jakąś tą kaloryczność, bo jednak w ciągu takiego biegu spali się kilkanaście, jak nie kilkadziesiąt tysięcy kalorii.
1: To teraz jeszcze proszę powiedzieć, jak będzie wyglądał start?
0: Wstępnie start jest zaplanowany na 23 października i to jest data, której nie planujemy zmieniać. Natomiast godzina startu na tą chwilę to jest 6 rano ze Starego Miasta spod Olsztynie. Stamtąd startujemy i lecimy tak, jak nam trasa wskazuje, główny szlak dalej na Dobre Miasto, Lidzwark Warmiński, Pieniężno, Braniewo, Elbląg i kończymy na moście w Kępkach, czyli na granicy między województwami warmińsko-mazurskim i pomorskim.
1: Czyli jak pan wystartuje 6 rano, to tak gdzieś mniej więcej po której będzie pan w Elblągu?
0: Następnego dnia w sobotę liczę bardzo, że do 14 powinniśmy już zaliczyć całość, więc w Elblągu będę koło godziny 12.
1: A pan będzie przez całą trasę towarzyszył biegaczowi?
2: Tak, na pewno będziemy tutaj pana Damiana wspierać, cały czas pomagać, dopingować i wiemy, jak ważny jest ten cel, bo pobicie rekordu to jest 50%, to jest ta satysfakcja taka ludzka i to też jest ważne, ale pomoc osobom najbardziej potrzebującym, którzy ciężko chorują i już potrzebują takiej opieki specjalistycznej, jest jeszcze bardziej ważna. Więc z jednej strony będzie to i trudny bieg, ale i ważny bieg i pokazujący, że też chcemy pomagać innym i wspierać ich w tym różnym doświadczeniu w życiu.
1: Czy szacuje pan mniej więcej, ile ten bieg może potrwać?
0: Nie no, robimy oczywiście, no bo jednak rekord wiemy, że jest 36 godzin, natomiast takim i planem minimum jest po prostu pokonanie tego rekordu, więc wszystko co poniżej 36 godzin przyjmujemy. Natomiast liczę na to, że uda się to zrobić w mniej niż 30 godzin.
1: No to w takim razie ze strony mojej, ze strony redakcji życzymy realizacji tego planu.
0: Bardzo dziękuję.
1: Jeśli chcecie państwo dołączyć do Damiana Krzysztofiaka, bijącego rekord głównego szlaku warmińskiego, to skakujcie w buty do biegania 23 października w okolicach Olsztyna lub 24 października, to już bliżej Elbląga. Serdecznie zachęcamy też oczywiście do wspierania elbląskiego hospicjum. Dane konta, na które można dokonywać wpłat, znajdziecie na stronie internetowej ehospicjum.pl. W tytule przelewu proszę wpisywać 237 km nadziei. Dziękuję bardzo za rozmowę.
0: Dziękuję.
2: Dziękuję bardzo.
3: Słuchacie magazynu reporterów Eski Braniewo.
1: Zawidle Plus. Kamil N., były prezes Fundacji Dumni z Elbląga, która otrzymała ponad 2 miliony z Ministerstwa Edukacji na nieruchomość w Karczowiskach Górnych, usłyszał zarzuty. Mówi Aneta Guść, rzecznik prokuratury okręgowej w Radomiu, która prowadzi śledztwo.
4: W dniu 22 września bieżącego roku prokuratorzy zespołu śledczego w drugim Wydziale do Spraw Przestępczości Gospodarczej Prokuratury Okręgowej w Radomiu przedstawili w ramach śledztwa prowadzonego w związku z realizacją programu Edukacji i Nauki Ministerstwa Edukacji i Nauki Rozwój Potencjału Infrastrukturalnego Podmiotów Wspierających System Oświaty i Wychowania zarzuty kolejnym osobom, które uzyskały środki z funduszu. Zarzut usłyszał m.in. Kamil N. Stanął on pod zarzutem tego, że w okresie od 22 września 2022 roku do 20 grudnia 2022 roku w Elblągu jako prezes zarządu Fundacji Dumni z Elbląga doprowadził Skarb Państwa reprezentowany przez ministra edukacji i nauki do niekorzystnego rozporządzenia minimum w kwocie 2 186 tysięcy za pomocą wprowadzenia w błąd co do zamiaru wykorzystania zakupionej w ramach dotacji nieruchomości w Karczowiskach Górnych zgodnie z warunkami podpisanej umowy. To jest przestępstwo z artykułu 186 paragraf 1 kodeksu karnego w związku z artykułem 297 paragraf 1 kodeksu karnego i inne. Jak ustalono, podejrzany w dniu 23 września 2022 roku we wniosku o udzielenie dotacji w programie Ministerstwa Edukacji i Nauki wniosku o zakup nieruchomości w Karczowiskach Górnych podał i złożył szereg nieprawdziwych oświadczeń istotnych z punktu widzenia uzyskania dotacji. Dotacja w kwocie 2 186 tysięcy została przyznana Fundacji Dumni z Elbląga. Środki z tej dotacji zostały wykorzystane niezgodnie z przeznaczeniem. Podejrzany do zarzucanego mu czynu nie przyznał się. Prokurator zastosował wolnościowe środki zapobiegawcze w postaci dozoru policji. Podejrzanemu grozi kara do 10 lat pozbawienia wolności.
3: Słuchacie magazynu reporterów Eski Braniewo.
1: W naszym regionie wciąż brakuje zgodnych dawców szpiku. By pomóc znaleźć genetycznego bliźniaka, wystarczy wypełnić formularz na stronie DKMS.
5: I zamówić do siebie pakiet rejestracyjny do domu, pobrać sobie wymaz z wnętrza policzka.
1: Mówi Jakub Skorupa z Elbląga, organizator akcji Rejestracje Potencjalnych Dawców. Próbki odsyłamy do Fundacji DKMS i po kilku tygodniach otrzymamy potwierdzenie rejestracji.
6: Radio SK Braniewo. Цим живе місто.
7: У студії Марта Радіо і це випуск новин з Бранєва. Понад 80 добровольців розпочали у Бранєво 16-денне базове навчання у 4-й Вармінсько-Мазурській бригаді оборони кордону. Майбутні військовослужбовці навчатимуться, зокрема, поводженню зі зброєю, тактиці, топографії та наданню допомоги на полі бою. Навчання завершиться складною тактичною перевіркою. 10 жовтня добровольці складуть військову присягу та офіційно приєднаються до бригади. Буде тепліше, сучасніше та енергоощадніше. Після відремонтованих початкових шкіл номер 5 та номер 6 у Бранєво настала черга міського дитячого садка номер 2. Мер Бранєва підписав договір на комплексну термомодернізацію закладу. У дитячому садку, зокрема, утеплять будівлю, замінять вікна та двері, модернізують систему опалення, встановлять нове освітлення та сонячну фотоелектричну систему. Фонд «Бранєвські діти. Добро повертається» проведе вже п'яту акцію під назвою «Тепло у твоєму домі». У межах акції, за домовленістю з органами місцевого самоврядування, сім'ям, які потребують допомоги, з Бранєва та околиць доставлятимуть дрова та опалення.
8: Приважні це сам
7: по собі. Здебільшого це самотні люди, які не можуть дозволити собі придбати дрова.
8: Закупівля.
7: Каже Едвард Шушкевич, президент фонду, який працює у Бранєво вже понад десятиліття та надає допомогу і підтримку людям у найрізноманітніших формах. Пожежа була лише симуляцією. У Бранєво відбулися спільні навчання служб. Пожежники провели для військовослужбовців військ територіальної оборони навчання з пожежної безпеки. За сценарієм, в одній з казарменних будівель сталася пожежа. Територіальні військовослужбовці під наглядом досвідчених інструкторів виконували завдання, пов'язані з комунікацією та взаємодією під час проведення рятувальних і протипожежних заходів. Окрім цього, у школах та дитячих садках у Бранєво тривали пробні евакуації. Навчання мали навчити дітей і персонал правильно діяти у разі небезпеки та організовано й без паніки залишати будівлю. У заходах також брали участь пожежники, які перевіряли перебіг евакуації та знайомилися з об'єктами. Відповідно до законодавства, такі навчання мають проводитися не пізніше, ніж протягом 3 місяців від початку навчального року. Тема складна, але актуальна. Про війну, безпеку та оборонні заходи з точки зору католицької церкви можна буде поговорити під час презентації книги «Від справедливої війни до превентивної війни». Автором наукової публікації з такою назвою є отець Пьотр Бабський з Бранєва.
9: То не армати.
7: Не гармати і танки вбивають людей, а людська ненависть і зло.
9: І зло.
7: Зустріч з автором книги відбудеться у неділю 27 вересня о 15:00 у ресторані «Крістал» на вулиці Скочній у Бранєво. Вхід вільний.
10: СК Бранєво News.
11: Dzień dobry. Dziś w Radiu SK poczytamy trochę książki, a konkretnie będziemy czytać powieści Wiolety Piaseckiej z Baranówki pod Fromborkiem z Wioletą Piasecką właśnie. Dzień dobry, witam Cię Wiolu bardzo serdecznie.
12: Dzień dobry, witam ulubione radio, Radio SK, które występuje niemal we wszystkich moich powieściach.
11: I bardzo nam miło z tego powodu. I powiedz, jak tam minęły Ci wakacje?
12: Bardzo dobrze, odpoczęłam, skończyłam pisać świąteczną powieść. Zakończenie mojej bestsellerowej serii Chata pod Starym Świerkiem, ale skończyłam też pisać coś wyjątkowego, a mianowicie wspólnie z moim synem napisaliśmy powieść o Mikołaju Koperniku. To będzie książka dla dzieci. Ale byłam też na wakacjach. Spędziłam 14 dni na Rodos, 7 dni pisałam książkę. Ale 7 dni odpoczywałam. Ale w związku z tym jeszcze raz pojadę sobie na wakacje, żeby odpocząć, bo napracowałam się w tym roku.
11: No właśnie, bo a propos tej wakacyjnej pracy, to dwie premiery bodajże w wakacje były. Jesień w chacie pod Starym Świerkiem i lato prawie w wakacje pod Starym Świerkiem.
12: A właściwie 3 nawet, bo było lato w chacie pod Starym Świerkiem, mundial z Orlika na Stadiony Świata.
11: Pierwsza książka z synem.
12: Pierwsza książka z synem, tak, ale właściwie to ja się tutaj nie napracowałam, bo moje było opowiadanie wznowienie, natomiast pracował nad książką tylko syn. No i była cudowna premiera Jesień w chacie pod Starym Świerkiem. Tłum ludzi, no wspaniała. Wspaniała uroczystość w ratuszu miejskim w Tolkmicku. Tym razem się odbyła. Ludzi było tak dużo, że zabrakło miejsc, a mi po prostu serce urosło ze szczęścia.
11: Przypomnijmy, o czym jest ta książka w chacie pod Starym Świerkiem. Najpierw oczywiście była sama chata, później, tak jak mówimy, wiosna w chacie, lato w chacie, jesień w chacie. No i czekamy na tą świąteczną chatę. Książka, tak jak wspomniałaś, bardzo wysoko w różnych rankingach. Jak do tego doszło, że zaczęłaś ją pisać?
12: W umowie mam co roku oddać powieść świąteczną. I gdy przyszło przyszło mi już do napisania kolejnej świątecznej powieści, to naprawdę nie wiedziałam, o czym mam napisać. Długo siedziałam, nie miałam pomysłu, aż w końcu wymyśliłam sobie postać lekarki, którą zdradza mąż, niby są dobrym małżeństwem i chcą adoptować dziecko, bo nie mogą mieć dzieci. I potem zaczęłam rozmyślać nad tą postacią i dokoptowałam jej siostrę Malinę. Malina to jest dziewczyna, która 20 lat wcześniej zdradziła swoją siostrę z jej narzeczonym. Już była wyznaczona data ślubu i tu się nagle okazało, że oni wyrządzili jej taką krzywdę. Jagoda wyjechała na drugi koniec Polski, do Skarżyska Kamiennej. Najpierw do Krakowa, potem związała się z Arturem, wyjechali do Skarżyska Kamiennej i tam układała sobie życie. W najśmielszych marzeniach nie przypuszczałam, że ta powieść aż tak bardzo skradnie serca czytelników. W święto ukazuje się najwięcej w Polsce premier. No i zawsze moja mama pyta mnie, a na którym jesteśmy, a na którym miejscu w rankingu. I jak wchodziła ta świąteczna powieść Chata pod Starym Świerkiem, to mówiłam, mamo, ona daleko nie zajdzie, bo wśród tylu pięknych książek, wśród tylu kolorowych, barwnych okładek, a ta moja miała białą okładkę, świerk był taki w kolorze sepi, to mówię, ona się nie przebije, nie spodziewa się niczego. Mama tak patrzy i mówi, no faktycznie, daleko nie zajdzie, nawet świerk nie jest zielony. A tymczasem książka królowała w rankingach, no, popularności. 6 tygodni była w wielkiej piątce Legimi na pierwszym miejscu, doszła wtedy do 12 miejsca w rankingu Empiku.
11: I to był 2025 rok.
12: To był 2024 rok. 2024, bo ja wtedy zastanawiałam się, czy pisać kontynuację. Nigdy nie przypuszczałam, że ona będzie aż tak gigantycznym bestsellerem. Ona była najlepiej sprzedającą się powieścią w Polsce. I spytałam wydawcy, co mam robić, czy pisać kontynuację, czy skupić się na pisaniu syberyjskiej opowieści, co było moim oczkiem w głowie. Wydawca powiedział, dobrze, pisz tą syberyjską opowieść. Potem jeszcze musiałam napisać w drugim roku, czyli w 2005, kolejną świąteczną powieść. To była Tajemnica bibliotekarki. I dopiero po roku wróciłam do chaty. Ja byłam pewna, że czytelnicy już zapomnieli o Jagodzie i Malinie. Dostawałam i dostaję bardzo dużo listów o kontynuację, no ale wiadomo, że listy listami, a życie to weryfikuje. A tymczasem Wiosna w chacie pod Starym Świerkiem wzbiła się na szczyty list popularności. Lato również 9 tygodni było najczęściej słuchanym audiobookiem i czytanym e-bookiem w Polsce, czyli 9 tygodni Wielkie Piące Legimi. I proszę Państwa, teraz zadebiutowałam, no niedawno, od razu jeszcze w zapowiedziach, Jesień w chacie pod Starym Świerkiem, przebiła się pierwszy raz w życiu moja jakakolwiek książka do ogólnopolskiego zestawienia Top 100 Empiku, jest na teraz na 80 miejscu, natomiast w Top Taniej Książki w ogólnym zestawieniu ogólnopolskim jest na 3 miejscu. Prześcignęła nawet powieści Remigiusza Mroza i najsławniejszych polskich pisarzy. Jak ja to zobaczyłam, to przecieram oczy ze zdumienia.
11: Gratulujemy, trzymamy kciuki i oczywiście czytamy kolejne powieści. A propos opowieści o siostrach, o Jagodzie i Alinie, o których rozmawiamy, czyli o chacie, to dla nas ważne jest to, że ty akcję tych powieści umieszczasz w naszym regionie, tak jak kiedyś obiecałaś, i siostry, ta historia sióstr związana jest z słuchaczem dokładnie.
12: Jest związana z słuchaczem, ale nie tylko. Jest związana z Pęklewem, z Fromborkiem, z Braniewem, z Tolkmickiem, czyli tutaj nasze rejony. Wszystkie te miejscowości łączy jedno. Zalew Wiślany. I te wszystkie książki, które łączy Zalew Wiślany, stają się największymi bestsellerami w Polsce. Jest jakaś magia, bo tak samo było z Narzeczoną dla Milionera, tak samo było z Sekretem Bibliotekarki. Sekret Bibliotekarki jest no niemal tak samo popularny jak Chata. Więc
11: akcja główny wątek Fromborg.
12: Tak, tutaj się dzieje we Fromborku, początkowo w Gdańsku, ale przenosi się akcja bardzo szybko do Fromborka i tutaj się dzieje. No więc to jest dla mnie takim dodatkowym bonusem, wyróżnieniem, miód na moje serce, że te książki, które dzieją się tutaj w naszym regionie, odnoszą ogólnopolskie sukcesy i bardzo dużo moich czytelników przyjeżdża do Fromborka śladami moich bohaterów.
11: My kiedyś też odbyłyśmy taki spacer, a wracając jeszcze do chaty, to książka związana z regionem, ale też i z twoim życiem prywatnym. Przypomnij nam tą historię.
12: W tym domu ja się urodziłam, zaraz mama by mnie poprawiła, urodziłaś się w szpitalu, przyjechałaś 3 dni po urodzeniu do tego domu, tak przywieźli mnie.
11: W domu, czyli w tej chacie.
12: W tej chacie pod Starym Świerkiem, to był dom moich dziadków przy Alei Radości w Suchaczu, to teraz jest tam asfalt położony bodajże, dopiero niedługo pojadę tam zrobić też live'y stamtąd, ale gdy ja byłam dzieckiem, tam była ścieżka, taka wąziutka ścieżka zarośnięta trawą, przy torach kolejowych, tam nie można było wykręcić, jak już się wjechało, to trzeba było albo poprosić gospodarza, czy moich dziadków, o otworzenie bramy, żeby wykręcić, albo na wstecz Technicznym, co było bardzo trudne, ponieważ ta wąska ścieżka kończyła się wzgórkiem i wjeżdżało się na tory kolejowe i na tych torach kolejowych od czasu do czasu dochodziło do nieszczęśliwego wypadku. Ten nieszczęśliwy wypadek też jest w mojej powieści i w tym nieszczęśliwym wypadku na torach, na tym niefortunnym przejeździe kolejowym, no już tam pociąg nie jeździ, ale miejmy nadzieję, że wróci ta nadzelwowa kolej. I ja po prostu, mój stary polonez się tam zawiesił, na szczęście nie jechał pociąg, a ludzie mi pomogli go stamtąd wyciągnąć. Ale ja tam jeździłam do babci niemal co tydzień i na każde wakacje. Tam w tym ośrodku kolejowym PKP, naprzeciwko domu mojej babci, już nie istnieje ten ośrodek, ale ja tam niemal co wakacje zmywałam naczynia, żeby sobie zarobić na drugi miesiąc wakacji. Tam na tym cyplu rzeczywiście stały te turystyczne domki, moja babcia wynajmowała turystom. No i ten cypl otoczony falochronem, ten falochron zbudował mój dziadek i mój tata i wujek Antek. I to wszystko, co opisuję, jest jeden do jedynego w mojej powieści. Już tego domu nie ma, jest inny, ktoś po śmierci babci kupił tę działkę, zburzył ten dom i postawił coś no, nowoczesnego, ładnego, no ale to wszystko rzeczywiście tak wyglądało. I ja pamiętam jeszcze tę plażę w Suchaczu tętniącą życiem, gdzie mieliśmy święto Neptuna, gdzie puszczaliśmy lampiony na wodzie, wianki. Pamiętam tam wypożyczalnię sprzętu turystycznego i pamiętam, że w pociągu było tak dużo ludzi z Elbląga jadących do Suchacza, do Kadyn, do Fromborka, że nie było wolnych miejsc. Bardzo jest mi smutno z tego powodu, że to wszystko umarło śmiercią naturalną przy tym przewrocie z socjalizmu na kapitalizm, ale wierzę w to, że to się kiedyś odrodzi.
11: Powoli wszystko się odradza, chcielibyśmy, żeby to było szybciej, ale dobrze, że pamięć o tym pozostaje nie tylko w twojej pamięci i w twoim sercu, ale także w nas za pośrednictwem twoich książek.
12: Jeszcze mnie korci, żeby napisać historyczną powieść osadzoną na naszych terenach. Wiem, że będzie to bardzo trudne, bo tutaj historia jest no okrutna, brutalna, ale marzy mi się, żeby powstała niekoniecznie prawdziwa, ale osadzona na faktach historycznych powieść z ogromnym tłem historycznym, tak jak Skradzione nadzieje, Zdeptana młodość i Skradziona miłość, o tych pierwszych Polkach, które poszły na Syberię, zostały tam zesłane. To marzę, żeby napisać kiedyś taką tutaj sagę wyślaną.
11: Jak ci się marzy, to na pewno to zrealizujesz, a my oczywiście czekamy i trzymamy kciuki.
12: Trzymajcie Państwo kciuki, dlatego że bardzo trudno jest zdobyć materiały, poświęcić bardzo dużo czasu na szukanie dokumentów, gdzie wiadomo, że ja mam 4 książki w roku w umowie oddać i nikt nie patrzy na to, czy ja piszę historyczną, czy współczesną, tylko czas goni, czas nagli i muszę pracować, ale ja zawsze w międzyczasie, pisząc nawet książkę, czytam, przygotowuję się już do następnej, słucham audiobooków. No i tak już od dłuższego czasu mam na myśli tę sagę wiślaną. No, jak ja już mam na myśli, to na pewno się ukaże, ale jeszcze poczekajmy z rok.
11: A tymczasem zapraszamy do lektury Chaty pod starym świerkiem, niezależnie której pory roku.
12: Niezależnie której pory roku, ale nie odbierajcie sobie Państwo przyjemności i zacznijcie od pierwszej. Czyli jeśli jeszcze nie czytaliście historii Maliny i Jagody, to zacznijcie od Chaty pod starym świerkiem, tej pierwszej białej, bo szkoda sobie odbierać przyjemności czytania. Coś jednak jest w tej książce, że ludzie ją tak pokochali. Ale co? Nie wiem.
11: Sprawdzić można samemu. Najpierw Chata, później wiosna, lato, jesień
12: i święta w Chacie pod starym świerkiem.
11: Kiedy premiera świąt?
12: Podejrzewam, że około 24 października.
11: To już zapraszamy. Gdzie?
12: Premiera będzie na Targach Książki w Krakowie, ale ta uroczysta dla nas, dla naszego regionu będzie w Suchaczu.
11: A my oczywiście o wszystkim będziemy informować na bieżąco. Dziękuję bardzo.
12: Dziękuję i pozdrawiam wszystkich słuchaczy Radia SK.
11: A pozdrawiała Wioletta Piasecka. Dziękuję.
10: Słuchacie magazynu reporterów Eski Braniewo.
1: 237 km. Tyle liczy trasa głównego szlaku warmińskiego. Damian Krzysztofek z Elbląga będzie próbował ustanowić rekord tej trasy. Ta próba to jednak coś więcej niż tylko przebiegnięcie ultramaratonu. To 237 km nadziei, bo podczas tego wydarzenia Damian Krzysztofiak i pomagający mu kolega Łukasz będą zachęcali do wspierania elbląskiego hospicjum. Przedsięwzięcie jest z kategorii tych arcytrudnych. Nie dość, że bieg ma ponad 200 km, to na trasie biegacza będzie dużo przewyższeń.
0: Główny szlak warmiński jest to trasa od Olsztyna do mostu w Kępkach. Ma ona długość 237 km, przebiega przez najważniejsze tak naprawdę miasta tutaj Warmii. Podczas całej tej długości biegamy tak naprawdę na rysy i jeszcze trochę, bo jest 2600 metrów przewyższenia. Aktualny rekord tej trasy to jest 36 godzin, który na tą chwilę rekordzistą jest Jarosław Gil. No a my chcielibyśmy ten rekord pobić, a przy okazji zrobić coś dobrego dla Hospicjum Malborskiego.
1: Zanim przejdziemy do tematu hospicjum, to jeszcze chciałbym zapytać, skąd wziął się pomysł na to, żeby wziąć udział właśnie w biciu takiego rekordu?
0: Generalnie jest idea zwana Fastest Known Time. Powstało to wcześniej, przed COVID-em, ale w COVID-zie był taki duży boom na tego typu wydarzenia, ze względu na to, że imprezy masowe, w tym biegowe, były odwoływane, więc ludzie, którzy lubili temat ultramaratonów, czyli wszystkich dystansów powyżej 40 km, zwrócili uwagę właśnie na tą formułę, czyli są różnego rodzaju trasy, w Polsce też ich mamy już w tej momencie kilkanaście, bo jest m.in. główny szlak beskidzki, sudecki, główny szlak warmiński i na każdej z tych tras można spróbować swoich sił i ustanowić nowy rekord, albo chociaż przynajmniej przebiec, co również jest, uważam, wielkim wyczynem.
1: I tak jak pan wspomniał, rekord ten będzie pan bił w pojedynkę.
0: Tak, będę biegł samodzielnie, natomiast jest to bieg w formie ze wsparciem, czyli po drodze jest możliwe udzielanie mi pomocy na zasadzie, że przekazanie czegoś do jedzenia, do picia, może ktoś ze mną biec obok, może ktoś ze mną jechać na rowerze obok, nie ma takich problemów, natomiast ja muszę biec przez całą trasę od A do Z, nie mogę z niej w żaden sposób zejść na prawo, lewo, tylko trzymać się ustalonej trasy, bo to będzie weryfikowane przez i zapis z zegarka, i również lokalizator GPS, który będzie na bieżąco pokazywał moją pozycję.
1: Czy w trakcie tego biegu są przewidziane jakieś przerwy właśnie, na przykład na jedzenie albo na jakiś krótki odpoczynek, czy być może jakiś sen jest też wliczony w ten czas pokonywania trasy?
0: Nie, może to dziwnie zabrzmi, ale takie dystanse, powiedzmy, do 36 godzin, 30 godzin nie wymagają jeszcze snu. Przerwy będziemy starali się robić krótkie, co około 10 km będzie ktoś stał, kto mi da jakąś przekąskę, uzupełni flaski, które będę miał ze sobą, czy to z izotonikiem, czy z energetykiem, i po prostu na zasadzie wymiany, kwestia do 30 sekund i biegniemy dalej. Co 50 km planuję dłuższy posiłek, ale to jest kwestia też 2-3 minut zjeść i lecimy dalej, no bo też jednak chodzi o rekord.
1: To nie będzie taki przystanek, to będzie pit stop.
0: Można tak powiedzieć, to będzie dokładnie pit stop. Ja też często się śmieję, że zawodnik ultra, szczególnie tych biegów wielodobowych, no to jest jak właśnie taki bolid Formuły 1 i jest wokół niego ekipa, która dba właśnie o wymianę opon, o uzupełnienie płynów i tym podobne, to na tej samej zasadzie.
1: Panie Łukaszu, rozumiem, że pan będzie tą ekipą wspierającą.
2: Jestem osobą, która też tutaj wspiera pana Damiana Krzysztofiaka. Chcemy pomagać mu jak tylko możemy i w sposób medialny, i żeby też pokazać, że ten bieg ma wielkie znaczenie w biciu rekordu, ale też w pomocy dla Hospicjum Elbląskiego i takiej sceny.
1: No właśnie, bo jeszcze o tym dopiero o tym wspomnieliśmy, że to nie jest tylko kwestia pobicia rekordu czasu pokonania tej trasy, ale tutaj też jest jakby drugie dno, czyli kwestia pomocy elbląskiemu hospicjum.
0: Zgadza się, no. Hospicjum Elbląskie zostało przez nas wybrane z kilku powodów. Jednym z tych powodów jest to, że nasi znajomi mieli prywatne też problemy i musieli skorzystać z pomocy hospicjum. Opieka jest tam fantastyczna. Moja żona też realizowała tam praktyki pielęgniarskie na studiach i wypowiadała się na temat tego hospicjum w bardzo pozytywnych słowach. No ale poza tym, że tam jest świetna obsługa, doskonali pracownicy, ale również wolontariusze, którzy też poświęcają swój czas, żeby pomóc innym ludziom, no to właśnie biegniemy też dla tych ludzi. Jest to bieg pod nazwą 237 km nadziei, bo nie chodzi tutaj nam o nadzieję na wyzdrowienie, bo nie to jest najważniejsze, ale w hospicjum najważniejsze jest to, żeby była ta nadzieja na zachowanie takiej godności, na możliwość rozmowy z drugim człowiekiem, na uzyskanie wsparcia od drugiego człowieka przy codziennej takiej opiece, przy codziennym życiu, w trudnej tak naprawdę sytuacji. I to jest dla nas najważniejsze, żeby żeby w miarę możliwości temu hospicjum pomóc, bo tych placówek jest w Polsce zdecydowanie za mało. Osób, którym taka pomoc jest potrzebna, jest zdecydowanie więcej. No i też poprzez tą akcję mamy nadzieję, że może ktoś zwróci uwagę, że przydałoby się mieć tego typu placówek więcej.
1: W trakcie tego biegu czy będzie też jeszcze jakaś kwesta, czy tylko po prostu chodzi jakby o nagłośnienie, pokazanie, że taka instytucja jest, że tacy ludzie poświęcają się innym?
0: Nie, sam bieg to jest kwestią tylko nagłośnienia tego tematu, natomiast my cały czas podajemy numer konta Stowarzyszenia na Rzecz Hospicjum Elbląskiego, gdzie prosilibyśmy o wpłaty, każdy w miarę swoich możliwości, z dopiskiem w tytule przelewu 237 km nadziei, żebyśmy wiedzieli, że to jest z tej akcji i wtedy też będzie nam łatwiej po prostu pokazać wszystkim, że ile zostało pieniążków tak naprawdę zebranych, jaka pomoc została udzielona temu hospicjum, bo żadna złotówka tutaj nie padnie w nasze, że tak powiem, ręce, tylko to wszystko ma trafić do hospicjum. Zresztą samo numer konta to jest właśnie Stowarzyszenie na Rzecz Hospicjum i oni nam też na koniec pokażą wszystko, żeby to było transparentne, czytelne dla wszystkich.
1: No to wróćmy w takim razie teraz do biegu. Jak wyglądają przygotowania do takiego morderczego dystansu?
0: Przede wszystkim to, tak jakbyśmy zaczęli od początku, to latami trzeba się przystosować do tego typu dystansów. Też kiedyś zaczynałem od biegania na 3 km, 5, 10 i tak dalej. Aż parę lat temu stwierdziłem, że te ultramaratony to jest coś, co bym chciał ruszyć. Już od kilku lat ta moja przygoda trwa. Do tej pory tego typu dystans pokonałem dwukrotnie, powyżej tych 237 powiedzmy kilometrów. Natomiast mam doświadczenia w biegach ultra na dystansach 60-100 km, 160 km i jestem przekonany, że rekord tego głównego szlaku warmińskiego jest jak najbardziej w zasięgu.
1: A czy biegł pan również na jakichś takich trasach górskich czy podgórskich? Bo tutaj się wydaje, że to jest niby część trasy, przynajmniej Żuławy, tak? No, Warmia, Mazury raczej płaska, ale się okazuje, że tych przewyższeń jednak troszeczkę jest.
0: No tak, jak tutaj właśnie wspomniałem, to łącznie na tej trasie będzie powyżej 2600 metrów przewyższeń, czyli tak jakbyśmy biegli od poziomu morza na Rysy i jeszcze dołożyli 200 metrów. Tak około, więc tutaj ten nasz rejon wbrew pozorom jest mocno pofałdowany i można zasymulować takie działanie w górach, natomiast ja osobiście preferuję biegać po płaskim, więc im bardziej płaska trasa, tym dla mnie lepiej, natomiast w swoich treningach też tej siły biegowej, czyli podbiegów, zbiegów mam dużo i wierzę, że nic mnie nie zaskoczy.
1: Na tej trasie, jeśli chodzi o te pit stopy, to rozumiem, że posiłki, które będzie pan spożywał, to one też są jakby specjalnie skomponowane, tak, pod trasę.
0: Znaczy generalnie, jeśli chodzi o posiłki wszelkiego rodzaju, to już wynikają z tego doświadczenia, które człowiek nabył w tego typu biegach. I szczerze mówiąc, ja jem normalne posiłki, normalne obiady, na zasadzie, nie wiem, makaron z mięsem, z warzywami, ryż z czymś tam, tego typu rzeczy, naleśniki, placki, tego typu rzeczy bardzo dobrze, że tak powiem, ten organizm pochłania przy takim wysiłku i też zapewniają jakąś tą kaloryczność, bo jednak w ciągu takiego biegu spali się kilkanaście, jak nie kilkadziesiąt tysięcy kalorii.
1: To teraz jeszcze proszę powiedzieć, jak będzie wyglądał start.
0: Wstępnie start jest zaplanowany na 23 października i to jest data, której nie planujemy zmieniać. Natomiast godzina startu na tą chwilę to jest 6 rano ze Starego Miasta spod Olsztynie. Stamtąd startujemy i lecimy tak jak nam trasa wskazuje, główny szlak dalej na Dobre Miasto, Lidzwark Warmiński, Pieniężno, Braniewo, Elbląg i kończymy na moście w Kępkach, czyli na granicy między województwami warmińsko-mazurskim i pomorskim.
1: Czyli jak pan wystartuje 6 rano, to tak gdzieś mniej więcej, o której będzie pan w Elblągu?
0: Następnego dnia w sobotę Liczę bardzo, że do 14 powinniśmy już zaliczyć całość, więc w Elblągu będę koło godziny 12.
1: A pan będzie przez całą trasę towarzyszył biegaczowi?
2: Tak, na pewno będziemy tutaj pana Damiana wspierać, cały czas pomagać, dopingować i wiemy, jak ważny jest ten cel, bo pobicie rekordu to jest 50%, to jest ta satysfakcja taka ludzka i to też jest ważne, ale pomoc osobom najbardziej potrzebującym, którzy ciężko chorują i już potrzebują takiej opieki specjalistycznej, jest jeszcze bardziej ważna. Więc z jednej strony będzie to i trudny bieg, ale i ważny bieg i pokazujący, że też chcemy pomagać innym i wspierać ich w tym różnym doświadczeniu w życiu.
1: Czy szacuje pan mniej więcej, ile ten bieg może potrwać?
0: Nie no, robimy oczywiście, no bo jednak rekord wiemy, że jest 36 godzin, natomiast takim i planem minimum jest po prostu pokonanie tego rekordu, więc wszystko co poniżej 36 godzin przyjmujemy, natomiast liczę na to, że uda się to zrobić w mniej niż 30 godzin.
1: No to w takim razie ze strony mojej, ze strony redakcji życzymy realizacji tego planu.
0: Bardzo dziękuję.
1: Jeśli chcecie Państwo dołączyć do Damiana Krzysztofiaka, bijącego rekord głównego szlaku warmińskiego, to skakujcie w buty do biegania 23 października w okolicach Olsztyna lub 24 października, to już bliżej Elbląga. Serdecznie zachęcamy też oczywiście do wspierania elbląskiego hospicjum. Dane konta, na które można dokonywać wpłat, znajdzie się na stronie internetowej ehospicjum.pl. W tytule przelewu proszę wpisywać 237 km nadziei. Dziękuję bardzo za rozmowę.
0: Dziękuję.
2: Dziękuję bardzo.
10: Słuchacie magazynu reporterów Eski Braniewo.
1: W gościnnych progach Radia SK witamy dzisiaj Karolinę Jakiel, elblążankę, autorkę książeczki dla dzieci pod tytułem Bulcia w podróże. Bulcia jest razem z nami w studio i na początek proszę autorkę, by wyjawiła słuchaczom, kto kryje się pod imieniem Bulcia.
9: Bulcia jest małą, odważną suczką rasy bull terrier miniaturowy, która podróżuje balonem i zwiedza świat. Przygody swoje rozpoczyna od Afryki, gdzie poznaje zwierzęta, które pokrótce opowiadają o sobie w formie rymowanej. Ciekawostką jest to, iż książkowa Bulcia żyje naprawdę i przechadza się po naszym pięknym mieście i nazywa się Bomba.
1: Proszę mi powiedzieć, skąd się wziął pomysł na stworzenie takiej właśnie książeczki?
9: Moim marzeniem od dawna było napisanie książki. Pierwszy pomysł nie był w ogóle związany z dziećmi. Dopiero po zakupie Bomby zaobserwowałam, jak ona rgnie do ludzi, a w szczególności do dzieci. I na jednym ze spacerów Bomba zaczepiła dziecko, które niosło książeczkę w rękach. Pamiętam, nie mogłam jej od tej dziewczynki odciągnąć. I wtedy pomyślałam, zróbmy coś dla dzieci. Napiszmy dla nich książeczkę.
1: Jak wyglądała praca nad tą książką i co ciekawego dzieciaki w niej znajdą?
9: Na pomysł napisania Bulci w podróży wpadłam we wrześniu ubiegłego roku. Następnie poszukałam profesjonalnego ilustratora, który stworzył rysunki do książeczki oraz grafika, który podjął się złożenia książki. Samo napisanie jej nie zajęło mi dużo czasu, gdyż rymy przychodzą do mojej głowy praktycznie z marszu. W efekcie końcowym Bulcia w podróży w sposób uproszczony, pomysłowy i zabawny przemyca wiedzę dzieciom do świata zwierząt. Dodatkowo w książeczce zamieszczone zostały prace dydaktyczne, które pobudzą wyobraźnię oraz integrują rodzica z dzieckiem. Książeczka jest dopieszczona naprawdę w każdym aspekcie, merytorycznym i wizualnym. Twarda oprawa, szycie nićmi, pogrubione kartki oraz ilustracje wykonane kredką stanowią piękną lekturę, po którą naprawdę warto sięgnąć.
1: Wiemy, że Bulcia jest podróżniczką. Proszę powiedzieć, jaki region świata zwiedza?
9: Bulcia zwiedza Afrykę. Zaczyna od kontynentu, jakim jest Afryka. Tam poznaje ciekawe zwierzaki, które pokrótce opowiadają fakty o sobie w wersji rymowanej. Bulcia zamierza też zwiedzić inne kontynenty.
1: A do dzieci w jakim wieku jest dedykowana ta książeczka?
9: Dedykowana jest dzieciom od 3 do 8 roku życia, aczkolwiek wiem też, że do gustu przypadła 10-latkom.
1: A proszę powiedzieć, skąd właśnie takie imię Bomba?
9: W moim życiu były różne psiaki i każdy z nich miał oryginalne imię. Bomba wyróżniała się ze swojego szczenięcego rodzeństwa. Od małego lgnęła do człowieka i wszystkich zwierząt. Była odważna, śmiała, energiczna, po prostu bombowa. I tak już zostało. Aczkolwiek muszę uważać w miejscach publicznych, żeby za głośno nie krzyczeć jej imienia.
1: Tak, to prawda. Chodzą słuchy, że wycieczka do Afryki to pierwsza, ale nie ostatnia podróż Bulci, Bomby, i że czekają na nią kolejne podróże.
9: Tak, obecnie tworzę drugą część Bulci i bardzo chciałabym, aby trafiła do moich najmłodszych odbiorców już na Dzień Dziecka. Wiem, że mocno na nią czekają. A tak naprawdę moim cichym marzeniem jest to, by Bulcia zwiedziła pozostałe kontynenty i żeby ją dzieci kochały.
1: Nie chcemy oczywiście zdradzać zbyt wiele, ale czy można uchylić rąbkę tajemnicy, gdzie teraz Bulcia się wybiera?
9: Bulcia odwiedzi mroźne krainy.
1: Kraina lodu. Okej, dziękuję bardzo za rozmowę i czekamy więc na kolejne przygody Bulci.
9: Dziękuję również i pozdrawiam serdecznie.
6: Радіо СК Бранєво. Цим живе місто.
13: У студії Марта Радіо і це випуск новин з Бранєва. Бранєво вкотре долучилося до загальнопольської акції «Прибирання світу». З 18 до 20 вересня у рамках кампанії «Бранєво заради клімату» мешканці, школярі та волонтери прибирали місто. Зокрема, очищали вулиці, зелені зони, спортивні майданчики, парк біля лепідаріуму, територію навколо амфітеатру, а також обидва береги річки Пасленки. Організатори наголошують, що спільні дії допомагають підтримувати чистоту міста та дбати про довкілля. Успіх волейболісток Спарти з Бранєва. Команда перемогла у 18-му міжнародному волейбольному марафоні у Лебі. У фіналі бранівські волейболістки здолали команду «Юкер» зі Свеце із рахунком 2-0. Турнір став для спортсменок серйозним випробуванням, а після завершення змагань вони не приховували радості від перемоги. Мешканці гміни Фромборг можуть користуватися пунктом роздільного збору комунальних відходів, розташованим на вулиці Міцкевича, 9. Пункт працює з понеділка по п'ятницю з 7 до 15 години. Туди можна здати, зокрема, папір, скло, метал, великогабаритні відходи, стару електроніку та побутову техніку, батарейки, ліки, хімікати, а також текстиль. Шини від домогосподарств приймають у кількості до 4 штук на рік. Водночас будівельні та демонтажні відходи не входять до муніципальних системи поводження з відходами. Їх вивезення потрібно організувати та оплатити самостійно. Загроза диверсії та евакуація цінних експонатів – такий сценарій відпрацьовували служби у замку Ліндсберг-Вармінський. У навчаннях взяли участь, зокрема, військовослужбовці 4-ї Вармінсько-Мазурської бригади прикордонної оборони, поліціянти, пожежники та прикордонники. Вони тренували охорону території, патрулювання та захист евакуйованих музейних експонатів. Для моніторингу території навколо замку також використовували безпілотники. Навчання мали перевірити взаємодію служб і готовність захищати пам'ять та культурну спадщину у кризовій ситуації. У Бранєво відбудеться ювілейний 25-й забіг «Прощання з літом». Змагання заплановані на 28 вересня о 10-й годині ранку. Участь можуть взяти діти, молодь і дорослі. Категорії передбачені для школярів від 4-го класу початкової школи до учнів старших класів. Також відбудеться відкритий забіг для представників силових структур і вчителів. Учасники долатимуть дистанції приблизно 600 або 1000 метрів. Найкращі спортсмени отримають медалі. Музика Агнішки Ощецької та Марка Грихути прозвучить у Бранєвському культурному центрі. Концерт відбудеться 6 лютого наступного року о 19-й годині. Пісні виконає Томаш Стенчик разом із гуртом. Хоча до концерту залишилось ще трохи часу, однак про квитки потрібно подбати заздалегідь.
6: СК Бранєво Ньюс.
11: Dzień dobry. Dziś w Radiu SK zapraszamy na słodki temat. A dlaczego słodki? Już wyjaśniam, bo rozmawiać będziemy o pszczelarzach, o pszczołach i o miodzie oraz innych produktach pszczelich. W Braniewie odbyły się pierwsze braniewskie dni pszczelarza. A jednym z gości był Sławomir Jarka, na co dzień SGGW w Warszawie oraz prezes Fundacji Akademia Pszczelarstwa i Zrównoważonego Rozwoju. Dzień dobry.
14: Dzień dobry.
11: I już sama nazwa Akademii Pszczelarstwa i Zrównoważonego Rozwoju pokazuje nam, że pszczoły, pszczelarze to ważny element naszego życia. Ważny, poważny i potrzebny.
14: Zdecydowanie potrzebny na co dzień, nie tylko z okazji świąt, kiedy tak naprawdę konsumpcja miodu rośnie lawinowo. Natomiast produkty pszczele powinny nam towarzyszyć praktycznie codziennie. Tak? To nie tylko miód, ale inne wartościowe produkty jak pyłek, jak pierzga, jak propolis. Powinniśmy po prostu korzystać z tych produktów przez cały rok. Natomiast troszeczkę w nawiązaniu do nazwy naszej fundacji, w nazwie fundacji mamy ten zrównoważony rozwój, bo tak naprawdę uważamy, że jeżeli są pszczoły w środowisku i mają dobrze dobre warunki funkcjonowania, to świadczy o zrównoważeniu tego środowiska pod wieloma aspektami. Ja oczywiście nie będę tutaj szerokiego przedstawiał wykładu, ale można powiedzieć, że takim symptomem tego zrównoważenia jest ta bioróżnorodność, tak? Bo pszczoły, tak samo jak i my, potrzebują pokarmu do normalnego funkcjonowania. Po prostu muszą się odżywiać, tak? Także ten pokarm spożywają oczywiście przez cały rok, w okresie wiosennym, letnim i wczesno-jesiennym. To jest pokarm, z którego korzystają, że tak powiem, z różnych pożytków. A w okresie zimowym, wczesno-wiosennym, jest to pokarm, który sobie pszczoły przygotowały w swoich plastrach, swoich ulach, tak? Z którego korzystają. No i z którego będą później powstawały też kolejne pokolenia pszczół. To tak na zasadzie pewnego wprowadzenia.
11: I a propos tego zrównoważonego rozwoju, ostatnio dużo się słyszało o tym, zresztą są pewne działania, które mają to ograniczać, że my tym pszczołom coraz bardziej zabieramy ich miejsca do życia, do rozwoju.
14: Tak, to jest rzeczywiście pewien problem. No niestety działalność nasza, ludzka, ma to do siebie, że po prostu nie patrzymy też na innych beneficjentów tej przyrody, tej wspaniałej bioróżnorodności i zabieramy te ciekawe właśnie miejsca, albo te ciekawe miejsca, takie, które są bardzo bioróżnorodne, zamieniamy na monokultury. I rzeczywiście można powiedzieć, że tam, gdzie kiedyś były łąki kwietne, gdzie było wiele różnych roślin kwitnących, też w różnym czasie, co jest też bardzo istotne, często pojawiają się jakieś inne uprawy, łąki są też poddawane osuszaniu i wchodzi wtedy uprawa na gruntach ornych, no i wtedy pojawiają się zasiewy chociażby takich roślin, które no nie są miododajne, tak, które nie stanowią pożytków dla pszczół. Tutaj oczywiście mam na myśli zarówno zboża i kukurydza oczywiście, to są bardzo ważne gatunki z punktu widzenia potrzeb naszego rolnictwa. Tym niemniej, no cóż, nie są to gatunki, które spełniają właśnie to kryterium bioróżnorodności. Dlatego też myślę, że rolnicy powinni też zwracać uwagę, żeby tą bioróżnorodność, także ze względu na własny interes, no jednak utrzymywać. I to już występuje, tak? Bo często widzimy takie ekosystemy rolników i pszczelarzy. Zwłaszcza tych rolników, którzy poza tymi roślinami w monokulturach uprawiają na przykład rośliny motylkowe czy strączkowe. Niektórzy z nich są sadownikami. No i pszczelarze oczywiście są też tymi naturalnymi ich sprzymierzeńcami, tak? Bo zapylanie, dodatkowa wartość, bo większa wartość tego produktu takiego bardziej okazałego, tak? Piękniejsze owoce, piękniejsze warzywa. To wszystko dzięki pracy pszczół.
11: A co my właśnie możemy zrobić jako zwykli mieszkańcy, żeby wspomóc pszczoły? Mówiło się o wystawianiu kwiatków na balkonach, o wystawianiu poidełek, nie tylko zresztą dla pszczół. Czy to są ważne działania?
14: Tak, oczywiście, no, każde małe działanie, każdy mały krok, no to jest akurat krok w takim dobrym kierunku. Natomiast to oczywiście to nie załatwi tej skali problemu. Natomiast co możemy zrobić? No tam, gdzie mamy jakieś miejsca, które mogą być, nie wiem, naturalnym takim trawnikiem, na przykład w warunkach miejskich, tak? Może ewentualnie opóźnić koszenie tego trawnika. Może dać szansę, żeby te roślinki zakwitły. Chociaż też oczywiście są pasieki, które są położone w miastach i one całkiem nieźle funkcjonują, bo tam nie mamy aż tak radykalnej ochrony chemicznej, tak jak w przypadku intensywnego rolnictwa. Ale z drugiej strony też można powiedzieć, to nie są te tereny takie całkowicie naturalne do bytowania dla pszczół. Dlatego też myślę, że no w większym stopniu powinniśmy też, zwłaszcza na obszarach wiejskich, dbać o to, żeby wysiewać rośliny miododajne. Facelia jest taką mega miododajną rośliną. W tym roku, jak rozmawiam z pszczelarzami, no to osiągali naprawdę wspaniałe wydajności na facelii. Sadzić lipy, przecież lipy pięknie pachną. Niezależnie, czy ktoś jest pszczelarzem, czy ktoś nie jest pszczelarzem, to w naszym środowisku lipy przynoszą też taki spokój, taką ostoję, że tak powiem, takiego mikroklimatu przyjaznego, tak? Tam, gdzie mamy zacienienie, to nawet temperatura, jak się obserwuje, jest kilka stopni mniejsza niż w skwarze, niż w słońcu, niż właśnie w czasie upałów. Także zarówno my, jeżeli ktoś ma, powiedzmy, jakąś działeczkę, proszę bardzo, lipy powinny być na tej działce. Oczywiście inne drzewo owocowe też, jak najbardziej, dlaczego nie? Ale jeżeli to jest jakaś osoba z samorządu, może z władz gminnych, no to warto zadbać o to, żeby te lipy wróciły. Ale to też takie lipy, które faktycznie są lipami miododajnymi.
11: A w razie czego wy oczywiście służycie radą i poradą, bo o pszczoły trzeba dbać, bo takie stare przysłowie mówi, nie będzie pszczół, nie będzie nas.
14: No zdecydowanie. Tutaj, proszę Państwa, no pszczoły to są też, można powiedzieć, organizmy, które są jakby w chowie, tak? To one są utrzymywane no, w pewnych warunkach, które my jako pszczelarze im no, przedstawiamy, tak? Także tutaj musimy o nie zadbać, tak? Musimy zadbać zarówno o tą bazę pożytkową, musimy też je pielęgnować, musimy też stosować różnego rodzaju działania, takie zabiegi przeciwdziałające pojawianiu się różnych patogenów, no szkodników. Tutaj waroza jest takim rzeczywiście przykładem, który potrafi dziesiątkować nasze pasieki. Jak jest waroza, to się często pojawiają choroby wirusowe. Także niewątpliwie, jeżeli jest to na przykład taka działalność w pasiece dosyć intensywna, to też musi być intensywne takie zaopiekowanie się tą pasieką, tak? Także tutaj nie ma innego wyjścia. Robimy to w dużym stopniu dla siebie, tak? Dbając o zdrowie naszych pszczół.
11: Jeżeli już rozmawiamy o kondycji pszczół, to oczywiście porozmawiajmy o kondycji pszczół na Warmii i Mazurach. Tutaj jak wynika z opracowań, które pan przedstawiał między innymi na święcie pszczelarza w Braniewie, nie jest chyba aż tak źle.
14: Można powiedzieć, że Warmia i Mazury to jest taki piękny region, który się wpisuje w pszczelarzenie. Jest wzorem, można powiedzieć, dla tych mniej okazałych regionów naszego kraju, tam gdzie poziom tego pszczelarzenia nie jest aż taki wysoki. Ja sobie też zrobiłem takie

0: wartościowe produkty, tak? No bo przecież z takiej pasieki możemy mieć też niezłe przychody, które czasami są albo głównym źródłem przychodów w tych dużych pasiekach, oczywiście w tych takich rzeczywiście towarowych, albo stanowią też takie znaczące uzupełnienie dla innej działalności, tak? Bo przecież pszczelarzeniem zajmują się różne osoby, i nauczyciele, i pracownicy fizyczni, jak dzisiaj słyszeliśmy też księża, także tutaj te doświadczenia są szerokie. No, też warto powiedzieć, żeby też umiejętnie te umiejętności przekazywać następcom, kolejnym pokoleniom, bo z tego jest później satysfakcja, że no jest ta kontynuacja pasieki. A czasami to są naprawdę tradycje no wieloletnie, no sięgające nawet jeszcze poprzednich wieków.
1: Dziękuję bardzo. Zatem wspierajmy pszczelarzy, wspierajmy pszczoły, no i oczywiście korzystajmy z tego, co oni wspólnie wyprodukują.
0: Zdecydowanie tak. Proszę Państwa, ja tylko dodam, praktycznie mój codzienny taki rytuał, jeżeli chodzi o nawadnianie się, to jest woda z miodem przez cały rok. Do tego oczywiście od czasu do czasu wchodzi pyłek, do tego od czasu do czasu wchodzi też jakaś taka seria z pierzgą. Także myślę, że możemy tutaj rozpropagować odżywianie się takie zrównoważone poprzez częste korzystanie z produktów pszczelich.
1: I miód nie tylko w święta.
0: Oczywiście. Miód powinien nam towarzyszyć na co dzień, bo on staje się źródłem sił witalnych, ale buduje też naszą odporność. My sobie lepiej po prostu poradzimy wtedy, kiedy się pojawia jakiś symptom jakiejś infekcji. My po prostu sobie radzimy z tymi wirusami i nie stanowią one dla nas aż takiego problemu.
1: Dziękuję bardzo. Naszym gościem był Sławomir Jarka, SGGW oraz prezes Fundacji Akademia Pszczelarstwa i Zrównoważonego Rozwoju. Dziękuję bardzo.
0: Bardzo dziękuję.
2: SK Braniewo.
3: W przyszłym tygodniu ruszy remont mostu Wyszyńskiego w Elblągu, mówi prezydent Elbląga Michał Miscan.
4: 29 września planujemy rozpoczęcie prac na moście Wyszyńskiego. W związku z tym, że pojawiają się sygnały, że w tym czasie Generalna Dyrekcja remontuje węzeł wschód, to informuję, że ten 29 jest z gwiazdeczką, jeśli Generalna Dyrekcja skończy węzeł wschód, właśnie po to, żeby nie sparaliżować ruchu w mieście. Ale jesteśmy optymistami, 29 września ten remont się najprawdopodobniej rozpocznie. Przygotowaliśmy most tymczasowy, na który w piątek dostaliśmy pozwolenie na użytkowanie i dzisiaj już jest ta decyzja prawomocna, czyli przygotowaliśmy rozwiązania zastępcze dla mieszkańców, żeby zminimalizować utrudnienia, które będą z tym związane. Komunikacja miejska też została zmodyfikowana w taki sposób, aby zapewnić dojazd mieszkankom, mieszkańcom na zawodzie. Referat wsparcia przedsiębiorczości po drugiej stronie rzeki powiadomił wszystkich przedsiębiorców o tym, że taki remont się rozpoczyna. Potrwa on planowo do maja, do początku maja. Tak jak wcześniej powiedziałem, optymistycznie patrzę na temat i myślę, że to rzeczywiście tak się stanie. Chciałem powiedzieć, że to jest początek takiego bardzo zmasowanego procesu inwestycyjnego w mieście, który był zapowiadany właściwie od początku kadencji, ale trwały do niego przygotowania. Dzisiaj już możemy powiedzieć, że w wielu aspektach, bo czy to są inwestycje portowe, czy to są inwestycje w ścieżki rowerowe z naszego ZIT-u w miejskim obszarze funkcjonalnym, czy most Wyszyńskiego, czy wszystkie inne inwestycje, które są zaplanowane, są tak zharmonogramowane, żebyśmy nie nakładali na siebie i minimalizowali utrudnienia dla mieszkańców. Dzisiejszym briefingiem chciałbym zaproponować Państwu cykl takich spotkań za każdym razem, kiedy coś znaczącego w mieście będzie się zaczynało, żebyśmy mogli skutecznie mieszkańców poinformować o tym, z czym to się wiąże. Ja już wcześniej zapowiadałem, że 1 mld zł w tej kadencji w rozwój Elbląga zostanie zainwestowany. Inwestycje muszą być przygotowane, te procesy trwają, zamówienia publiczne, chociażby informacja z dzisiaj, bo za pół godziny otwieramy oferty na ulicę Królewiecką aż do granic miasta, do Dąbrowy, o której było głośno. Sprzed 5 minut mam informację, że jest co najmniej 5 ofert, także myślę, że ten przetarg się rozstrzygnie i to będzie kolejny pewnie duży taki inwestycyjne duże działanie, które w mieście będzie się działo. Chcemy wykorzystać tę perspektywę, chcemy wykorzystać te środki. Od kilku lat mówię, że Elbląg ma swoje 5 minut i tak jest rzeczywiście, środki i unijne, i krajowe płyną do nas szerokim strumieniem, myślę, że niespotykanym do tej pory w historii miasta. I proszę mieszkańców o cierpliwość, wyrozumiałość, zgłaszanie swoich sygnałów, jeśli coś trzeba zmienić. My jesteśmy oczywiście na to otwarci. Kolejne inwestycje to Państwo wiecie, tramwajowe, komunikacja miejska. W 28, zgodnie z tym, co obiecaliśmy na briefingu po konsultacjach społecznych, będziemy mieli 10 nowych tramwajów i rozstrzygnęliśmy przetarg też na komunikację autobusową, będą też nowe autobusy. Także idziemy zgodnie z planem, prosimy o wyrozumiałość, staramy się układać harmonogramy tak, żeby to było jak najmniej uciążliwe dla mieszkańców, ale nie da się bez ingerencji czasem w układ drogowy tego zrealizować.
5: Dzień dobry, witam serdecznie. Jarosław Gryciuk, dyrektor zarządzający

0: do spraw bezpieczeństwa w tutejszym urzędzie. Chciałbym tylko zapewnić Państwa, że zmiany organizacji ruchu nie wpłyną na poziom bezpieczeństwa mieszkańców naszego miasta. Te zmiany organizacyjne były szeroko konsultowane ze wszystkimi służbami. W piątek odbyło się spotkanie takie podsumowujące te zmiany, natomiast w piątek 25 spotykamy się na miejscu w ramach takiej lustracji terenu po to, żeby dograć wszystkie szczegóły, po to, żeby komunikacja w mieście odbywała się sprawnie i też po to, żeby służby mogły sprawnie poruszać się po mieście, a tym samym świadczyć usługi bezpieczeństwa dla wszystkich naszych mieszkańców. Podkreślam jeszcze raz, mieszkańcy naszego miasta mogą czuć się bezpiecznie w związku z prowadzonymi zmianami organizacyjnymi, o których mówił tutaj właśnie pan prezydent.
1: Katarzyna Wiśniewska. Szanowni Państwo, chciałabym właśnie podkreślić to, co pan prezydent powiedział, że mocno pracujemy nad harmonogramem, spotykamy się w sprawie każdej inwestycji. Nie chcemy, żeby one trwały jednocześnie. Dokładamy wszelkich starań, ciśniemy wykonawców, projektantów i tutaj właśnie też warto podkreślić tą dobrą współpracę z Generalną Dyrekcją Dróg Krajowych i Autostrad, bo wiecie Państwo, że my pracujemy w roku budżetowym, tak jak każda państwowa instytucja. Jest budżet, są przewidziane inwestycje i musimy ze sobą rozmawiać i musimy planować wspólnie inwestycje, więc szereg spotkań się odbyło, dopracowaliśmy harmonogram i tak jak pan prezydent wspomniał, dopóki Generalna Dyrekcja nie skończy odnawiania nawierzchni, my nie zamkniemy mostu dla komfortu właśnie mieszkańców. Także dokładamy na roboczo, technicznie wszelkich starań, żeby te inwestycje przebiegały sprawnie i bezpiecznie.
2: Szanowni Państwo, remont mostów wpłynie na funkcjonowanie komunikacji miejskiej również. Dotyczy to w szczególności dwóch linii, linii numer 12 i 14. Przygotowaliśmy funkcjonowanie komunikacji na ten czas w taki sposób, aby zagwarantować pasażerom taką samą liczbę kursów o tej samej porze. Funkcjonowanie tych dwóch linii zostanie podzielone niejako na dwie części. Każda z części będzie kursowała po jednej stronie rzeki do przystanku przesiadkowego w okolicy mostu Wysokiego, gdzie będzie można przejść stosunkowo niewielką odległość na piechotę i przesiąść się do autobusu po drugiej stronie rzeki. Dodatkowo, aby wzmocnić i wzmocnić komunikację z zawodziem, zmniejszyć niedogodności dla pasażerów, utworzona zostanie tymczasowa linia oznaczona Z1. Będzie ona kursowała z północnych osiedli bezpośrednio na zawodzie przez trasę Unii Europejskiej. Zachęcam do wszelkich pytań. Wszystkie informacje będziemy podawać już od jutra, także w pojazdach komunikacji miejskiej pojawią się komunikaty głosowe, a także komunikaty pisemne.
3: To znaczy stanęliśmy przed wyborem, albo robimy to planowo, zgodnie z harmonogramem i przygotowujemy zastępcze rozwiązania, albo w którymś momencie po prostu most, który co roku na podstawie ekspertyzy był dopuszczany do ruchu, zamykamy. I to by była katastrofa. O tym miałem powiedzieć wcześniej, nie powiedziałem dobrze, że pan pyta. Udało nam się dotrwać do momentu, kiedy wszystko żeśmy przygotowali na to, żeby były rozwiązania zastępcze. No, chcieliśmy uniknąć sytuacji, w której z dnia na dzień po prostu ekspertyza będzie negatywna i trzeba będzie zamknąć most, a remont mostu jest bardzo poważny, bo wiąże się z wymianą środkowego przęsła, z umocnieniem przyczółków. Wartość całej inwestycji to jest ponad 14 milionów, 3,5 miliona dostaliśmy dofinansowania z budżetu państwa. No i dzisiaj jesteśmy, muszę powiedzieć, w bardzo komfortowej sytuacji w porównaniu z tym, co by było, jakby rzeczywiście ekspertyza była negatywna. Mamy przygotowane rozwiązania, możemy poinformować mieszkańców, nie zamykamy mostu z dnia na dzień, mówimy o tym już od dłuższego czasu. Rozwiązanie zastępcze zostało przygotowane, jest dopuszczone do ruchu. Myślę, że bardziej komfortowej sytuacji w tych warunkach nie mogliśmy mieć. Ja się bardzo cieszę, że udało nam się to w harmonogramie wpleść, choć tak jak powiedziałem, te dwa lata najbliższe to będzie zmasowany proces inwestycyjny w mieście związany z wydawaniem środków unijnych przede wszystkim, bo perspektywa się kończy, ale także realizacją bieżących zadań, które musimy realizować.
4: SK Braniewo.
5: Dzień dobry. Dziś będzie powtórka z historii, bo zapraszam na rozmowę na temat dalekiej historii, która zmieniła losy Braniewa i nie tylko. 19 października 1466 roku w Toruniu podpisano pokój, który zakończył trwającą 13 lat wojnę pomiędzy generalnie, tak można powiedzieć, Polską a zakonem krzyżackim i był to tak taki przełomowy moment dla naszych praprzodków, bo na mocy zawartego traktatu Braniewo i Warmia znalazły się w granicach Korony Polskiej i w Polsce pozostały przez kolejne ponad 300 lat, aż bodajże do pierwszego rozbioru Polski z 1772 roku. O znaczeniu pokoju toruńskiego, o wojnie 13-letniej oraz o tym, jak te wydarzenia sprzed ponad 500 lat wpłynęły na ówczesnych mieszkańców tego miasta i okolic, rozmawiamy z Wojciechem Jaroszkiem z Towarzystwa Miłośników Braniewa. Witam cię bardzo serdecznie.
6: Dzień dobry.
5: Zacznijmy od początku. Co doprowadziło do wojny 13-letniej i po której stronie w tym konflikcie byli mieszkańcy Braniewa, ówczesnego Braniewa?
6: No, ponieważ wojna trwała 13 lat, to muszę powiedzieć, że to jest dość skomplikowane. To, co doprowadziło do wojny, no to był ucisk zakonu wobec swoich poddanych, którzy zrzeszyli się w tak zwanym Związku Polskim, powstał w 1440 roku. Do Związku Polskiego przystąpiło też Braniewo i właśnie ta organizacja, która zrzeszała rycerstwo i mieszczan warmińskich, ale nie tylko pruskich, z całych Prus krzyżackich, no zdecydowali się na wystąpienie zbrojne. Mieli po prostu dość ucisku militarnego, fiskalnego ze strony zakonu i skierowali się ku królowi polskiemu, który wówczas był Kazimierz IV Jagiellończyk. W Prusach wybuchło powstanie, również w Braniewie, chociaż akurat tutaj sytuacja wyglądała tak, że przeciwnikiem na Warmii, właśnie w Braniewie, nie był zakon krzyżacki, bo ich tutaj nie było. Był nim biskup warmiński ówczesny, Kuchszmalc się nazywał. Był zwolennikiem krzyżaków, wrogiem Związku Pruskiego i wrogiem Polski, więc był naturalnym przeciwnikiem. Braniewo zostało zdobyte przez mieszczan, a całe Prusy poddały się królowi, całe Prusy opanowane praktycznie przez Związek Polski podał się polskiemu królowi, który wydał akt inkorporacji państwa zakonnego do korony, czyli można powiedzieć rozbioru tego państwa. No oczywiście to się nie udało, to już inne okoliczności, ale był taki akt, który prawie przyłączył państwo zakonne do Polski.
5: Bardzo, bardzo ciekawe. Czy wówczas toczyły się jakieś walki o Braniewo? Czy coś wiemy na ten temat?
6: Znaczy, po zdobyciu Braniewa miasto było, no, że tak powiem, po stronie polskiej. Po klęsce, bo była taka klęska w bitwie pod Chojnicami, gdzie Polska po prostu przegrała bitwę z krzyżakami. No niestety duża część tych miast, które najpierw przystąpiły do, razem ze Związkiem pod polską koronę, no niestety przeszło na stronę krzyżacką. Na terenie tutaj naszej Warmii, właśnie pod Braniewem, pojawiły się oddziały krzyżackie. No, upiły strasznie okoliczne wsie, zbiory, zniszczyły Wieniężo, zniszczyły Fromborg. No Braniewa nie zdobyły, Braniewo nigdy nie zostało zdobyte zbrojnie przez żadną armię.
5: Dopiero podstęp, z tego co pamiętam, do tego doprowadził.
6: Tak, inna wojna późniejsza z 1520 roku, wojna pruska, gdy krzyżacy z zaskoczenia zajęli Braniewo, ale to zupełnie inna historia.
5: A jak wyglądało ówczesne życie w Braniewie? Mamy jakieś informacje na ten temat?
6: No tak w średniowiecznym mieście, no były władze miejskie, byli obywatele miasta, którzy mieli prawa, ale to tak było w zasadzie przez cały czas tego zwierzchnictwa biskupiego nad Braniewem. Braniewo handlowało, już wtedy należało do Hanzy. Ta wojna była na pewno dużym wysiłkiem dla miasta, poniosło ogromne koszty finansowe, poniosło koszty też stacjonowania tutaj, bo o tym trzeba wspomnieć, że w latach 1455-1461 w Braniewie stacjonowały czeskie oddziały pod dowództwem Jana Skalskiego, czeskiego zaciężnego w służbie polskiej, no i ci Czesi dali się we znaki tutaj dla mieszkańców. Oczywiście toczyli walki z krzyżakami, to było chwalebne. Skalski był wiernym żołnierzem Rzeczypospolitej, ale miasto ponosiło ogromne koszty do tego stopnia, że wręcz zbrojnie ich stąd wypędzono.
5: Jak wyglądało Braniewo po wojnie 13-letniej?
6: Znaczy, nie było zniszczone, ponieważ wszystkie uderzenia, były kilka prób zdobycia miasta przez głównie oddziały krzyżackie i polskie, one się pojawiały w różnych okresach. No nie było zniszczone, ponieważ nie zostało zdobyte, więc te uderzenia nie miały większego znaczenia dla samego miasta. Istotne jest to, że pojawienie się biskupa Legendorfa, bardzo ważna postać w historii Braniewa. Jego ciało spoczywa w katedrze świętej Katarzyny, jest to jedyny biskup pochowany w Braniewie, wiadomo, że są chowani w Fromborku. No jego znaczenie było takie, że został tu skierowany przez papieża i miał być neutralny wobec konfliktu między Polską a krzyżakami. No nie mógł do końca się tak zachować, chociaż odzyskał znaczną część miast, zwłaszcza południowej i środkowej Warmii, z Olsztynem, z Wargiem, ale nie dotrzymał tej neutralności. Początkowo przyszedł na stronę krzyżacką, ale widząc porażki krzyżaków, między innymi w bitwie na Zalewie Wiślanym w 1463 roku, przeszedł na stronę polską i już od tamtej pory, od 1464 roku był wiernym sojusznikiem króla polskiego.
5: No i okej, miasto nie zostało zniszczone, ale czy po tej wojnie 13-letniej zaczęło się na nowo odbudowywać? Czy mieszkańcy mieli lepsze warunki, nie byli już tak ciemiężeni pod koroną polską, pod rządami króla?
6: Szczerze mówiąc, dla Braniewa to się niewiele zmieniło. W wyniku pokoju toruńskiego powstało księstwo kościelne warmińskie na czele z biskupem warmińskim i podobnie jak za krzyżaków, tu zwierzchnikiem był biskup, więc te ciemiężenie przez krzyżaków to można powiedzieć było ogólnokrajowe. Samo Braniewo parę razy spotkało się z ripostą krzyżacką, ale generalnie ta wojna nie miała wpływu na to, czy poprawiła się sytuacja, czy pogorszyła dla miasta.
5: Na podatki nie ma rady.
6: No na to nie ma rady.
5: Każdy będzie je brał niezależnie od tego, kto rządzi.
6: Tak, wielokrotnie miasto musiało się zrzucać na różne wyprawy zbrojne, czy do króla Batorego, czy innych naszych władców, ale myślę, że sobie chwalono w jakimś okresie czasu tą przynależność do Polski, no bo jednak to była największa wolność. No, nie tylko szlachecka, mieszczanie mieli też lepiej, nie płacili tak właśnie, może nie płacili takich podatków jak u krzyżaków, bo krzyżacy żyli z łupienia, czy z ciemiężenia swoich poddanych, tak? To był taki pasożyt.
5: Wspomnieliśmy już o biskupie Legendorfie. Jakie jeszcze inne pamiątki tamtych lat można znaleźć dziś w Braniewie?
6: Z okresu średniowiecza to mamy głównie budowle, tak? No, oczywiście o wiele wcześniejsza jest wieża bramna, ale mamy i kościół świętej Katarzyny budowany właśnie mniej więcej w tym okresie wojny 13.
5: Czyli bazylika mniejsza.
6: Tak, bazylika mniejsza.
5: Zwana katedrą.
6: Zwana katedrą fałszywie, tak potocznie. Ja ją nazywam kościołem świętej Katarzyny, ponieważ bazyliką jest od kilkunastu lat, tak? A w historii to był po prostu kościół w Braniewie, tak, świętej Katarzyny. I często się mnie pyta, dlaczego nie nazywam bazylika, no bo bazylika w XX wieku, w XXI wieku już się pojawiła, tak, a wcześniej tak się nie nazywała po prostu.
5: A niezależnie od nazwy, dobrze, że jest.
6: Tak, oczywiście, to żyło odbudowano. Ale mamy więcej budowli, przecież mamy baszty obronne, wieża Klesza, wieża Młyna Kiertowego, baszta Prochowa. To wszystko z ten okres. One już były wcześniej, ale no właśnie to, że były te budowle obronne, że były te mury, które obiegają Stare Miasto, no to miasto było nie do zdobycia. Zbrojnie nie zostało nigdy zdobyte w średniowieczu przez żadną armię.
5: A jeżeli chodzi o wojnę 13-letnią, o pokój toruński, o to, o czym wspomniałam na początku, że ziemie, na których obecnie mieszkamy i które kiedyś polskie nie były, na 300 lat do Polski weszły. No to się później zmieniło, bo po 300 latach znowu Prusacy, Niemcy i tak dalej, ale rozumiem, że te 300 lat to bardzo duży szmat czasu, nawet patrząc wstecz na historię.
6: No mogę użyć przykładu, który użyłem na wykładzie. Pomyślmy, skoro na zabory trwały 123 lata i to był szmat czasu dla naszych przodków, to teraz użyjmy przykładu. Do roku obecnego, 26, od trzeciego rozbioru minęło 231 lat dopiero. Musielibyśmy dodać kolejne 75, czego my już nie dożyjemy, żeby miało 306 lat. To jest po prostu ogromny szmat. To są 3 wieki. To jest wielka historia.
5: Wielka historia tych ziem, o której warto było posłuchać.
6: No tak, ja jestem dumny z tej naszej przeszłości. Możemy śmiało, właśnie może mało się o tym mówi, że Braniewo, bo każdy mówi miasto niemieckie, niemieckojęzyczne. Naród niemiecki wytworzył się, że tak powiem, w XIX wieku, w drugiej połowie. To były państwa, państewka, gdzie również braniewianie mówili po niemiecku, ale służyli wiernie królowi polskiemu, polskiej koronie, czego przykładem była chociażby obrona przed Szwedami w 1626 roku, gdzie wręcz z bronią w ręku wystąpiono w obronie polskości tego miasta, tak? Razem z polskimi żołnierzami walczyli braniewscy mieszczanie, ponieśli porażkę, ale przelali, tak.
5: A poza tym nieważne jakiej narodowości, ale byli to nasi przodkowie, którzy tworzyli historię tych ziem.
6: Dokładnie. Mozaiką była Rzeczpospolita, więc niemieckojęzyczni obywatele, ruskojęzyczni, wszyscy żyli, że tak powiem, w jednym państwie wielkim.
5: I żyli czasami zgodnie.
6: Czasami. Wojny domowe były rzadkością na terenie Rzeczpospolitej.
5: Taka bogata historia tych ziem i o tej bogatej historii Braniewa i okolic między innymi rozmawialiśmy z Wojciechem Jaroszkiem z Towarzystwa Miłośników Braniewa. Dziękuję bardzo.
6: Ja również dziękuję.
4: Radio SK Braniewo. Цим живе місто.
7: У студії Марта Радіо і це випуск новин з Бранєва. Важка аварія під час робіт сталася у населеному пункті Пішхали у гміні Плоскіня. Інцидент трапився 21 вересня близько 13:00. Нога чоловіка потрапила до шнека перевантажувального причепа. Рятувальники звільнили постраждалого, після чого його гелікоптером польської медичної авіаційної рятувальної служби доправили до лікарні. Рейковий автобус з сполученням Бранєво-Ольштин врізався у дерево, яке впало на колії. Аварія сталася у понеділок 21 вересня близько 20:00 поблизу населеного пункту Ліповина у гміні Бранєво. Зіткнення було настільки серйозним, що автобус не міг продовжувати рух. Розповідає командир бранєвських пожежників, старший бригадир Іренеуш Щібьорек. За його словами, усе вказує на те, що дерево впало на колії через сильний вітер. Рятувальники працювали у складних погодних умовах. Були дуже несприятливі погодні умови, сильні та раптові зливи, а також сильний вітер. У поїзді перебували 14 пасажирів і двоє членів екіпажу. Пожежникам вдалося безпечно евакуювати всіх із пошкодженого транспортного засобу. Уся ця ситуація закінчилася щасливо. Ніхто з пасажирів, які їхали цим рейковим автобусом, не постраждав. Рятувальники прибрали повалене дерево з колії та відтягнули його на узбіччя. Пасажирів пересадили до іншого рейкового автобуса, який прибув на місце. 46-річний водій мопеда не зупинився на вимогу поліції попри світлові та звукові сигнали. Чоловік продовжив рух у напрямку сусіднього населеного пункту, де його й затримали. За незупинку на вимогу поліції він постане перед судом. Йому загрожує від 3 місяців до 5 років позбавлення волі. Незвичайна митна перевірка відбулася у Гжегодках. Митники виявили в багажі пасажира, який їхав із Росії до Нідерландів, 87 годинників, 89 монет і 54 медалі. Серед монет були екземпляри, датовані періодом від 16 до 20 століття, а на годинниках були позначення відомих світових брендів. Про знахідку повідомили прокуратуру, а вилучені предмети передадуть експертам, які мають оцінити їхню автентичність і вартість. У Бранєво можна безкоштовно перевірити слух. Скористатися такою можливістю можуть діти шкільного віку, дорослі та люди похилого віку. Обстеження проводять у пункті Аудіка на вулиці Жеромського, 14А. На місці також можна отримати інформацію про те, чи потрібна подальша консультація. У Бранєвському центрі культури відбудуться безкоштовні швейні майстер-класи, покликані об'єднати різні покоління. Учасники вивчатимуть основи крою та шиття, створюватимуть власний одяг і ділитимуться досвідом. Перша зустріч відбудеться 29 вересня о 16:00. Потрібна попередня реєстрація. Кількість місць обмежена.
4: СК Бранєво Ньюс.
5: Dzień dobry. Dziś w Radiu SK temat ważny i poważny, a mówić będziemy o wojnie. Wojna to słowo, zwłaszcza ostatnio, wzbudza w nas coraz większy strach, poczucie zagrożenia i nie jest już to słowo, które znamy tylko z książek do nauki historii czy z filmów, ale jakby coraz częściej poprzez sytuację za naszą wschodnią granicą wdziera się w nasze życie. I właśnie między innymi o wojnie porozmawiać będzie można z księdzem doktorem Piotrem Babskim, proboszczem parafii świętego Antoniego z Padwy, proboszczem parafii w Braniewie, bo ksiądz napisał książkę pod tytułem Od wojny sprawiedliwej do wojny prewencyjnej i na promocję tej książki zaprasza wszystkich zainteresowanych, a w tej chwili o książce, o tym, dlaczego ją napisał i o wojnie właśnie porozmawiamy z autorem publikacji. Witam księdza bardzo serdecznie.
8: Witam, szczęść Boże, dzień dobry.
5: Proszę księdza, skąd pomysł i potrzeba napisania takiej publikacji od wojny sprawiedliwej do wojny prewencyjnej i o czym jest ta publikacja?
8: Inspiracja tej książki powstała właśnie przez, nie tylko ode mnie, ale to takim punktem zwrotnym było też pytanie ludzi. A szczególnie jak pracuję w tej drugiej parafii w Gronowie, tam teren przygraniczny, ale tu też właśnie czy wojna jest akceptowana przez Kościół. To mieszkańcy zainspirowali mnie swoimi lękami, wrażliwością, żeby też jak to właśnie jest obawa na temat tej wojny, ale tutaj ta praca, powstała ta książka już po moim doktoracie, 3 lata trochę ją pisałem, udało się wojna sprawiedliwa. No, teraz właśnie Kościół odszedł od nauczania wojny sprawiedliwej na wojnę obronną. I taką wojnę po prostu tutaj prezentuje, szczególnie w interwencji humanitarnej Bośnia-Hercegowina. Pamiętamy te Srebrenica czy inne tutaj ludobójstwa, które się dokonywały. Dlatego Kościół tutaj przyjmuje interwencję humanitarną. Co jest ciekawe, że wojna z jednej strony to przecież nie tylko, że niszczy, ale dopinguje do tego, żeby była sprawiedliwość na świecie. Żeby tutaj budować pokój miała charakter wychowawczy, no ale z drugiej strony przynosi ona w sferze ducha szerzenie antywartości, niszczenia dobra, propagowanie zła i dlatego też tutaj ta książka przekazuje takie na przestrzeni wieków, czym jest wojna. Od, można powiedzieć, od antyku, tutaj od Sumerów, Egipt, Grecja, gdzie Platon, Arystoteles postulowali już jako pierwszy Platon, że humanitaryzm w czasie wojny zmarłych, nie wolno tutaj niszczyć wrogom. To wszystkie te wartości już miały jakieś później odzwierciedlenie w przeszłości, sięgane było po to. Rzym, gdzie Cyceron, wojna to przede wszystkim złoto, ma być tylko obrona konieczna, a nie żadna wojna. Biblia, gdzie tutaj Stary Testament na pierwszych kartach już pokazuje bunt aniołów. Lucyfer tutaj wypowiada służbę Panu Bogu. Buntują się człowiek, Adam i Ewa, sprawa zła, grzechu. Pieśń Lameka, który powiedział, że nie tylko jak Kain ma 7 razy pomścić, to Lamek mówi, że 77 razy jeszcze większe zło. Tutaj Bóg w Biblii w Starym Testamencie jawi się jako prowadzący wojnę, sprawiedliwy Jahwe, święte wojny, ale zmiana była już w czasie Nowego Testamentu. Pan Jezus mówił, głosił pokój i miłość, a wojna się odbywa w sercu człowieka. Tam są zmagania ze złem, żeby otrzymać zbawienie. Przez właśnie tutaj antyk, Biblię, później już średniowiecze, Augustyn, święty Tomasz, który święty Tomasz szczególnie w sumie teologicznej, to jest 16 tom sumie teologicznej, pięknie napisał o miłości, ale też przekazał właśnie na temat wojny, która jest niemoralna przeciwko pokoju i miłości. I chyba najbardziej, co warto odróżnić, to jest takie bardzo ważne sprawy dotyczące, że rozważana była wojna kwestii prowadzenia wojny i to jest ius et bellum, czyli prawa do wojny, że przyczyna wojny, ale była ta kwestia druga jeszcze, ius in bellum, czyli normy i zasady w trakcie prowadzenia tej wojny. Czy tutaj właśnie nie ma tej dehumanizacji, niszczenia wrogów, poniżania ludzi, tak jak to właśnie. I to stworzyło wiele pytań i otwartości na temat tej wojny. Stąd też Kościół już od Piusa XII stwierdził, że wojna to już jest bieg do śmierci. Szczególnie przy tej atomizacji i technologizacji tych działań wojennych, które już przestały. Pokazała to trochę okrutna nam historia. W Rwandzie w 1994 roku ludobójstwa, w Srebrenicy masakra, 1995 rok, kiedy Jan Paweł II interweniował o pomoc humanitarną w postaci, myśląc, że właśnie powinny się pojawić wojska ONZ, dopiero Amerykanie. Czy później już ta wojna, a szczególnie zniszczenie tego budynku World Center w Stanach Zjednoczonych w 2001 roku, gdzie już trzeba uprzedzić działania terrorystów. I powstało właśnie takie zapytanie, a może bardziej taka otwarta przez Michela Nowaka, teologa amerykańskiego, który w ONZ wypowiedział się i on zainicjował tą wojnę prewencyjną, uprzedzającą działania wojenne. No to trzeba dopowiedzieć, że ten temat był na tyle bardzo nośny, tyle powszechny na temat, czy ta wojna prewencyjna jest dopuszczana w Kościele. I tutaj były wypowiedzi, katechizm Kościoła katolickiego mówił o tych warunkach. Doprecyzowane jeszcze te warunki, ale nie można jednoznacznie powiedzieć, że wojna jest dopuszczalna. To jest ostateczny środek. Nigdy wojna nie jest dopuszczalna, szczególnie tu już Jan XXIII papież, który Sobór Watykański II już był inicjatorem, jego encyklika Pacem in Terris, spokój na świecie. To wszystko zmierzało do tego, że właśnie wojna to jest taki bieg do śmierci. Trzeba to odwrócić. Mamy nie walczyć, ale mamy zdobywać pokój. Wszystkimi środkami.
5: No i tyle lat, tyle wieków tego nauczania o tym, że wojna to zło, że pokój nas uratuje, pokój, miłość i tak dalej. Ale jak się okazuje, tutaj na ziemi tego raju niebiańskiego nie ma i do tej wojny niestety dużo osób, podmiotów, państw dąży.
8: No właśnie, ta zawsze wojna, jak tutaj jeszcze sięgniemy głębiej w Piśmie Świętym, to rodzi się właśnie w sercu ludzkim. Od tego się zaczynają kłótnie, spory, nienawiści. To, co wychodzi z człowieka, nie to, co wchodzi. A to jeszcze przypomniał Jan Paweł II, mówiąc o tym właśnie, żeby starać się nie tylko poznawać zło, ale tutaj walczyć z tym złem. W swoim sercu już tu jest. To nie armaty i czołgi zabijają ludzi, tylko nienawiść ludzka zabija i zło ludzkie. I nie ukrywam też, że teraz współczesne wojny po prostu posiadają taki czynnik dehumanizacji człowieka, czyli już nie mamy, gdzie jak kiedyś rycerz z rycerzem się spotykał, teraz mamy na zasadzie, że za komputerem siedzi, są wojny, zdobywanie przez satelity namierzania precyzyjnego, gdzie te drony po prostu uderzają w precyzyjne punkty, które są zaplanowane i to nie są, że tak powiem, już gdzieś tak nasze odległe czasy, tylko wręcz przeciwnie, te czasy, które nas tutaj dotykają, te wojny, bo patrząc, i to słuszna uwaga dotycząca tego, że prawie nie było tutaj takiego wieloletniego, długiego pokoju. Więcej na świecie trwały wojny niż ten pokój, który tutaj mamy. Mimo, że może były małe, duże, ale zawsze te wojny się toczyły.
5: Zawsze były gdzieś daleko, teraz niestety coraz bliżej ten temat i to zagrożenie wkracza do naszego kraju, chociaż wszyscy mamy nadzieję, że do najgorszego nie dojdzie.
8: No właśnie. I to jest ta modlitwa o pokój, zainicjowana przez tutaj Ojca Świętego, który 1 stycznia ustanowił Światowym Dzień Pokoju, modlitwę o pokój na całym świecie. Pamiętamy w Asyżu, gdzie się spotkał Jan Paweł II z przedstawicielami też i kościołów. Pamiętamy także tutaj o tej wielkiej pamięci Hiroshimi Nagasaki, też tej tutaj. Pamiętamy też, że Jan Paweł II przepraszał właśnie tutaj w Rwandzie to, co się wydarzyło. Przepraszam, ale to takie jest świadectwo dla nas bardzo ważne i konieczne i potrzebne. To się dzieje na naszych oczach, widzimy tylko telewizji obrazy, a co mamy sami zrobić właśnie, jak to wygląda? No. Nie tylko zatrzymujemy się na rozmowach, ale też mierzymy się z tą prawdą, że to może też nas dotknąć. Dlatego jak do tego się przygotować, też trzeba widzieć też podpowiedzi nauczania Kościoła Urzędu Nauczycielskiego, który proponuje też modlitwę, ale też proponuje tutaj, żeby organizacje międzynarodowe miały większy zasób działania. Ogranicza się ich, jakby się ich w ogóle nie słuchało tutaj, i też nauczania Kościoła gdzieś, to jest marginalnie. Bardziej jest przedstawione w telewizji obrazy i to bardziej pochłania człowieka niż litera pisana, to co się właśnie przekazuje w nauczaniu Kościoła dotyczącej obrony koniecznej właśnie. Właśnie to, co jest dla nas istotne, która zakłada te punkty, żeby spojrzeć na każdą wojnę indywidualnie, zobaczyć, jaka jest proporcjonalność tej wojny, czy to jest warte po prostu dopuszczenia do tej wojny. Czy czasem, wiadomo, że ulegać nie można na zasadzie takiej, żeby dobrowolnie zamordowano i zabijano, ale ta obrona koniecznie jest potrzebna i jest wskazana w nauczaniu Kościoła. Kościół nie stoi obojętnie, wręcz przeciwnie. Też tutaj wzywa, że też trzeba walczyć i jest zdecydowanym przeciwnikiem pacyfizmu. Takiego już nic nie robienia w stronę właśnie, kiedy mordują, czy zabijają, czy ludobójstwa. Tak jak już powiedziałem właśnie w Srebrenicy, kiedy był ten atak, zginęło 8 tysięcy prawie ludzi tam. I to jest też taki głos nauczania Kościoła, który gdzieś jest zagłuszany.
5: Czyli nie nastawiamy drugiego policzka.
8: Czyli można powiedzieć, że jeszcze raz przypomnę, wszystko zależy od sytuacji, proporcjonalności i warunków. To jest też bardzo. Pan Jezus wiedział, ale też kiedy został uderzony, to zapytał się, dlaczego mnie uderzyłeś? To jest też ważne pytanie, które Pan Jezus zadał. Nie tylko, że nastawiamy, ale też zapytał, dlaczego uderzyłeś mnie? Czy coś skłamałem, czy nie powiedziałem prawdy? Stąd też właśnie te wojny, jak wojna dotyczy, to też jest jakaś przyczyna wojny. Ktoś tą wojnę wywołuje. Jakieś są, to już stwierdził święty Augustyn, pokazując te właśnie warunki tej wojny, żeby miała być sprawiedliwa. Teraz my dążymy do sprawiedliwego pokoju, nie do sprawiedliwej wojny, bo wojna to nic tutaj nam, że powiem, nie ubogaci naszą cywilizację, wręcz przeciwnie.
5: Na pewno nic dobrego. To chyba z tym wszyscy się zgodzimy. Komu by ksiądz polecił to swoje opracowanie, tą książkę Od wojny sprawiedliwej do wojny prewencyjnej? Kto powinien zdaniem księdza to przeczytać?
8: Myślę, że jest to dobre opracowanie naukowe, dające tutaj podwaliny pod sięganie dobrych tekstów, źródeł i święty Augustyn, i święty Tomasz, i współcześni teolodzy, którzy tutaj są oparte, to jest na argumentach naukowych, dlatego też polecam tą książkę nie tylko dla dorosłych, dla młodzieży też, że można śmiało korzystać, jakie były argumenty. Już też zaznaczę, że jeden kolega właśnie tutaj z Wrocławia, jako kapelan, też mówi, że właśnie chcesz posłużyć tymi takiej pogadance dla żołnierzy, żeby mówić też właśnie na podstawie tutaj dobrze przygotowanej i syntetycznej wiedzy, która jest w tej książce, bo jest ona, powiem tak, przeze mnie, nie chwaląc się, ale dobrze nad tym pracowałem, długo nad tym pracowałem i tutaj, żeby tą książkę uporządkować w logiczny i harmonijny ten cały strukturę, dlatego też trochę to trwało. Sprawdzenie wszelkich źródeł i tak dalej, to wiązało się z czasem, to nie jest też tak, że od razu można było, dlatego ta, mówię, że książka daje podwaliny takiej konkretnej wiedzy.
5: A temat, tak jak powiedzieliśmy, ważny i poważny, od wojny sprawiedliwej historii do wojny prewencyjnej. Promocja książki odbędzie się 27 września w niedzielę o godzinie 15 w restauracji Krystal w Braniewie. Każdy może przyjść, porozmawiać z księdzem i ze sobą na ten temat i na temat książki. To po pierwsze, a po drugie, gdzie później można tą książkę zdobyć?
8: Tą książkę można zdobyć już właśnie w czasie tej autoprezentacji, która będzie, tak jak tu było wspomniane, 27 września o godzinie 15. Ta książka już, mogę powiedzieć, że jest przekazywana do tych bibliotek, do tych źródeł, gdzie one muszą, że tak powiem, umieszczone być, te książki na UJ-cie, w Krakowie i tutaj w Poznaniu. Ale tą książkę nie dystrybuję. Jeśli zdarzy się, że będzie tutaj ktoś chciał zakupić, nie ma problemu, na razie tych egzemplarzy mam nie tak dużo, ale trochę mam.
5: A księdza wiadomo, gdzie znaleźć. Ksiądz Piotr Babski, proboszcz parafii świętego Antoniego w Braniewie i parafii błogosławionej Reginy Propman w Gronowie.
8: Tak jest. Od 19 lat w Gronowie, a od niecałe 2 lat w świętym Antonim w Braniewie.
5: Dziękuję bardzo i zapraszamy do lektury.
4: Słuchacie magazynu reporterów Eski Braniewo.
9: W Eskowym studiu gościmy elbląskich dzielnicowych.
10: Aspirant Monika Wróblewska, Komenda Miejska Policji w Elblągu.
11: Aspirant Andrzej Jaźwiec, Komenda Miejska Policji w Elblągu, drugi rewir dzielnicowych.
12: Proszę mi powiedzieć, na czym polega specyfika pracy dzielnicowego? Jak wygląda taki dzień pracy dzielnicowego?
10: To jest bardzo szeroki wachlarz. Tak jak inne wydziały mają swoją działkę do zrobienia, tak my tutaj mamy bardzo, bardzo dużo rzeczy. Poczynając od konfliktów sąsiedzkich, poprzez przemoc domową, poprzez pouczanie osób o wykroczeniach, o przestępstwach, gdzie je zgłaszać. Jesteśmy bardzo często też na miejscu przy zgłaszaniu. Współpraca ze szkołami, współpraca z różnymi organizacjami. Musimy działać na korzyść społeczeństwa i razem z nimi współpracować, dowiadywać się, co się dzieje w naszych rejonach służbowych.
12: Jesteście takimi policjantami bardzo uniwersalnymi.
11: Tak, policjant dzielnicowy jest bardzo uniwersalny. Tak? On współpracuje przede wszystkim z społecznością lokalną. Razem z tą społecznością lokalną diagnozują problemy w rejonie służbowym. No i też wspólnie próbujemy te wszystkie problemy rozwiązać.
12: Zanim zapytam o takie rzeczy, których jest najwięcej, interwencji czy jakby spraw, którymi się zajmujecie, to mamy w tej chwili zimę. Czy zima dla dzielnicowych to jest jakiś taki specjalny okres, jeśli chodzi o waszą służbę, które realizujecie w tym okresie?
10: W tym okresie na pewno zwracamy uwagę na nasze szkoły, które mamy w rejonach służbowych. Do naszych obowiązków należą prelekcje w szkołach na temat bezpiecznych ferii, bezpiecznej zimy, co dzieci mają robić w tym okresie, żeby im się krzywda nie stała, więc tutaj taki typowo kontakt z dziećmi. Natomiast zwracamy oczywiście w naszych rejonach służbowych uwagę na to, aby kierowcy jeździli ostrożniej, aby zwracali uwagę na drogę. Dzieciom też zwracamy uwagę na górkach, aby nie zjeżdżały w miejscach takich bardzo niebezpiecznych. Więc chodząc po naszym rejonie służbowym, oprócz tego, że jest nam trochę zimniej niż w innych okresach roku, to zwracamy uwagę na te warunki atmosferyczne, które mają jednak jakieś tam znaczenie dla dzieci, dla dorosłych, dla kierowców.
12: A jeśli chodzi na przykład o osoby bezdomne, czy to też jest taki element, na który musicie specjalnie zwracać uwagę?
11: Jasne, że tak. Co roku, gdy temperatura spada poniżej zera, każdy policjant, tak szczerze mówiąc, jest zobligowany, aby kontrolować przede wszystkim pustostany i miejsca, gdzie gromadzą się osoby bezdomne, tudzież potrzebujące pomocy. Tak? To jest takie wrażliwe zadanie dla nas w tym okresie.
12: Zajmujecie się bardzo szerokim wachlarzem interwencji. A jakich spraw jest najwięcej?
10: Ja mam wrażenie na moim rejonie służbowym, w moim rejonie służbowym, że tych konfliktów sąsiedzkich jednak jest bardzo dużo. Oczywiście dużo jest interwencji związanych z przemocą domową, natomiast my je monitorujemy na bieżąco. Wiemy o nich, tutaj staramy się jak najwięcej wiedzieć o tych rodzinach, co zrobić dalej. Natomiast konflikty sąsiedzkie w każdym rejonie służbowym, bez względu na to, czy to jest gdzieś środek miasta, czy to jest stare miasto, czy gdzieś obrzeża, one są i my staramy się zawsze w pierwszej linii iść i porozmawiać, bo tego jest dzielnicowy, żeby tą sytuację załagodzić, porozmawiać, ewentualnie pouczyć, co dalej można z tym zrobić prawnie, ale w pierwszej kolejności przyjść, porozmawiać i spróbować załatwić ten problem na miejscu.
12: To są takie jakby codzienne sprawy, nie wiem, hałasujący pies, źle zaparkowany samochód, czy to są jakieś poważniejsze te konflikty sąsiedzkie?
11: takie. Tak jak pan redaktor wspomniał, no, hałaśliwy, uciążliwy pies, parkingi zdarzają się notorycznie. No, staramy się docierać do tych osób, które przykładowo mają tego hałaśliwego psa, informować, że jest problem, żeby zwróciły uwagę, bo nie mieszkają, załóżmy, w bloku sami, tak, a innym może to przeszkadzać. Z parkingami również. Przede wszystkim problemy na częściach wspólnych też tutaj, no dzielnicowy nie jest taką osobą, żeby tutaj dzielić części wspólne i wytaczać, kto gdzie ma parkować, ale też tutaj wchodzimy w kontakt z zarządcami budynków, informujemy, że jest problem, żeby też również we własnym zakresie mogli nam pomóc ten problem rozwiązać.
12: Był taki czas, że do policjantów była jakaś taka nieufność troszeczkę, że się ludzie obawiali, że jak się pojawia policjant, to mogą być jakieś kłopoty. Czy w tej chwili jakby wasza praca jest już troszeczkę inaczej postrzegana?
10: Myślę, że z biegiem lat jest coraz lepiej. Myślę, że ludzie widzą w nas jakąś pomoc, bardzo często przychodzą, dziękują, co jest miłe, bo nas to nakręca na coraz więcej i na takie lepsze uczynki, nawet czasami wychodzące poza te nasze takie ramy twarde. Więc myślę, że ten wizerunek jest coraz lepszy. Mam nadzieję, że ludzie wiedzą o tym, że my jesteśmy po to, żeby pomagać. Natomiast wiadomo, że również w mieście, u nas w rejonach służbowych są osoby, które będą narzekały i z tym też się mierzymy, staramy się pomóc, aby też zobaczyły, że policja jest od tego, żeby pomagać, żeby wspierać i żeby rozwiązywać problemy, a nie żeby karać, tak jak jesteśmy postrzegani pewnie czasami.
12: A czy możecie mi powiedzieć na przykład, czy były jakieś takie historie, które interwencje, które utkwiły w głowie tak już na zawsze, nie wiem, coś takiego mega pozytywnego, co się zadziało?
11: Może nie mega pozytywnego, ale przede wszystkim nam jako policjantom oczywiście jesteśmy przede wszystkim ludźmi i tak jak ja byłem kiedyś na interwencji, dotyczyła śmierci łóżeczkowej, dzieciaczek, 3 miesiące. Akurat osobiście też w tym wieku ja miałem dziecko, także patrząc na rodziców, na tą tragedię, bardzo mocno to przeżyłem, nie tylko ja, ale i wszyscy funkcjonariusze, którzy przybyli na miejsce interwencji. To są bardzo ciężkie interwencje, których, jak myślę, nigdy nie da się zapomnieć.
12: To jest dość trudny kawałek chleba, prawda? Jest obciążający tak trochę psychicznie, emocjonalnie.
10: Myślę, że bardzo mało osób zdaje sobie z tego sprawę, że my bardzo często w ciągu dnia mamy ogromną huśtawkę nastrojów. Od interwencji, w której gdzieś rozmawiamy z dziećmi i ta rozmowa jest bardzo miła, przyjazna, fajna w szkole, po interwencji, gdzie jest ogromna bieda w domu, do tego dochodzi jakieś podejrzenie przemocy, tak jak ja, jeśli ktoś jest matką, właśnie ojcem, tak jak Andrzej, gdzieś tam człowiek sercem jest z tymi ludźmi i zastanawia się, jak pomóc. Tak po prostu nawet jako człowiek, a nie jako policjant. I następnie idziemy na interwencję, gdzie pan na nas krzyczy, co my zrobimy z tym psem. Huśtawka jest przeogromna, więc ciężko jest czasami to wszystko pogodzić, zebrać w głowie. Zanim o tutaj też dzisiaj przyjechaliśmy, mówiłam koledze, że pan od rana tak nakrzyczał, ale trzeba się zebrać w sobie i tu przyjechać i opowiedzieć też o tej dobrej stronie policji. Więc wachlarz jest ogromny, ale chyba największy problem jest z tymi emocjami ludzi, bo one są tak różne w ciągu dnia i my musimy po prostu być tym lekarzem pierwszego kontaktu. Ja może powiem o kolegach, bo to nie jest moja interwencja, ale tak jak pan o tym powiedział, to mi się przypomniało, a chodzi o osobę, która jest właśnie z mojego rejonu służbowego. Pewien młody pan zgubił się ze względu na tą swoją chorobę. No zresztą zespół chorób. Już było bardzo zimno i mieliśmy poszukiwania w Elblągu i tu między innymi Andrzej razem z dzielnicowymi tego pana na mrozie znaleźli w Barżantarni. Ten pan do dnia dzisiejszego uważa, że to są jego bohaterowie. Dostaliśmy od niego takie naklejki, Kubusia Puchatka, do dzisiaj je nosimy. Pan mimo tych swoich skorzeń, leżenia w łóżku, w ogóle bardzo to pamięta. Bardzo często zaprasza mnie, żebym przyszła z nim pograć w szachy, bo on po prostu uważa policjantów jako superbohaterów. I gdzieś tam ich tak postrzega i to jest miłe, mimo tego, że może na służbie w szachy grać nie wolno, a ja też nie jestem jakaś najlepsza, więc podejść, porozmawiać, jak się czuje, czy faktycznie już nie wychodzi bez opieki, to myślę, że wypada dzielnicowemu zapytać się, a tutaj koledzy naprawdę dali z siebie bardzo dużo, bo chodzenie gdzieś tam po lasach, gdzie jest zimno, jakiś taki, do tego trzeba mieć trochę nosa policyjnego, znaleźli pana, przykryli pana, pomogli mu, przyprowadzili do domu, a ja już się teraz dalej nim zajmuję.
12: Yeah. po godzinach, jak w Ojcu Mateuszu można pograć. Jak oceniacie Państwo, czy Elbląg jest miastem bezpiecznym?
11: Powiem szczerze, że osobiście nie dysponuję danymi statystycznymi, ale z tego, co przekazywane jest na odprawach z komendantem miejskim policji w Elblągu, mogę zapewnić, że Elbląg jest miastem bezpiecznym, tak? Troszeczkę kradzieże sklepowe dają nam w kość, bo faktycznie jest to robić, ale jeżeli chodzi o takie zdarzenia kryminalne, poważniejsze, tak mówię, dajemy radę. Myślę, że jesteśmy na to jedno.
13: Mieszkańcy mogą się czuć spokojni.
11: Jesteśmy na wysokim poziomie, tak myślę.
10: Jako dzielnicowi też chodzimy po tych sklepach, żeby ludzie widzieli, tak, że my no nie jesteśmy ochroną, ale jak gdzieś jednak ten mundur się pojawia, to troszeczkę odstrasza, więc to też są nasze zadania do służby, żeby troszeczkę tych złodziei jednak rozgonić, tak? Więc tak jak mówiliśmy na samym początku, ten wachlarz jest olbrzymi. Kiedy jest tylko chwila czasu, to jeździmy po miejscach, gdzie właśnie w takie mrozy mogą osoby bezdomne przebywać. Pouczamy ich o placówkach pomocowych. Jak jest trochę czasu, to wejdziemy do sklepów, żeby złodzieje zobaczyli, że jesteśmy i stoimy na straży. A dla mnie tak osobiście chyba najważniejsza jest sprawa przemocy domowej i tego musimy pilnować, aby się krzywda nie stała większa w naszych rejonach służbowym rodzinom, dzieciom. I tutaj na to zwracam przede wszystkim uwagę. No i oczywiście organizacja tej pracy to też jest bardzo ważna sprawa dla dzielnicowego, bo my sami tą pracę sobie tutaj układamy i musimy zrobić tak, żeby wszystko było zrobione.
12: Myśmy się chwilę zatrzymali przy tej przemocy domowej. Ja pamiętam, że wiele lat temu był problem taki, że często, po pierwsze, nie reagowali sąsiedzi, którzy gdzieś tam mogli zauważyć, że coś się dzieje, a i często w tych rodzinach, gdzie dochodziło do tej przemocy, to jakby gdzieś to było jakaś taka blokada, żeby wyjść. Czy w tej chwili jakby przypadki przemocy są częściej ujawniane, czy łatwiej, czy się ta mentalność zmieniła i na przykład jak ktoś słyszy, że ze ścianą coś się złego dzieje, to informuje policję?
11: Panie dyrektorze, no każdy z nas ma społeczny i moralny obowiązek reagowania w sytuacji, kiedy sąsiadowi czy komukolwiek dzieje się krzywda. Tak? Mamy tutaj często właśnie informacje od sąsiadów, że w danym mieszkaniu, w danym lokalu ktoś potrzebuje pomocy. Tak? Jeździ patrol interwencyjny, sprawdza. Często jest tak, że się nie potwierdza, że była to tylko wyłącznie sprzeczka, ale też zdarza się, że faktycznie gdyby nie sąsiad nie zareagował, mogłoby dojść do większej tragedii. Tak?
12: To może teraz jeszcze w formie takiego jakby zwrócenia się do słuchaczy. Jeśli ktoś ma podejrzenia, jeśli że komuś może gdzieś tam się w okolicy po sąsiedzku dziać krzywda, co to powinien zrobić? Jakie pierwsze kroki powinien wykonać?
10: Myślę, że przez media między innymi, społecznościowe też, społeczeństwo jest bardzo poinformowane, co ma robić. Ale przypomnijmy, oczywiście numer 112, jeśli jest awantura w trakcie, to jak najbardziej. Jeśli te awantury są gdzieś tam mniejsze, ale gdzieś tam kogoś niepokoją, numer do dzielnicowego jest oczywiście na stronie internetowej. Bardzo często wpływają do nas pisma, maile do nas wpływają, do dzielnicowych, tak? My idziemy pod wskazany adres, sprawdzamy, rozpytujemy, rozmawiamy, nie zostawiamy tego tematu i czasami wracamy, żeby faktycznie postać pod drzwiami i troszeczkę posłuchać. Więc to też nie jest tak, że my tylko i wyłącznie przychodzimy na takie odwiedziny zapowiedziane, bo czasami trzeba po prostu przyjść i tak znienacka kogoś posłuchać, czy faktycznie to polega na prawdzie. No, tak jak powiedziałam, 112, pisma, maile. I jeszcze można do nas przyjść po prostu, na Królewiecką, do komendy. My tam jesteśmy. Jak nas nie ma, jesteśmy w obchodzie, to można się umówić i też czekamy, tak? Myślę, że społeczeństwo jest poinformowane. My tych zgłoszeń mamy bardzo dużo. To nie jest tak, że ludzie nie dzwonią. Dzwonią, nawet czasami gdzieś, jeśli dziecko jest głośniej, wali, okazuje się, że no po prostu maluszek jest bardzo no, żywiołowy. Przychodzimy, no faktycznie wszystko w porządku, no ale wali. No ale dobrze, sąsiedzi zareagowali. Powiedzieliśmy, że dziecko jest po prostu bardzo żywe i żeby się nie martwili, tu się nic nie dzieje, sieniaków nie ma. Po prostu lubi się bawić do późnych godzin nocnych. Tak te niemowlaki bardzo często te maluchy mają.
12: Lepiej tak, niż jakby nie reagować w ogóle. Nie?
11: Jasne, że tak. Ja tutaj jeszcze chciałem dodać, że jeszcze można byłoby zgłosić jakąś niepokojącą informację do Elbląskiego Centrum Usług Społecznych, gdzie również można, tak jak mówiłem wcześniej, zgłosić, że jest jakiś tam rodzinie problem. Tak. Elbląskie Centrum Usług Społecznych we własnym zakresie również zainteresuje się tym tematem i nie zostawi go tak sobie.
12: Czy można anonimowo? No, z tego względu ktoś na przykład to nie chce, tak? Bo może to jest jakaś bliska osoba, nie chce po prostu siebie ujawniać. Czy można tak informację o podejrzeniu popełnienia jakiegoś tam przestępstwa, czy że coś się dzieje źle w rodzinie, czy można tak również zgłaszać?
10: No oczywiście, że można. My bardzo często idąc, sprawdzając pewne informacje, w ogóle nie mówimy, kto nam zgłasza. Mówimy bardzo ogólnie. Sąsiedzi, znajomi, no tak jakby to jest informacja dla nas, tak? My weryfikujemy ją, czy ona jest prawdziwa, sprawdzamy ją i też apelujemy, żeby się nie bać zgłaszać, bo tutaj osoba, która zgłasza, to nie jest przestępcą, tak? Tylko to jest tą osobą, która może uratować kogoś po prostu. Więc my na ustną taką informację, czy możemy być anonimowy, no oczywiście reagujemy i bardzo często nawet jak ktoś nam tego nie mówi, to my nie przekazujemy tej informacji.
12: Czego można życzyć Wam w takiej codziennej pracy?
11: Żebyśmy razem wszyscy, wychodząc z domu, mogli do tego domu bezpiecznie wrócić i cieszyć się swoją rodziną.
10: Ja się dołączam. Tak, ładnie było powiedziane.
11: Dziękuję bardzo.
4: Radio SK Braniewo. Cym żywe misto.
7: U studii Marta Radio i co wypusk nowin z Braniewa. Російський вертоліт Мі-8 порушив повітряний простір неподалік Бранєва. Інцидент трапився об 11.08 на північ від міста 23 вересня. Машина залетіла приблизно на 300 метрів у глиб Польщі та перебувала у польському повітряному просторі впродовж 42 секунд. Вертоліт відстежували польські радіолокаційні системи. У повітря підняли винищувачі, а наземні системи протиповітряної оборони залишалися у стані готовності. Військові оцінюють, що інцидент може свідчити про перевірку готовності польської системи протиповітряної оборони. Третій дефібрилятор АЕД з'явився на території гміни Бранєво. Пристрій встановили в Новій Пасленці. Раніше дефібрилятори також встановили в Ліповині та Желязній Гурі. Пристрої АЕД можна використовувати у випадку раптової зупинки кровообігу, що підвищує шанси на швидке надання допомоги до приїзду рятувальних служб. Безкоштовні профілактичні обстеження відбудуться у Бранєві. 29 вересня в повітовому медичному центрі можна буде перевірити артеріальний тиск, рівень глюкози у крові та тригліцеридів. Вимірювання проводитимуть з 14 до 18.00. Молодь і старші люди з Пінінжна об'єднаються у рамках нового проєкту «Пліч-о-пліч. Молодь із людьми старшого віку». На його реалізацію вдалося залучити зовнішнє фінансування у рамках фонду ініціатив Міжнародного року волонтерства. Проєкт передбачає міжпоколеннєву інтеграцію волонтерів зі шкільного волонтерського клубу та старших мешканців Пінінжна. Продовж 2 місяців заплановані, зокрема, спільні майстер-класи, прогулянки та інтеграційні зустрічі. Безкоштовні майстер-класи для батьків наймолодших дітей відбудуться у Вільчентах. 5 жовтня учасники зможуть поговорити про емоційний і соціальний розвиток дітей віком до 3 років, а також дізнатися більше про догляд за малюками. Організатори також покажуть прості ігри та заняття, які допомагають підтримувати розвиток дитини вдома. Зустріч розпочнеться о 15.00 у їдальні початкової школи у Вільчентах. Необхідна попередня реєстрація. У гміні Бранєво відбулася зустріч, присвячена захисту довкілля та змінам клімату. Учасники говорили, зокрема, про утримання води, біорізноманіття та екологічні загрози. У Ліповині, Подлєсньому та Бемовізні встановили шпаківні для птахів, виготовлені під час зустрічі. У Бранєві відбувся повітовий день на підтримку людей з інвалідністю. Це була перша конференція такого масштабу, присвячена активізації, інтеграції та участі людей з інвалідністю у суспільному житті. У програмі були доповіді, присвячені, зокрема, доступності та діяльності установ, які підтримують людей з інвалідністю. Свою діяльність також представили місцеві організації та заклади. Захід організував повітовий центр допомоги сім'ї у Бранєві.
4: Braniewo News.
5: Dzień dobry. Dziś w Radiu SK porozmawiamy o ziołach, o tym, jak je rozpoznawać, jak wykorzystywać. O tym wszystkim na warsztatach Miejskiej Bibliotece Publicznej w Braniewie. Po raz kolejny już zresztą opowiadała Katarzyna Enerlich. Słuchaczom Radia SK za chwilę zaprezentujemy skrót z tego wydarzenia, czyli rozmowę z zielarką i nie tylko, bo Katarzyna Enerlich nie tylko zielarką jest, ale o tym już za chwilę. Dzień dobry, witam Cię bardzo serdecznie po raz kolejny w Braniewie.
13: Dzień dobry i bardzo mi miło na ten właśnie kolejny raz, że mogę do mieszkańców Braniewa i okolic opowiedzieć o pasji zielarskiej.
5: Ale zanim przejdziemy do tej pasji, to trochę o Tobie, ponieważ zaprezentowałam Ciebie jako zielarkę, ale powiedziałam też, że nie tylko, bo myślę, że wielu mieszkańcom Braniewa i nie tylko znana jesteś jako powieściopisarka, ale byłaś też dziennikarką. Wyczytałam, że zaczynałaś w Płomyku, Świat Młodych, na Przełaj. Wow, historia!
13: Tak, no to historia lat 80., bo wtedy właśnie pisałam w tych czasach do Płomyka, do Świata Młodych, będąc uczennicą szkoły podstawowej, jeszcze mając 12-13 lat. Pasjonowało mnie dziennikarstwo i bardzo chciałam w ogóle związać życie z pisaniem. Nie tylko dziennikarstwo, ale właśnie z pisaniem książek również chciałam zostać bardzo pisarką. I to było dla mnie taka też przygoda życia, można powiedzieć, kiedy moje artykuły ukazywały się w prasie, podpisane imieniem, nazwiskiem, a w ogóle zobaczyć w tamtych czasach swoje nazwisko wydrukowane, to były aż ciarki. Teraz jest oczywiście inaczej, ale wtedy, na tamte czasy, to ja miałam aż ciarki. Byłam taka zadowolona, że mi się udało i publikowałam właśnie w prasie, później w prasie lokalnej, później też w mediach regionalnych, krajowych. No, wiele, wiele lat publikowałam niezmiennie artykuły, reportaże, felietony. Bardzo mnie to fascynowało i fascynowało mnie znajdowanie tematów, ludzi, którzy chcieli się podzielić ze mną swoimi historiami. No i później w sposób płynny przeszłam do pisania książek.
5: I rozwinęłaś.
13: Tak, można tak powiedzieć, ale miałam jeszcze taki komfort, że nie potrzebowałam już rzetelności dziennikarskiej, czyli trzymania się faktów. Mogłam wreszcie pozwolić mojej wyobraźni trochę pogalopować i tak jest dzisiaj. Wszystkie moje powieści, a książek wydałam już 24, wszystkie moje powieści są związane z prawdziwymi historiami, z prawdziwymi opowieściami, ale oczywiście oplotłam je fikcją, swoimi własnymi pomysłami. Jeszcze coś tam dopowiedziałam do mojej historii. Czasem od kogoś innego, z innej historii życia wzięłam, więc bawię się troszeczkę tak w takim tygielku, tak jak zioła mieszam, to tak samo mieszam fikcję z prawdą.
5: Fikcja z prawdą, ale najczęściej dzieje się ona tutaj, na Mazurach, tak, bo tak, jesteś ambasadorką.
13: Tak, Warmia Mazury, bo ja jestem stąd, a zawsze najlepiej pisać o rzeczach, na których się człowiek zna, które są bliskie sercu, a że Warmia i Mazury są mi bardzo bliskie, więc postanowiłam, że moje powieści osadzę na Warmii i Mazurach. Robię czasem drobne odstępstwa, ale tylko po to, żeby na te Mazury wrócić.
5: Zatem zachęcamy do lektury, jeżeli ktoś jeszcze nie czytał, a jeżeli ktoś już czyta, to oczywiście powstają nowe powieści i też można nowości zdobywać. Ale przejdźmy w tej chwili do zapowiadanego tematu zielarskiego. Kiedy te zioła się pojawiły w Twoim życiu?
13: Też od zawsze, tak jak pisanie, bo moje przodkinie, czyli babcia, ciocia, mama, ciocie, siostry cioteczne, przede wszystkim właśnie już później ja też sama, ja ciągle miałam styczność z ziołami, ciągle coś się zbierało, ciągle coś się suszyło, ciągle mi ktoś mówił, a to jest takie zioło, a to takie, i wreszcie to w sposób naturalny rozbudziło moją taką dziecięcą ciekawość, a jak się nazywa to zioło, a jak to, i wtedy jeszcze właśnie klucze do oznaczania roślin, jeszcze takie książki, no nie tak pięknie wydane, kolorowe jak dzisiaj, ale z tych książek czerpałam wiedzę. Pierwsza moja literatura, że tak powiem, na temat przyrody otaczającej mnie i rozumienia tej przyrody, kiedy byłam jeszcze małym dzieckiem, to było Co słonko widziało. I wszystkie pory roku w takich książkach, Co słonko widziało, lato, wiosna, przedwiośnie i tak dalej, to było fascynujące. To były moje ulubione lektury. W bibliotece wypożyczałam i studiowałam, co się dzieje w przyrodzie jesienią, co się dzieje zimą. No fascynowało mnie to. No i teraz przekułam tę fascynację w pracę swoją, więc nic się nie zmieniło. Ja jestem dalej blisko ziół, w otoczeniu ziół. poszerzam tą wiedzę, ale też jak można używać zioła i też uczę ludzi. Chciałabym właśnie, żeby to było tak z lekkością, że nie musimy się aż tak bardzo tych zetknięcia, tych naszych pierwszych doświadczeń z ziołami aż tak bardzo dbać. Teraz są takie dostępne różne źródła wiedzy, żeby zdobywać tę wiedzę, poszerzać. I wiem, że ludzie reagują bardzo żywiołowo i cieszą się i okazuje się, że tyle ziół znają i ta pani, jedna pani, drugiej pani coś podpowiada, a u mnie to było to, u mnie to. I też takie zbieranie tych opowieści to jest też taka forma dokumentowania regionalnego dziedzictwa.
5: Tego, co tutaj jest.
13: Tak, tego, co tu jest. Tak, tak, tak.
5: No właśnie, na warsztatach w Braniewie, tych, o których rozmawiamy, robiliście wspólnie, oczywiście pod twoim okiem, tym wszystkim kierowałaś, miksturę do włosów, taki szampon ziołowy.
13: Tak, ale zanim go zrobiliśmy, to najpierw zrobiliśmy zielnik, przygotowaliśmy, oznaczyliśmy te rośliny w zielniku, powiedzieliśmy sobie o ich właściwościach, o właściwościach do użytku wewnętrznego i zewnętrznego i jak te zioła będą się miały do naszych włosów, kiedy je umyjemy i skóry, którą umyjemy, bo jest to taki preparat do mycia i ciała i włosów, dwa w jednym, czyli bardzo minimalistyczny, ale też bardzo naturalny. I zrobiliśmy ten szampon. Pokazałam, że naprawdę w sposób łatwy i też tani przede wszystkim możemy robić naturalne kosmetyki i używać ich na zdrowie.
5: I rzeczywiście każdy może wziąć zioła, zebrać jakiś pęk ziół i zrobić?
13: Tak, ale zawsze pod warunkiem, że wiemy, co to są za zioła. Tak jak z grzybami, musimy mieć świadomość tego, co zbieramy, tego, jakie jest dawkowanie. Ja zawsze odsyłam do bloga profesora Henryka Różańskiego. Tam sprawdzamy dawkowanie, jaka jest ta roślina, jakie są substancje czynne w roślinie. Więc zawsze ją sprawdzamy. Tak jak z grzybem, musimy mieć pewność, do czego nam ma to roślina posłużyć. Na szczęście teraz źródła wiedzy są takie, że można i mieć książki, i jeździć na różne wydarzenia ziołowe, na wykłady. Można też kończyć sobie różne kursy i studiować tę dziedzinę wiedzy. Pięknie się te wszystkie bramy otwierają. Kiedyś naprawdę dostęp do tej wiedzy był o wiele trudniejszy, teraz jest łatwiejszy. I cieszy to, że zainteresowanie naturalną właśnie kosmetyką, zielarstwem wzrasta.
5: Ty zioła wykorzystujesz nie tylko w pracy zawodowej, czy do robienia mikstur, czy do opisywania tego w swoich książkach, ale też prywatnie, do

0: leczeniu ziół. W takim razie powiedzmy, z jakich ziół zrobiliście ten dzisiejszy szampon?
1: Dzisiaj to między innymi były zioła nawłoć i mówiliśmy tutaj o naturalnych saponinach, czyli substancjach myjących. W tym przypadku, tak, w takim największym skrócie, który chcieliśmy zastosować właśnie, był chmiel, była pokrzywa, łopian, była lepnica, liście mniszka były.
0: Dziurawiec
1: był, tak, więc żeśmy dzisiaj sobie babka lancetowata.
0: Chmiel mi też tam
1: gdzieś... Tak, to już mówiłam, chmiel, tak. Więc zrobiliśmy taki wieloziół do mycia ciała i włosów.
0: Czyli to wszystko, co można znaleźć na Warmii i Mazurach.
1: Tak, pewnie w maju bym zebrała inne zioła, ale teraz akurat są te na czasie.
0: Zatem zachęcamy do tego, żeby wyjść na spacer, ale też trzeba wiedzieć, gdzie zbierać te zioła, bo na pewno nie przy ruchliwej autostradzie.
1: Oczywiście, najlepsze są jakieś dalekie łąki, czyste. Chciałam powiedzieć pola, ale te pola dzisiaj to już nie są takie czyste, więc nie zbieramy roślin.
0: Trzeba na nie uważać.
1: Tak. Ale z dzikich łąk nieużytków jak najbardziej. Wspaniałe rzeczy można zebrać również w lasach, pod lasami. No takich miejsc na pewno w otoczeniu każdego miasta jest mnóstwo.
0: Zatem zachęcamy, wychodzimy na spacer, zbieramy i przychodzimy na warsztaty, żeby się czegoś więcej dowiedzieć, albo czytamy książki Katarzyny Enerlich, bo tam też dużo o ziołach.
1: Tak, nie tylko moje, ale też wielu innych autorów. Krąg piszących zielarzy jest naprawdę duży, więc ja w powieściach moich gdzieś przemycam tę tematykę zielarską. Ale takie specjalistyczne książki zielarskie typowo to już trzeba by było sobie kupić. Ja takich książek nie piszę, ale zachęcam do ich czytania. Jest wielu wspaniałych autorów, zresztą z wieloma też utrzymuję kontakty. Znamy się prywatnie również, więc spokojnie mogę polecać i takie lektury, i spacery zielarskie, i różne takie zielarskie warsztaty. Mnóstwo ich się w całej Polsce odbywa.
0: Zatem dziękuję bardzo i do kolejnego spotkania w Brani.
1: Oczywiście, nie wiem, który raz już tu jestem, może z szósty nawet.
0: No, temat ziół jest niewyczerpany.
1: Policzyć. Tak, zaczynam się tu czuć jak w domu. Już jestem zadomowiona w Braniewie.
0: Dziękuję bardzo.
1: Dziękuję również. SK Braniewo.
2: Dzisiaj w studiu Eski gości Jan Piotrowski, Elbląskie Nadleśnictwo, a jego wizyta jest związana z coroczną imprezą, doroczną imprezą, która ma miejsce na Mierzei Wiślanej, a mianowicie z ptasim piknikiem. Jak to w tym roku będzie wyglądało? Które to już wydarzenie i co nas czeka?
3: Tak, to będzie już 16 wydarzenie. Ptaki cały czas lecą, co roku mają migrację ptaków i w związku z tym ptasi piknik też musi co roku się odbyć, żebyśmy mogli wszyscy razem, i my leśnicy, i przyrodnicy, i razem z Państwem, z każdym, kto w jakikolwiek sposób interesuje się albo przyrodą, albo ptakami, to żebyśmy mogli razem wspólnie podziwiać takie nadzwyczajne zjawisko, czyli właśnie migrację ptaków, kiedy to bardzo dużo ptaków z bardzo wielu gatunków, bo ponad setka gatunków i setki tysięcy ptaków przelatują nad naszą głową zawsze w ten weekend. Oczywiście migracja trwa dużo dłużej, bo kilka miesięcy, ale to jest jeden z okresów, kiedy to jest najbardziej intensywne przeloty ptaków i wtedy właśnie wspólnie podziwiamy ptaki. I w tym roku zapraszamy 3 i 4 października między godziną 9 i 16, to będzie sobota i niedziela, pierwsza sobota i niedziela października i tak jak zawsze 5 km za Krynicą Morską, między Piaskami a Krynicą Morską. I co nas czeka? No w tym roku na pewno będą tak jak zawsze namioty edukacyjne, gdzie będzie można dużo dowiedzieć się o ptakach. Głównym gatunkiem takim przewodnim naszej edukacji w tym roku to będą sowy, taką grupą ptaków. Do tego na pewno będzie obrączkowanie ptaków. Na pewno będziemy mieli spotkania z artystami zafascynowanymi przyrodą i ptakami, których będzie można kupić ich piękne produkty, ale też, którzy będą prowadzili zajęcia, takie warsztaty artystyczne. Będziemy zbijali skrzynki lęgowe i karmniki dla ptaków. Każdy będzie mógł sobie taki karmnik przygotować. Odwiedzą nas w tym roku koniki polskie, czyli konie, które takie bardziej dzika, powiedzmy naturalna rasa koni, która pomaga też przy ochronie ptaków, ale tam się dowiemy na ptasim pikniku szczegółów, jak to się odbywa. Będziemy też mieli 3 wykłady ornitologiczne, takie przystępne, edukacyjne opowieści o ptakach. Będzie również też rozpoznawanie gatunków ptaków poprowadzone przez Michała Skakuja, ale taką metodą rysunkową, gdzie pan Michał Skakuj będzie opowiadał o ptakach, rysując je przy okazji. Będzie koncert Jana Wilkanowskiego, poezji śpiewanej, to też pierwsze tego typu wydarzenie na ptasim pikniku.

0: roku, jako taka dodatkowa ciekawostka. Na pewno będą konkursy, na pewno będą nagrody, będzie jak zwykle ognisko z kiełbaskami. Na pewno też będzie możliwość spotkania ornitologów, spacery ornitologiczne, wspólne podziwianie i liczenie ptaków. Będą producenci różnego rodzaju sprzętu i fotograficznego, i obserwacyjnego, gdzie będzie można też dowiedzieć się, poznać, podotykać, spróbować użyć, porobić samemu zdjęcia na tym sprzęcie. Jak będziemy mieli własną kartę na przykład, to można porobić na swoją kartę zdjęcia ptaką i potem cieszyć się pięknymi zdjęciami. Tak więc wiele różnych rzeczy się będzie działo. Zapraszamy bez względu na pogodę i warunki, będziemy na pewno między 3 i 4 października od godziny 9 do 16 na Mierzei Wiślanej.
1: Jak tam dotrzeć, bo może ktoś nie wie, ktoś jeszcze nie był tam?
0: Na Mierzeję Wiślaną niestety, ale musimy dotrzeć własnym środkiem transportu. O tej porze raczej nie ma komunikacji, ale korków też nie ma, więc jak najbardziej można samemu tam dotrzeć. Można spróbować zebrać się grupą i pojechać razem jednym środkiem transportu. Prowadzimy profil facebookowy Ptasiego Pikniku i można na tym profilu spróbować też dogadać między sobą i spróbować zebrać ekipę, jeżeli ktoś nie ma własnego środku transportu, a jeżeli ktoś przyjeżdża swoim samochodem, to zapraszamy jak najbardziej. Jest przygotowany parking. Mamy też oznaczenia przed Ptasim Piknikiem, żeby było łatwiej dojechać i trafić, więc nie trzeba się bać, trzeba ruszyć na Mierzeję Wiślaną, minąć Krynicę Morską i dalej już będą oznaczenia i przygotowane miejsca, tak żeby każdy mógł skorzystać i bezpiecznie spędzić miły weekend.
1: Wy tam przygotowaliście też specjalny punkt widokowy taki, odnowiliście go, tam jest miejsce, z którego będzie można te ptaki oglądać.
0: Tak, Ptasi Piknik odbywa się na polanie w lesie, natomiast jest to nieprzypadkowe miejsce, bo właśnie tam obok tej polany jest wieża do obserwacji ptaków, z której można podziwiać zarówno ptaki szponiaste, jak i wróblowate, jak i wiele innych gatunków, aczkolwiek też mamy drugi punkt, punkt morski do obserwacji ptaków na morzu. Na Wydmie w zeszłym roku zbudowaliśmy pierwszy w Polsce punkt do obserwacji ptaków morskich. Taką specjalną obiekt, z którego można bezpiecznie i w taki sposób przyjemny, czyli będziemy zamknięci w środku, gdzie nie ma wiatru, deszczu i piasku. I z niego można podziwiać ptaki, które przelatują nad samą morzem, bo trzeba wiedzieć, że nie wszystkie ptaki lecą nad głową. Część ptaków leci nisko wzdłuż plaży, między falami i tam też to są inne gatunki, więc dzięki naszemu nowemu obiektowi można podziwiać jeszcze szerszą ilość gatunków.
1: A to obrączkowanie, to najpierw te ptaki trzeba złapać. Jak to wygląda?
0: Mamy też punkt obrączkarski na Ptasim Pikniku i tam są osoby, które są wyszkolone, mają specjalne certyfikaty do obrączkowania ptaków i to się odbywa w taki sposób, że rozstawione są specjalne, takie bardzo, bardzo delikatne sieci, na które ptaki wpadają i potem delikatnie wyciąga się te ptaki z tych sieci. To też trzeba umieć, to nie jest dosyć taka prosta wcale umiejętność, żeby nie zrobić krzywdy takiemu niewielkiemu ptakowi. I potem w odpowiedni sposób na punkcie obrączkarskim oceniana jest ich kondycja tych ptaków, zdrowie, waga i ich stan. I potem to wszystko jest specjalnie zapisywane, taki ptak dostaje obrączkę i leci dalej. I potem jak dalej ktoś inny na innym punkcie obrączkarskim złapie takiego ptaka, to dowiaduje się, że na danym dystansie ile stracił na przykład wagi, co się z nim mogło dziać po drodze, jak go obejrzy i sprawdzi, że na naszym punkcie był w takim stanie, a na nowym punkcie już jest w innym. Też może dowiedzieć się, jaką odległość przeleciał, bo wie między punktami obrączkowania, jaka odległość była. Więc można dzięki tym działaniom bardzo dużo dowiedzieć się o zwyczajach i zachowaniach ptaków w czasie migracji.
1: Piknik trwa w ciągu dnia, wieczorem nic się nie odbywa raczej?
0: Nie, piknik trwa do godziny 16. W sobotę po godzinie 16 ognisko dalej będzie się paliło i tam zachęcamy też, żeby zostać. O godzinie 15.30 odbędzie się koncert, więc po tym koncercie, jak ktoś będzie miał ochotę jeszcze posiedzieć przy ognisku, to jak najbardziej będzie taka możliwość, jak warunki pogodowe pozwolą i będzie miła atmosfera i każdy będzie chciał posiedzieć, porozmawiać, spędzić razem czas, to zapraszamy jak najbardziej.
1: Darmowe są te wszystkie wasze atrakcje Ptasiego Pikniku?
0: Tak, Ptasi Piknik jest organizowany przez Nadleśnictwo Elbląg i Stowarzyszenie Drapolicz przy współpracy bardzo licznych partnerów i jest finansowany przez Lasy Państwowe, więc każdy, kto chce, może do nas przybyć. Jest to impreza całkowicie za darmo, nie trzeba się nigdzie zapisywać, wystarczy wsiąść w samochód, przyjechać, bramy naszego Ptasiego Pikniku są dla wszystkich otwarte. otwarte. No i impreza jeszcze jest współfinansowana przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska.
1: 3-4 października Ptasi Piknik na Mierzei Wiślanej. Więcej informacji gdzie szukać?
0: Informacje na temat Ptasiego Pikniku można szukać na stronie internetowej Nadleśnictwa Elmiąg i Stowarzyszenia Drapolicz, na naszych profilach społecznościowych i można szukać, w tym roku też uruchomiliśmy profil społecznościowy właśnie samego Ptasiego Pikniku, gdzie tam też zamieszczamy wszystkie informacje. Niedługo pojawią się też bardzo szczegółowy już rozkład wszystkich zajęć, spacerów, koncertów i wykładów, żeby trafić we właściwy moment, właściwe miejsce. Więc tutaj na tym profilu tam będzie wszystko się działo.
1: Zachęcamy, 3-4 października, Ptasi Piknik na Mierzei Wiślanej. Jan Piotrowski, Elbląskie Nadleśnictwo. Dziękuję bardzo.
0: Dziękuję bardzo i do zobaczenia na Ptasim Pikniku.
2: SK Braniewo.
1: Dzisiaj będziemy mówili w studio Radia SK o grupie przyjaciół, którzy wspólnie stworzyli coś, wydaje mi się, nowego. Coś, czego jeszcze chyba nie było, a zresztą przekonacie się sami podczas naszej rozmowy z Martą Kwiatkowską, która jest, powiedzmy, dyrektorem kreatywnym tej grupy przyjaciół. Pani Marto, z czym przychodzicie do Eski? Co to za pomysł, który wdrażacie i skąd pomysł na ten pomysł?
3: Także jeden przyjaciel, Bartek, założył portal piosenka.ai. Drugi przyjaciel, Krzysztof Kluge, który też ma swój team sportowy, tak na marginesie, oraz ja. Tworzymy ten zespół. I portal polega na tym, że tworzone są utwory muzyczne, spersonalizowane na różne okazje.
1: Wy jesteście przyjaciółmi z Elbląga, wspólnie tu mieszkacie i tu żyjecie, ale działacie w sieci wirtualnej, w sieci internetowej.
3: Tak, ale też jesteśmy, tak jak powiedziałeś, z Elbląga, z jednego osiedla, z jednej podstawówki i teraz nic się nie zmieniło, nadal żyjemy po wielu latach bycia w rozjazdach. Wróciliśmy do Elbląga i tutaj mieszkamy i działamy.
1: Ta wasza działalność internetowa, skąd pomysł na tego typu akcje?
3: Myślę, że nowe technologie, czyli czasy sztucznej inteligencji, sprawiły, że wyszliśmy z tym na rynek, żeby tworzyć i ludzi zaprzyjaźniać z nowymi właśnie technologiami i z ich możliwościami oczywiście.
1: Ta strona wasza, którą stworzyliście, co ona daje, jakie możliwości daje?
3: Daje właśnie możliwość stworzenia samemu przez siebie dla swoich bliskich, rodziny, przyjaciół spersonalizowane utwory muzyczne z różnych okazji. To mogą być urodziny, imieniny, Dzień Ojca, Dzień Matki, teraz mamy właśnie Dzień Chłopaka zbliżający się lub w ogóle bez okazji, tak żeby komuś zrobić przyjemność. Taka osoba sama tworzy. Ona wie, jaki gatunek muzyczny, jakie słowa mają być. My czasami pomagamy poprawki nanieść na życzenie. Mamy również opcję karaoke, wideo, PDF-y, także jest dużo możliwości i klient sobie może...
1: Także jest dużo możliwości, każdy.
3: I każdy.
1: Także jest.
3: Także jest dużo możliwości.
1: Czym się różni to, co wy tam macie na waszej stronie, czy też co z tej waszej strony może wyjść, od tego, co mogę gdzieś tam w sieci dzięki tym powszechnie dostępnym, nie wiem, na przykład czatom sobie zrobić?
3: No na pewno jesteśmy pasjonatami nowoczesnych technologii, czyli sztucznej inteligencji w tym wypadku, więc śledzimy trendy i usprawniamy nasz główny motor, który tworzy te utwory naprawdę profesjonalnie, że ciężko jest je odróżnić od żywego grania.

0: zainteresowani.
1: Pomagacie, rozumiem, przy tworzeniu. Jesteście takimi spiritus movens z danego utworu czy danego działania.
0: O, dobrze to nazwałeś. Tak, dokładnie tak.
1: Gdzie was szukać?
0: Piosenka.ai.
1: Można sprawdzić, co wymyślimy, co powstanie dzięki temu naszemu pomysłowi i waszej pomocy. Marta Kwiatkowska, raz jeszcze adres?
0: Piosenka.ai.
1: Badajcie, nagrywajcie, może być zabawnie. Dzięki i do zobaczenia na stronie albo gdzieś tam w sieci.
0: Tak, zapraszamy serdecznie.
1: 563 lata temu miała miejsce bitwa na Zalewie Wiślanym. 30 okrętów floty elbląsko-gdańskiej pokonało znacznie silniejsze siły krzyżackie, mówi historyk Tomasz Gniecki.
2: Połowy XV wieku mieszczanie Gdańska, Torunia, Elbląga, czyli największych miast pruskich, zbuntowali się przeciw krzyżakom. Oddali się pod opiekę króla polskiego i w ten sposób wybuchła wojna, którą potem zwano 13-letnią. Pod koniec tej wojny krzyżacy chcieli odbić miasto Gniew, żeby mieć możliwość pilnowania dalej handlu wiślanego i blokować towary, które płynęły do Gdańska. W tym celu z Królewca przez Zalew Wiślany i potem Szkarpawę wysłali sporą armadę statków, właściwie łodzi bardziej niż dużych statków, które mogły się poruszać po Wiśle, żeby przebiły się do Gniewa i zawiozły tam krzyżacką pomoc. 44 okręty, mniej więcej 1500 ludzi i kto? Wielki mistrz, ówczesny wielki mistrz krzyżacki Ludwik von Elichhausen przewodził tej wyprawie. Ale na Szkarpawie Polacy przygotowali zaporę. Była nie do sforsowania, w związku z tym krzyżacy zawrócili, popłynęli z powrotem w stronę Zalewu Wiślanego. Za nimi ruszyły dwie części floty, jedna, która z Wisły była flotą gdańską i druga, która została sformowana w Elblągu i ta płynęła od strony właśnie Elbląga na Zalew Wiślany. Kiedy połączyły swoje siły, do starcia doszło rankiem 15 września 1463 roku. Zjednoczone siły, które były pod sztandarami króla polskiego, ale finansowane przez mieszczan Gdańska i Elbląga, miały tylko 30 statków, ale sprzyjała im pogoda. Wiał silny wiatr, który statki krzyżackie spychał do brzegów Zalewu Wiślanego właśnie w okolicach Suchacza i ten silny wiatr pomagał też o tyle, że łucznicy, którzy byli na statkach mieszczańskich, mogli używać zapalających strzał i niszczyć żagle i drewniane statki krzyżackie. Kiedy flota zjednoczona zbliżyła się do statków krzyżackich, nastąpiła walka wręcz. Ona działa się nie tylko na samych statkach, ale też na płytkich wodach zalewu, a nawet częściowo przeniosła się na brzeg. No, doszło do pogromu krzyżackiego. Zginęło i utonęło mniej więcej 2/3 żołnierzy zakonnych. Kilkuset dostało się do niewoli, a niewielka grupa z wielkim mistrzem uciekła w stronę Królewca. Ta bitwa dostarczyła stronie polskiej tak silnych argumentów, że krzyżacy w niedługim czasie zaakceptowali pokój i po tym drugim pokoju toruńskim, który zakończył wojnę, między innymi Elbląg trafił na wiele set lat do państwa polskiego.
3: Radio SK Braniewo. Цим живе місто.
4: У студії Марта Радіо і це випуск новин з Бранєва. Без паніки, але з занепокоєнням. Так, мешканці Бранєва сприйняли інформацію про порушення польського повітряного простору, яке сталося 23 вересня об 11:08. Російський вертоліт Мі-8 прилетів з боку Гданської затоки. Він перебував на польському боці 42 секунди. Як розповідають нам мешканці Бранєва, вони не відчули безпосередньої загрози. Однак визнають, що проживання так близько до кордону впливає на їхнє повсякденне життя.
5: Я чую лінк.
4: Я відчуваю страх. Діти відчувають страх, молодь. Я не відчуваю такого сильного переліку, хоча усвідомлюю, що те, що відбувається, дуже небезпечно. Ми почуваємося під загрозою, тому що наш сусід зовсім близько, тож це не така вже стандартна ситуація. Людина дедалі частіше замислюється, як ситуація може розвиватися далі. Як повідомило оперативне командування Збройних сил Польщі, інцидент стався під час навчань у Калінінградській області. Польські військові стежили за цим польотом та підняли в повітря чергові винищувачі. Ми розцінюємо це як черговий інцидент і спробу перевірити готовність нашої протиповітряної оборони. Але запевняю, що наша система чергування також спрямована на пильне спостереження за Калінінградською областю. І ми забезпечуємо захист нашого спільного повітряного простору. Каже речник оперативного командування видів Збройних сил Польщі підполковник Яцек Горишевський. Характер інциденту вказував на те, що це була чергова перевірка готовності польської протиповітряної оборони. Два дорожні інциденти за участю легкових автомобілів сталися у Бранівському повіті. У середу вранці неподалік Цуснова водій Volkswagen не впорався з керуванням. Автомобіль занесло, і він з'їхав у придорожню канаву. Після 23.00 у Хрусцелі водій Дача врізався у придорожнє дерево. В обох випадках на місці працювали пожежники, поліція та медики. Разом читати цікавіше. Саме так Центр культури та бібліотеку Фромборку запрошує на спільне читання. У четвер, 1 жовтня, там відбудеться перша після літньої перерви зустріч клубу обговорення книг. У затишній атмосфері бібліотеки можна буде поговорити про книгу Карлоса Руїса Сафона «Марина». А зустріч розпочнеться об 16.00. Люди похилого віку з гміни Бранєво можуть долучитися до акції «Напиши комусь, кого не знаєш». Учасники пишуть листи з добрими словами, спогадами або побажаннями, які потім потраплять до поштових скриньок найстарших мешканців іншого населеного пункту гміни. Листи можна залишати в бібліотеці та її бібліотечних пунктах. Пташиний пікнік відбудеться 11 жовтня у Нарузі. У програмі, зокрема, живе кільцювання птахів, орнітологічна прогулянка, сімейна польова гра, початок об 11.00, а вхід на захід безкоштовний.
3: SK Branievo News.
6: Dzień dobry, dziś w Radiu SK porozmawiamy z kobietami o kobietach. Ponad 50-osobowa grupa kobiet uczestniczyła w tym roku w Kongresie Kobiet w Krakowie. To ogólnopolskie spotkanie organizowane przez stowarzyszenie, które powołały do życia m.in. profesor Magdalena Środa i ekonomistka, polityk, była minister Henryka Bochniarz. To ogólnopolskie spotkanie raz do roku to oczywiście nie jedyne spotkanie kobiet, które organizowane są w różnych miejscach, w różnych regionach kraju, ale takie ogólnopolskie jedyne spotkanie odbywa się właśnie raz i na takie spotkanie już od bodajże 18 lat, czyli od samego początku jeżdżą także kobiety z Elbląga, a te kobiety jeżdżą na te spotkania wspólnie z Jadwigą Król, która jest członkinią Rady Programowej Stowarzyszenia Kongres Kobiet. Dzień dobry, Jadwiga Król jest dzisiaj razem z nami.
7: Dzień dobry.
6: Jak to się stało, że trafiłaś do kongresu?
7: Jak to się stało? Po prostu byłam radną sejmiku warmińsko-mazurskiego i wówczas rząd wydał takie polecenie, że każde województwo powinno mieć rzecznika takiego do równego traktowania kobiet i mężczyzn i to jest stanowisko przy wojewodzie. No i wówczas współpracowałam z panią profesor Magdaleną Środą, no i zaczęliśmy myśleć o różnych spotkaniach, między innymi właśnie na wyjazdy takie organizowane Kongresu Kobiet, gdzie mówimy o nas, o naszym życiu i co chcemy w naszym życiu poprawić, co chcemy wzmocnić i wszystkie jakby zagadnienia, które nas nurtują, żeby poruszać.
6: I tak jest, tak jak wspomniałam, od 18 lat Jadwiga Król na kongresy oczywiście nie jeździ sama. Wokół siebie skupiła się dość duże grono kobiet, które co roku wyjeżdża na te kongresy wspólnie z tobą.
7: Przez 18 lat autentycznie to uczestniczyło ze mną około 1000 kobiet, wyjeżdżając do różnych miast wojewódzkich. I to nie są tylko kobiety z Elbląga, ale również z gmin. Z gmin, gdzie bardzo się cieszę, bo czasami z bardzo małych miejscowości i jak jadą na pierwsze takie spotkanie, no to są zachwycone. Przede wszystkim mówią tam o swoich problemach i każda z nich myśli, że jej problem to tylko jej problem, a tam się okazuje, że to jest problem ogólnopolski, jednym słowem, dotyczący kobiet.
6: I kobiety na kongresie rozmawiają o sprawach kobiecych, ale nie tylko, bo w grę wchodzi również bezpieczeństwo państwa, biznes, zdrowie, kultura i tak dalej, i tak dalej.
7: Chciałam powiedzieć, że ja uczestniczę zawsze w panelach i dla mnie bliska mojemu sercu zawsze byli ludzie, którzy mają problemy, to znaczy osoby starsze, osoby z niepełnosprawnością, ale oczywiście są różne tematy, ale mój temat to był taki przede wszystkim osoby, które nie radzą sobie w życiu.
6: I Kongres Kobiet to stowarzyszenie, które też próbuje wpływać na politykę, która to z kolei ma zauważać właśnie te problemy.
7: Tak, a przede wszystkim w 2011 roku, jeśli chodzi o politykę, to dzięki kongresowi mamy właśnie tą rzecz, że na kartach wyborczych musi być 35% kobiet. I uważam, że to jest największy sukces taki, że pokazać, że kobiety powinny być w samorządach, w rządzie, bo wówczas mają wpływ na nasze życie, a nie koniecznie, żeby mężczyźni decydowali, jak mamy żyć.
6: Kobiety uczestniczą także w naszej rozmowie i teraz nadszedł czas na to, żeby Was przedstawić. Powiedzcie o swoim doświadczeniu z Kongresem Kobiet. Dzień dobry.
5: Dzień dobry, Teresa Lubaszewska, jestem pełnomocniczką Kongresu Kobiet i może bym powiedziała o misji Kongresu Kobiet. Misją Kongresu Kobiet jest działanie na rzecz równego traktowania kobiet i mężczyzn. Bardzo mi się to spodobało, żeby były równe szanse, tak samo jak i dla kobiet i dla mężczyzn.
6: Kolejna uczestniczka i kolejne wrażenia.
8: Barbara Jarkowska. Ja uczestniczę w tych kongresach właściwie prawie wszystkich. No niekiedy nie mogłam, to tylko wtedy nie byłam. Natomiast równość kobiet i prawa kobiet to jest norma. Natomiast też spotkania na kongresie dały mi wiele rzeczy, których nie mogłam gdzieś tam zaczerpnąć tutaj w Elblągu na miejscu. Tam były przedstawicielki nawet takich przyziemnych spraw jak notariusz, radca prawny, psycholog. Nawet nie chodzi o to, że to był mnie potrzebna ta pomoc, ale jednak ja gdzieś tam pracowałam z dziewczynami, niektóre potrzebowały takiej pomocy, to wtedy ja korzystałam z porad kongresu i przekazywałam te doświadczenia dalej.
9: Danuta Jadańska, ja technicznie uczestniczyłam chyba w 17, może nie 17 z wykluczeniem pandemii, a tak nie byłam na jednym kongresie w Katowicach. Te wyjazdy bardzo mnie tak mobilizują i jak to mówią, ładują akumulatory. Ja jestem przedstawicielką gminy Markusy, pracowałam w bibliotece, także współpracuję z dużą grupą seniorek. Wspieramy się wzajemnie i pomagamy sobie, bo ludzie mają różne problemy, tak? Mieszkamy na wsi, są to osoby starsze, więc żebyśmy sobie nawzajem pomagały, jeżeli mamy różne problemy, żeby się wspierać.
6: I rozumiem, że wiedzę z kongresów przekazujesz dalej.
9: Jeżeli jest tylko taka potrzeba, rozmawiamy, wspieramy się nawzajem, także tak, oczywiście.
6: Jaka jest Twoja historia z Kongresem Kobiet? Jak tam trafiłaś i co daje Ci Kongres Kobiet?
10: Nazywam się Maryla Szwajkowska, trafiłam na Kongres Kobiet dzięki Jadwidze Król, która mnie namówiła. Byłam kilka razy, 4 razy i zawsze byłam zadowolona, usatysfakcjonowana.
6: Co robicie na takim kongresie?
10: No, spotykamy się, cała grupa z Elbląga jeździ, no i z całej Polski też są panele, które są naprawdę bardzo ciekawe, które warto oczywiście posłuchać, bo wyciągamy z tych paneli bardzo duże wnioski, ogromne wnioski.
6: I w tym roku na przykład co Cię tak zainteresowało?
10: Szczególnie panel Jadwigi Król był bardzo ciekawy. No muszę powiedzieć, że poruszający.
6: Dotyczył?
10: Dotyczył niepełnosprawności, dotyczył problemów osób niepełnosprawnych, potrzebujących pomocy. No i był na tyle ujmujący, że łzy poleciały.
11: Katarzyna Grelik. Ja pierwszy raz pojechałam na taki kongres i myślę, że to nie będzie ostatni raz. Panele, które tam były, bardzo mnie zainteresowały, na przykład polityka senioralna, tak? Bo już jestem w takim wieku, że muszę myśleć o emeryturze, więc sporo rzeczy tam mnie zaciekawiło i pewnie je wykorzystam później. No i oczywiście były tematy też związane, bo mam dziecko w wieku szkolnym, ze szkolnictwem, tak? No to też zaliczyłam taki kurs, no i wiadomo, z psychologiem to chyba najciekawsze tematy dla mnie były takie. No i to miało dla mnie też taką wartość edukacyjną, tak? No bo nie oszukujmy się, nie zawsze umiem sobie w domu znaleźć tyle czasu, żeby to poświęcić temu. Tamten wyjazd temu sprzyjał.
6: Czyli wspólnota rozmowy, spotkania, ale jeżeli chodzi o wyjazdy elblążanek i nie tylko, bo oczywiście mówimy też o kobietach z regionu, na kongresy kobiet to jesteście nazywane czerwonymi koszulkami. O co chodzi w tych koszulkach i dlaczego je akurat tam na kongresie nosicie?
7: Przede wszystkim, jak już był plan, żeby zorganizować taki wyjazd na kongres kobiet, to był pierwszy, to w Warszawie, a kobiety, wiadoma rzecz, że lubią się stroić jedna przez drugą, a doszłam do wniosku, że jedziemy jako siostry, jako przyjaciółki, to powinniśmy jednakowo być ubrane i wówczas nie ma wydawania pieniędzy, bo nie każda ma i dlatego postanowiłam, że wszystkie przez 2 dni będą nosiły koszulki czerwone i powiem, że rewelacja, bo przez 18 lat jeździmy w tych czerwonych koszulkach, jesteśmy w tych czerwonych koszulkach i wszyscy nas podziwiają i przedstawiają nas jako przykład właśnie solidnych kobiet, które chcą zmienić coś w swoim życiu, a po prostu nie miały jakby odwagi, a jak posłuchały innych jeszcze, które mają takie problemy, no to faktycznie przyjechały zawsze takie zadowolone. A w ogóle w tamtą stronę jak jedziemy, to są wszystkie cichutkie w tym autokarze, nie odzywają się, a z powrotem, a chichoczą, a się śmieją. Po prostu są szczęśliwe, że jednak ktoś myśli o nich, że mogą posłuchać fantastyczne osoby, psychologów, profesorów, ale nie tylko, bo kobiety też mają głos tam, te, które przyjeżdżają.
6: Rozmawiacie między sobą również.
7: Tak, i to jest właśnie bardzo ważne, że przez tyle lat, no 18, może i więcej, bo ja byłam tym pełnomocnikiem do równego traktowania, więc urodziło się bardzo dużo takich przyjaźni, bardzo serdecznych. I do tej pory ja mam chłopca niepełnosprawnego, mogę liczyć na dziewczyny, jak mam jakiś problem, ale to chyba dał i Kongres Kobiet, że jesteśmy jakby pomocne nawzajem. A co chciałabym bardzo podkreślić, to, że walczymy o te równe prawa już 100 lat przeszło.
6: Prawa kobiet.
7: O prawa kobiet. I to jest smutne, że tak długo i nie należy przestać walczyć. Trzeba właśnie bywać na takich kongresach i mówić, co nas boli, jak chcemy żyć i żeby nas było więcej, tak jak już mówiłam, w Sejmie, w Radach Miasta, żebyśmy też mogły decydować o życiu codziennym. Właśnie dzisiaj spotkaliśmy się razem, żeby zrobić plany na przyszłość.
6: Także planujcie, organizujcie, a my będziemy o wszystkim informować. Dziękuję bardzo. Kolejny Kongres Kobiet za rok.
7: Ale to nie tylko, że Kongres Kobiet i tam się spotykamy i rozmawiamy. Nie. Polityka jest taka, żeby właśnie się spotykać jeszcze w przeciągu tego całego roku. Gdzieś rozmawiać, kto jakieś ma problemy, żeby pomóc. Tak jak tu koleżanka powiedziała z Markus, żeby wspierać się razem, bo w przeciągu roku również jakieś następują problemy życiowe, tak? I żeby ta kobieta wiedziała, aha, ja przedzwonię do Tereski, do Marylki czy do Jadzi i razem rozwiążemy ten problem. Pomogą mi i to jest najważniejsze. Dziękuję bardzo, życzę wszystkiego najlepszego. Zapraszam na przyszły rok na Kongres Kobiet, jeszcze nie wiadomo gdzie, ale już zapraszamy.
6: Każdy może tam przyjechać.
7: Oj, w tym roku było bardzo dużo. Oprócz tego, że my byliśmy autokarem, to były panie z Elbląga, z Tolkmicka, z Pasłęka, z Braniewa i z Fromborga. Dziękuję bardzo, że właśnie ten Kongres Kobiet, jakby pierwsze kroki były z Elbląga, rozchodzi się po całym województwie.
3: Słuchacie magazynu reporterów Eski Braniewo.
12: 237 km. Tyle liczy trasa głównego szlaku warmińskiego. Temen Krzysztofek z Elbląga będzie próbował ustanowić rekord tej trasy. Ta próba to jednak coś więcej niż tylko przebiegnięcie ultramaratonu. To 237 km nadziei, bo podczas tego wydarzenia Temen Krzysztofiak i pomagający mu kolega Łukasz będą zachęcali do wspierania elbląskiego hospicjum. Przedsięwzięcie jest z kategorii tych arcytrudnych. Nie dość, że bieg ma ponad 200 km, to na trasie biegacza będzie dużo przewyższeń.
13: Główny szlak warmiński jest to trasa od Olsztyna do mostu w Kępkach. Ma ona długość 237 km, przebiega przez najważniejsze tak naprawdę miasta tutaj Warmii. Podczas całej tej długości biegamy tak naprawdę na rysy i jeszcze trochę, bo jest 2600 metrów przewyższenia. Aktualny rekord tej trasy to jest 36 godzin, który na tą chwilę rekordzistą jest Jarosław Gil. No a my chcielibyśmy ten rekord pobić, a przy okazji zrobić coś dobrego dla Hospicjum Elbląskiego.
12: Zanim przejdziemy do tematu hospicjum, to jeszcze chciałbym zapytać, skąd wziął się pomysł na to, żeby wziąć udział właśnie w biciu takiego rekordu?
13: Generalnie jest idea zwana Fastest Known Time. Powstało to wcześniej, przed COVID-em, ale w COVID-zie był taki duży boom na tego typu wydarzenia, ze względu na to, że imprezy masowe, w tym biegowe, były odwoływane, więc ludzie, którzy lubili temat ultramaratonów, czyli wszystkich dystansów powyżej 40 km, zwrócili uwagę właśnie na tą formułę, czyli są różnego rodzaju trasy, w Polsce też ich mamy już w tej momencie kilkanaście, bo jest m.in. główny szlak beskidzki, sudecki, główny szlak warmiński i na każdej z tych tras można spróbować swoich sił i ustanowić nowy rekord, albo chociaż przynajmniej przebiec, co również jest, uważam, wielkim wyczynem.
12: I tak jak pan wspomniał, rekord ten będzie pan bił w pojedynkę.
13: Tak, będę biegł samodzielnie, natomiast jest to bieg w formie ze wsparciem, czyli po drodze jest możliwe udzielanie mi pomocy na zasadzie, że przekazanie czegoś do jedzenia, do picia, może ktoś ze mną biec obok, może ktoś ze mną jechać na rowerze obok. Nie ma takich problemów, natomiast ja muszę biec przez całą trasę od A do Z, nie mogę z niej w żaden sposób zejść na prawo, lewo, tylko trzymać się ustalonej trasy, bo to będzie weryfikowane przez i zapis z zegarka, i również lokalizator GPS, który będzie na bieżąco pokazywał moją pozycję.
12: Czy w trakcie tego biegu są przewidziane jakieś przerwy właśnie, na przykład na jedzenie albo na jakiś krótki odpoczynek, czy być może jakiś sen jest też wliczony w ten czas pokonywania trasy?
13: Nie, może to dziwnie zabrzmi, ale takie dystanse, powiedzmy, do 36 godzin, 30 godzin nie wymagają jeszcze snu. Przerwy będziemy starali się robić krótkie, co około 10 km będzie ktoś stał, kto mi da jakąś przekąskę, uzupełni flaski, które będę miał ze sobą, czy to z izotonikiem, czy z energetykiem. Po prostu na zasadzie wymiany, kwestia do 30 sekund i biegniemy dalej. Co 50 km planuję dłuższy posiłek, ale to jest kwestia też 2-3 minut zjeść i lecimy dalej, no bo też jednak chodzi o rekord.
12: To nie będzie taki przystanek, to będzie pit stop.
13: Można tak powiedzieć, to będzie dokładnie pit stop. Ja też często się śmieję, że zawodnik ultra, szczególnie tych biegów wielodobowych, no to jest jak właśnie taki bolid Formuły 1 i jest wokół niego ekipa, która dba właśnie o wymianę opon, o uzupełnienie płynów i tym podobne, to na tej samej zasadzie.
12: Panie Łukaszu, rozumiem, że pan będzie tą ekipą wspierającą.
14: Jestem osobą, która też tutaj wspiera pana Damiana Krzysztofiaka. Chcemy pomagać mu jak tylko możemy i w sposób medialny, i żeby też pokazać, że ten bieg ma wielkie znaczenie nie w biciu rekordu, ale też w pomocy dla Hospicjum Elbląskiego i takiej sceny.
12: No właśnie, bo jeszcze o tym dopiero o tym wspomnieliśmy, że to nie jest tylko kwestia pobicia rekordu czasu pokonania tej trasy, ale tutaj też jest jakby drugie dno, czyli kwestia pomocy elbląskiemu hospicjum.
13: Zgadza się. No, Hospicjum Elbląskie zostało przez nas wybrane z kilku powodów. Jednym z tych powodów jest to, że nasi znajomi mieli prywatne też problemy i musieli skorzystać z pomocy hospicjum. Opieka jest tam fantastyczna. Moja żona też realizowała tam praktyki pielęgniarskie na studiach i wypowiadała się na temat tego hospicjum w bardzo pozytywnych słowach. No ale poza tym, że tam jest świetna obsługa, doskonali pracownicy, ale również wolontariusze, którzy też poświęcają swój czas, żeby pomóc innym ludziom, no to właśnie biegniemy też dla tych ludzi. Jest to bieg pod nazwą 237 km nadziei, bo nie chodzi tutaj nam o nadzieję na wyzdrowienie, bo nie to jest najważniejsze, ale w hospicjum najważniejsze jest to, żeby była ta nadzieja na zachowanie takiej godności, na możliwość rozmowy z drugim człowiekiem, na uzyskanie wsparcia od drugiego człowieka przy codziennej takiej opiece, przy codziennym życiu, w trudnej tak naprawdę sytuacji. I to jest dla nas najważniejsze, żeby w miarę możliwości temu hospicjum pomóc, bo tych placówek jest w Polsce zdecydowanie za mało. Osób, którym taka pomoc jest potrzebna, jest zdecydowanie więcej. No i też poprzez tą akcję mamy nadzieję, że może ktoś zwróci uwagę, że przydałoby się mieć tego typu placówek więcej.
12: W trakcie tego biegu czy będzie też jeszcze jakaś kwesta, czy tylko po prostu chodzi jakby o nagłośnienie, pokazanie, że taka instytucja jest, że tacy ludzie poświęcają się innym?
13: Nie, sam bieg to jest kwestią tylko nagłośnienia tego tematu, natomiast my cały czas podajemy numer konta Stowarzyszenia na Rzecz Hospicjum Elbląskiego, gdzie prosilibyśmy o wpłaty, każdy w miarę swoich możliwości, z dopiskiem w tytule przelewu 237 km nadziei, żebyśmy wiedzieli, że to jest z tej akcji, i wtedy też będzie nam łatwiej po prostu pokazać wszystkim, że ile zostało pieniążków tak naprawdę zebranych, jaka pomoc została udzielona temu hospicjum, bo żadna złotówka tutaj nie padnie w nasze, że tak powiem, ręce, tylko to wszystko ma trafić do hospicjum. Zresztą to samo numer konta to jest właśnie Stowarzyszenie na Rzecz Hospicjum. I oni nam też na koniec pokażą wszystko, żeby to było transparentne, czytelne dla wszystkich.
12: No to wróćmy w takim razie teraz do biegu. Jak wyglądają przygotowania do takiego morderczego dystansu?
13: Przede wszystkim, to tak jakbyśmy zaczęli od początku, to latami trzeba się przystosować do tego typu dystansów. Też kiedyś zaczynałem od biegania na 3 km, 5, 10 i tak dalej. Aż parę lat temu stwierdziłem, że te ultramaratony to jest coś, co bym chciał ruszyć. Już od kilku lat ta moja przygoda trwa. Do tej pory tego typu dystans pokonałem dwukrotnie, powyżej tych 237 powiedzmy kilometrów. Natomiast mam doświadczenia w biegach ultra na dystansach 60-100 km, 160 km. I jestem przekonany, że rekord tego głównego szlaku warmińskiego jest jak najbardziej w zasięgu.
12: A czy biegł pan również na jakichś takich trasach górskich czy podgórskich? Bo tutaj się wydaje, że to jest niby część trasy, przynajmniej Żuławy, tak? No, w Warmii i Mazury raczej płaska, ale się okazuje, że tych przewyższeń jednak troszeczkę jest.
13: No tak, jak tutaj właśnie wspomniałem, to łącznie na tej trasie będzie powyżej 2600 metrów przewyższeń, czyli tak jakbyśmy biegli od poziomu morza na Rysy i jeszcze dołożyli 200 metrów, tak około. Więc tutaj ten nasz rejon wbrew pozorom jest mocno pofałdowany i można zasymulować takie działanie w górach. Natomiast ja osobiście preferuję biegać po płaskim, więc im bardziej płaska trasa, tym dla mnie lepiej. Natomiast w swoich treningach też tej siły biegowej, czyli podbiegów, zbiegów, mam dużo i wierzę, że nic mnie nie zaskoczy.
12: Na tej trasie, jeśli chodzi o te pit stopy, to rozumiem, że posiłki, które będzie pan spożywał, to one też są jakby specjalnie skomponowane, tak, pod trasę.
13: Znaczy generalnie, jeśli chodzi o posiłki wszelkiego rodzaju, to już wynikają z tego doświadczenia, które człowiek nabył w tego typu biegach. I szczerze mówiąc, ja jem normalne posiłki, normalne obiady, na zasadzie, nie wiem, makaron z mięsem, z warzywami, ryż z czymś tam, tego typu rzeczy, naleśniki, placki, tego typu rzeczy bardzo dobrze, że tak powiem, ten organizm pochłania przy takim wysiłku i też zapewniają jakąś tą kaloryczność, bo jednak w ciągu takiego biegu spali się kilkanaście, jak nie kilkadziesiąt tysięcy kalorii.
12: To teraz jeszcze proszę powiedzieć, jak będzie wyglądał start.
13: Wstępnie start jest zaplanowany na 23 października i to jest data, której nie planujemy zmieniać. Natomiast godzina startu na tą chwilę to jest 6 rano ze Starego Miasta spod w Olsztynie. Stamtąd startujemy i lecimy tak jak nam trasa wskazuje, główny szlak dalej na Dobre Miasto, Lidzwark Warmiński, Pieniężno, Braniewo, Elbląg i kończymy na moście w Kępkach, czyli na granicy między województwami warmińsko-mazurskim i pomorskim.
15: Czyli jak pan wystartuje 6 rano, to tak gdzieś mniej więcej po której będzie pan w Elblągu?
13: Następnego dnia w sobotę liczę bardzo, że do 14 powinniśmy już zaliczyć całość, więc w Elblągu będę koło godziny 12.
15: A pan będzie przez całą trasę towarzyszył biegaczowi?
14: Tak, na pewno będziemy tutaj pana Damiana wspierać, cały czas pomagać, dopingować i wiemy, jak ważny jest ten cel, bo pobicie rekordu to jest 50%, to jest ta satysfakcja taka ludzka i to też jest ważne, ale pomoc osobom najbardziej potrzebującym, którzy ciężko chorują i już potrzebują takiej opieki specjalistycznej, jest jeszcze bardziej ważna. Więc z jednej strony będzie to i trudny bieg, ale i ważny bieg i pokazujący, że też chcemy pomagać innym i wspierać ich w tym różnym doświadczeniu w życiu.
15: Czy szacuje pan mniej więcej, ile ten bieg może potrwać?
13: Nie no, robimy oczywiście, no bo jednak rekord wiemy, że jest 36 godzin, natomiast takim i planem minimum jest po prostu pokonanie tego rekordu, więc wszystko co poniżej 36 godzin przyjmujemy. Natomiast liczę na to, że uda się to zrobić w mniej niż 30 godzin.
15: I no to w takim razie ze strony mojej, ze strony redakcji życzymy realizacji tego planu.
13: Bardzo dziękuję.
15: Jeśli chcecie państwo dołączyć do Damiana Krzysztofiaka, bijącego rekord głównego szlaku warmińskiego, to skakujcie w buty do biegania 23 października w okolicach Olsztyna lub 24 października, to już bliżej Elbląga. Serdecznie zachęcamy też oczywiście do wspierania elbląskiego hospicjum. Dane konta, na które można dokonywać wpłat znajdziecie na stronie internetowej ehospicjum.pl. W tytule przelewu proszę wpisywać 237 km nadziei. Dziękuję bardzo za rozmowę.
13: Dziękuję.
14: Dziękuję bardzo.
3: Słuchacie magazynu reporterów Eski Braniewo.
16: Za Wille Plus. Kamil N., były prezes Fundacji Dumni z Elbląga, która otrzymała ponad 2 miliony z Ministerstwa Edukacji na nieruchomość w Karczowiskach Górnych, usłyszał zarzuty. Mówi Aneta Guść, rzecznik prokuratury okręgowej w Radomiu, która prowadzi śledztwo.
17: W dniu 22 września bieżącego roku prokuratorzy zespołu śledczego w drugim Wydziale do Spraw Przestępczości Gospodarczej Prokuratury Okręgowej w Radomiu przedstawili w ramach śledztwa prowadzonego w związku z realizacją programu Edukacji i Nauki, Ministerstwa Edukacji i Nauki, Rozwój Potencjału Infrastrukturalnego Podmiotów Wspierających System Oświaty i Wychowania, zarzuty kolejnym osobom, które uzyskały środki z funduszu. Zarzut usłyszał m.in. Kamil N. Stanął on pod zarzutem tego, że w okresie od 22 września 2022 roku do 20 grudnia 2022 roku w Elblągu jako prezes zarządu Fundacji Dumni z Elbląga doprowadził Skarb Państwa reprezentowany przez ministra edukacji i nauki do niekorzystnego rozporządzenia mieniem w kwocie 2 186 tysięcy za pomocą wprowadzenia w błąd co do zamiaru wykorzystania zakupionej w ramach dotacji nieruchomości w Karczowiskach Górnych zgodnie z warunkami podpisanej umowy. To jest przestępstwo z artykułu 186 paragraf 1 kodeksu karnego w związku z artykułem 297 paragraf 1 kodeksu karnego i inne. Jak ustalono, podejrzany w dniu 23 września 2022 roku we wniosku o udzielenie dotacji w programie Ministerstwa Edukacji i Nauki wniosku o zakup nieruchomości w Karczowiskach Górnych podał i złożył szereg nieprawdziwych oświadczeń istotnych z punktu widzenia uzyskania dotacji. Dotacja w kwocie 2 186 tysięcy została przyznana Fundacji Dumni z Elbląga. Środki z tej dotacji zostały wykorzystane niezgodnie z przeznaczeniem. Podejrzany do zarzucanego mu czynu nie przyznał się. Prokurator zastosował wolnościowe środki zapobiegawcze w postaci dozoru policji. Podejrzanemu grozi kara do 10 lat pozbawienia wolności.
3: Słuchacie magazynu reporterów Eski Braniewo.
16: W naszym regionie wciąż brakuje zgodnych dawców szpiku. By pomóc znaleźć genetycznego bliźniaka, wystarczy wypełnić formularz na stronie DKMS.
18: I zamówić do siebie pakiet rejestracyjny do domu, pobrać sobie wymaz z wnętrza policzka.
16: Mówi Jakub Skorupa z Elbląga, organizator akcji rejestracji potencjalnych dawców. Próbki odsyłamy do fundacji DKMS i po kilku tygodniach otrzymamy potwierdzenie rejestracji.
19: Радіо СК Бранєво. Цим живе місто.
4: У студії Марта Радіо і це випуск новин з Бранєва. Понад 80 добровольців розпочали у Бранєво 16-денне базове навчання у 4-й Вармінсько-Мазурській бригаді оборони кордону. Майбутні військовослужбовці навчатимуться, зокрема, поводженню зі зброєю, тактиці, топографії та наданню допомоги на полі бою. Навчання завершиться складною тактичною перевіркою. 10 жовтня добровольці складуть військову присягу та офіційно приєднаються до бригади. Буде тепліше, сучасніше та енергоощадніше. Після відремонтованих початкових шкіл номер 5 та номер 6 у Бранєво настала черга міського дитячого садка номер 2. Мер Бранєва підписав договір на комплексну термомодернізацію закладу. У дитячому садку, зокрема, утеплять будівлю, замінять вікна та двері, модернізують систему опалення, встановлять нове освітлення та сонячну фотоелектричну систему. Фонд «Бранєвські діти. Добро повертається» проведе вже п'яту акцію під назвою «Тепло у твоєму домі». У межах акції, за домовленістю з органами місцевого самоврядування, сім'ям, які потребують допомоги, з Бранєва та околиць доставлятимуть дрова та опалення. Здебільшого це самотні люди, які не можуть дозволити собі придбати дрова.
20: Закупівля,
4: каже Едвард Шушкевич, президент фонду, який працює у Бранєво вже понад десятиліття та надає допомогу і підтримку людям у найрізноманітніших формах. Пожежа була лише симуляцією. У Бранєво відбулися спільні навчання служб. Пожежники провели для військовослужбовців військ територіальної оборони навчання з пожежної безпеки. За сценарієм, в одній з казарменних будівель сталася пожежа. Територіальні військовослужбовці під наглядом досвідчених інструкторів виконували завдання, пов'язані з комунікацією та взаємодією під час проведення рятувальних і протипожежних заходів. Окрім цього, у школах та дитячих садках у Бранєво тривали пробні евакуації. Навчання мали навчити дітей і персонал правильно діяти у разі небезпеки та організовано й без паніки залишати будівлю. У заходах також брали участь пожежники, які перевіряли перебіг евакуації та знайомилися з об'єктами. Відповідно до законодавства, такі навчання мають проводитися не пізніше, ніж протягом 3 місяців від початку навчального року. Тема складна, але актуальна. Про війну, безпеку та оборонні заходи з точки зору католицької церкви можна буде поговорити під час презентації книги «Від справедливої війни до превентивної війни». Автором наукової публікації з такою назвою є отець Пьотр Бабський з Бранєва.
21: То не гармати.
4: Не гармати і танки вбивають людей, а людська ненависть і зло.
21: І зло.
4: Зустріч з автором книги відбудеться у неділю 27 вересня о 15:00 у ресторані «Крістал» на вулиці Скочній у Бранєво. Вхід вільний.

0: Wszystko, czego chciałem, to tytuł nowej płyty Mroza. Album jest dostępny od kilku dni i może być niezłą odtrutką na jesienne smętne wieczory. To bardzo energetyczna płyta, bo i sam Mrozu czuję, że jest teraz muzycznie i życiowo we właściwym miejscu.
1: Ja rozpoczynam pewien nowy etap, taki bardzo szczęśliwy i spełniony w moim życiu, bo wszystko się świetnie układa od paru lat. Coraz więcej osób przychodzi na moje koncerty. Poprzednia trasa halowa się wyprzedała, ta też za chwilę się już wyprzeda. Ostatnie bilety już tylko zostały. Prawdopodobnie chyba tylko na Tauron Arenie w Krakowie.
0: Trasa Mroza startuje 2 października w łódzkiej Atlas Arenie, potem kolejne koncerty w Warszawie, Wrocławiu, Trójmieście i wspomnianym Krakowie. A nową płytę promowały takie single jak Pół na Pół czy Odpowiedni Moment w duecie z Zalią. Ta artystka przyznała w eskowym studiu, że bardzo dobrze im się współpracowało.
2: Mamy wspólny flow, że się szanujemy artystycznie. Chociażby tak miałam z Mrozem, że gdzieś tam ja bardzo chciałam mieć numer z Łukaszem. On się do mnie odezwał, ja bardzo lubię jego muzykę, on lubi mój głos, więc to jakoś się tak fajnie zespoiło.
0: Na nowej płycie Mroza jest też wakacyjny hit Nie ma miejsca jak dom. Jest już piosenka i teledysk. Równo miesiąc przed tegoroczną Eurowizją Junior poznaliśmy klip do polskiej propozycji. W tym roku w tym konkursie reprezentować nas będzie 13-letni Wiktor Sass, który wykona piosenkę Gravity. W teledysku Wiktor unosi się nad ziemią na przekór grawitacji. Singiel Gravity współtworzyli m.in. Lambery i Trips. Duże doświadczenie w tworzeniu konkursowych hitów ma szczególnie Lambery, która w 2018 stworzyła piosenkę dla Roxy Węgiel, a rok później dla Vicky Gabor. A te artystki, przypomnijmy, wygrały Eurowizję Junior. Miejmy nadzieję, że tak będzie też tym razem. Eurowizja Junior, przypomnę, 24 października na Malcie. Malta Maltą, my pewnie teraz we własnych ukochanych łóżkach, znaczy nie tyle my, co wy, chociaż pewnie są i tacy, którzy, no właśnie, pracę zaczynają. Niedziela, świetny dzień. Rafał Adamczak, dzień dobry, a muzycznie Daria Zawiałow, Podsiadło i to Bambino. Ej, żeby nie było, że tylko jednego po nazwisku, Dawid Podsiadło oczywiście i ciebie też, bardzo.

17 po 9 to SK, to są hity na czasie, niedzielny poranek. Kiedyś mi się taka rolka gdzieś wyświetliła, jak to pies, kiedy widzi, że wieczorem już zdecydowanie wieczorny outfit narzucamy, to znaczy, że spaceru już nie będzie. No ale rano w niedzielę ten wieczorny outfit, albo jeszcze ten nocny, absolutnie nie przeszkadza, żeby był ten pierwszy spacer z psem. I rzeczywiście, kiedy rano w niedzielę szczególnie właśnie wybieramy się na spacer z czworonogiem, to spotykamy innych, którzy wyglądają tak... No oryginalnie, może powiedzmy w dużym uproszczeniu, czyli wiecie, dół od piżamy albo góra od piżamy gdzieś schowana pod jakąś tam taką domową narzutką. Wiecie, byle szybko, byle rzeczywiście ten pierwszy spacer zaliczyć. Niektórzy tak mają, nie? Mój kolega kiedyś założył spodnie na taki spacer, a potem w czasie spaceru z psem na przykład z nogawek wypadły mu skarpetki. Co one tam robiły, jak się tam znalazły, nie wiem. Ale różnie z tym bywa. Słuchajcie, dzisiaj możemy sobie pozwolić na wszystko, na ogromnie dużo luzu i ogromnie dużo dystansu i odpoczynku. Od tego przecież jest niedziela. Nawet jak jesteście w pracy, to kombinujcie, a będzie dobrze. Temper City, Reverse Psychology, taka muzyczna uczta przed chwilą, a teraz już no trochę rozgrzewkowo, tak żeby się jednak trochę chciało. Shakira i Burna Boy, daj.

0: Paulina napisała, że w spodni od piżamy na niedzielnym pierwszym porannym spacerze z psem. Czy to zupełnie jakbym ją widział? Znam życie, po prostu. Calvin Harris, Dua Lipa, One Kiss.
1: Wszystkie hity zaczynają się w Esce.
0: Są takie fajne współprace jak właśnie Calvin Harris i Dua Lipa, ale też już mieliśmy kiedyś współpracę Naked i Portugal The Man. Oni dali nam numer Glide, niesamowicie popularny w streamingach. No i teraz znowu zabrali się do roboty i dają nam piosenkę, która odnosi się do tak zwanego odlotu, który pojawia się zawsze, kiedy jesteśmy zakochani. Jak brzmi w takim razie Some Kind of High? Posłuchajcie sami, Naked i Portugal The Man.

0: Zupełnie nieświadomie okazało się, że Katy Perry jest, pewnie nieświadomie dla niej samej, jesieniarą, bo w tym numerze z samego tytułu wynika, jakby o jesiennym dniu śpiewała. Rano zimno, jak nie wiem co, po południu ciepło i tak w kółko. Potem to się miesza i odwrotnie. Katy Perry, Hot and Cold, to jest Tecka, to są hity na czasie. Tak baliśmy się trochę tej jesieni, a jednak proszę bardzo, gładziutko weszliśmy, czy coś się komuś stało, a niektórzy w tej porze roku odnajdują się świetnie, na przykład nasi siatkarze zostali mistrzami Europy, więc wielkie brawa i to po raz drugi z rzędu i trzeci w historii. W finale, przypomnę, pokonali Francję 3-1, no i dzięki temu mamy bilet na igrzyska i tak to się dzieje. Ale ja wiem, że teraz niektórzy pójdą dalej i zapytają, no dobra, dobra, jak już mamy jesień, to kiedy skoki? 20 listopada sezon się zaczyna, jeżeli chodzi o skoki. W Lillehammer potrwa do 21 marca, wtedy finał w Planicy, ale dla nas, Polaków, tutaj najważniejsze są dwa weekendy. 5-6 grudnia, wtedy skoczkowie pojawią się w Wiśle i 16-17 stycznia, wtedy będą skakać w Zakopanem.
1: Reklama. Euro wjechało, żeby się dwie raty gratis miało.
2: Teraz w RTV Euro AGD dwie raty gratis. Kup elektryczny piekarnik do zabudowy Bosch w 30 ratach. RRSO 0%. A my spłacimy za Ciebie dwie raty. Teraz za 2399 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 2799. W promocji ratalnej zapłacisz tylko 2240 zł. Promocja do 28 września. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
3: Obronność potrzebuje konkretnych rozwiązań. Zaprezentuj ofertę swojej firmy tam, gdzie spotykają się przedstawiciele wojska, służb, administracji i biznesu. Zostań wystawcą drugiej edycji warszawskich targów obronnych, organizowanych przez portalobronny.pl. Nawiąż wartościowe kontakty, poznaj potrzeby rynku i zyskaj nowe możliwości współpracy. 24-26 czerwca, Centrum Expo 21 w Warszawie. Zarezerwuj powierzchnię już dziś na warszawskietargiobronne.pl.
4: Studiuj w Akademii Medycznych i Społecznych Nauk Stosowanych w Elblągu. Nowoczesne prosektorium oraz sale ćwiczeń i symulacji medycznej. Tu zdobywasz realne umiejętności. Psychologia, administracja, bezpieczeństwo wewnętrzne, pielęgniarstwo, ratownictwo medyczne i kierunek lekarski. Amisynsy, ulica Lutnicza 2. Rekrutacja trwa.
5: Inwestuj w siebie i skorzystaj z okazji. 30% zniżki na pierwszy rok studiów w filii Pomorskiej Szkoły Wyższej w Braniewie. Kierunki, które dla Ciebie przygotowaliśmy, to administracja i bezpieczeństwo wewnętrzne pierwszego stopnia oraz administracja i bezpieczeństwo państwa drugiego stopnia. Aplikuj online na twojestudia.pl. Masz pytania? Napisz na info.braniewo@twojestudia.pl lub zadzwoń pod numer 798 238 831.
6: To będzie ostatnia reklama. Bring the beat.

0: Resistance Poland. Jedno z najmocniejszych wydarzeń już 10 października w Ergo Arenie. Polecają WP.pl, naszemiasto.pl i Radio SK.
1: I po reklamie.

ktoś potrzebował sobie zrobić rozgrzewkę, taką wiecie, żeby się dobudzić, taką trochę logopedyczną, no to mógł razem z tym gościem spróbować porapować. MJ Deli, Deli Supreme w Radiu SK, to są hity na czasie za 5 minut 10.

0: Reklama.
1: Jak przekształcić lata przerwy w karierze w swoje atuty? Jak działać, by świadomie wejść w kolejny etap pracy z odwagą, kompetencjami i poczuciem własnej wartości? W książce Wracam do gry. Jak odzyskać swoje miejsce na rynku pracy? Doświadczona headhunterka Katarzyna Niezgoda odpowiada na te i wiele innych pytań, dostarczając praktycznych wskazówek i wsparcia osobom wracającym do aktywności zawodowej. To co? Wracasz do gry?
2: To będzie ostatnia reklama. Rabat 10 zł na paliwo i zakupy?
3: Dobrze.
2: 15 zł.
3: Lepiej.
2: 20 zł.
3: Najlepiej. Na Orlenie?
2: Ciepło.
3: Z kuponami?
2: Cieplej.
3: W Orlen witaj.
4: Gorąco! Rabaty na paliwo i zakupy na stacjach Orlen. Przy pierwszym tankowaniu minimum 30 litrów Verva lub Effecta. Wykorzystaj kupon rabatowy 10 zł, przy drugim 15 zł, a przy trzecim aż 20 zł. Szczegóły w regulaminie na witaj.pl/kupon. Orlen. Z energią po rabaty.
5: I po reklamie.
6: Braniewo na czasie.
7: Krzysiek Jawocki, zapraszam. Obrazy igłą malowane to tytuł wystawy prezentowanej w holu Miejskiej Biblioteki Publicznej w Braniewie. Autorką prac stworzonych haftem krzyżykowym jest była mieszkanka Braniewa Katarzyna Arciszewska-Tomczyk. Jak sama powtarza, uwielbia haftować motywy kwiatowe i ornitologiczne.
8: Bo ja bardzo lubię, jak się coś w takim obrazie haftowanym dzieje, więc wybieram sobie te motywy, które mają dużo kolorów.
7: Wystawa igłą malowane będzie czynna w Braniewie do 8 października. Przed nami spotkanie autorskie poświęcone książce księdza Piotra Babskiego Od wojny sprawiedliwej do wojny prewencyjnej. Spotkanie odbędzie się o 15 w restauracji przy Skośnej w Braniewie. Wstęp wolny.
9: Muzyką się żyje.
10: Legenda muzyki klubowej zagra w Polsce. W przyszłym roku do Warszawy przyjedzie Tiesto. Ten znany na całym świecie producent wystąpi na Warsaw Music Festivalu 19 czerwca dokładnie. Wystąpi i zagra na stadionie Legii Warszawa. W rozmowie z Eską przyznał, że już nie może się doczekać. Minęło trochę czasu, bardzo dawno nie grałem w Warszawie. Chyba ostatni raz grałem tam, no nie pamiętam dokładnie kiedy. Więc to bardzo ekscytujące, bo to bardzo tętniące życiem miasto i zawsze miało taki trochę bardziej undergroundowy klimat muzyczny, więc miło będzie tam znowu wrócić na pewno, tak mówi Tiesto. Tiesto to holenderski producent znany z takich hitów jak The Business, Lay Low czy Don't Be Shy. Pierwsza ogłoszona gwiazda przyszłorocznego Warsaw Music Festivalu. W tym roku na tej imprezie zagrał m.in. przypomnę Armin van Buuren czy zespół The Black Eyed Peas. A Roxy Węgiel tworzy nowe numery z legendą branży muzycznej. Artystka jest teraz w Stanach Zjednoczonych, gdzie nie tylko zwiedza, ale też intensywnie pracuje i tworzy nową muzykę, i to z wielkimi nazwiskami. Tworzę muzykę z legendą. Taki wpis dodała Roxy w mediach społecznościowych, a tą legendą jest Jerry Wanda Duplessis, który jest cenionym producentem. Stworzył m.in. takie hity jak Hips Don't Lie dla Shakiry, czy My Love Is Your Love dla Whitney Houston, a więc być może jesteśmy świadkami początku światowej kariery Roxy Węgiel. Ostatnio Roxy wydała nowy numer dla wszystkich jesieniarzy, to kawałek Jesień Trwa Bez Końca, który zagraliśmy premierowo w Radiu Eska, no bo wszystkie hity zaczynają się w Esce. Szczyt gorącej dwudziestki należy tym razem do Szwecji. Waszym ulubionym hitem ostatniego tygodnia jest numer Happiness Is So Sad. Stoi za nim zespół producentów Swedish House Mafia i szwedzka wokalistka Leke Lee. Na miejsce drugie waszej listy hitów wskoczyła romantyczna propozycja od Zali Tylko Kochaj Mnie, co aktualnie najczęściej grana piosenka w polskich stacjach radiowych. Tak wynika z oficjalnej listy Airplay. Podium gorącej dwudziestki zamyka Sunflower, czyli piosenka z najnowszej części Spidermana, za którą stoi Post Malone i Swaley. Całe notowanie na sk.pl. Wpadajcie, głosujcie na wasze ulubione hity. No i słuchajcie gorącej dwudziestki w każdy piątek po godzinie 17. A teraz mamy niedzielę po godzinie 10. Dokładnie 3 po 10. Ja nazywam się Rafał Adamczak. Dzień dobry, witajcie, jak już jesteście obudzeni. Będę tutaj co nieco wtrącał, a on będzie śpiewał. On, czyli Dawid Podsiadło na początek tej godziny. Na błysk.

rozbujałem was trochę, udało się? No, to w takim razie misja zrealizowana. Mogę sobie przypisać sukces. Tu część z Kalefały On It z Szybkich i Wściekłych, ten numer już za nami. Zaraz będzie Margaret i Prima Ballerina. Będzie The Colors, będzie Tame Impala. To są hity na czasie, to jest SK 20 po 10. Słuchajcie, dzisiaj mamy, no to nie, że niedziela to wiadomo, to już mam nadzieję, że czujecie doskonale, ale też Światowy Dzień Turystyki. A, no i właśnie. Gdzie byście chcieli teraz się przenieść? Gdzie byście chcieli być? W którym regionie świata albo naszego kraju? Krótko mówiąc, gdzie byście chcieli się teleportować i dlaczego miałoby to być inne miejsce niż to, w którym jesteście w tym momencie? Czekam na wasze głosówki. Jak ktoś mi powie o Egipcie, to ja wam tylko powiem, że Bocian, ten słynny celebryta, nasz Bocian Krutek już w Egipcie jest. Was wyprzedził. Tą drogą nieźle to zwierzaki sobie wykombinowały, nie? Że my musimy tyle się narobić, żeby na wakacje do tego Egiptu. No, sobie poleci, wróci. Elegancko. No dobra, to gdzie byście chcieli się teleportować z tej miejscówki, w której jesteście teraz? W jaki zakątek świata, kraju? Dajcie znać. Czekam na Messengerze, na głosówki. Ewentualnie SMS-y też przyjmuję pod 664 402 302.

0: taki dzień szczególny, prawda? W większości przypadków jesteśmy wszyscy w domu, ale mam nadzieję, że jakichś zgrzytów rodzinnych, domowych od rana nie było. 24 minuty do 11. Eben i Easy Bizu, All My Love już za nami. To jest SK, to są hity na czasie. Teraz Rock and Bone Man i Human. Odnośnie tego, gdzie chcielibyście się teleportować, gdzie teraz chcielibyście się przenieść, gdzie chcielibyście być. Krzychu napisał pod 664-402-302. Nie wiem, jak to ująć. Wczoraj byłem w biurze podróży i kupiłem urlop, mój kochany Egipt. No, to na ten teleport jeszcze trzeba będzie chwilkę poczekać, ale już jest zaklepane, zapłacone, więc teraz tylko Krzysiek czeka. Pewnie jeszcze walizek nie pakuje, ale zaraz będzie je pakował, więc teraz to nie planuje, w co się zapakować, co zabrać i tak dalej. To jest bardzo przyjemna, jak nie najprzyjemniejsza część podróży. Ja bym chciał wylecieć na Malediwy w 4 osoby. No, niestety w tym momencie nie pomogę, ale Marcin jeszcze napisał, ja to bym chciał teleportować się na Wyspy Karaibskie, chociaż na jeden dzień, ale niestety dzisiaj do pracy. O, znam ten ból. Ból w cudzysłowie, bo praca bywa też bardzo przyjemną. O, i jeszcze to jest bardzo ładny SMS. Jestem na A4 koło Wrocławia, jadę na Nysę z ziemniakami tirem i chciałbym się teleportować do domu na obiad niedzielny. No i pewnie miałyby to być ziemniaki, może te ziemniaki ze schabowym. Tu się niestety kierowca tira nie podpisał pod tym SMS-em, ale ja w prezencie od Eski daję taką małą turystyczną wyprawkę. Będzie i torba Eskowa, i butelka Eskowa, i jeszcze coś dorzucę.
1: Autopromocja. Jesienią najpierw naukowe obowiązki,
2: a potem przyjemności. Najlepiej z nowym sprzętem. Tablet, głośnik, smartfon, a może słuchawki. Co pomoże ci się zresetować po dniu pełnym zajęć? Daj znać na sk.pl. Słuchaj Eski od rana
3: i zgarnij tysiaka na nowy sprzęt.
4: Na konkurs zaprasza jego sponsor, właściciel sieci sklepów Media Expert i mediaexpert.pl.
5: Autopromocja.
6: Reklama.
7: A teraz w RTV Euro AGD.
8: Euro wjechało, żeby się taniej kupowało.
9: Na przykład telewizor TCL 65 cali QLED teraz za 3299 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 3699. Cena promocyjna obowiązuje do 3 października.
10: Euro wjechało i wszystkim na lepsze pozmieniało. Kupuj w sklepach i na euro.com.pl.
11: Posłuchaj, boli mnie ucho. Chciałabym przełożyć spotkanie. Masz coś przeciwko?
12: Phonix Ból Uszu Max.
11: Słucham?
12: Wypróbuj Phonix Ból Uszu Max o potrójnym działaniu przeciwbólowym, przeciwzapalnym i przeciwbakteryjnym.
11: Phonix Ból Uszu Max?
12: Tak, to wygodny w aplikacji spray dla dorosłych i dzieci powyżej 3 roku życia. Szybko psika i ból ucha znika.
13: To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją lub etykietą. Phonix Ból Uszu Max jest przeznaczony do stosowania u pacjentów z dolegliwościami przewodu słuchowego zewnętrznego w zapobieganiu chorobom ucha zewnętrznego oraz w usuwaniu stwardniałych czopów woskowinowych. Producent Eneo Pharmaceuticals. Podmiot prowadzący reklamy, zakłady farmaceutyczne Polpharma S.A.
14: Jak mój koci smakosz ocenia saszetki Wiejska Zagroda?
15: Doskonałe. Przyznaję im gwiazdkę Miałuszlę.
16: Wiejska Zagroda. Karma dla najbardziej wybrednych kocich smakoszy. Wiejska Zagroda, żeby twój kot dobrze miał.
17: Wielkie okazje Amazon Prime już 6 i 7 października? Oszczędności nie do wiary. Jak cena przenośnej parownicy do pary. Chwila, czy mój głos zamienia się w piosenkę? Okazje na pielęgnację, odkurzacze, frytkownice. Nie mogę przestać śpiewać.
18: Kręć się w radość okazji, której nie da się zatrzymać. Wielkie okazje Amazon Prime od 6 do 7 października. Wyłącznie dla klientów Prime. Dołącz do Prime na amazon.pl.
19: Co w tym domu nigdy nie zwalnia?
20: Światłowód od Play.

0: fakturę i terminowe płatności oraz 5 zł za zgody marketingowe. Dodatkowa opłata 5 zł za wypożyczenie routera. Play.
1: Może czas, by ta piosenka była też o Twojej pracy? W Lidlu masz umowę bez okresu próbnego. Gwarantowany w umowie wzrost wynagrodzenia, prywatną opiekę medyczną, karty sportowe oraz kupony rabatowe, na których zyskujesz Ty i Twoja rodzina. A od pierwszego dnia pracy możesz liczyć na wsparcie zespołu. Brzmi dobrze? Dołącz do nas. Sprawdź oferty na kariera.lidl.pl i pracuj w naszych barwach. Lidl. To się opłaca.
2: To będzie ostatnia reklama.
3: Obronność potrzebuje konkretnych rozwiązań. Zaprezentuj ofertę swojej firmy tam, gdzie spotykają się przedstawiciele wojska, służb, administracji i biznesu. Zostań wystawcą drugiej edycji warszawskich targów obronnych, organizowanych przez portal obronny.pl. Nawiąż wartościowe kontakty, poznaj potrzeby rynku i zyskaj nowe możliwości współpracy. 24-26 czerwca, Centrum Expo 21 w Warszawie. Zarezerwuj powierzchnię już dziś na warszawskie targi obronne.pl.
4: I po reklamie.

w wielu miejscach w naszym kraju dzisiaj i w nadchodzącym tygodniu pogoda ma sprawić bardzo przyjemną niespodziankę i to będzie naprawdę tydzieniem pełen pięknej, takiej typowej, złotej polskiej jesieni, więc korzystajcie, jeżeli teraz wyjrzeliście za okno i jest tam u was, gdzie wyglądacie za to okno całkiem znośnie i tak się wahacie, czy może jakiś spacer albo rower, to się nie wahajcie, to koniecznie spacer albo rower. No, chyba, że akurat jesteście tak nieszczęśliwie w takiej szerokości geograficznej, nawet w Polsce, gdzie ta aura no nie jest taka książkowa i nie jest taka, o jakiej mówią synoptycy i trochę kaprysi i się nie chce, no to róbcie co chcecie, bo w końcu od tego jest niedziela, prawda? Zawsze możecie postawić na hity na czasie w Radiu SK i już będzie zdecydowanie lepiej. U nas muzycznie za nami Liwka, Poza Tobą Nic, to jest ten numer, który nam trochę osładza oczekiwanie na drugi album Liwki. Ja już doczekać się nie mogę. A jeżeli wy chcielibyście się przenieść w jakieś fajne miejsce na świecie i ta teleportacja miałaby wam pomóc, bo o tym też w tej godzinie rozmawialiśmy, to myślę, że mogę już uchylić rąbka tajemnicy i zdradzić, że już niedługo znowu wam to zrobimy. To, czyli zabierzemy was totalnie w nieznane. Wiadomo tylko, że z kim polecicie, kiedy polecicie, no to będzie wiadomo, prawda? Ale dokąd? Aha, to się dopiero na lotnisko okaże. Znacie odlot ściśle tajny? No to niebawem znowu wam właśnie to zrobimy, a do zgłoszeń na pewno przyda wam się nasza eskowa apka.

0: autopromocja.
1: O tej porze roku samiec Nosela budzi się wyjątkowo wcześnie. Tylko po to, żeby wkręcić jak najwięcej ludzi.
2: Ja sobie nie wyobrażam na przykład jakieś spuszczanie się po linie.
3: Ale chwileczkę, to jest do rozwiązania. To jest do rozwiązania, proszę pani. Pani się spuszcza na linię, a później druga osoba, jeśli oczywiście jest z panią, rzuca pani dziecko.
1: Nosel wkręca w Radiu SK. Słuchaj codziennie u Jankesa, Kamy i Wiktora i zgłaszaj się już teraz na sk.pl albo w aplikacji.
0: Autopromocja.
4: Reklama.
5: Marian, a po całym tygodniu pracy?
6: W końcu zasłużony weekend kodów rabatowych w Media Expert.
5: Jeszcze przyceny na urodziny mają, to podwójny powód do kupowania.
7: Uwaga, uwaga! Ląduje saszetka od Wiejskiej Zagrody, a to oznacza uczta!
8: Wiejska Zagroda pełna mięsa i smaku. Psy ją kochają, a właściciele jeszcze bardziej.
7: O, pieskie życie ma smak!
8: Wiejska Zagroda dla psa, który wie co dobre.
9: Czy twoje plany potrzebują wsparcia? Skorzystaj z pożyczki online w PKO Banku Polskim. RRSO 9,38%. Do naszych placówek też warto zajrzeć. Do 30 września trwają dni otwarte. Odwiedź nas i sprawdź, co przygotowaliśmy. PKO. Twój bank polski.
10: Propozycja pożyczki online dostępna wyłącznie dla klientów banku, którzy nie posiadali w banku pożyczki ani kredytu gotówkowego i którym została udostępniona bankowość elektronicznej. Udzielenie pożyczki oraz jej wysokość zależą od pozytywnej oceny zdolności kredytowej. Szczegóły, w tym taryfa prowizji i opłat bankowych, są dostępne w placówkach banku i na pkobp.pl.
11: Witamy na Orlenie. Co dla państwa?
12: Dwa hot dogi w stylu greckim, dwie kawy i zapiekanka.
13: Co robisz? Od razu bierzesz dokładkę?
12: Mhm, dokładkę rabatu.
11: Z aplikacją Orlen Witaj, większa dokładka to większy rabat. Wybierz dowolne trzy produkty z oferty Stop Cafe, by zyskać 6 zł rabatu, 4, by mieć rabat 8 zł i 5 produktów, by oszczędzić aż 10 zł. Regulamin promocji na witaj.pl/zestawy. Orlen z energią po rabaty.
14: Mam dla ciebie elektrycznego SUV-a Suzuki e-Vitara.
13: Elektryk? Pewnie drogi.
14: W najmie dla firm tylko 999 zł netto miesięcznie. Na wracie masz też usługę serwisową i Suzuki do 10 lat gwarancji plus.
13: Co? Z serwisem i gwarancją?
14: I tylko 10% opłaty wstępnej.
13: Tylko gdzie jest haczyk?
14: Nie ma, jest za to nawet do 30 tysięcy złotych rabatu.
13: Czekaj, 30 tysięcy?
14: Suzuki e-Vitara. Elektryczna energia, charakter Vitary. Sprawdź na suzuki.pl.
0: To będzie ostatnia reklama.
15: Mid-season sale na eobuwie.pl. Zyskaj do minus 35% rabatu przy zakupie minimum 2 produktów. A z Modivo Club Gold odbierz dodatkowe 10% zwrotu. Tylko do 5 października na eobuwie.pl i w aplikacji.
16: I po reklamie.
17: Muzyką się żyje.
18: Mamy wielki powrót po 26 latach. Zespół Sugar Babes powraca w oryginalnym składzie. Ekipa, którą znacie m.in. z kawałka Push the Button, zapowiedziała nowy album. Płyta ukaże się 12 lutego i będzie nosiła pop tytuł po prostu Sugar Babes. Będzie to ich pierwszy wspólny krążek od 2000 roku. Od początku wiedziałyśmy, że nie chcemy się śpieszyć z tą płytą. Włożyłyśmy bardzo dużo w piosenki, brzmienie i każdy detal wokół niej, a im bardziej wszystko zaczynało się układać, tym wyraźniej widziałyśmy, że możemy nazwać ją tylko w jeden sposób. Sugar Babes. Tak komentują artystki. Dostaliśmy pierwszą zapowiedź tego krążka. To numer Ghost, który mogliście już usłyszeć w Radiu SK, no bo wszystkie hity zaczynają się w SC. A teraz mam imprezkową propozycję dla fanów Gipsa. W najbliższą sobotę raper będzie świętował 5. urodziny swojej wytwórni muzycznej i z tej okazji organizuje specjalny koncert w katowickim MCK-u. Na scenie oprócz Gipsa pojawi się ekipa spod szyldu Dope House oraz specjalni goście. To na przykład Opał, z którym Gips stworzył numer Drive. Na scenie pojawi się też Kukon, którego znacie z hitu Ty Masz, a także Guzior. Warto słuchać Eski, bo będziemy mieli dla was zaproszenia. Taylor Swift zrobiła fanom niespodziankę. Wydała nie jedną, a 4 nowe piosenki. Artystka od kilku dni zapowiadała, że podzieli się z nami nowym singlem Patient Zero, ale okazało się, że jednocześnie dostaliśmy też rozszerzoną wersję ostatniego albumu The Life of a Showgirl. Tu, oprócz wspomnianego singla, doszły jeszcze 3 premierowe utwory. Taylor Swift zdradziła, że nowe piosenki powstały, gdy ze współtwórcami swojej płyty świętowała jej sukces. Imprezkę zorganizowali w studiu w Szwecji i jakoś tak wyszło, że z tej radości powstały kolejne kawałki. Fani artystki twierdzą, że jej najnowszy numer, który na pewno zagram w tej godzinie w Radiu SK, to jest numer o jej byłym. Ciekaw jestem, jakie wy będziecie mieli skojarzenia. A jeżeli chodzi o Zalię, Tylko kochaj mnie lubicie? Tak zaczepiam i pytam, bo Zalia z tym numerem otworzy tę godzinę pełną waszych ulubionych hitów na czasie, które mam nadzieję robią wam niedzielę. Ja nazywam się Rafał Adamczak. Dzień dobry, to już 2 minuty po godzinie 11.

Jak sobie postanowiliście, że wskoczycie rano na bieżni albo pójdziecie, no nawet pochodzić, ale będziecie szli na tej bieżni albo tak po prostu w rytm tego, co wam ASK zagra, no to bardzo przepraszam, nie zrobiłem tego specjalnie, że takie tempo zawrotne. To zrobili oni. Armin van Buuren i Sasha Everlasting, no ale musicie przyznać, że numer jest bardzo dobry i tempo też chyba pasuje każdemu, prawda? Bo to już 16 po 11, najwyższa pora nawet w niedzielę się o tej godzinie obudzić. Jakiś czas temu cała Polska mówiła o tym, że w jednej z podlaskich miejscowości dzięki inicjatywie młodego mieszkańca pojawił się kartoflomat, czyli taka drewniana budka, gdzie każdy mógł podjechać, czmychnąć sobie stamtąd worek ziemniaków, oczywiście płacąc za to. Na miejscu też czekała skarbonka, więc tak to dokładnie wygląda. To było Podlasie, a teraz proszę bardzo, mamy kolejną podobną inicjatywę. Tam był kartoflomat, tymczasem w Skrzeszewie, niedaleko Koszalina, pojawił się inny nietypowy punkt sprzedaży owoców tym razem. Jest odnowiony wóz konny, na nim worki świeżych jabłek, jest skarbonka, ale można też bliczkiem za taki worek jabłek zapłacić. I proszę bardzo, mamy teraz jabłkomat. To gdybyście chcieli poszukać jeszcze innych podobnych urządzeń, to myślę, że podróż po Polsce w tej kwestii was dokształci rewelacyjnie, ale takim inicjatywom lokalnym oczywiście bijemy wielkie brawa. Jeżeli chodzi o nasz eskowy hitomat, to teraz tutaj ostatni dzień lata, Gibbs, Ego i For Money.

0: Bartek napisał odnośnie tych urządzeń nietypowych różnych matów, które się pojawiają to tu, to tam, że jeszcze powinien być taki z pieniędzmi, ale nie, że bankomat, tylko taki, że jak ktoś potrzebuje, idzie sobie, wypłaca tyle, ile chce i tyle. Świat wtedy by zwariował totalnie. Ale Bartek, dziękujemy bardzo za tę inicjatywę. Felix Jen, Jasmine Thompson już za nami.
1: Wszystkie hity zaczynają się w Esce. Zaczynają się w Esce.
0: Gdyby takie były... Nie wiem, nie mam komaty, tylko pieniądzomaty? Boże, to ciekawe, ile byście dzisiaj wypłacili dla siebie. No ciekaw jestem. Ja sam nie wiem, ile ja bym wypłacił, bo pewnie zwariowałbym przed takim urządzeniem totalnie. Słuchajcie, ale dobra, teraz nowka sztuka hit. Wspominałem już, że zagram w tej godzinie nowość od Taylor Swift, numer, który nazywa się Patient Zero. To jest jeden z czterech nowych kawałków, które dostaliśmy na rozszerzonej wersji ostatniego albumu artystki The Life of a Showgirl. Jak brzmi, to przekonamy się już teraz, jeżeli jeszcze nie słyszeliście i będzie to dla was pierwszy raz, możecie śmiało zrobić głośniej, czy to jest numer o jej byłym, czy może zupełnie nie. No takie spekulacje są, gdzieś tam krążą w świecie, ale może postawmy trzy kropki niedopowiedzenia. Patient Zero, Taylor Swift.

0: Jamelia. Chociaż miałem kiedyś kolegę, który mówił o niej Jamelia. Może, można i tak. Superstar za nami. To jest SK, to są hity na czasie. 26 minut i niedzielne południe. Postanowiłem sprawdzić, jak to będzie z pogodą w tym nowym tygodniu, który od jutra. Jak to będzie z pogodą w całej Polsce. I słuchajcie, okazuje się, że całkiem, całkiem przyjemnie. Podobno początek tygodnia chłodniejszy, potem miło, bo uwaga, lokalnie temperatura może podskoczyć nawet do 20, nawet do, uwaga, 25 stopni, ale zdecydowanie widać tutaj, że noce będą chłodne, więc jeżeli wychodzicie wcześniej rano z domu, no to zawsze warto mieć coś ciepłego, no nie tyle, że pod ręką, ale może na sobie, a jak będziecie wracać, to już to, co rano mieliście na sobie, będziecie mieć pewnie właśnie w ręku. Tak to dokładnie wygląda. Czyli krótko mówiąc, gdybyśmy mieli takiej koncertowej tutaj, koncertowego porównania użyć, no to zgodnie ze scenariuszem imprezy, bo taki czas na scenę zdecydowanie wchodzi już jesień, a lato jeszcze wywoływane jest na bis i na ten bis wraca na moment. To będzie fajny tydzień, więc fajne rzeczy możecie planować. Mam nadzieję, że one się jakoś komponować będą z tą fajną pogodą, a za chwileczkę też będzie zupełnie fajnie muzycznie. Thomas Gray i Rumors.
1: Reklama. Euro wjechało, żeby się dwie raty gratis miało.
2: Teraz w RTV Euro AGD dwie raty gratis. Kup elektryczny piekarnik do zabudowy Bosch w 30 ratach. RRSO 0%. A my spłacimy za Ciebie dwie raty. Teraz za 2399 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 2799. W promocji ratalnej zapłacisz tylko 2240 zł. Promocja do 28 września. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
3: Miau. Jak mój koci smakosz ocenia saszetki Wiejska Zagroda?
4: Doskonałe. Przyznaję im gwiazdkę miał szlę.
5: Wiejska Zagroda. Karma dla najbardziej wybrednych kocich smakoszy. Wiejska Zagroda, żeby twój kot dobrze miał.
6: Planujesz jesienny remont? Zacznij go na Allegro. Dodaj do koszyka cokolwiek potrzebujesz. Narzędzia, baterie łazienkowe, farby, włączniki, wyłączniki i gniazdka elektryczne. A to wszystko z szybką dostawą Allegro Smart.
7: Dobra droga warta jest doskonałej kawy. W Wild Bean Cafe na stacjach BP znajdziesz kawę z wyjątkowej selekcji ziaren arabiki, podaną z ulubionym mlekiem i przygotowaną przez baristę specjalnie dla Ciebie. Wystarczy jeden łyk, żeby podróż smakowała lepiej. Teraz kupując kawę z aktywnym kuponem w aplikacji BP Me otrzymasz cookie za 1 grosz. Korzystaj do 3 listopada. Szczegóły na bp.pl. Wild Bean Cafe na stacjach BP.
8: To będzie ostatnia reklama.
9: Obronność potrzebuje konkretnych rozwiązań. Zaprezentuj ofertę swojej firmy tam, gdzie spotykają się przedstawiciele wojska, służb, administracji i biznesu. Zostań wystawcą drugiej edycji warszawskich targów obronnych, organizowanych przez portalobronny.pl. Nawiąż wartościowe kontakty, poznaj potrzeby rynku i zyskaj nowe możliwości współpracy. 24-26 czerwca, Centrum Expo 21 w Warszawie. Zarezerwuj powierzchnię już dziś na warszawskie targi obronne.pl.
10: I po reklamie.
11: Eska.

0: Ach, syn Oskar, Oskar, mógłby do nas tak śpiewać i grać bez końca, prawda? Zupełnie jak w tym numerze. Bez końca, tak właśnie nazywa się ten hit, który wam zagrałem w Radiu SK, bo u nas, wiadomo, same hity na czasie, a południe niedzielne za 5,5 minuty.
1: SK.

0: Reklama.
1: Chyba potrzeba to było kobiecej ręki.
2: Mały metraż, duże wyzwanie. Tata to tylko rozłożył ręce.
3: Za to mama wzięła sprawy w swoje. Wybrała rozkładany narożnik, dywan, stolik, lampy, wszystko w Agacie.
2: I zrobiła nam super pokój.
3: Mamo, dzięki!
4: Dla wszystkich, którzy lubią mieć wybór, mamy wielką urodzinową promocję. 30 rat 0% albo tysiące produktów aż do 30% taniej. Tylko w Agacie, tylko do 17 października. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
5: Inwestuj w siebie i skorzystaj z okazji. 30% zniżki na pierwszy rok studiów w filii Pomorskiej Szkoły Wyższej w Braniewie. Kierunki, które dla Ciebie przygotowaliśmy, to administracja i bezpieczeństwo wewnętrzne pierwszego stopnia oraz administracja i bezpieczeństwo państwa drugiego stopnia. Aplikuj online na twojestudia.pl. Masz pytania? Napisz na info.braniewo@twojestudia.pl lub zadzwoń pod numer 798-238-831.
6: Pani Barbaro, wszystkiego najtańszego z przeceń na urodziny w Media Expert.
7: I piątego produktu za złotówkę na multirabatach, panie Pascal.
6: O, dziękuję, dziękuję. Kuchnię remontuję i to się przyda akurat.
8: Przeceny na urodziny. A do tego multirabaty w Media Expert. Im więcej produktów promocyjnych kupujesz, tym taniej. Drugi produkt 30% taniej lub trzeci 55% lub czwarty 80% taniej lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
9: Poznaliśmy już nominowane w plebiscycie wszechmocne serwisu WP Kobieta. Teraz to ty wybierasz, do kogo trafią statuetki. Oddaj swój głos, wejdź na wszechmocne.wp.pl i doceni, jaką moc mają w sobie kobiety.
10: Czy twoje plany potrzebują wsparcia? Skorzystaj z pożyczki online w PKO Banku Polskim. RRSO 9,38%. Do naszych placówek też warto zajrzeć. Do 30 września trwają dni otwarte. Odwiedź nas i sprawdź, co przygotowaliśmy. PKO. Twój Bank Polski.
11: Propozycja pożyczki online dostępna wyłącznie dla klientów banku, którzy nie posiadali w banku pożyczki ani kredytu gotówkowego i którym została udostępniona bankowość elektronicznej. Udzielenie pożyczki oraz jej wysokość zależą od pozytywnej oceny zdolności kredytowej. Szczegóły, w tym taryfa prowizji i opłat bankowych, są dostępne w placówkach banku i na pkobp.pl.
12: To będzie ostatnia reklama.
13: Mid-season sale na eobuwie.pl. Zyskaj do minus 35% rabatu przy zakupie minimum dwóch produktów. A z Modivo Club Gold odbierz dodatkowe 10% zwrotu. Tylko do 5 października na eobuwie.pl i w aplikacji.
14: I po reklamie.
15: SK Braniewo. Na czasie.
16: Rafał Maliszewski. Sezon grzybowy w pełni. Spacer po lesie to dla wielu przyjemność. Niestety każdego roku dochodzi do przypadków zatrucia.
17: Zbierajmy wyłącznie grzyby, które rozpoznajemy bez żadnych wątpliwości. W ocenie grzybów mogą pomóc grzyboznawcy lub klasyfikatorzy grzybów. W powiatowej stacji sanitarno-epidemiologicznej w Elblągu mamy grzyboznawcę. W przypadku wątpliwości zapraszamy do nas.
16: Mówi Anna Kozłowska, dyrektor elbląskiego sanepidu. Interesujesz się ceramiką? Tworzysz własne prace? Jeśli tak, Ceramiony, konkurs ogłoszony przez Centrum Światowid w Elblągu, jest dla Ciebie.
18: Celem konkursu jest prezentacja dorobku dzieci, młodzieży oraz osób dorosłych,
16: informuje Anna Giziewicz. Udział w konkursie jest bezpłatny. Po szczegóły wskakujcie na stronę Światowida.
19: Muzyka się żyje.
20: Dopiero co wydał nową płytę, a już ma materiał na kolejną. Mrozu świętuje premierę 7. krążka w swojej karierze. To album pod tytułem Wszystko, czego chciałem. Mrozu zdradził w naszym studiu, że nie zamierza się zatrzymywać i już planuje kolejne premiery.
21: Na pewno mam już w szufladzie parę piosenek, z którymi coś mógłbym zrobić. I ja sobie cały czas działam w tym moim stylu muzyki soul, muzyki takiej starej R&B. I wydaje mi się, że cały czas jeszcze w tym garniturze jest mi dobrze, a będę potrzebował pewnie przeżyć jeszcze jakieś nowe doświadczenia, żeby móc się naładować i mieć po czym pisać teksty.
20: Na świeżo wydanym krążku Mroza jest m.in. wakacyjny hit Nie ma miejsca jak dom, czy odpowiedni moment w duecie z Zalią. Te kawałki już w październiku fani będą mogli usłyszeć na żywo, bo Mrozu rusza w trasę koncertową. W najbliższy piątek zagra w Atlas Arenie w Łodzi, potem dwukrotnie na warszawskim Torwarze, w hali Stulecia we Wrocławiu, w Ergo Arenie w Trójmieście. Zakończenie trasy 30 października w Tauron Arenie w Krakowie. A Alicja Szemplińska podbija Wielką Brytanię. Jej Eurowizyjny utwór Prey jest aktualnie jednym z największych hitów na wyspach. Zajął 3. miejsce na brytyjskiej liście popowych przebojów. O sukcesie Alicji zrobiło się głośno po tym, jak celistę na swoim Instagramie udostępniła sama Mariah Carey. Single Prey w zaledwie tydzień awansował z miejsca 15 na podium. To połączenie musiało przynieść hit Mata i White 2115 na szczycie Rap 20 Radia SK. Ich wspólny numer 1 na milion wskazał skoczył ostatnio na miejsce pierwsze. Drugie zajmuje Francis Isobel z hitem One Day in Poland, a na trzecim współpraca aż czterech artystów. To kawałek Wszystko na potem, za którym stoi Kubi producent, Hubert, Fukaj, Jan Rapowanie i Guzior. Cała lista czeka na sk.pl. Głosujecie na wasze ulubione rapowe kawałki oczywiście właśnie w tym miejscu i słuchajcie Rap 20 już jutro. Znowu po 23 będzie z wami Mati Fuczyło. A teraz jest niedziela, 27 września, 11:40, czyli południe minęło i jestem z wami ja, Rafał Adamczak. Dzień dobry. Avicii Waiting for Love to będzie muzyczne otwarcie kolejnej godziny, a później Dawid Kwiatkowski w duecie z Margaret.

Gdybyśmy ten numer cofnęli kilkadziesiąt lat do tyłu. Wyobrażacie sobie na przykład, jak Reksio stemplowałby w czołówce swojej wieczorynki tę taśmę, która tam się przewijała w rytm Take It Slow? Albo jak Bolek i Lolek zasuwaliby dookoła świata? Albo jak Krecik jeździłby tym samochodem takim na pedały w rytm Take It Slow właśnie? No ja wiem, że może to trochę nadinterpretacja i zbyt szalone porównanie, ale czasami dla poprawy humoru samemu sobie warto sobie na takie rzeczy pozwolić. Robin Schulz, Watermark, Take It Slow, to jest SK, to są hity na czasie. Na naszym messengerze eskowym pojawiła się wiadomość od Maćka z Gdyni, który napisał: dzięki muzie, którą puszczasz, dobrze się biegło i dzięki tobie przebiegłem 11 kilometrów. Czyli jak ten sukces podzielimy na dwóch, to znaczy, że ja nie robiąc nic, tylko grając hity na czasie, przebiegłem 5,5 kilometra?

0: Zawsze tutaj wchodzę wokalnie, jak oczywiście nikt nie widzi, nikt nie słyszy, tylko że ten numer zaraz się kończy i tyle z mojego śpiewania i mojego ooo. Jamal Policeman, to jest SK, to są hity na czasie 27 minut i będzie godzina 13, pora taka i wieczory chłodne i ranki również. No jeżeli mieszkacie w tak zwanym własnym domu, to sami decydujecie, kiedy wpuścić do niego trochę więcej ciepła, wiadomo, kiedy tam odpalić piec, kiedy odpowiednią temperaturę ustawić, wiadomo, kosztem pewnie jakiegoś wydatku. Natomiast mieszkacie w bloku, sytuacja się komplikuje, bo też kosztem wydatku, natomiast już decyzja jest jakby troszkę mniejsza, prawda? I bardzo często takim miłym zaskoczeniem jest, kiedy dotykamy grzejnika, okazuje się, że jest ciepły, że można powiedzieć, już grzeją! Ciekaw jestem, u kogo w tym tygodniu taki radosny okrzyk już wybrzmiał u mnie, tak? Kaloryfery ciepłe, mówi wam, jakie są teraz przyjemne poranki w łazience, kiedy się wchodzi, jest tak przyjemnie cieplutko. Jutro znowu się nie będzie chciało z tej łazienki wyjść, ale moi drodzy, pamiętajcie o tym, że rzeczywiście ciepło ciepłem, fajna sprawa, rzeczywiście dbajmy o to, żeby było nie tylko to prawdziwe, ale i takie, wiecie, domowe. Natomiast pamiętajmy, że zimę i wszystkie inne pory roku nie spędzamy raczej metodą na tak zwanego kiszonego ogórka, tylko kiedy możemy, to takie grzejniki zakręcamy, otwieramy okna i też wietrzymy, bo o to chodzi i o tym nie zapominamy. 25 do 13, za chwileczkę Tame Impala i Jenny Dracula. No ale najgorsze, co moglibyśmy zrobić, to mieć odkręcone maksymalnie ogrzewanie i wietrzyć jednocześnie. Wtedy to ten koszt, o którym wspominałem na początku, a zresztą sami wiecie.
1: Reklama.
2: Chyba potrzeba tu było kobiecej ręki.
3: Mały metraż, duże wyzwanie. Tata to tylko rozłożył ręce.
4: Za to mama wzięła sprawy w swoje. Wybrała rozkładany narożnik, dywan, stolik, lampy, wszystko bagacie.
5: I zrobiła nam super pokój.
6: Mamo, dzięki!
2: Dla wszystkich, którzy lubią mieć wybór, mamy wielką urodzinową promocję. 30 rat 0% albo tysiące produktów aż do 30% taniej. Tylko w Agacie, tylko do 17 października. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
7: Uwaga, uwaga! Ląduje saszetka od Wiejskiej Zagrody! A to oznacza uczta!
8: Wiejska Zagroda pełna mięsa i smaku. Psy ją kochają, a właściciele jeszcze bardziej.
7: O, pieskie życie ma smak!
8: Wiejska Zagroda dla psa, który wie co dobre.
9: Panie Pascalu, a czego pan sobie życzy?
10: Pani Barbaro, tego co wszyscy. Taniej kupować.
9: A, no to w Media Expert.
11: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład laptop Dell 15 do pracy i nauki. Windows 11. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2499 zł. Teraz za jedyne 2299. Z kodem rabatowym taniej o 200 zł.
12: Nowy sezon zaczyna się na Allegro. Odkryj kolekcję Tatum, Wrangler, Ryłko i Jochnik. Kurtki, płaszcze, dżinsy, swetry, potki i kozaki. Wszystko, czego potrzebujesz na chłodniejsze dni w jednym miejscu. Allegro. Od ulubionych marek po najlepsze okazje.
13: Dobra droga, warta jest doskonałej kawy. W Wild Bean Cafe na stacjach BP znajdziesz kawę z wyjątkowej selekcji ziaren arabiki, podaną z ulubionym mlekiem i przygotowaną przez baristę specjalnie dla Ciebie. Wystarczy jeden łyk, żeby podróż smakowała lepiej. Teraz kupując kawę z aktywnym kuponem w aplikacji BP Me, otrzymasz cookie za 1 grosz. Korzystaj do 3 listopada. Szczegóły na bp.pl. Wild Bean Cafe na stacjach BP.
14: To będzie ostatnia reklama.
15: Obronność potrzebuje konkretnych rozwiązań. Zaprezentuj ofertę swojej firmy tam, gdzie spotykają się przedstawiciele wojska, służb, administracji i biznesu. Zostań wystawcą drugiej edycji warszawskich targów obronnych, organizowanych przez portalobronny.pl. Nawiąż wartościowe kontakty, poznaj potrzeby rynku i zyskaj nowe możliwości współpracy. 24-26 czerwca, Centrum Expo 21 w Warszawie. Zarezerwuj powierzchnię już dziś na warszawskie targi obronne.pl.
16: I po reklamie.

0: Kuba i Kuba, chłopaki. I tu też chłopaki, bo już nie jestem sam, jest ze mną Łukasz Duńczyk. Cześć Łukasz.
1: Chłopak Łukasz, cześć.
0: Co tam wczoraj robiłeś, powiedz, bo już mi się tego pochwaliłeś.
1: To ja się pochwalę, mogę jeszcze raz?
0: Może, rzeczywiście.
1: Oglądałem mecz polskich siatkarzy i świętowałem razem z nimi.
0: Ja oglądałem polskich piłkarzy w piątek, nie świętowałem, bo nie było czego.
1: I zgadnijcie, który z nas teraz płacze ze szczęścia, a który w ten inny sposób.
0: Znaczy ja spodziewałem się jak będzie, ale nie ukrywam, potraktowałem ten mecz piłkarski w piątek jako powód do tego, żeby nie mieć wyrzutów, że zjadłem całą paczkę chipsów.
1: Także dziękujmy naszym piłkarzom, po to właśnie są.
0: Mam nadzieję, że u was na niedzielny obiad coś zdecydowanie lepszego, bo do obiadu będą hity na czasie, które zagra tam Łukasz Zduńczyk, który z wami zostaje.
1: Polecam się.
2: Sponsorem programu jest właściciel sklepu internetowego z oponami oponeo.pl.

0: promocja.
1: Jesienią najpierw naukowe obowiązki,
2: a potem przyjemności.
3: Najlepiej z nowym sprzętem.
4: Tablet, głośnik, smartfon, a może słuchawki. Co pomoże ci się zresetować po dniu pełnym zajęć?
5: Daj znać na sk.pl.
6: Słuchaj Eski od rana
7: i zgarnij tysiaka na nowy sprzęt.
8: Na konkurs zaprasza jego sponsor, właściciel sieci sklepów Media Expert i mediaexpert.pl.
9: Autopromocja.
10: Reklama. A teraz w RTV Euro AGD. Euro wjechało, żeby się taniej kupowało.
11: Na przykład telewizor TCL 65 cali QLED teraz za 3299 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 3699. Cena promocyjna obowiązuje do 3 października.
12: Euro wjechało i wszystkim na lepsze pozmieniało. Kupuj w sklepach i na euro.com.pl.
13: Posłuchaj, boli mnie ucho. Chciałabym przełożyć spotkanie. Masz coś przeciwko?
14: Phonix Ból Uszu Max.
13: Słucham?
14: Wypróbuj Phonix Ból Uszu Max o potrójnym działaniu. Przeciwbólowym, przeciwzapalnym i przeciwbakteryjnym.
13: Phonix Ból Uszu Max?
14: Tak. To wygodny w aplikacji spray dla dorosłych i dzieci powyżej 3 roku życia. Szybko psika i ból ucha znika.
15: To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją lub etykietą. Phonix Ból Uszu Max jest przeznaczony do stosowania u pacjentów z dolegliwościami przewodu słuchowego zewnętrznego w zapobieganiu chorobom ucha zewnętrznego oraz w usuwaniu stwardniałych czopów woskowinowych. Producent Eneo Pharmaceuticals. Podmiot prowadzący reklamy zakłady farmaceutyczne Polpharma S.A.
16: O, Pyszne.pl podwaja pyszności. Drugie danie masz gratis. Zamawiasz na Pyszne.pl jedno danie z restauracji takich jak Pasibus, Domino's czy Koku Sushi, a drugie takie samo dostajesz zupełnie za darmo.
17: Czy ktoś powiedział Pyszne.pl?
18: To będzie ostatnia reklama.
19: Czy twoje plany potrzebują wsparcia? Skorzystaj z pożyczki online w PKO Banku Polskim. RRSO 9,38%. Do naszych placówek też warto zajrzeć. Do 30 września trwają dni otwarte. Odwiedź nas i sprawdź, co przygotowaliśmy. PKO. Twój Bank Polski.
20: Propozycja pożyczki online dostępna wyłącznie dla klientów banku, którzy nie posiadali w banku pożyczki ani kredytu gotówkowego i którym została udostępniona bankowość elektronicznej. Udzielenie pożyczki oraz jej wysokość zależą od pozytywnej oceny zdolności kredytowej. Szczegóły, w tym taryfa prowizji i opłat bankowych, są dostępne w placówkach banku i na pkobp.pl.
21: I po reklamie.
22: Muzyką się żyje.
23: Dopiero co zaczęła się jesień, a my już mamy imprezkowe plany na rozpoczęcie lata. 19 czerwca w Warszawie zagra Tiesto. To pierwsza z ogłoszonych gwiazd Warsaw Music Festivalu. Ten legendarny producent zapowiada, że przyjedzie do Polski z nowościami. W okresie zimowym pisze najwięcej muzyki, więc listopad, grudzień, styczeń, luty. Mam wtedy 4 miesiące wolnego, rzadko wtedy gram jako DJ. Dużo czasu spędzam w studiu, robię sesje pisarskie i mam nadzieję, że do tego czasu będę miał nowy album. Więc tak, pracuję nad tym, mam już nawet kilka gotowych utworów. Tak powiedział Tiesto w rozmowie z Mattim Fuczyło. Tiesto to holenderski producent znany z takich hitów jak The Business, Lay Low czy Don't Be Shy. To pierwsza ogłoszona gwiazda Warsaw Music Festivalu. Ta impreza w czerwcu przyszłego roku po raz drugi zagości na stadionie Legii Warszawa. Była premiera nowej płyty, a za chwilę rusza trasa koncertowa. Mrozu wydał nowy krążek Wszystko czego chciałem. To już 7 album w jego karierze. Są na nim takie hity jak Odpowiedni moment, Z Zalią czy Nie ma miejsca jak dom. A czy Mrozu zgodnie z tytułem tej płyty ma już wszystko, czego chciał?
24: Właśnie to jest takie przewrotne, że wydaje mi się, że czego innego chciałem, jak miałem 20 lat, czego innego chcę dzisiaj, a to jest, no rzeczywiście od losu dostałem bardzo dużo, no gram teraz wspaniałe koncerty, za chwilę trasa koncertowa, która praktycznie jest cała wyprzedana. To jest moja 7 płyta, spełniam się, robię to, co kocham, więc rzeczywiście jest piękne, ale to jest wszystko, czego chciałem do tej pory. Na pewno nie powiedziałem ostatniego słowa, cały czas wydaje mi się, że ja się rozkręcam, bo z płyty na płytę robię jakiś progres.
23: Już w najbliższy piątek 2 października Mrozu rusza w trasę koncertową promującą ten krążek. Start w Atlas Arenie w Łodzi, a potem odwiedzi warszawski Torwar, Hale Stulecia we Wrocławiu, Ergo Arenę w Trójmieście i Tauron Arenę w Krakowie. Taylor Swift zaskoczyła fanów nowościami. Wydała nie jedną, a aż 4 nowe piosenki. Artystka od kilku dni zapowiadała, że podzieli się z nami singlem Patient Zero, ale okazało się, że jednocześnie dostaliśmy też rozszerzoną wersję ostatniego albumu The Life of a Showgirl. Tu oprócz wspomnianego singla doszły jeszcze 3 premierowe utwory. Taylor Swift zdradziła, że nowe piosenki powstały na imprezie, gdy ze współtwórcami swojej płyty świętowała sukces. Numer Patient Zero na pewno jeszcze dzisiaj usłyszycie w Radiu SK, bo wszystkie hity, wiadomo, zaczynają się gdzie? W Radiu SK. Teraz uwaga, weźcie głęboki oddech. Czujecie to? Tak się właśnie czują mistrzowie Europy. Jesteśmy najlepsi w siatkówce, słuchajcie. Dzisiaj wszyscy jesteśmy Fornalami, Semeniukami i Lemańskimi. Także ja nie jestem Łukasz Zduńczyk wyjątkowo, tylko Łukasz Lemański. Co prawda o 2 metry niższy, ale hity na czasie gram.

Black Eyed Peas i Justin Timberlake z hitem zawsze na czasie na antenie Radia SK. Słuchajcie, już za chwilę dosłownie powitanie naszych mistrzów. Polscy siatkarze już za moment powinni wylądować na lotnisku Chopina w Warszawie i już tam czeka na nich tłum kibiców. Wczoraj, przypomnę, obroniliśmy tytuł mistrzów Europy. Wygraliśmy w wielkim finale z Francją 3-1, no i po meczu było wielkie świętowanie. I jak to za każdym razem bywa, po zwycięstwie polskich siatkarzy musi pojawić się pociąg. Roli konduktora, no oczywiście, że Tomasz Fornal. I tak się siatkarze bawili podobno do 4 nad ranem. Niektórzy przed wylotem w ogóle nie spali, także dzisiaj jak wylądują, to mogą nie być zbyt rozmowni. Ale słuchajcie, najbardziej mi się spodobał komentarz jednego z fanów pod tym filmikiem. I to jest właśnie taka mała różnica. Siatkarze bawią się po zwycięstwie, a piłkarze zawsze przed. Może to jest klucz do sukcesu. A już teraz na naszej antenie świeżo upieczony mąż. Damiano Dawid wziął ślub. I to była naprawdę impreza na bogato. Mamy zdjęcia na eskowym Instagramie. Polecam tam zajrzeć. To jest Radio SK.

0: Z nami zawsze jesteście na czasie. To gorąca nowość. Catriel i Paco Amoroso w Radiu SK. Numer z nadchodzącej gamingowej premiery GTA 6. Premiera 19 listopada. A to się, słuchajcie, dzieje właśnie teraz. Teraz polscy siatkarze wchodzą do hali przylotów na lotnisku Chopina w Warszawie. Olek Śliwka niesie puchar mistrzostw Europy, a reszta siatkarzy rozdaje autografy, zwijają piątki z fanami. Jest wielka wrzawa wśród fanów. Wszyscy teraz witają naszych mistrzów. Także jeszcze raz gratulujemy naszym siatkarzom mistrzostwa Europy i obrony tytułu i biletu na Igrzyska Olimpijskie w Los Angeles. No ale właśnie, słuchajcie, dzisiaj możemy się wszyscy poczuć jak mistrzowie, więc dajcie znać, w czym jesteście dzisiaj, albo tak ogólnie, mistrzami, albo w czym wasza druga połówka nie ma dzisiaj sobie równych. Czekam na głosówki na Messengerze Radia SK i za chwilę gram coś dla wszystkich w samochodzie. Beat, dobry bas, autostrada, lewy pas, Gipsy Opał po krótkiej przerwie. Radio
1: SK. Reklama. Euro wjechało, żeby się dwie raty gratis miało.
2: Teraz w RTV Euro AGD dwie raty gratis. Kup elektryczny piekarnik do zabudowy Bosch w 30 ratach. RRSO 0%. A my spłacimy za Ciebie dwie raty. Teraz za 2399 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 2799. W promocji ratalnej zapłacisz tylko 2240 zł. Promocja do 28 września. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
3: Czy Twoje plany potrzebują wsparcia? Skorzystaj z pożyczki online w PKO Banku Polskim. RRSO 9,38%. Do naszych placówek też warto zajrzeć. Do 30 września trwają dni otwarte. Odwiedź nas i sprawdź, co przygotowaliśmy. PKO. Twój Bank Polski.
4: Propozycja pożyczki online dostępna wyłącznie dla klientów banku, którzy nie posiadali w banku pożyczki ani kredytu gotówkowego i którym została udostępniona bankowość elektronicznej. Udzielenie pożyczki oraz jej wysokość zależą od pozytywnej oceny zdolności kredytowej. Szczegóły, w tym taryfa prowizji i opłat bankowych, są dostępne w placówkach banku i na pko.pl.
5: ING to Twój asystent, który podpowie, żeby założyć w ING konto w planie. Przypomnij, załóż je w apce Moje ING, a zyskasz do 900 zł w promocjach. Poinformuję, teraz nawet 5,5% na koncie oszczędnościowym.
6: Plany ING to pakiety usług dostępne z kontem osobistym. Maksymalna kwota nagród w promocjach zależy od wybranego planu. Aplikacja Moje ING to wersja usługi bankowości elektronicznej na urządzenia mobilne. Zapoznaj się z warunkami promocji, konta pełne korzyści. Poleć ING i oferty bonus na start ING Banku Śląskiego S.A. Oprocentowanie zmienne w skali roku dla kwot poniżej 400 tysięcy złotych przez 3 miesiące od założenia OKO w PLN w ofercie specjalnej.
7: Obronność potrzebuje konkretnych rozwiązań. Zaprezentuj ofertę swojej firmy tam, gdzie spotykają się przedstawiciele wojska, służb, administracji i biznesu. Zostań wystawcą drugiej edycji Warszawskich Targów Obronnych, organizowanych przez portal obronny.pl. Nawiąż wartościowe kontakty, poznaj potrzeby rynku i zyskaj nowe możliwości współpracy. 24-26 czerwca, Centrum Expo 21 w Warszawie. Zarezerwuj powierzchnię już dziś na warszawskietargiobronne.pl.
8: To będzie ostatnia reklama.
9: Marian, a ta nasza nowa lodówka taka cicha i prądu mało zużywa.
10: Prawda, Barbara? A kto ją przywiózł, wniósł i podłączył? Co?
9: No, ci panowie z Media Expert.
10: I jeszcze tego rupiecia i inne elektrośmieci zabrali.
11: Teraz w Media Expert nowy sprzęt przywozimy do Twojego domu. Wnosimy, podłączamy, a wymieniany sprzęt odbieramy za darmo. A dodatkowo możesz skorzystać z usługi odbioru innych elektrośmieci. Szczegóły i warunki w sklepach, aplikacji i na mediaexpert.pl.
12: I po reklamie.

0: Stanach w Radiu SK. Gramy niedzielne hity na czasie i świętujemy razem z naszymi siatkarzami Mistrzostwa Europy. Z tej okazji wy dajecie znać, dlaczego czujecie się mistrzami, albo dlaczego wasza połówka druga jest mistrzem. Dawid?
1: Cześć SK. Moja dziewczyna dzisiaj jest niesamowita pod względem tego, jakie dzisiaj wspaniałe śniadanie dostałem i jakie dzisiaj niesamowite porządki się dzieją u nas. Aktywna niedziela, pozdrawiam.
0: Dawid, ty już wtedy o poranku powinieneś się zorientować, że coś jest nie tak. Jeśli druga połówka jest zbyt miła rano i zrobi zbyt dobre śniadanie, to jest pierwszy znak ostrzegawczy, że potem będzie propozycja wspólnego remontu, zakupów, albo właśnie sprzątania. No ale dobra, no dobre śniadanie jest warte wszystkiego, dlatego leci do was zestaw eskowych gadżetów. Dawid, poczęstuj tym swoją dziewczynę. A wy też nagrajcie głosówkę, w czym wy albo wasza druga połówka nie ma sobie równych. A u nas za chwilę newsy.
2: Sponsorem programu jest właściciel sklepu internetowego z oponami oponeo.pl.

0: or another. Reklama.
1: Pani Barbaro, a gdzie kupić
2: mam... Panie Pascalu, na mediaexpert.pl.
1: No dobrze, a taki fajny prezent...
2: Na mediaexpert.pl.
1: No to jeszcze, żeby wszystko było tanią...
2: Na mediaexpert.pl.
3: Włączamy niskie ceny.
4: Miau! Jak mój koci smakosz ocenia saszetki Wiejska Zagroda?
5: Doskonałe. Przyznaję im gwiazdkę miał szlę.
6: Wiejska Zagroda. Karma dla najbardziej wybrednych kocich smakoszy. Wiejska Zagroda, żeby twój kot dobrze miał.
7: To będzie ostatnia reklama. Bring the beat back.

0: Sembuk, Resistance Poland. Jedno z najmocniejszych wydarzeń już 10 października w Ergo Arenie. Polecają WP.pl, naszemiasto.pl i Radio SK.
1: I po reklamie. Braniewo na czasie.
2: Krzysiek Jaworski, zapraszam. U nas można rozwijać swoje pasje artystyczne od najmłodszych lat. Tak, Braniewskie Centrum Kultury zaprasza do udziału w swoich sekcjach.
3: Instruktorzy wszyscy już gotowi, więc cieszymy się bardzo. Mamy wspaniałych instruktorów, zapraszamy.
2: Mówi Dorota Sobolewska, dyrektorka BCK-u. Zapisy trwają do końca września. Szczegóły w Braniewskim Centrum Kultury. Kościół wobec wojny. Przed nami spotkanie autorskie poświęcone książce księdza Piotra Babskiego Od wojny sprawiedliwej do wojny prewencyjnej. Autor publikacji jest proboszczem parafii świętego Antoniego w Braniewie i parafii w przygranicznym Gronowie. Spotkanie odbędzie się w niedzielę o 15 w restauracji przy Skośnej w Braniewie. Wstęp wolny. SK.pl. Tam znajdziecie jeszcze więcej informacji.
4: Dochodzi 14, zaczynamy SK News. Marcin Procki, dzień dobry. Polscy siatkarze po zdobyciu Mistrzostwa Europy wrócili do kraju. Przed godziną ich samolot wylądował w Warszawie. Na lotnisku Chopina czekał na nich tłum kibiców, a relacja z miejsca w kolejnych SK News. Kraków wybiera prezydenta. O stanowisko ubiega się 7 kandydatów. Na linii reporterski Jakub Solarz. Powiedz, jak przebiega głosowanie.
5: Wybory na ten moment przebiegają bardzo spokojnie. Krakowska policja odnotowała jedno zgłoszenie dotyczące prawdopodobnej agitacji wyborczej w mediach społecznościowych. Jeden z użytkowników miał opublikować post łamiący zasady ciszy wyborczej.
4: A ta potrwa do 21, kiedy zakończy się głosowanie. By zwyciężyć w pierwszej turze, kandydat musi zdobyć ponad połowę wszystkich głosów. I jeszcze ważne ostrzeżenie dla kierowców. Poważne problemy na A4. Na wysokości Opola na jezdni w stronę Katowic osobówka najechała w tył naczepy. Na miejscu lądował śmigłowiec ratunkowy, a korek ma już ponad 5 kilometrów.
6: A jeszcze wracając na chwilę do naszych siatkarzy, ja widziałem, jak oni wynosili ten wielki puchar Mistrzostw Europy i oni to normalnie mieli w bagażu podręcznym, w tym takim schowku w samolocie nad głową. Ja się zastanawiam, jak to możliwe, że taki kawał żelastwa przeszedł kontrolę bezpieczeństwa na lotnisku. Dobrze, że nikt im tego nie zabrał. A na lotnisku Chopina w Warszawie nieprawdopodobne tłumy, chyba się rodzi siatkówkomania w naszym kraju. Minuta po 14, Łukasz Zduńczyk, witajcie!

0: Kygo i Max Mekną. To są niedzielne hity na czasie w Radiu SK. Siatkarze mistrzami Europy, ale mistrzowie są też wśród was. Nagrywacie w tej sprawie głosówki na SK-owym Messengerze. Antosia z nami.
1: Ja uważam, że mój tata jest mistrzem, ponieważ wczoraj sam poszedł do lasu, nazbierał grzybów i dzisiaj od samego rana je.

0: Świetnie, suszy, jest cały zarobiony.
1: Pozdrowienia dla taty i dla naszych wszystkich bohaterów, którym się chce te grzyby przygotować, żeby się nadawały do jedzenia. I coś czuję, że w to niedzielne popołudnie w sezonie grzybowym niektórzy wpadli teraz na pomysł, ty, a może byśmy tak wpadli w odwiedziny do teściów albo do rodziców?

0: Ed Sheeran w Radiu SK w niedzielne popołudnie. W porze obiadowej na naszym muzycznym talerzu są najlepsze nowości.
1: Zaczynają się w SC.
0: Codziennie odkrywamy najlepsze nowe numery i teraz zaglądamy za ocean do Ameryki, bo właśnie stamtąd pochodzi Ash, czyli rozkręcająca się wokalistka, która współpracowała z międzynarodowymi gwiazdami, jeździła na trasie koncertowej na przykład z Bensonem Boonem, a teraz przygotowuje się do wydania nowego albumu i ma dla nas nowość Stop the Wedding, czyli zatrzymać ślub. Podobno lepiej późno niż wcale, może ktoś tu przejrzał na oczy. I nie, obiecałem sobie, że nie zażartuję z Filipa Heizera i Bianki.

0: To jest recepta na zjazd energetyczny po obiedzie. Rihanna stawia nas na nogi, tak wam gra Radio SK w niedzielne popołudnie, a wy szukacie mistrzów w waszym otoczeniu. Nagrywajcie głosówki na SK-owym Messengerze.
1: Siemano SK, Seba z tej strony. Moja narzeczona jest mistrzynią w przekonywaniu. Ma taki po prostu dar przekonywania. Ja na przykład dzisiaj powiedziałem jej, że będę grać na laptopie w swoją ulubioną gierkę. Ona powiedziała, że nie będziesz, i ja jednak stwierdziłem, że nie będę w to grał, także będziemy razem spędzać wieczór inaczej.
0: Nie no, Seba, to była po prostu wasza wspólna decyzja, to nie było jakieś tam wymuszenie, nie. Ty po prostu sam podjąłeś taką decyzję, że jednak nie masz ochoty grać, prawda? A poza tym w tej całej dyskusji to do ciebie należało to ostatnie słowo, prawda? Powiedziałeś, tak, masz rację, kochanie. Czyli co, Seba z okazji niedzieli założył pantofle.
2: Autopromocja.
3: O tej porze roku samiec Nosela budzi się wyjątkowo wcześnie. Tylko po to, żeby wkręcić jak najwięcej ludzi.
4: Ja sobie nie wyobrażam na przykład jakieś spuszczanie się po linie.
5: Ale chwileczkę, to jest do rozwiązania. To jest do rozwiązania, proszę pani. Pani się spuszcza na linię, a później druga osoba, jeśli oczywiście jest z panią, rzuca pani dziecko.
3: Nosel wkręca w Radiu SK. Słuchaj codziennie u Jankesa, Kamy i Wiktora i zgłaszaj się już teraz na sk.pl. Albo w aplikacji.
2: Autopromocja.
6: Reklama. A teraz w RTV Euro AGD. Euro wjechało, żeby się taniej kupowało.
7: Na przykład telewizor TCL 65 cali QLED teraz za 3299 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 3699. Cena promocyjna obowiązuje do 3 października.
6: Euro wjechało i wszystkim na lepsze pozmieniało. Kupuj w sklepach i na euro.com.pl.
8: Czy twoje plany potrzebują wsparcia? Skorzystaj z pożyczki online w PKO Banku Polskim. RRSO 9,38%. Do naszych placówek też warto zajrzeć. Do 30 września trwają dni otwarte. Odwiedź nas i sprawdź, co przygotowaliśmy. PKO. Twój Bank Polski.
9: Propozycja pożyczki online dostępna wyłącznie dla klientów banku, którzy nie posiadali w banku pożyczki ani kredytu gotówkowego i którym została udostępniona bankowość elektronicznej. Udzielenie pożyczki oraz jej wysokość zależą od pozytywnej oceny zdolności kredytowej. Szczegóły, w tym taryfa prowizji i opłat bankowych, są dostępne w placówkach banku i na pkobp.pl.
10: Inwestuj w siebie i skorzystaj z okazji. 30% zniżki na pierwszy rok studiów w filii Pomorskiej Szkoły Wyższej w Braniewie. Kierunki, które dla ciebie przygotowaliśmy, to administracja i bezpieczeństwo wewnętrzne pierwszego stopnia oraz administracja i bezpieczeństwo państwa drugiego stopnia. Aplikuj online na twojestudia.pl. Masz pytania? Napisz na info.braniewo@twojestudia.pl lub zadzwoń pod numer 798 238 831.
11: Obronność potrzebuje konkretnych rozwiązań. Zaprezentuj ofertę swojej firmy tam, gdzie spotykają się przedstawiciele wojska, służb, administracji i biznesu. Zostań wystawcą drugiej edycji warszawskich targów obronnych, organizowanych przez portalobronny.pl. Nawiąż wartościowe kontakty, poznaj potrzeby rynku i zyskaj nowe możliwości współpracy. 24-26 czerwca, Centrum Expo 21 w Warszawie. Zarezerwuj powierzchnię już dziś na warszawskietargiobronne.pl.
2: To będzie ostatnia reklama.
12: Chyba potrzeba tu było kobiecej ręki.
13: Mały metraż, duże wyzwanie. Tata to tylko rozłożył ręce.
14: Za to mama wzięła sprawy w swoje. Wybrała rozkładany narożnik, dywan, stolik, lampy, wszystko w Agacie.
13: I zrobiła nam super pokój.
14: Mamo, dzięki!
15: Dla wszystkich, którzy lubią mieć wybór, mamy wielką urodzinową promocję. 30 rat 0% albo tysiące produktów aż do 30% taniej. Tylko w Agacie, tylko do 17 października. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
16: I po reklamie.

0: To nowa gwiazda polskiego rapu, MJ Deli. Wszystkie hity zaczynają się w Esce, a tymczasem ktoś obliczył, ile wynosiłby majątek Stanisława Wokulskiego z lalki, gdyby żył w dzisiejszych czasach. To byłoby, słuchajcie, 100 milionów złotych. Przecież on by był na liście Forbesa. On by jeździł drogim samochodem i miał mieszkanie na wynajem. Tym bardziej się dziwię, że ta Łęcka go wtedy nie chciała. Ja myślę, że w dzisiejszych czasach ona zachowywałaby się zupełnie inaczej. A jeśli tak jak ja już trochę pozapominaliście, co tam w lalce się działo, od czasów szkolnych jednak parę lat minęło, to przypominam, w najbliższą środę, 30 września, kinowa premiera filmu Lalka. A u nas za chwilę premiera najnowszych newsów.
1: Sponsorem programu jest właściciel sklepu internetowego z oponami oponeo.pl.

0: promocja.
1: Jesienią najpierw naukowe obowiązki,
2: a potem przyjemności.
3: Najlepiej z nowym sprzętem.
4: Tablet, głośnik, smartfon, a może słuchawki. Co pomoże ci się zresetować po dniu pełnym zajęć?
5: Daj znać na sk.pl.
6: Słuchaj Eski od rana
7: i zgarnij tysiaka na nowy sprzęt.
8: Na konkurs zaprasza jego sponsor, właściciel sieci sklepów Media Expert i mediaexpert.pl.
9: Autopromocja.
10: Reklama.
11: Wygenerowano z AI.

0: i złap nawet 200 zł rabatów w kuponach na start. Szczegóły w regulaminach na mediaexpert.pl.
1: Bo w MediaExpert taniej masz.
2: Studiuj w Akademii Medycznych i Społecznych Nauk Stosowanych w Elblągu. Nowoczesne prosektorium oraz sale ćwiczeń i symulacji medycznej. Tu zdobywasz realne umiejętności. Psychologia, administracja, bezpieczeństwo wewnętrzne, pielęgniarstwo, ratownictwo medyczne i kierunek lekarski. Amisynsy, ulica Lutnicza 2. Rekrutacja trwa.
3: Pewnego razu odkryto sekret idealnego chrupnięcia. Aż 9 waflowo-kremowych warstw wafelków Rochen. Każda dodaje odrobinę smaku, każda dodaje odrobinę chrupnięcia. A wszystkie razem tworzą wyjątkową melodię chrupania wafelków Rochen, której chce się słuchać bez końca. Wafelki Rochen. Perfekcyjnie chrupiące.
4: To będzie ostatnia reklama.
5: Narodowy Bank Polski posiada 648 ton złota. Zakupione przez Narodowy Bank Polski złoto wzmacnia wiarygodność ekonomiczną i finansową kraju. NBP buduje stabilność gospodarczą i finansową. Własne rezerwy złota to inwestycja w przyszłość i bezpieczeństwo naszej ojczyzny. Narodowy Bank Polski.
6: Dbamy o wartość polskiego pieniądza.
7: I po reklamie.
8: Minęła 15, zaczynamy SK News, Marcin Procki, zapraszam. Setki kibiców przywitały polskich siatkarzy na lotnisku Chopina w Warszawie. Złoci medaliści Mistrzostwa Europy wrócili dziś z Mediolanu. No, skandowali kibica, w rozmowie z naszym reporterem podkreślali.
9: Nie ma takiej drugiej drużyny, naprawdę. U mnie jak oglądam mecze siatkarzy, to dom się trzęsie w posadlach jak La Bomboniera w Argentynie, także...
10: Myśleliśmy, że będzie 3-0, ale troszeczkę tamtego jednego seta, nie? Ale fajnie, fajnie.
11: Ten trzeci set najbardziej nerwowy.
10: No, ale ekipa fajna się zebrała.
8: A wygrywając mistrzostwo, Polacy zapewnili sobie też awans na Igrzyska Olimpijskie w Los Angeles, które odbędą się za 2 lata. Wypadek na niestrzeżonym przejeździe kolejowym w Sobolewie koło Białegostoku. Kierowca auta wjechał pod przejeżdżający szynobus. 2 osoby zostały ranne. A siatkarskie złoto to nie jedyny sukces Polaków ten weekend. Srebrny medal kolarskich mistrzostw świata w Montrealu zdobyła Katarzyna Niewiadoma Fini. To drugi medal imprezy tej rangi w dorobku Polki. Przed 5 laty zdobyła brązowy krążek.
12: I to jest naprawdę piękne popołudnie, bo nie dość, że jesteśmy mistrzami Europy, to jeszcze do dnia na P jest bardzo daleko, z czego cieszą się szczególnie studenci, którzy w tym tygodniu zaczynają nowy rok akademicki. Trzymajcie z Eską, my was trochę rozluźnimy, żebyście bez napięcia weszli w nowy rok. Łukasz Zduńczyk, witajcie.

Temper City w Radiu SK. To są właśnie niedzielne hity na czasie 16 minut po godzinie 15, a takiej serii w XXI wieku nie ma nikt. Trener polskich siatkarzy Nikola Grbić po prostu nie ma sobie równych. Wczoraj zdobyliśmy Mistrzostwo Europy i uwaga, według statystyk, odkąd Nikola Grbić objął polską reprezentację w 2022 roku, to od tamtej pory z każdej imprezy międzynarodowej przywozimy medal i tych medali u Nikoli Grbicia nazbierało się już w sumie 10. Jaka seria, słuchajcie. Może warto go zapytać, czy nie chciałby sobie dorobić na drugim etacie i trochę piłkarzy potrenować, co?

0: September w Radiu SK z hitem zawsze na czasie. 1 października już za chwilę. Dla niektórych to oznacza, że wypłata niebawem wleci na konto. A niektórzy już wiedzą, że z tej wypłaty trzeba będzie jednak trochę zabrać i kupić dziecku albo sobie nowy sprzęt na studia. No i właśnie wtedy wchodzi Radio SK. Mamy dla was 1000 zł na nowy sprzęt. Na taki sprzęt, na którym się można trochę pouczyć, ale przy okazji się zrelaksować. No bo jak na przykład kupicie sobie nowego tableta, tam można mieć materiały do nauki, ale też na przykład serwis streamingowy z serialami albo jakąś fajną grę. SK ma 1000 zł, zgłaszajcie się za darmo na sk.pl i już jutro Jankę, Skama i Wiktor o poranku dzwonią w tej sprawie do kogoś z was. Radio
1: SK. Reklama. Marian, a po całym tygodniu pracy?
2: W końcu zasłużony weekend kodów rabatowych w Media Expert.
1: I jeszcze przeceny na urodziny mają, to podwójny powód do kupowania.
3: Przepraszam, bo to ważne. Słucha nas ktoś, kto idzie na swoje?
4: No ja. Właśnie otwieram firmę.
3: To krótko. Nowoczesne konto firmowe w PKO Banku Polskim. Wchodzisz w apkę, zakładasz konto w promocji i nie płacisz za jego prowadzenie.
4: To tak się da?
3: No ba.
5: Idź na swoje i załóż konto firmowe za 0 zł za prowadzenie. PKO. Twój Bank Polski. Sprawdź warunki w regulaminie konto firmowe za 0 zł na pko.bp.pl / konto firmowe. Konto w promocji otworzysz do 28 lutego 2027 roku.
6: To nasi pracownicy tworzą prawdziwe barwy Lidla. Łączy nas wspólna energia, ale wyróżnia nas to, jacy jesteśmy. Każdego dnia tworzymy miejsce, które jest czymś więcej niż pracą. Brzmi dobrze? Pracuj w barwach Lidl już dziś. Dołącz do nas na kariera.lidl.pl. Lidl. To się opłaca.
7: Obronność potrzebuje konkretnych rozwiązań. Zaprezentuj ofertę swojej firmy tam, gdzie spotykają się przedstawiciele wojska, służb, administracji i biznesu. Zostań wystawcą drugiej edycji warszawskich targów obronnych, organizowanych przez portal obronny.pl. Nawiąż wartościowe kontakty, poznaj potrzeby rynku i zyskaj nowe możliwości współpracy. 24-26 czerwca, Centrum Expo 21 w Warszawie. Zarezerwuj powierzchnię już dziś na warszawskietargiobronne.pl.
8: To będzie ostatnia reklama. Rabat 10 zł na paliwo i zakupy?
9: Dobrze.
8: 15 zł.
9: Lepiej.
8: 20 zł.
9: Najlepiej. Na Orlenie?
8: Ciepło.
9: Z kuponami?
8: Cieplej.
9: W Orlen witaj.
10: Gorąco! Rabaty na paliwo i zakupy na stacjach Orlen. Przy pierwszym tankowaniu minimum 30 litrów Verwa lub Efekta. Wykorzystaj kupon rabatowy 10 zł, przy drugim 15 zł, a przy trzecim aż 20 zł. Szczegóły w regulaminie na witaj.pl / kupon. Orlen. Z energią po rabaty.
11: I po reklamie.
1: Yeah.

0: nowość od Miley Cyrus. Tak gra Radio SK w niedzielne popołudnie. No i to jest świetna informacja, słuchajcie. Polska jest numerem jeden na świecie. Jesteśmy po prostu liderem, nie mamy sobie równych. Uwaga, według najnowszych danych to właśnie w Polsce najszybciej rośnie liczba osób ultrazamożnych, których majątek przekracza 30 milionów dolarów. Nie no, bardzo dobrze, cieszymy się, jesteśmy dumni, że Polacy, najbogatsi Polacy, bogaczą się jeszcze bardziej, prawda? Czyli to jest jasny sygnał, że chyba można iść do szefa po podwyżkę. Podobno co za dużo, to niezdrowo.
1: Sponsorem programu jest właściciel sklepu internetowego z oponami Oponeo.pl.

0: Reklama. Euro wjechało, żeby się dwie raty gratis miało.
1: Teraz w RTV Euro AGD dwie raty gratis. Kup elektryczny piekarnik do zabudowy Bosch w 30 ratach. RRSO 0%. A my spłacimy za Ciebie dwie raty. Teraz za 2399 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 2799. W promocji ratalnej zapłacisz tylko 2240 zł. Promocja do 28 września. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
2: Kochanie, to jest tylko paczka. Co ty się tak przyglądasz?
3: To nie jest tylko paczka. To Orlen paczka. I nie chodzi tylko o wygodę. Widzisz jeszcze te korzyści?
2: No tak. 10 na 10.
4: Odbierz wygodnie Orlen paczkę. Zeskanuj ją w aplikacji Orlen Witaj i zgarnij kupon na paliwo o wartości 10 zł do wykorzystania na wszystkich stacjach Orlen. Możesz powtórzyć to 10 razy i zyskać aż 100 zł na paliwo. Słowem, promocja 10 na 10. Szczegóły promocji na witaj.pl. Orlen paczka.
5: Co w tym domu nigdy nie zwalnia?
6: Światłowód od Play.

0: fakturę i terminowe płatności oraz 5 zł za zgody marketingowe. Dodatkowa opłata 5 zł za wypożyczenie routera.
1: Play. Wielkie okazje Amazon Prime już 6 i 7 października? Oszczędności nie do wiary. Jak cena przenośnej parownicy do pary. Chwila, czy mój głos zamienia się w piosenkę? Okazje na pielęgnację, odkurzacze, prytkownice. Nie mogę przestać śpiewać.
2: Wkręć się w radość okazji, której nie da się zatrzymać. Wielkie okazje Amazon Prime od 6 do 7 października. Wyłącznie dla klientów Prime. Dołącz do Prime na amazon.pl.
3: Czy twoje plany potrzebują wsparcia? Skorzystaj z pożyczki online w PKO Banku Polskim. RRSO 9,38%. Do naszych placówek też warto zajrzeć. Do 30 września trwają dni otwarte. Odwiedź nas i sprawdź, co przygotowaliśmy. PKO. Twój bank polski.
4: Propozycja pożyczki online dostępna wyłącznie dla klientów banku, którzy nie posiadali w banku pożyczki ani kredytu gotówkowego i którym została udostępniona bankowość elektroniczna. Udzielenie pożyczki oraz jej wysokość zależą od pozytywnej oceny zdolności kredytowej. Szczegóły, w tym taryfa prowizji i opłat bankowych, są dostępne w placówkach banku i na pkopp.pl.
5: Rabat 10 zł na paliwo i zakupy?
6: Dobrze.
5: 15 zł.
6: Lepiej.
5: 20 zł.
6: Najlepiej. Na Orlenie?
5: Ciepło.
6: Z kuponami?
5: Cieplej.
6: W Orlen witaj.
7: Gorąco! Rabaty na paliwo i zakupy na stacjach Orlen. Przy pierwszym tankowaniu minimum 30 litrów Verva lub Efekta. Wykorzystaj kupon rabatowy 10 zł, przy drugim 15 zł, a przy trzecim aż 20 zł. Szczegóły w regulaminie na witaj.pl/kupon. Orlen. Z energią po rabaty.
8: Narodowy Bank Polski posiada 648 ton złota. Zakupione przez Narodowy Bank Polski złoto wzmacnia wiarygodność ekonomiczną i finansową kraju. NBP buduje stabilność gospodarczą i finansową. Własne rezerwy złota to inwestycja w przyszłość i bezpieczeństwo naszej ojczyzny. Narodowy Bank Polski.
9: Dbamy o wartość polskiego pieniądza.
10: To będzie ostatnia reklama.
11: Panie Pascalu, a czego pan sobie życzy?
12: Pani Barbaro, tego co wsisy. Taniej kupować.
11: A no to w Media Expert.
13: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład ekspres automatyczny DeLonghi Rivelia. Dwa pojemniki na kawę. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 2799 zł. Teraz za jedyne 2399. Z kodem rabatowym taniej aż o 400 zł.
14: I po reklamie.
15: SK Braniewo. Na czasie.
16: Rafał Maliszewski. W naszym regionie wciąż brakuje zgodnych dawców szpiku. By pomóc znaleźć genetycznego bliźniaka, wystarczy wypełnić formularz na stronie DKMS.
17: I zamówić do siebie pakiet rejestracyjny do domu, pobrać sobie wymaz z wnętrza policzka.
16: Mówi Jakub Skorupa z Elbląga, organizator akcji rejestracji potencjalnych dawców. Próbki odsyłamy do fundacji DKMS i po kilku tygodniach otrzymamy potwierdzenie rejestracji. Razem czyta się ciekawiej. Centrum Kulturalno-Biblioteczne we Fromborku zaprasza w czwartek, 1 października na spotkanie dyskusyjnego klubu książki. Rozmowa będzie dotyczyła Mariny Carlosa Ruisa Safona. Początek spotkania godzina 16.
18: Zbliża się 16, zaczynamy SK News, Marcin Procki. Zapraszam. Polscy siatkarze wrócili do Polski po pokonaniu Francji w finale Mistrzostwa Europy. Na lotnisku w Warszawie czekały na nich tłumy kibiców. Trener reprezentacji Nicola Grbić nie krył za to dumy ze swojej drużyny.
19: Oni wiedzą, jak muszą grać, jak muszą się przygotować. Oni to robią i ja czasami jestem kibic. Ja jestem tylko oglądam, co się dzieje na boisku, bo oni naprawdę robią świetne rzeczy.
18: Siatkarze mistrzostwami zakończyli długi reprezentacyjny sezon. Teraz po krótkim urlopie zaczną przygotowania do sezonu w swoich klubach. Teraz w newsach. Kraków i pożar hali magazynowej w Nowej Hucie. Znajdowały się w niej środki łatwopalne. Z budynku ewakuowano 10 osób.
20: Trwa dogaszanie pogorzeliska oraz oddymianie pomieszczeń składowych hali.
18: Mówi Hubert Ciepły ze Straży Pożarnej w Krakowie. W pożarze nikt nie ucierpiał. Kierowcy ogromny korek na S3 w Zachodniopomorskiem w rejonie węzła Rzęśnica. Na jezdni w stronę Świnoujścia motocykl zderzył się z osobówką. Duże utrudnienia występują na obu jezdniach.
21: A w pogodzie za to zero utrudnień, prawie w całym kraju słońce i okolice 20 stopni. To my możemy zrobić tylko jedno, dorzucić do tego hity na czasie, bo u nas ciągle wakacyjnie brzmiąca playlista. Łukasz Zduńczyk, polecam się.

Sean Paul w Radiu SK, ale to jest dobry zestaw, hity na czasie, słońce prawie wszędzie i jeszcze do tego złoto polskich siatkarzy. A co byście jeszcze do tego zestawu dołożyli? Nagrajcie o tym głosówkę na SK-owym Messengerze. Co was cieszy dzisiaj, w niedzielne popołudnie, tak jak złoto siatkarzy, tak jak słońce? Może kosz pełny grzybów, a może cieszy was absolutny brak planów? Może dzisiaj nic nie robicie, tylko leżenie do góry brzuchem, nie otwieracie drzwi, nikogo do siebie nie wpuszczacie, po prostu odpoczywacie. Co was dzisiaj cieszy? Nagrywajcie o tym głosówki. A ja dobrze zagram, Margaret już teraz. Czemu mi Margaret nie gra? Czekajcie. O, teraz powinna zagrać.

A cześć Radiańska, cześć Łukasz. Co mnie dzisiaj cieszy? Oczywiście złoto też wczorajsze, ale jakie leżenie. Jest idealna aura. Oczywiście ja jak zwykle biegam z waszą muzyką. Jest dzisiaj po prostu świetnie. Trzymajcie się, hej.

0: Maybach w duecie z Easy Bizu. W Radiu SK są najlepsze nowości na niedzielne popołudnie. Zapytałem, co was dzisiaj cieszy, no i jest ważne przypomnienie.
1: To jest Kałka z tej strony, a co mnie cieszy? A mnie cieszy srebrny medal indywidualnego mistrza świata Bartka z Mazlika. Ja wiem, że siatkarzom należy się pierwszeństwo, ale Bartek zdobył 10. medal w swojej karierze, także na propsie. I ja tam wczoraj w Toruniu też byłem. Kibicowałem ci, mam kciuki.
0: Jakby nie patrzeć, to jest też częściowo twoja zasługa, że kibicowałeś. Na miejscu też był nasz eskowy Michał Korościel, który przecież Żużel komentuje w telewizji i którego teraz pozdrawiamy. Słuchajcie, no tyle sukcesów jak na jeden weekend to dawno nie było. Siatkarze, Żużel. Jeszcze przed chwilą Hubert Hurkacz awansował do półfinału turnieju w Chinach. Także naprawdę, bardzo dobrze, że przynajmniej piłkarze wybijają nas z rutyny.
2: Autopromocja. Jesienią najpierw naukowe obowiązki.
3: Potem przyjemności. Najlepiej z nowym sprzętem.
4: Tablet, głośnik, smartfon, a może słuchawki. Co pomoże ci się zresetować po dniu pełnym zajęć?
5: Daj znać na sk.pl.
6: Słuchaj Eski od rana.
7: I zgarnij tysiaka na nowy sprzęt.
8: Na konkurs zaprasza jego sponsor, właściciel sieci sklepów Media Expert i mediaexpert.pl.
9: Autopromocja. Reklama. Przeceny na urodziny w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
10: Mamy niskie ceny!
11: Wow! W Aldi obniżyliśmy ceny regularne ponad 300 produktów. To jeszcze tańsze zakupy i to każdego dnia. Na przykład Wizir, kapsułki do prania. Teraz w nowej cenie regularnej. 23,99 za opakowanie. 19 sztuk. Najniższa cena z 30 dni 36,99. Szukaj specjalnie oznaczonych produktów i kupuj taniej w Aldi. Również bez promocji. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny. Lista artykułów dostępna w sklepach i na aldi.pl / ceny w dół.
12: Plażowy, na truskawki albo ogórkowy. Każdy ma swój ulubiony sezon. Ja najbardziej lubię sezon na spotkania ze znajomymi. Te pełne smaków w kawiarniach czy restauracjach, gdyż ten sezon nigdy się nie kończy.
13: Ciesz się czasem z bliskimi przez cały rok. Otwórz konto w Crédit Agricole, spełnij warunki promocji dla nowych klientów, a za każde 50 zł zapłacone kartą lub blikiem w restauracjach czy kawiarniach, 10 wróci do ciebie. W sumie nawet 1000. Crédit Agricole.
14: Z promocji skorzystasz w placówkach i przez CA24 Mobile do 30 września tego roku, jeśli otworzysz konto w promocji z kartą. Nie dotyczy konta dla ciebie Go. Junior, podstawowych rachunków płatniczych. Możesz dostać 10 zł za każde 50 zł zapłacone kartą lub blikiem w punktach gastronomicznych lub za usługi cateringowe w ramach wskazanych kodów MCC i za utrzymanie zgód marketingowych. Maksymalnie 100 zł miesięcznie przez 10 miesięcy. W sumie do 1000 zł. Szczegóły, dodatkowe warunki i wyłączenia w regulaminie promocji, smaczne zwroty na stronie banku i w aplikacji. Crédit Agricole Bank Polska S.A.
15: Kręci cię szybka gra? Zagraj w Keno. Typuj liczby i graj co 4 minuty. Chcesz większej wygranej? Zagraj z mnożnikiem i pomnóż ją nawet 10 razy. Keno, ale to kręci. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
16: Witamy na Orlenie. Co dla Państwa?
17: 2 hot dogi w stylu greckim, 2 kawy i zapiekanka.
18: Co robisz? Od razu bierzesz dokładkę?
17: Mhm. Dokładkę rabatu.
16: Z aplikacją Orlen Witaj. Większa dokładka to większy rabat. Wybierz dowolne 3 produkty z oferty Stop Cafe, by zyskać 6 zł rabatu, 4, by mieć rabat 8 zł i 5 produktów, by oszczędzić aż 10 zł. Regulamin promocji na witaj.pl/zestawy. Orlen z energią po rabaty.
19: Poznaliśmy już nominowane w plebiscycie Wszechmocne serwisu WP Kobieta. Teraz to ty wybierasz, do kogo trafią statuetki. Oddaj swój głos, wejdź na wszechmocne.wp.pl i doceni, jaką moc mają w sobie kobiety.
20: Wyraźnie mnie słyszycie? Ani deszcz, ani żadna pogoda nie robią na mnie wrażenia, bo mam moją nową, świetną rutynę. Rutinoscorbin Max D3, który wspiera moją odporność dzięki zawartości witaminy D i pomaga zmniejszyć uczucie zmęczenia dzięki witaminie C.
21: Rutinoscorbin Max D3. Suplement diety z maksymalną dzienną ilością witaminy D dla wsparcia odporności, niezależnie od pogody.
20: Rutinoscorbin Max D3. W tej rutynie jest moja odporność. Dołączysz?
22: To będzie ostatnia reklama.
23: Chyba potrzeba tu było kobiecej ręki.
24: Mały metraż, duże wyzwanie. Tata to tylko rozłożył ręce.
25: Za to mama wzięła sprawy w swoje. Wybrała rozkładany narożnik, dywan, stolik, lampy, wszystko w Agacie.
26: I zrobiła nam super pokój.
27: Mamo, dzięki!
28: Dla wszystkich, którzy lubią mieć wybór, mamy wielką urodzinową promocję. 30 lat 0% albo 1000 produktów aż do 30% taniej. Tylko w Agacie, tylko do 17 października. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
29: I po reklamie.

0: Armin van Buuren. Jeśli go lubicie, słuchajcie SK Live Remix w każdy piątek po 23:00 tylko na antenie Radia SK. A tymczasem w niedzielne popołudnie pytam was, co was dzisiaj cieszy, bo mamy bardzo dużo sukcesów. Siatkarze, dobra pogoda prawie w całym kraju, ale Magda ma jeszcze jeden powód.
1: Otóż mnie cieszy to, że posprzątałam cały dom po remoncie, więc teraz chwila odpoczynku, no i za chwilę do pracy.
0: Domownicy też się cieszą, że miałaś na tę późniejszą zmianę i przed pracą zdążyłaś posprzątać. Magda, na twoim miejscu na drugi raz to ja bym brał tę wcześniejszą zmianę w pracy, bo wtedy byś odpoczęła dwa razy. Najpierw w pracy, a potem w czystym domu. A was co dzisiaj cieszy? Dopisujcie kolejne rzeczy na naszej liście, nagrywajcie głosówki na Messengerze Radia SK.
2: Sponsorem programu jest właściciel sklepu internetowego z oponami oponeo.pl.

0: be.
1: Reklama.
2: A teraz w RTV Euro AGD. Euro wjechało, żeby się taniej kupowało.
3: Na przykład telewizor TCL 65 cali QLED teraz za 3299 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 3699. Cena promocyjna obowiązuje do 3 października.
2: Euro wjechało i wszystkim na lepsze pozmieniało. Kupuj w sklepach i na euro.com.pl.
4: Pamiętasz, Barbara, tych panów z Media Expert?
5: No, tych, co mi nowy smartfon skonfigurowali i zabezpieczyli?
4: To teraz jeszcze ci szybkę wymienią, jak się zbije.
5: Ach, ci panowie z Media Expert.
4: Prawda?
6: Teraz w Media Expert twój nowy smartfon skonfigurujemy, zabezpieczymy, a jeśli trzeba, wymienimy stłuczoną szybkę na nową. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
7: Zapytaliśmy panią Celinkę, gdzie kupić najlepsze świeże produkty w Polsce, potwierdzone złotym laurem klienta.
8: Oczywiście, że w Kauflandzie, bo Kaufland jest fresh, fresh.
7: Od poniedziałku do środy papryka czerwona kilogram tylko 5,99, a winogrona jasne jedynie 5,99 za kilogram. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
9: Czy twoje plany potrzebują wsparcia? Skorzystaj z pożyczki online w PKO Banku Polskim. RRSO 9,38%. Do naszych placówek też warto zajrzeć. Do 30 września trwają dni otwarte. Odwiedź nas i sprawdź, co przygotowaliśmy. PKO. Twój Bank Polski.
10: Propozycja pożyczki online dostępna wyłącznie dla klientów banku, którzy nie posiadali w banku pożyczki ani kredytu gotówkowego i którym została udostępniona bankowość elektronicznej. Udzielenie pożyczki oraz jej wysokość zależą od pozytywnej oceny zdolności kredytowej. Szczegóły, w tym taryfa prowizji i opłat bankowych, są dostępne w placówkach banku i na pkobp.pl.
11: Słyszałeś, że ten samochód powstaje tylko w jednym miejscu na świecie? Naprawdę? Jaki? Gdzie? Volkswagen Crafter. Jest produkowany w Polsce od 10 lat. Cały świat jeździ naszym.
12: Ty, ale akcja.
11: I mają aż 5 lat gwarancji producenta. A teraz limitowana pula pojazdów jest w cenie od 140 tysięcy złotych netto. To co, przekonałem cię?
12: A jak? Kawał dobrej roboty. Zrobiony w Polsce.
13: Oferta dla przedsiębiorców. Szczegóły na vwdostawcza.pl i w autoryzowanych salonach marki.
14: Malina? Czy to truskawka? Chłodno już. Kiedy powinnam spłukać? Jeszcze chwilka, bo zależy mi na sobie. Rossmann, moja drogeria.
15: Jak brzmią wielkie liczby totalizatora sportowego? Tak brzmią ponad 4 miliardy złotych przekazane na kulturę. A tak brzmi ponad 19 miliardów złotych przekazane na polski sport. Totalizator sportowy. Dajemy miliardy powodów do szczęścia.
16: Twój szlak zaczyna się na Allegro. Górski weekend czy jesienny spacer z psem? Postaw na komfort. Softshelle, Polary, bielizna termoaktywna i buty trekkingowe od The North Face, Columbia, Regatta, Brubeck i Adidas. Allegro. Od ulubionych marek po najlepsze okazje.
17: Szukasz profesjonalnego ogrzewania? Na Allegro znajdziesz bojlery, grzejniki i piece w super niskich cenach. Gorący wybór idealny przed nadejściem zimy, a do tego wygodna dostawa Allegro Smart. Jak ogrzewanie, to Allegro.
18: To będzie ostatnia reklama.
19: Mam dla ciebie elektrycznego SUV-a Suzuki Evitara.
18: Elektryk? Pewnie drogi.
19: W najmie dla firm tylko 999 zł netto miesięcznie. Na wracie masz też usługę serwisową i Suzuki do 10 lat gwarancji plus.
18: Co? Z serwisem i gwarancją?
19: I tylko 10% opłaty wstępnej.
18: Tylko gdzie jest haczyk?
19: Nie ma. Jest za to nawet do 30 tysięcy złotych rabatu.
18: Czekaj, 30 tysięcy?
19: Suzuki Evitara. Elektryczna energia, charakter Vitary. Sprawdź na suzuki.pl.
20: I po reklamie.
21: Zbliża się 17, to czas na SK News. Marcin Procki, zapraszam. Tragedia na torach. Na niestrzeżonym przejeździe w Kopydłowie pod Wieluniem w Łódzkiem auto wjechało pod nadjeżdżający pociąg Intercity. Zmarł mężczyzna jadący samochodem. Kobieta, która z nim jechała, trafiła do szpitala. Nikomu z pasażerów nic się nie stało. Stolica Tajlandii pod wodą, Bangkok, popularny kierunek wśród turystów, zmaga się z podtopieniami. Deszcz nie ustaje tam od kilku dni, ulice zamieniły się w rzeki, a dla mieszkańców przygotowano specjalne schroniska. Setki autografów rozdane, kilkuset kibiców przywitało polskich siatkarzy na lotnisku Chopina w Warszawie. Ci wrócili do kraju po obronie Mistrzostwa Europy. MVP turnieju Wilfredo Leon, oceniając sukces, podkreśla.
22: Nie jest łatwo, jak jesteś wielkim faworytem i masz parę meczów, które wiesz, że wygrywasz, wiesz, skoncentrowane z głową na treningi, na taki mecze i później budować powoli, żeby na końcu turniej mieć swoją najlepszą formę.
21: No, przypomnę, że już za rok Mistrzostwa Świata, których gospodarzem będzie Polska.
0: Ale to będzie siatkarskie święto. Ja już nawet wiem, jak my wtedy będziemy krzyczeć.
1: Jesteśmy mistrzami świata!
0: Tak jest. A na razie cieszymy się z wolnego niedzielnego popołudnia, także witam was serdecznie w strefie wolnej od słowa poniedziałek. Łukasz Zduńczyk, witajcie.

Robin Schulz i Watermet w Radio SK. Przy tym numerze można zwalniać, korzystać z wolnego niedzielnego popołudnia. 17 minut po godzinie 17 zakończył się maraton warszawski. Tam niektórzy naprawdę mocno przyspieszyli. Wśród kobiet najlepsza była Węgierka, która skończyła bieg w czasie 2 godzin i 24 minut. A wśród mężczyzn najlepszy był Kenijczyk z czasem 2 godziny i 9 minut na ponad 42 kilometry. Słuchajcie, przecież większość z nas przez cały sezon letni tyle nie robi, a on zrobił w jedno niedzielne popołudnie. Musiał być strasznie zmotywowany. Pewnie mu się jakieś wesele zbliża i musi się zmieścić w spodnie od garnituru.

0: Jason Derulo w Radiu SK. Teraz mam dla was nowość, która dosłownie w kilka godzin stała się światowym hitem.
1: Wszystkie hity zaczynają się w SK.
0: A słychać, że się pan lektor zna na radiu. On doskonale wie, że w Radiu SK zawsze są najlepsze premiery. Nie pozwalamy wam przegapić żadnej dobrej nowości. No i Taylor Swift przychodzi do nas z nowością. Kawałek powstał na imprezie w Szwecji i fani twierdzą, że w tym numerze Taylor Swift śpiewa o swoim byłym. Musiał ją strasznie czymś wkurzyć, skoro już cały świat o tym wie. Na miejscu jej obecnego męża to bym się trzymał, bym się pilnował. Taylor Swift i Patient Zero, już teraz w Radiu SK.

0: Jennifer Lopez i Pitbull w Radiu SK. Gramy właśnie takie energiczne hity na czasie dla tych wszystkich, którzy w tę niedzielę nie mogą sobie pozwolić na słodkie nic nie robienie, tak jak Sara.
1: SK, pozdrawiamy ze składania łóżka w niedzielę. Nie dla wszystkich niedziela jest wolna, niestety.
0: Oho, czyli klocki dla dorosłych. Ja mam wrażenie, że oni specjalnie tak te instrukcje składania robią, żeby się człowiek najpierw namęczył, a potem, jak już się uda wszystko zrobić, to człowiek był tak zmęczony, jednocześnie szczęśliwy, żeby nie przyszło mu do głowy zwracanie takiego mebla, który się tak ciężko składało. A wiadomo, jak coś potem będzie piszczało to łóżko, skrzypiało, to wiadomo, nasza wina, że my źle złożyliśmy. Żeby się wszystko dobrze układało, gram za chwilę, no między innymi romantycznego Alexa Warrena, jakby ktoś wpadł na pomysł, żeby takie świeżo złożone łóżko testować.
2: Radio SK. Reklama. Euro wjechało, żeby się dwie raty gratis miało.
3: Teraz w RTV Euro AGD dwie raty gratis. Kup elektryczny piekarnik do zabudowy Bosch w 30 ratach. RRSO 0%. A my spłacimy za ciebie dwie raty. Teraz za 2399 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 2799. W promocji ratalnej zapłacisz tylko 2240 zł. Promocja do 28 września. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
4: Słyszałeś, że ten samochód powstaje tylko w jednym miejscu na świecie? Naprawdę? Jaki? Gdzie? Volkswagen Crafter. Jest produkowany w Polsce od 10 lat. Cały świat jeździ naszym.
5: Ty, ale akcja.
4: I mają aż 5 lat gwarancji producenta. A teraz limitowana pula pojazdów jest w cenie od 140 tysięcy złotych netto. To co, przekonałem cię?
5: A jak?
4: Kawał dobrej roboty. Zrobiony w Polsce. Oferta dla przedsiębiorców. Szczegóły na vwdostawcza.pl i w autoryzowanych salonach marki.
6: Pewnego razu odkryto sekret idealnego chrupnięcia. Aż 9 waflowo-kremowych warstw wafelków Rochen. Każda dodaje odrobinę smaku, każda dodaje odrobinę chrupnięcia. A wszystkie razem tworzą wyjątkową melodię chrupania wafelków Rochen, której chce się słuchać bez końca. Wafelki Rochen. Perfekcyjnie chrupiące.
7: Pani Celinka z Kauflandu dzisiaj pakuje torby z zakupami.
8: Poniedziałek! Wyciśnij jak najwięcej z niskich cen!
7: Od poniedziałku do środy pizza Feliciana tylko 5,99 za opakowanie przy zakupie dwóch. A kawa mielona Chibo 500 gramów jedynie 24,99. Kaufland.
9: W ten weekend w Pulsie 2 każdy znajdzie coś dla siebie. Najpiękniejsze baśnie, najlepsze animacje dla całej rodziny, a wieczorami wciągające filmy, których nie chcesz przegapić. Spędź weekend pełen filmów z Pulsem 2.
10: O, Pyszne.pl podwaja pyszności. Drugie danie masz gratis. Zamawiasz na Pyszne.pl jedno danie z restauracji takich jak Pasibus, Domino's czy Koku Sushi, a drugie takie samo dostajesz zupełnie za darmo.
11: Czy ktoś powiedział Pyszne.pl?
12: Czy twoje plany potrzebują wsparcia? Skorzystaj z pożyczki online w PKO Banku Polskim. RRSO 9,38%. Do naszych placówek też warto zajrzeć. Do 30 września trwają dni otwarte. Odwiedź nas i sprawdź, co przygotowaliśmy. PKO. Twój Bank Polski.
13: Propozycja pożyczki online dostępna wyłącznie dla klientów banku, którzy nie posiadali w banku pożyczki ani kredytu gotówkowego i którym została udostępniona bankowość elektronicznej. Udzielenie pożyczki oraz jej wysokość zależą od pozytywnej oceny zdolności kredytowej. Szczegóły, w tym taryfa prowizji i opłat bankowych, są dostępne w placówkach banku i na pkobp.pl.
14: Rabat 10 zł na paliwo i zakupy?
15: Dobrze.
14: 15 zł.
15: Lepiej.
14: 20 zł.
15: Najlepiej. Na Orlenie?
14: Ciepło.
15: Z kuponami?
14: Cieplej.
15: W Orlen witaj.
16: Gorąco! Rabaty na paliwo i zakupy na stacjach Orlen. Przy pierwszym tankowaniu minimum 30 litrów Verwa lub Efekta. Wykorzystaj kupon rabatowy 10 zł, przy drugim 15 zł, a przy trzecim aż 20 zł. Szczegóły w regulaminie na witaj.pl/kupon. Orlen. Z energią po rabaty.
17: To będzie ostatnia reklama.
18: Obronność potrzebuje konkretnych rozwiązań. Zaprezentuj ofertę swojej firmy tam, gdzie spotykają się przedstawiciele wojska, służb, administracji i biznesu. Zostań wystawcą drugiej edycji warszawskich targów obronnych, organizowanych przez portalobronny.pl. Nawiąż wartościowe kontakty, poznaj potrzeby rynku i zyskaj nowe możliwości współpracy. 24-26 czerwca, Centrum Expo 21 w Warszawie. Zarezerwuj powierzchnię już dziś na warszawskietargiobronne.pl.
19: I po reklamie.

SK. Sponsorem programu jest właściciel sklepu internetowego z oponami oponeo.pl.

0: bez końca. Oskar Sims w Radiu SK na poprawę humoru w niedzielne popołudnie, kiedy zbliżający się dzień na P już powoduje takie leciutkie napięcie. To ja mam coś jeszcze, słuchajcie. Pewien bardzo przyjemny dźwięk z wczorajszego wieczora. Być może coś wam się obiło o uszy.
1: Semeniuk, Semeniuk, Tomasz Forna, blockout! Blockout i tam się położył pod siatką Tomasz Forna. Teraz wszyscy biegają. Jesteśmy po raz trzeci mistrzami Europy.
0: I co, humor od razu się poprawia, prawda? Od razu banan na twarzy wraca. A w newsach Radia SK, które już za chwilę tak dla odmiany powiemy o naszych piłkarzach i też będą dobre informacje, bo podobno nie Słowacja, tylko Szwecja osłabiona przed jutrzejszym meczem w Lidze Narodów.
2: Sponsorem programu jest właściciel sklepu internetowego z oponami oponeo.pl.

0: to promocja.
1: O tej porze roku samiec Nosela budzi się wyjątkowo wcześnie. Tylko po to, żeby wkręcić jak najwięcej ludzi.
2: Ja sobie nie wyobrażam na przykład jakieś spuszczanie się po linie.
3: Ale chwileczkę, to jest do rozwiązania. To jest do rozwiązania, proszę pani. Pani się spuszcza na linię, a później druga osoba, jeśli oczywiście jest z panią, rzuca pani dziecko.
1: Nosel wkręca w Radiu SK. Słuchaj codziennie u Jankesa, Kamy i Wiktora i zgłaszaj się już teraz na sk.pl albo w aplikacji.
0: Autopromocja.
1: Reklama.
4: Marian, a po całym tygodniu pracy?
5: W końcu zasłużony weekend kodów rabatowych w Media Expert.
4: I jeszcze przeceny na urodziny mają, to podwójny powód do kupowania.
6: Co w tym domu nigdy nie zwalnia?
7: Światłowód od Play. Śmiga, że hej!
8: Wybierz światłowód od Play i korzystaj z całą rodziną tak jak lubisz. Teraz już od 40 zł miesięcznie. Cena uwzględnia rabaty. 5 zł za e-fakturę i terminowe płatności oraz 5 zł za zgody marketingowe. Dodatkowa opłata 5 zł za wypożyczenie routera.
9: Play. Tanio tydzień w Aldi. W tym tygodniu polskie ogórki gruntowe teraz aż 40% taniej. To tylko 5,99 za kilogram. Cena sprzed obniżki 9,99. A kawa Dallmayr Home Barista w ziarnach. Teraz aż 40% taniej. To jedynie 47,99 za kilogram. Oszczędzasz aż 32 zł. Najniższa cena z 30 dni 79,99. Produkt objęty limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
10: Słyszałeś, że ten samochód powstaje tylko w jednym miejscu na świecie? Naprawdę? Jaki? Gdzie? Volkswagen Crafter. Jest produkowany w Polsce od 10 lat. Cały świat jeździ naszym.
11: Ty, ale akcja.
10: I mają aż 5 lat gwarancji producenta. A teraz limitowana pula pojazdów jest w cenie od 140 tysięcy złotych netto. To co, przekonałem cię?
11: A jak?
10: Kawał dobrej roboty. Zrobiony w Polsce. Oferta dla przedsiębiorców. Szczegóły na vwdostawcza.pl i w autoryzowanych salonach marki.
12: Mam dla ciebie elektrycznego SUV-a Suzuki Evitara.
13: Elektryk? Pewnie drogi.
12: W najmie dla firmy tylko 999 zł netto miesięcznie. Na wracie masz też usługę serwisową i Suzuki do 10 lat gwarancji plus.
13: Co? Z serwisem i gwarancją?
12: I tylko 10% opłaty wstępnej.
13: Tylko gdzie jest haczyk?
12: Nie ma. Jest za to nawet do 30 tysięcy złotych rabatu.
13: Czekaj, 30 tysięcy?
12: Suzuki Evitara. Elektryczna energia, charakter Vitary. Sprawdź na suzuki.pl.
14: O, pyszne.pl podwaja pyszności. Drugie danie masz gratis. Zamawiasz na pyszne.pl jedno danie z restauracji takich jak Pasibus, Domino's czy Koku Sushi, a drugie takie samo dostajesz zupełnie za darmo.
15: Czy ktoś powiedział pyszne.pl?
0: To będzie ostatnia reklama.
16: Narodowy Bank Polski posiada 648 ton złota.
17: Zakupione przez Narodowy Bank Polski złoto wzmacnia wiarygodność ekonomiczną i finansową kraju. NBP buduje stabilność gospodarczą i finansową. Własne rezerwy złota to inwestycja w przyszłość i bezpieczeństwo naszej ojczyzny. Narodowy Bank Polski.
18: Dbamy o wartość polskiego pieniądza.
1: I po reklamie.
19: Braniewo na czasie.
20: Krzysiek Jaworski, zapraszam. Tego jeszcze w bibliotece nie było. Tym razem będzie można spotkać trenerkę psów oraz miłośniczkę psiego behawioru. Temat poświęcony psom i ich zachowaniom, potrzebom i codziennemu życiu zainteresuje na pewno miłośników czworonogów. Pierwsze spotkanie we wtorek 29 września o 17 w bibliotece przy Katedralnej w Braniewie. Wstęp wolny. O książkach, inspiracji i życiu w Holandii będzie można porozmawiać już niedługo w Braniewie i w Pieniężnie z autorką Agnieszką Zakrzewską. Taką okazję 2 października o 17 będą mieli czytelnicy w bibliotece w Braniewie, a 3 października o 10 w bibliotece w Pieniężnie.
21: Zbliża się 18. Zaczynamy SK News. Marcin Procki. Zapraszam. 5 osób zatrzymanych przez brytyjską policję pod zarzutem przygotowywania ataku terrorystycznego koło bazy RAF. W jej pobliżu pojawiły się 3 podejrzane ciężarówki. Ewakuowano pobliskich mieszkańców, a do akcji przystąpiła jednostka saperska. A jeszcze 3 godziny mają mieszkańcy Krakowa na oddanie głosu w wyborach na nowego prezydenta miasta. Głosowanie potrwa do 21 i do tej godziny obowiązuje też cisza wyborcza. A Szwecja poważnie osłabiona przed meczem z Polską. W jutrzejszym spotkaniu nie zagrają napastnik Aleksander Isak i obrońca Hjalmar Ekdal. Za to w naszej drużynie na występ liczy wracający do kadry Tymoteusz Puchacz.
22: Mam nadzieję, że pokażę, że potrafię bronić, jeśli znajdę się na boisku i z tego założenia wychodzę, bo jestem obrońcą, muszę ze swoich zadań się wywiązać jak najlepiej w obronie. A to, że do przodu potrafię dać, to już nie udowodniłem nieraz.
21: Szwecja w pierwszym meczu Ligi Narodów wygrała z Rumunią 2-1. Polacy, przypomnę, bezbramkowo zremisowali z Bośnią i Hercegowiną. Początek jutrzejszego meczu o 20:45.

0: SK.
1: Kto powiedział pierwszy, kocham w czasie przeszłym, kto przełknął to.

0: Reklama.
1: Skradzione relikwie. Przełomowy wynalazek. I tajemnica, której lepiej nie odkrywać. Bo kiedy technologia zaczyna ingerować w ludzką świadomość, granica między wiarą a nauką przestaje istnieć. Święta kradzież Klaudiusza Szymańczaka. Nie wszystko, w co wierzysz, jest prawdą. Książka już w księgarniach.
2: To może olejek? Ładnie pachnie. Trochę jak te perfumy z wakacji. Dobrze wyglądasz. To co, jeszcze krem? Bo zależy mi na sobie. Rossmann, moja drogeria.
3: Jak brzmią wielkie liczby totalizatora sportowego? Tak brzmią ponad 4 miliardy złotych przekazane na kulturę. A tak brzmi ponad 19 miliardów złotych przekazane na polski sport. Totalizator sportowy. Dajemy miliardy powodów do szczęścia.
4: Przepraszam, bo to ważne. Słucha nas ktoś, kto idzie na swoje?
5: No ja. Właśnie otwieram firmę.
4: To krótko. Nowoczesne konto firmowe w PKO Banku Polskim. Wchodzisz w apkę, zakładasz konto w promocji i nie płacisz za jego prowadzenie.
5: To tak się da?
4: No ba.
6: Idź na swoje i załóż konto firmowe za 0 zł za prowadzenie. PKO. Twój Bank Polski. Sprawdź warunki w regulaminie. Konto firmowe za 0 zł na pkobp.pl/konto firmowe. Konto w promocji otworzysz do 28 lutego 2027 roku.
7: Mam dla ciebie elektrycznego SUV-a Suzuki e-Vitara.
8: Elektryk? Pewnie drogi.
7: W najmie dla firmy tylko 999 zł netto miesięcznie. Na wracie masz też usługę serwisową i Suzuki do 10 lat gwarancji plus.
8: Co? Z serwisem i gwarancją?
7: I tylko 10% opłaty wstępnej.
8: Tylko gdzie jest haczyk?
7: Nie ma. Jest za to nawet do 30 tysięcy złotych rabatu.
8: Czekaj, 30 tysięcy?
7: Suzuki e-Vitara. Elektryczna energia, charakter Vitary. Sprawdź na suzuki.pl.
9: To będzie ostatnia reklama.
10: Wyraźnie mnie słyszycie? Ani deszcz, ani żadna pogoda nie robią na mnie wrażenia, bo mam moją nową, świetną rutynę. Rutinoscorbin Max D3, który wspiera moją odporność dzięki zawartości witaminy D i pomaga zmniejszyć uczucie zmęczenia dzięki witaminie C.
11: Rutinoscorbin Max D3. Suplement diety z maksymalną dzienną ilością witaminy D dla wsparcia odporności. Niezależnie od pogody.
10: Rutinoscorbin Max D3. W tej rutynie jest moja odporność. Dołączysz?
12: I po reklamie.

0: Polska. Reklama.
1: Jak przekształcić lata przerwy w karierze w swoje atuty? Jak działać, by świadomie wejść w kolejny etap pracy z odwagą, kompetencjami i poczuciem własnej wartości? W książce Wracam do gry. Jak odzyskać swoje miejsce na rynku pracy? Doświadczona headhunterka Katarzyna Niezgoda odpowiada na te i wiele innych pytań, dostarczając praktycznych wskazówek i wsparcia osobom wracającym do aktywności zawodowej. To co? Wracasz do gry?
2: Tanio tydzień w Aldi. W tym tygodniu polskie jaja ściółkowe Wesoły Kurnik M 10 sztuk. Teraz tylko 4,99 za co drugie opakowanie. Cena regularna i cena sprzed obniżki 9,99. A Krakus szynka konserwowa 455 gramów. Teraz w gratis pakach. 2 plus 1 gratis. Produkt objęty limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
3: W ten weekend w Pulsie 2 każdy znajdzie coś dla siebie. Najpiękniejsze baśnie, najlepsze animacje dla całej rodziny, a wieczorami wciągające filmy, których nie chcesz przegapić. Spędź weekend pełen filmów z Pulsem 2.
4: Witamy na Orlenie. Co dla Państwa?
5: 2 hot dogi w stylu greckim, 2 kawy i zapiekanka.
6: Co robisz? Od razu bierzesz dokładkę?
5: Mhm, dokładkę rabatu.
4: Z aplikacją Orlen Witaj, większa dokładka to większy rabat. Wybierz dowolne 3 produkty z oferty Stop Cafe, by zyskać 6 zł rabatu, 4, by mieć rabat 8 zł i 5 produktów, by oszczędzić aż 10 zł. Regulamin promocji na witaj.pl/zestawy. Orlen, z energią po rabaty.
7: Pracownikiem tygodnia, miesiąca i roku zostaje... Ja sam. A co? W końcu to moja firma i pracuję w niej sam. A dzięki Crédit Agricole to naprawdę dużo łatwiejsze niż mogłoby się wydawać.
8: Tak, załóż firmę i konto firmowe w banku Crédit Agricole. Aktywnie z niego korzystaj i sięgnij po dodatkowe produkty. Zyskaj na start od banku i jego partnerów pakiet korzyści. Nawet 13 tysięcy złotych. Crédit Agricole.
9: Kapitalna premia trwa do 31 grudnia 2026 roku. Łączna wartość korzyści zależy od aktywności na koncie, spełnienia warunków promocji i skorzystania z wybranych produktów banku i partnerów. Wymagane są konto firmowe i zgody marketingowe. Wyprawka przedsiębiorcy trwa do 30 czerwca 2027 roku i oferuje ją Cash Director po wyborze pakietu z obsługą księgowego. Szczegóły i regulaminy na creditagricole.pl/firmy.
10: To będzie ostatnia reklama.
11: Czy Twoje plany potrzebują wsparcia? Skorzystaj z pożyczki online w PKO Banku Polskim. RRSO 9,38%. Do naszych placówek też warto zajrzeć. Do 30 września trwają dni otwarte. Odwiedź nas i sprawdź, co przygotowaliśmy. PKO. Twój Bank Polski.
12: Propozycja pożyczki online dostępna wyłącznie dla klientów banku, którzy nie posiadali w banku pożyczki ani kredytu gotówkowego i którym została udostępniona bankowość elektroniczna. Udzielenie pożyczki oraz jej wysokość zależą od pozytywnej oceny zdolności kredytowej. Szczegóły, w tym taryfa prowizji i opłat bankowych, są dostępne w placówkach banku i na pkobp.pl.
13: I po reklamie.

0: Reklama.
1: Skradziona relikwia. Przełomowy wynalazek. I tajemnica, której lepiej nie odkrywać. Bo kiedy technologia zaczyna ingerować w ludzką świadomość, granica między wiarą a nauką przestaje istnieć. Święta kradzież Klaudiusza Szymańczaka. Nie wszystko, w co wierzysz, jest prawdą. Książka już w księgarniach.
2: Kręci cię szybka gra? Zagraj w Keno. Typuj liczby i graj co 4 minuty. Chcesz większej wygranej? Zagraj z mnożnikiem i pomnóż ją nawet 10 razy. Keno, ale to kręci. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
3: To będzie ostatnia reklama.
4: W ten weekend w Pulsie 2 każdy znajdzie coś dla siebie. Najpiękniejsze baśnie, najlepsze animacje dla całej rodziny, a wieczorami wciągające filmy, których nie chcesz przegapić. Spędź weekend pełen filmów z Pulsem 2.
5: I po reklamie.

0: Agnieszka Braniewo.
1: Reklama.
2: Jak przekształcić lata przerwy w karierze w swoje atuty? Jak działać, by świadomie wejść w kolejny etap pracy z odwagą, kompetencjami i poczuciem własnej wartości? W książce Wracam do gry. Jak odzyskać swoje miejsce na rynku pracy? Doświadczona headhunterka Katarzyna Niezgoda odpowiada na te i wiele innych pytań, dostarczając praktycznych wskazówek i wsparcia osobom wracającym do aktywności zawodowej. To co? Wracasz do gry?
3: Kręci cię szybka gra? Zagraj w Keno. Typuj liczby i graj co 4 minuty. Chcesz większej wygranej? Zagraj z mnożnikiem i pomnóż ją nawet 10 razy. Keno, ale to kręci. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
4: Jak brzmią wielkie liczby totalizatora sportowego? Tak brzmią ponad 4 miliardy złotych przekazane na kulturę. A tak brzmi ponad 19 miliardów złotych przekazane na polski sport. Totalizator sportowy. Dajemy miliardy powodów do szczęścia.
5: To będzie ostatnia reklama.
6: Inwestuj w siebie i skorzystaj z okazji. 30% zniżki na pierwszy rok studiów w filii Pomorskiej Szkoły Wyższej w Braniewie. Kierunki, które dla Ciebie przygotowaliśmy, to administracja i bezpieczeństwo wewnętrzne pierwszego stopnia oraz administracja i bezpieczeństwo państwa drugiego stopnia. Aplikuj online na twojestudia.pl. Masz pytania? Napisz na info.braniewo@twojestudia.pl lub zadzwoń pod numer 798 238 831.
7: I po reklamie.
8: Braniewo na czasie.
9: Krzysiek Jaworski, zapraszam. Ostatnie dni na rejs statkiem po trawie. Żegluga Ostródzka powoli kończy tegoroczny sezon na kanale Elbląski.
10: To jest wyjątkowa atrakcja kanału Elbląski, zwłaszcza jego pochylnie, unikalne w skali świata.
9: Mówi Cezary Wawrzyński, prezes żeglugi Ostródzko-Elbląskiej. Sezon rejsów po kanale potrwa jeszcze tylko do początku października. Rokitniczka, pustułka, cyranka czy krogulec. Przy pewnym dozie szczęścia te gatunki ptaków spotkać będzie można na Mierzei Wiślanej. Na początku października odbędzie się tegoroczna edycja ptasiego pikniku. 2 dni obserwacji ptaków, warsztatów, akcji i atrakcji. 3-4 października, okolice Krynicy Morskiej. Wstęp wolny. Szczegóły w sieci.

0: Escabraniewo News.
1: Ostatnie szlify. W szpitalu wojewódzkim w Elblągu dobiega końca budowa nowego skrzydła onkologicznego.
2: Właściwie to jest ukończone.
1: Mówi dyrektor szpitala Elżbieta Gellert. Nowe skrzydło onkologiczne ma być otwarte jeszcze w tym roku. Koszty jego budowy i wyposażenia to ponad 90 milionów złotych. Zalew żegna białe żagle. Do niedzieli potrwają regaty o puchar przewodniczącego Rady Miasta Krynica Morska. Grand Prix Zalewu Wiślanego, czyli regaty zaliczane do pucharu zalewu. Zostaną wręczone nagrody w grupach Open, KWR1 i KWR2. Po 6 latach opuszcza Starówkę. Tegoroczny bieg niepodległości wraca na pierwotną trasę. Start i meta na Teatralnej przy Placu Jagiellończyka. 10-kilometrowa trasa poprowadzi robotniczą pocztową rycerską tysiąclecia Armii Krajowej i 12 lutego. Zapisy do biegu trwają. Szczegóły na stronach elbląskiego Musiru. Sezon grzybowy w pełni. Leśnicy przypominają, spora część leśnych dróg jest zamknięta dla ruchu.
3: Do lasu możemy wjeżdżać tylko w takie drogi, które są udostępnione do ruchu samochodów. Są oznaczone na przykład znak kierunkowy do miejscowości.
1: Mówi Jan Piotrowski z Nadleśnictwa Elbląg. Za wjazd w leśną drogę, która nie jest udostępniona do ruchu, grozi kilkaset złotych mandatu. Ostatnie dni na rejs statkiem po trawie. Żegluga Ostrudzka powoli kończy tegoroczny sezon na kanale Elbląskim.
4: To jest wyjątkowa atrakcja kanał Elbląski, zwłaszcza jego pochylnie, unikalne w skali świata. Jest czym się chwalić.
1: Mówi Cezary Wawrzyński, prezes żeglugi Ostrudzko-Elbląskiej. Sezon rejsów po kanale potrwa jeszcze tylko do początku października. O książkach, inspiracji i życiu w Holandii będzie można porozmawiać już niedługo w Braniewiej w Pieniężnie z autorką Agnieszką Zakrzewską. Taką okazję 2 października o 17 będą mieli czytelnicy w bibliotece w Braniewie, a 3 października o 10 w bibliotece w Pieniężnie. Dwa duże projekty na czele. Elbląski Ratusz opublikował wyniki cząstkowe głosowania w budżecie obywatelskim. Na chwilę obecną w inicjatywach ogólnomiejskich wygrywa Park Światów w Parku Dolinka przed toaletami w elbląskich parkach i kastracją kotów wolno żyjących. Głosowanie trwa do 30 września. Fundacja Braniewskie Dzieci Dobro Powraca przeprowadzi 5. edycję akcji pod hasłem Ciepło w Twoim Domu. W jej ramach w porozumieniu z samorządami rozwozi drewno opałowe do potrzebujących rodzin z Braniewa i okolic.
5: Przeważnie to są osoby samotne, których nie jest stać na zakup drewna.
1: Mówi Edward Szuszkiewicz, prezes fundacji, która od kilkunastu lat zajmuje się szeroko rozumianą pomocą i wsparciem. Zabraknie wody. W związku z pracami na sieci wodociągowej we wtorek pozbawieni dostawy wody będą odbiorcy przy ulicy Szarych Szeregów, Wybickiego, Andersa, Alei Odrodzenia od numeru 25 do 37 oraz Pułkownika Dąbka numery 185, 187 i 213. Wody zabraknie w godzinach 8-16. Ostatnie dni, żeby zapisać się na bezpłatne studia. Jeszcze do 16 października trwa dodatkowa rekrutacja na studia w Akademii Nauk Stosowanych w Elblągu. W tym roku uczelnia uruchomiła dwa nowe kierunki: prawo i inżynieria danych i sztuczna inteligencja. Szczegóły na stronach ANS Elbląg. Tego jeszcze w bibliotece nie było. Tym razem będzie można spotkać trenerkę psów oraz miłośniczkę psiego behawioru. Temat poświęcony psom i ich zachowaniom, potrzebom i codziennemu życiu zainteresuje na pewno miłośników czworonogów. Pierwsze spotkanie we wtorek 29 września o 17 w bibliotece przy Katedralnej w Braniewie. Wstęp wolny. Nie dajcie się naciągnąć. ZUS przestrzega przed firmami i osobami oferującymi odpłatną pomoc w uzyskaniu świadczenia wspierającego. Mówi Anna Grybowska, rzeczniczka prasowa ZUS na Warmii i Mazurach.
6: Do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych docierają kolejne sygnały o firmach, a także o osobach, które oferują odpłatną pomoc w uzyskaniu świadczenia wspierającego. A wcześniej przedstawiciele niektórych kancelarii odwiedzali osoby z niepełnosprawnościami w ich domach. Teraz natomiast pojawiła się kolejna praktyka. Zgłaszają się do naszych placówek klienci z listami, w których otrzymali gotowe umowy i pełnomocnictwa, przedstawiane jako pakiet pomocny przy składaniu wniosku o świadczenie wspierające. Przestrzegam przed pochopnym podpisywaniem takich dokumentów, a wszystkie formalności związane ze świadczeniem można bowiem załatwić bezpłatnie, a przy składaniu wniosku poprosić o pomoc pracowników zakładu. Przy ubieganiu się o świadczenie wspierające nie trzeba korzystać z płatnych usług kancelarii czy pośredników, ponieważ pracownicy zakładu za darmo pomagają w złożeniu wniosku, a także wyjaśniają, jak dopełnić formalności. niepełnosprawności. Jeśli osoba z niepełnosprawnością nie chce lub nie może załatwić sprawy samodzielnie, może upoważnić do tego zaufaną osobę, na przykład członka rodziny. Taki pełnomocnik również może skorzystać z bezpłatnej pomocy Zakładu Ubezpieczeń Społecznych. A w razie wątpliwości lub podejrzeń o oszustwo należy skontaktować się z najbliższą placówką Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, Centrum Kontaktu Klientów lub po prostu z policją.
1: Dokładnie 3 lata temu otwarta dla zwiedzających została interaktywna wystawa dawnej książki i prasy El Camera w podziemiach Biblioteki Elbląskiej, mówi Piotr Nike.
7: To interaktywna wystawa dawnej prasy i książki, a więc w temacie bliskim nam, czyli bibliotece, więc temat bliski historii medium, jakim jest druk, pismo. No i w przestrzeni tej wystawy przede wszystkim prezentujemy bogactwo, różnorodność naszych zbiorów zabytkowych, w szerokim kontekście kulturowym, historycznym, w kontekście lokalnym, elbląskim również. Jak sama nazwa wskazuje, no jest to interaktywna wystawa, więc gramy tutaj różnego rodzaju multimediami. Mamy filmy edukacyjne, ten, na który zwróciłeś uwagę, opowiadam na przykład o życiu rodziny Szypra, czyli powiedzmy no kogoś, kto przewoził towary na barce oberlandzkiej, ale mamy też aplikacje z interfejsami interaktywnymi, które umożliwiają dostęp do naprawdę w olbrzymiej ilości informacji na temat naszego księgozbioru, na temat historii tego miejsca, historii miasta.
8: To jest podzielone na takie segmenty?
7: Tak, da się wyróżnić segmenty. Mamy tutaj pozornie, znaczy kilka pozornie różnych tematów, ale wszystkie jest spina klaura autotematyzmu. Opowiadamy o tym miejscu rozumianym tak dosłownie, w sensie geograficznym, jako miejsce nad rzeką Elbląg, ważnym w kontekście tutaj osadnictwa na terenie Elbląga, ale też opowiadamy o przyszłości biblioteki jako instytucji. I tutaj z symbolicznych początków dopatrujemy się w bibliotece, która powstała przy Gimnazjum Elbląskim. Stąd na przykład już pierwszy ważny segment, 2 z 6 pomieszczeń poświęcone są historii Gimnazjum Elbląskiego. Poza tym mamy pomieszczenie poświęcone historii druku oraz księgom w średniowieczu i pomieszczenie poświęcone historii tego miejsca, czyli kompleksu Szpitalu Świętego Ducha, byłego kompleksu Szpitalu Świętego Ducha. Mamy też salę taką bardziej modernistyczną, bym powiedział, opowiadającą o XIX-wiecznym, XX-wiecznym Elbingu. No i w ostatniej sali powracamy do tego punktu wyjściowego, czyli do tematu geograficznej bliskości wody, tak? Wracamy do tematu kanału elbląskiego.
8: Jak z tej wystawy korzysta? Jak można korzystać?
7: Można korzystać na różne sposoby. Oczywiście trzeba zjawić się w bibliotece od wtorku do soboty w godzinach pracy biblioteki i można tak, zarezerwować sobie oprowadzanie indywidualne lub dla grup, lub eksplorować wystawę samodzielnie przy pomocy audioprzewodnika, który oferujemy w cenie biletu. Cena normalna to 15 zł i bilet ulgowy to 10 zł. Poza tym przewidzieliśmy jeszcze kilka innych wariantów cenowych, ale o tym więcej na stronie biblioteki.
1: El Camera można zwiedzać od wtorku do piątku od 10 do 18 oraz w sobotę od 9 do 15.
0: Słuchacie magazynu reporterów Eski Braniewo.
9: Po tym jak ukraiński partner Elbląga uhonorował banderę Szuchewicza i dywizję Waffen-SS Galicjan, radni PiS chcą zerwania współpracy i zmiany nazwy elbląskiego ronda Tarnopol, mówi Rafał Traks, wiceprzewodniczący Rady.
10: Klub Radnych Prawa i Sprawiedliwości przygotował projekt uchwały dotyczący odstąpienia od umowy partnerskiej oraz porozumienia o współpracy partnerskiej pomiędzy gminą miasta Elbląg a Tarnopolem. W uzasadnieniu wskazałem na konkretne działania władz Tarnopola dotyczące polityki pamięci, m.in. upamiętnienie Stefana Bandery, Romana Szuchewicza, Dymitra Klaczkowskiego oraz 14. Dywizji Waffen-SS Galicjan. Wskazaliśmy również na nadanie w 2021 roku stadionowi miejskiemu imienia Romana Szuchewicza. Co istotne, opisywaliśmy również działania, i to chyba było kluczowe dla tego projektu uchwały, podejmowane przez władze Tarnopola również w tym roku, w 2026 roku, w tym uroczystości poświęcone banderze i scence nacjonalistom Zoena UPA oraz wydarzeniom kierowanym do młodzieży i uświętniającym urodziny bandery i tego typu inicjatywy. Mimo tak ważnej sprawy, projekt głosami Koalicji Obywatelskiej został zdjęty z porządku obrad i w tym efekcie nie doszło do żadnej merytorycznej debaty ani głosowania nad jego treścią. Jako klub radnych nie zgodziliśmy się na taki sposób traktowania debaty nad sprawą dotyczącą pamięci historycznej i współpracy z Tarnopolem, o której mówimy już od wielu, wielu lat, że nie jest ona najlepsza i nawet została zawieszona przez włodarzy naszego miasta w ostatniej kadencji. Dlatego w tej proteście zdecydowaliśmy się opuścić salę obrad i nie wracać na sesję. Nie zamierzamy jednak tego tak pozostawić i podejmujemy działania zmierzające do sesji nadzwyczajnej. W przyszłym tygodniu prawdopodobnie złożymy projekt dotyczący zakończenia oficjalnej relacji partnerskich Elbląga z Tarnopolem, żeby mógł zostać przegłosowany i przedstawiony merytorycznej dyskusji, no bo na to pozwala zwołanie sesji nadzwyczajnej. Mieszkańcy Elbląga mają prawo poznać argumenty wszystkich stron, a radni mają prawo przedstawić swoje stanowisko w tej sprawie. Nie możemy pozwolić na to, aby Koalicja Obywatelska zdejmowała projekty z obrad sesji bez dyskusji, nie wsłuchując się w głos mieszkańców.
9: Tymczasem prezydent Elbląga ogłosił konsultacje społeczne w sprawie Tarnopola.
11: Poczekajmy, no, myślę, że mieszkańcy niech się wypowiedzą w tej sprawie. Tym bardziej, że wcześniej, kiedy to zapowiadałem, nikt tego nie oprotestował. A teraz się pojawiła inicjatywa z uchwałą, cóż ja poradzę.
9: Mówił Michał Miscan. Konsultacje ruszają w poniedziałek. W naszym regionie wciąż brakuje zgodnych dawców szpiku. By pomóc znaleźć genetycznego bliźniaka, wystarczy wypełnić formularz na stronie DKMS.
12: I zamówić do siebie pakiet rejestracyjny do domu, pobrać sobie wymaz z wnętrza policzka.
9: Mówi Jakub Skorupa z Elbląga, organizator akcji rejestracji potencjalnych dawców. Próbki odsyłamy do fundacji DKMS i po kilku tygodniach otrzymamy potwierdzenie rejestracji. Szansa na awans, nawet o 5 lokat, jeśli Olimpia Elbląg wygra w sobotę z Lechią Tomaszów Mazowiecki. Obie drużyny mają po 10 punktów na swoich kontach. Mecz o 16 na boisku przy Skrzydlatej. Również w sobotę Konkordia w Barczewie zmierzy się z tamtejszą Pisą. 1 listopada Elbląski bieg niepodległości z nową trasą. Start i meta na Teatralnej przy Placu Jagiellończyka. Biegacze będą mieli do pokonania 3 pętle, w sumie 10 km. Trwają zapisy chętnych. Akcja Reakcja. W sobotę od 11 do 14 szkolenie dla mieszkańców, które pozwoli rozpoznawać sygnały alarmowe i właściwie na nie reagować. Szkolenia przeprowadzą strażacy w komendach PSP w Elblągu i Braniewie oraz w poszczególnych siedzibach OSP. Zostało 6 dni, aby zagłosować na projekty zgłoszone do tegorocznego budżetu obywatelskiego. Na stronie miasta możecie sprawdzić, które projekty aktualnie prowadzą. 1 listopada Elbląski bieg niepodległości z nową trasą. Start i meta na Teatralnej przy Placu Jagiellończyka. Biegacze będą mieli do pokonania 3 pętle, w sumie 10 km. Trwają zapisy chętnych. Akcja Reakcja. W sobotę od 11 do 14 szkolenie dla mieszkańców, które pozwoli rozpoznawać sygnały alarmowe i właściwie na nie reagować. Szkolenia przeprowadzą strażacy w komendach PSP w Elblągu i Braniewie oraz w poszczególnych siedzibach OSP. Zostało 6 dni, aby zagłosować na projekty zgłoszone do tegorocznego budżetu obywatelskiego. Na stronie miasta możecie sprawdzić, które projekty aktualnie prowadzą. Fundacja Braniewskie Dzieci Dobro Powraca rozpoczęła akcję Ciepło w Twoim Domu. W porozumieniu z samorządami rozwiezie drewno opałowe do potrzebujących rodzin z Braniewa i okolic.
5: Przeważnie to są osoby samotne, których nie jest stać na zakup drewna.
9: Mówi Edward Szuszkiewicz, prezes fundacji, która od kilkunastu lat zajmuje się pomocą i wsparciem. Stracił orientację na grzybach. Odnaleziono 77-latka, który zabłądził w lesie w okolicy Gotkowa. Po północy odnalazł go strażak z OSP w Osieku. Pamiętajcie, najważniejszym gadżetem na grzybach jest naładowany telefon. Sezon grzybowy w pełni. Spacer po lesie to dla wielu przyjemność. Niestety każdego roku dochodzi do przypadków zatrucia.
13: Zatrucie grzybami najczęściej wynika ze złego rozpoznania grzybów jadalnych i trujących. Zbierajmy wyłącznie grzyby, które rozpoznajemy bez żadnych wątpliwości. W ocenie grzybów mogą pomóc grzyboznawcy lub klasyfikatorzy grzybów. W powiatowej stacji sanitarno-epidemiologicznej w Elblągu mamy grzybosnawcę. W przypadku wątpliwości zapraszamy do nas.
9: Mówi Anna Kozłowska, dyrektor elbląskiego sanepidu. Pamiętajcie również, że można skorzystać z pomocy grzybosnawcy, który pracuje w elbląskim sanepidzie. Od rana w Elblągu i Pasłęku trwają policyjne działania trzeźwość. Na blisko 1500 skontrolowanych trafił się jedynie trzeźwy. Dodatkowo był poszukiwany przez policję. Akcja Reakcja to kryptonim treningu, który pozwoli rozpoznawać rodzaje sygnałów alarmowych i właściwie na nie reagować. Szkolenia dla chętnych mieszkańców Elbląga i Braniewa odbędą się w najbliższą sobotę w godzinach od 11 do 14 w komendach Straży Pożarnej, a także w powiatach w poszczególnych siedzibach OSP. Już tylko tydzień na wybór projektów. Do 30 września elblążanie mogą głosować, na co wydać ponad 5,5 miliona złotych. Tyle wynosi pula tegorocznego budżetu obywatelskiego.
14: Mieszkańcy mają do wyboru 98 projektów.
9: Mówi Anna Urbaniak z Elbląskiego Ratusza. Głosować można elektronicznie przez stronę budżetobywatelski.elblak.eu lub na tradycyjnych papierowych kartach. Potoczył kapcie do śmietnika. Rusza okres wymiany opon z letnich na zimowe i Elbląska Straż Miejska już wystawiła pierwszy mandat za wyrzucenie zużytego ogumienia do śmietnika, bo to nie miejsce dla opon.
15: Każdy mieszkaniec Elbląga, który ponosi opłatę za śmieci, ma prawo w roku 4 opony oddać u nas na punkcie selektywnej zbiórki odpadów komunalnych, składając takie oświadczenie, że opłaca opłatę za śmieci i takie wtedy 4 opony rocznie może oddać za darmo.
9: Mówi Adam Joczny, dyrektor ZUO w Elblągu. Zużyte opony zawsze odstawiamy do zakładu utylizacji odpadów przymazowskich.
0: SK Braniewo News.
16: Dzień dobry. Dziś w Radiu SK porozmawiamy o ziołach, o tym, jak je rozpoznawać, jak wykorzystywać. O tym wszystkim na warsztatach Miejskiej Bibliotece Publicznej w Braniewie. Po raz kolejny już zresztą opowiadała Katarzyna Enerlich. Słuchaczom Radia SK za chwilę zaprezentujemy skrót z tego wydarzenia, czyli rozmowę z zielarką. I nie tylko, bo Katarzyna Enerlich nie tylko zielarką jest, ale o tym już za chwilę. Dzień dobry, witam Cię bardzo serdecznie po raz kolejny w Braniewie.
17: Dzień dobry i bardzo mi miło na ten właśnie kolejny raz, że mogę do mieszkańców Braniewa i okolic opowiedzieć o pasji zielarskiej.
16: Ale zanim przejdziemy do tej pasji, to trochę o Tobie, ponieważ zaprezentowałam Ciebie jako zielarkę, ale powiedziałam też, że nie tylko, bo myślę, że wielu mieszkańcom Braniewa i nie tylko znana jesteś jako powieściopisarka, ale byłaś też dziennikarką. Wyczytałam, że zaczynałaś w Płomyku, Świat Młodych, na Przełaj. Wow, historia!
17: Tak, no to historia lat 80., bo wtedy właśnie pisałam w tych czasach do Płomyka, do Świata Młodych, będąc uczennicą szkoły podstawowej, jeszcze mając 12-13 lat, pasjonowało mnie dziennikarstwo i bardzo chciałam w ogóle związać życie z pisaniem. Nie tylko dziennikarstwo, ale właśnie z pisaniem książek również chciałam zostać bardzo pisarką. I to było dla mnie taka też przygoda życia, można powiedzieć, kiedy moje artykuły ukazywały się w prasie, podpisane imieniem, nazwiskiem, a w ogóle zobaczyć w tamtych czasach swoje nazwisko wydrukowane, to były aż ciarki. Teraz jest oczywiście inaczej, ale wtedy, na tamte czasy, to ja miałam aż ciarki. Byłam taka zadowolona, że mi się udało i publikowałam właśnie w prasie, później w prasie lokalnej, później też w mediach regionalnych, krajowych. No, wiele lat publikowałam niezmiennie artykuły, reportaże, felietony. Bardzo mnie to fascynowało i fascynowało mnie znajdowanie tematów, ludzi, którzy chcieli się podzielić ze mną swoimi historiami. No i później w sposób płynny przeszłam do pisania książek.
16: Czyli rozwinęłaś.
17: Tak, można tak powiedzieć, ale miałam jeszcze taki komfort, że nie potrzebowałam już rzetelności dziennikarskiej, czyli trzymania się faktów. Mogłam wreszcie pozwolić mojej wyobraźni trochę pogalopować i tak jest dzisiaj. Wszystkie moje powieści, a książek wydałam już 24, wszystkie moje powieści są związane z prawdziwymi historiami, z prawdziwymi opowieściami, ale oczywiście oplotłam je fikcją, swoimi własnymi pomysłami. Jeszcze coś tam dopowiedziałam do mojej historii. Czasem od kogoś innego, z innej historii życia wzięłam, więc bawię się troszeczkę tak w takim tygielku, tak jak zioła mieszam, to tak samo mieszam fikcję z prawdą.
16: Fikcja z prawdą, ale najczęściej dzieje się ona tutaj, na Mazurach,
17: tak,
16: bo
17: tak,
16: jesteś ambasadorką.
17: Tak, Warmia Mazury, bo ja jestem stąd, a zawsze najlepiej pisać o rzeczach, na których się człowiek zna, które są bliskie sercu, a że Warmia i Mazury są mi bardzo bliskie, więc postanowiłam, że moje powieści osadzę na Warmii i Mazurach. Robię czasem drobne odstępstwa, ale tylko po to, żeby na te Mazury wrócić.
16: Zatem zachęcamy do lektury, jeżeli ktoś jeszcze nie czytał, a jeżeli ktoś już czyta, to oczywiście powstają nowe powieści i też można nowości zdobywać. Ale przejdźmy w tej chwili do zapowiadanego tematu zielarskiego. Kiedy te zioła się pojawiły w Twoim
17: życiu. Też od zawsze, tak jak pisanie, bo moje przodkinie, czyli babcia, ciocia, mama, ciocie, siostry cioteczne, przede wszystkim właśnie już później ja też sama, ja ciągle miałam styczność z ziołami, ciągle coś się zbierało, ciągle coś się suszyło, ciągle mi ktoś mówił, a to jest takie zioło, a to takie, i wreszcie to w sposób naturalny rozbudziło moją taką dziecięcą ciekawość, a jak się nazywa to zioło, a jak to, i wtedy jeszcze właśnie klucze do oznaczania roślin, jeszcze takie książki, no nie tak pięknie wydane, kolorowe jak dzisiaj, ale z tych książek czerpałam wiedzę. Pierwsza moja literatura, że tak powiem, na temat przyrody otaczającej mnie i rozumienia tej przyrody, kiedy byłam jeszcze małym dzieckiem, to było Co słonko widziało. I wszystkie pory roku w takich książkach, Co słonko widziało, lato, wiosna, przedwiośnie i tak dalej, to było fascynujące. To były moje ulubione lektury w bibliotece, wypożyczałam i studiowałam, co się dzieje w przyrodzie jesienią, co się dzieje zimą. No fascynowało mnie to. No i teraz przekułam tę fascynację w pracę swoją, więc nic się nie zmieniło. Ja jestem dalej blisko ziół, w otoczeniu ziół. Poszerzam tą wiedzę, ale też jak można używać zioła i też uczę ludzi. Chciałabym właśnie, żeby to było tak z lekkością, że nie musimy się aż tak bardzo tych zetknięcia, tych naszych pierwszych doświadczeń z ziołami, aż tak bardzo dbać. Teraz są takie dostępne różne źródła wiedzy, żeby zdobywać tę wiedzę, poszerzać. I wiem, że ludzie reagują bardzo żywiołowo i cieszą się, i okazuje się, że tyle ziół znają, i ta pani, jedna pani, drugiej pani coś podpowiada, a u mnie to było to, u mnie to. I też takie zbieranie tych opowieści, to jest też taka forma dokumentowania regionalnego dziedzictwa.
16: Tego, co tutaj jest.
17: Tak, tego, co tu jest. Tak, tak, tak.
16: No właśnie, na warsztatach w Braniewie, tych, o których rozmawiamy, robiliście wspólnie, oczywiście pod twoim okiem, tym wszystkim kierowałaś, miksturę do włosów, taki szampon ziołowy.
17: Tak, ale zanim go zrobiliśmy, to najpierw zrobiliśmy zielnik, przygotowaliśmy, oznaczyliśmy te rośliny w zielniku, powiedzieliśmy sobie o ich właściwościach, o właściwościach do użytku wewnętrznego i zewnętrznego, i jak te zioła będą się miały do naszych włosów, kiedy je umyjemy, i skóry, którą umyjemy, bo jest to taki preparat do mycia i ciała, i włosów, dwa w jednym, czyli bardzo minimalistyczny, ale też bardzo naturalny. I zrobiliśmy ten szampon. Pokazałam, że naprawdę w sposób łatwy i też tani przede wszystkim możemy robić naturalne kosmetyki i używać ich na zdrowie.
16: I rzeczywiście każdy może wziąć zioła, zebrać jakiś pęk ziół i zrobić?
17: Tak, ale zawsze pod warunkiem, że wiemy, co to są za zioła. Tak jak z grzybami, musimy mieć świadomość tego, co zbieramy, tego, jakie jest dawkowanie. Ja zawsze odsyłam do bloga profesora Henryka Rożańskiego. Tam sprawdzamy dawkowanie, jaka jest ta roślina, jakie są substancje czynne w roślinie, więc zawsze ją sprawdzamy. Tak jak z grzybem, musimy mieć pewność, do czego nam ma to roślina posłużyć. Na szczęście teraz źródła wiedzy są takie, że można i mieć książki, i jeździć na różne wydarzenia ziołowe, na wykłady. Można też kończyć sobie różne kursy i studiować tę dziedzinę wiedzy. Pięknie się te wszystkie bramy otwierają. Kiedyś naprawdę dostęp do tej wiedzy był o wiele trudniejszy, teraz jest łatwiejszy. I cieszy to, że zainteresowanie naturalną właśnie kosmetyką, zielarstwem wzrasta.
16: Ty zioła wykorzystujesz nie tylko w pracy zawodowej, czy do robienia mikstur, czy do opisywania tego w swoich książkach, ale też prywatnie do mycia, kąpania,
17: tak,
16: jedzenia,
17: tak, tak. Zioła są w moim życiu na co dzień. Ja chyba nie mam dnia bez ziół. Nie przypominam sobie, żebym ja miała jakiś dzień bez ziół, czy bez herbaty ziołowej, czy bez użycia zioła na ciało, na włosy, do mycia. Po prostu jestem permanentnie w otoczeniu ziół.
16: W takim razie powiedzmy, z jakich ziół zrobiliście ten dzisiejszy szampon?
17: Dzisiaj to między innymi były zioła nawłoć i mówiliśmy tutaj o naturalnych saponinach, czyli substancjach myjących w tym przypadku, tak, w takim największym skrócie, który chcieliśmy zastosować właśnie. Był chmiel, była pokrzywa, łopian, była lepnica, liście mniszka były.
16: Dziurawiec chyba
17: był, tak. Więc żeśmy dzisiaj sobie babka lancetowata.
16: Chmiel mi też tam gdzieś...
17: Tak, to już mówiłam. Chmiel, tak. Więc zrobiliśmy taki wieloziół. Wieloziół do mycia ciała i włosów.
16: Czyli to wszystko, co można znaleźć na Warmii i Mazurach.
17: Tak, pewnie w maju bym zebrała inne zioła, ale teraz akurat są te na czasie.
16: Zatem zachęcamy do tego, żeby wyjść na spacer, ale też trzeba wiedzieć, gdzie zbierać te zioła, bo na pewno nie przy ruchliwej autostradzie.
17: Oczywiście, najlepsze są jakieś dalekie łąki, czyste. Chciałam powiedzieć pola, ale te pola dzisiaj to już nie są takie czyste, więc nie zbieramy roślin.
16: Trzeba na nie uważać.
17: Tak, ale z dzikich łąk nieużytków jak najbardziej. Wspaniałe rzeczy można zebrać również w lasach, pod lasami. No takich miejsc na pewno w otoczeniu każdego miasta jest mnóstwo.
16: Zatem zachęcamy, wychodzimy na spacer, zbieramy i przychodzimy na warsztaty, żeby się czegoś więcej dowiedzieć, albo czytamy książki Katarzyny Enerlik, bo tam też dużo o ziołach.
17: Tak, nie tylko moje, ale też wielu innych autorów. Krąg piszących zielarzy jest naprawdę duży, więc ja w powieściach moich gdzieś przemycam tę tematykę zielarską. Ale takie specjalistyczne książki zielarskie typowo to już trzeba by było sobie kupić. Ja takich książek nie piszę, ale zachęcam do ich czytania. Jest wielu wspaniałych autorów, zresztą z wieloma też utrzymuję kontakty. Znamy się prywatnie również, więc spokojnie mogę polecać i takie lektury, i spacery zielarskie, i różne takie zielarskie warsztaty. Mnóstwo ich się w całej Polsce odbywa.
16: Zatem dziękuję bardzo i do kolejnego spotkania w Branie.
17: Oczywiście, nie wiem, który raz już tu jestem, może z szósty nawet.
16: No, temat ziół jest niewyczerpany.
17: Policzyć. Tak, zaczynam się tu czuć jak w domu. Już jestem zadomowiona w Braniewie.
16: Dziękuję bardzo.
17: Dziękuję również.
0: Eska Braniewo.
1: Dzisiaj w studiu Eski gości Jan Piotrowski, Elbląskie Nadleśnictwo, a jego wizyta jest związana z coroczną imprezą, doroczną imprezą, która ma miejsce na Mierzei Wiślanej, a mianowicie z ptasim piknikiem. Jak to w tym roku będzie wyglądało? Które to już wydarzenie i co nas czeka?
3: Tak, to będzie już 16 wydarzenie. Ptaki cały czas lecą. Co roku mają migrację ptaków i w związku z tym ptasi piknik też musi co roku się odbyć, żebyśmy mogli wszyscy razem, i my leśnicy, i przyrodnicy, i razem z Państwem, z każdym, kto w jakikolwiek sposób interesuje się albo przyrodą, albo ptakami, to żebyśmy mogli razem wspólnie podziwiać takie nadzwyczajne zjawisko, czyli właśnie migrację ptaków, kiedy to bardzo dużo ptaków z bardzo wielu gatunków, bo ponad setka gatunków i setki tysięcy ptaków przelatują nad naszą głową zawsze w ten weekend. Oczywiście migracja trwa dużo dłużej, bo kilka miesięcy, ale to jest jeden z okresów, kiedy to jest najbardziej intensywna przeloty ptaków i wtedy właśnie wspólnie podziwiamy ptaki. I w tym roku zapraszamy 3 i 4 października między godziną 9 i 16, to będzie sobota i niedziela, pierwsza sobota i niedziela października i tak jak zawsze 5 km za krynicą morską, między Piaskami a krynicą morską. I co nas czeka? No w tym roku na pewno będą tak jak zawsze namioty edukacyjne, gdzie będzie można dużo dowiedzieć się o ptakach. Głównym gatunkiem takim przewodnim naszej edukacji w tym roku to będą sowy, taką grupą ptaków. Do tego na pewno będzie obrączkowanie ptaków. Na pewno będziemy mieli spotkania z artystami zafascynowanymi przyrodą i ptakami, od których będzie można kupić ich piękne produkty, ale też, którzy będą prowadzili zajęcia, takie warsztaty artystyczne. Będziemy zbijali skrzynki lęgowe i karmniki dla ptaków. Każdy będzie mógł sobie taki karmnik przygotować. Odwiedzą nas w tym roku koniki polskie, czyli konie, które takie bardziej dzika, powiedzmy naturalna rasa koni, która pomaga też przy ochronie ptaków, ale tam się dowiemy na ptasim pikniku szczegółów, jak to się odbywa. Będziemy też mieli 3 wykłady ornitologiczne, takie przystępne, edukacyjne opowieści o ptakach. Będzie również też rozpoznawanie gatunków ptaków poprowadzone przez Michała Skakuja, ale taką metodą rysunkową, gdzie pan Michał Skakuj będzie opowiadał o ptakach, rysując je przy okazji. Będzie koncert Jana Wilkanowskiego, poezji śpiewanej, to też pierwsze tego typu wydarzenie na ptasim pikniku, jako taka dodatkowa ciekawostka. Na pewno będą konkursy, na pewno będą nagrody, będzie jak zwykle ognisko z kiełbaskami,
18: Na pewno też będzie możliwość spotkania ornitologów, spacery ornitologiczne, wspólne podziwianie i liczenie ptaków. Będą producenci różnego rodzaju sprzętu i fotograficznego, i obserwacyjnego, gdzie będzie można też dowiedzieć się, poznać, podotykać, spróbować użyć, porobić samemu zdjęcia na tym sprzęcie. Jak będziemy mieli własną kartę na przykład, to można porobić na swoją kartę zdjęcia ptaką i potem cieszyć się pięknymi zdjęciami. Tak więc wiele różnych rzeczy się będzie działo. Zapraszamy bez względu na pogodę i warunki, będziemy na pewno między 3 i 4 października od godziny 9 do 16 na Mierzei Wiślanej.
1: Jak tam dotrzeć, bo może ktoś nie wie, kto jeszcze nie był tam?
18: Na Mierzeję Wiślaną niestety, ale musimy dotrzeć własnym środkiem transportu. O tej porze raczej nie ma komunikacji, ale korków też nie ma, więc jak najbardziej można samemu tam dotrzeć. Można spróbować zebrać się grupą i pojechać razem w jednym środkiem transportu. Prowadzimy profil facebookowy Ptasiego Pikniku i można na tym profilu spróbować też dogadać między sobą i spróbować zebrać ekipę, jeżeli ktoś nie ma własnego środku transportu, a jeżeli ktoś przyjeżdża swoim samochodem, to zapraszamy jak najbardziej. Jest przygotowany parking, mamy też oznaczenia przed Ptasim Piknikiem, żeby było łatwiej dojechać i trafić, więc nie trzeba się bać, trzeba ruszyć na Mierzeję Wiślaną, minąć Krynicę Morską i dalej już będą oznaczenia i przygotowane miejsca, tak żeby każdy mógł skorzystać i bezpiecznie spędzić miły weekend.
1: Wy tam przygotowaliście też specjalny punkt widokowy taki, odnowiliście go, tam jest miejsce, z którego będzie można te ptaki oglądać.
18: Tak, Ptasi Piknik odbywa się na polanie w lesie, natomiast jest to nieprzypadkowe miejsce, bo właśnie tam obok tej polany jest wieża do obserwacji ptaków, z której można podziwiać zarówno ptaki szponiaste, jak i wróblowa,

0: Ptasim Pikniku i tam są osoby, które są wyszkolone, mają specjalne certyfikaty do obrączkowania ptaków i to się odbywa w taki sposób, że rozstawione są specjalne, takie bardzo, bardzo delikatne sieci, na które ptaki wpadają. I potem delikatnie wyciąga się te ptaki z tych sieci. To też trzeba umieć, to nie jest dosyć taka prosta wcale umiejętność, żeby nie zrobić krzywdy takiemu niewielkiemu ptakowi. I potem w odpowiedni sposób na punkcie obrączkarskim oceniana jest ich kondycja tych ptaków, zdrowie, waga i ich stan. I potem to wszystko jest specjalnie zapisywane, taki ptak dostaje obrączkę i leci dalej. I potem jak dalej ktoś inny na innym punkcie obrączkarskim złapie takiego ptaka, to dowiaduje się, że na danym dystansie ile stracił na przykład wagi, co się z nim mogło dziać po drodze, jak go obejrzy i sprawdzi, że na naszym punkcie był w takim stanie, a na nowym punkcie już jest w innym. Też może dowiedzieć się, jaką odległość przeleciał, bo wie między punktami obrączkowania, jaka odległość była. Więc można dzięki tym działaniom bardzo dużo dowiedzieć się o zwyczajach i zachowaniach ptaków w czasie migracji.
1: Piknik trwa w ciągu dnia, wieczorem nic się nie odbywa raczej?
0: Nie, piknik trwa do godziny 16. W sobotę po godzinie 16 ognisko dalej będzie się paliło i tam zachęcamy też, żeby zostać. O godzinie 15.30 odbędzie się koncert, więc po tym koncercie, jak ktoś będzie miał ochotę jeszcze posiedzieć przy ognisku, to jak najbardziej będzie taka możliwość, jak warunki pogodowe pozwolą i będzie miła atmosfera i każdy będzie się chciał posiedzieć, porozmawiać, spędzić razem czas, to zapraszamy jak najbardziej.
1: Darmowe są te wszystkie wasze atrakcje Ptasiego Pikniku?
0: Tak, Ptasi Piknik jest organizowany przez Nadleśnictwo Elbląg i Stowarzyszenie Drapolicz przy współpracy bardzo licznych partnerów i jest finansowany przez Lasy Państwowe, więc każdy, kto chce, może do nas przybyć. Jest to impreza całkowicie za darmo, nie trzeba się nigdzie zapisywać, wystarczy wsiąść w samochód, przyjechać, bramy naszego Ptasiego Pikniku są dla wszystkich otwarte. No i impreza jeszcze jest współfinansowana przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska.
1: 3-4 października Ptasi Piknik na Mierzei Wiślanej. Więcej informacji gdzie szukać?
0: Informacje na temat Ptasiego Pikniku można szukać na stronie internetowej Nadleśnictwa Elbląg i Stowarzyszenia Drapolicz, na naszych profilach społecznościowych i można szukać, w tym roku też uruchomiliśmy profil społecznościowy właśnie samego Ptasiego Pikniku, gdzie tam też zamieszczamy wszystkie informacje. Niedługo pojawią się też bardzo szczegółowy już rozkład wszystkich zajęć, spacerów, koncertów i wykładów, żeby trafić we właściwy moment, właściwe miejsce. Więc tutaj na tym profilu tam będzie wszystko się działo.
1: Zachęcamy 3-4 października Ptasi Piknik na Mierzei Wiślanej. Jan Piotrowski, Elbląskie Nadleśnictwo. Dziękuję bardzo.
0: Dziękuję bardzo i do zobaczenia na Ptasim Pikniku.
2: SK Braniewo.
1: Dzisiaj będziemy mówili w studio Radia SK o grupie przyjaciół, którzy wspólnie stworzyli coś, wydaje mi się, nowego. Coś, czego jeszcze chyba nie było, a zresztą przekonacie się sami podczas naszej rozmowy z Martą Kwiatkowską, która jest, powiedzmy, dyrektorem kreatywnym tej grupy przyjaciół. Pani Marto, z czym przychodzicie do Eski? Co to za pomysł, który wdrażacie i skąd pomysł na ten pomysł?
3: Mhm. Także jeden przyjaciel, Bartek, założył portal piosenka.ai. Drugi przyjaciel, Krzysztof Kluge, który też ma swój team sportowy, tak na marginesie, oraz ja. Tworzymy ten zespół. I portal polega na tym, że tworzone są utwory muzyczne, spersonalizowane na różne okazje.
1: Wy jesteście przyjaciółmi z Elbląga, wspólnie tu mieszkacie i tu żyjecie, ale działacie w sieci wirtualnej, w sieci internetowej.
3: Tak, ale też jesteśmy, tak jak powiedziałeś, z Elbląga, z jednego osiedla, z jednej podstawówki i teraz nic się nie zmieniło, nadal żyjemy po wielu latach bycia w rozjazdach. Wróciliśmy do Elbląga i tutaj mieszkamy i działamy.
1: Ta wasza działalność internetowa, skąd pomysł na tego typu akcje?
3: Myślę, że nowe technologie, czyli czasy sztucznej inteligencji, sprawiły, że wyszliśmy z tym na rynek, żeby tworzyć i ludzi zaprzyjaźniać z nowymi właśnie technologiami i z ich możliwościami oczywiście.
1: Ta strona wasza, którą stworzyliście, co ona daje, jakie możliwości daje?
3: Daje właśnie możliwość tworzenia samemu przez siebie dla swoich bliskich, rodziny, przyjaciół spersonalizowane utwory muzyczne z różnych okazji. To mogą być urodziny, imieniny, Dzień Ojca.

0: Dzień Matki, teraz mamy właśnie Dzień Chłopaka zbliżający się lub w ogóle bez okazji, tak żeby komuś zrobić przyjemność. Taka osoba sama tworzy, ona wie, jaki gatunek muzyczny, jakie słowa mają być. My czasami pomagamy poprawki nanieść na życzenie. Mamy również opcję karaoke, wideo, PDF-y, także jest dużo możliwości i klient sobie może...
1: Także jest dużo możliwości, każdy.
0: I każdy.
1: Także jest.
0: Także jest dużo możliwości.
2: Czym się różni to, co wy tam macie na waszej stronie, od, czy też to, co z tej waszej strony może wyjść, od tego, co mogę gdzieś tam w sieci dzięki tym powszechnie dostępnym, nie wiem, na przykład czatom sobie zrobić?
0: No na pewno jesteśmy pasjonatami nowoczesnych technologii, czyli sztucznej inteligencji w tym wypadku, więc śledzimy trendy i usprawniamy nasz główny motor, który tworzy te utwory naprawdę profesjonalnie, że ciężko jest je odróżnić od

0: jesteśmy naprawdę żywotnym zainteresowani.
1: Pomagacie, rozumiem, przy tworzeniu. Jesteście takimi spiritus movens danego utworu czy danego działania.
0: O, dobrze to nazwałeś. Tak, dokładnie tak.
1: Gdzie was szukać?
0: Piosenka.ai.
1: Można sprawdzić, co wymyślimy, co powstanie dzięki temu naszemu pomysłowi i waszej pomocy. Marta Kwiatkowska, raz jeszcze adres?
0: Piosenka.ai.
1: Badajcie, nagrywajcie, może być zabawnie. Dzięki i do zobaczenia na stronie albo gdzieś tam w sieci.
0: Tak, zapraszamy serdecznie.
1: 563 lata temu miała miejsce bitwa na Zalewie Wiślanym. 30 okrętów floty elbląsko-gdańskiej pokonało znacznie silniejsze siły krzyżackie, mówi historyk Tomasz Gniecki.
2: Połowy XV wieku mieszczanie Gdańska, Torunia, Elbląga, czyli największych miast pruskich, zbuntowali się przeciw krzyżakom. Oddali się pod opiekę króla polskiego i w ten sposób wybuchła wojna, którą potem zwano 13-letnią. Pod koniec tej wojny krzyżacy chcieli odbić miasto Gniew, żeby mieć możliwość pilnowania dalej handlu wiślanego i blokować towary, które płynęły do Gdańska. W tym celu z Królewca przez Zalew Wiślany i potem Szkarpawę wysłali sporą armadę statków, właściwie łodzi bardziej niż dużych statków, które mogły się poruszać po Wiśle, żeby przebiły się do Gniewa i zawiozły tam krzyżacką pomoc. 44 okręty, mniej więcej 1500 ludzi i kto? Wielki mistrz, ówczesny wielki mistrz krzyżacki Ludwik von Elichhausen przewodził tej wyprawie. Ale na Szkarpawie Polacy przygotowali zaporę. Była nie do sforsowania, w związku z tym krzyżacy zawrócili, popłynęli z powrotem w stronę Zalewu Wiślanego. Za nimi ruszyły dwie części floty, jedna, która z Wisły była flotą gdańską i druga, która została sformowana w Elblągu i ta płynęła od strony właśnie Elbląga na Zalew Wiślany. Kiedy połączyły swoje siły, do starcia doszło rankiem 15 września 1463 roku. Zjednoczone siły, które były pod sztandarami króla polskiego, ale finansowane przez mieszczan Gdańska i Elbląga, miały tylko 30 statków, ale sprzyjała im pogoda. Wiał silny wiatr, który statki krzyżackie spychał do brzegów Zalewu Wiślanego właśnie w okolicach Suchacza i ten silny wiatr pomagał też o tyle, że łucznicy, którzy byli na statkach mieszczańskich, mogli używać zapalających strzał i niszczyć żagle i drewniane statki krzyżackie. Kiedy flota zjednoczona zbliżyła się do statków krzyżackich, nastąpiła walka wręcz. Ona działa się nie tylko na samych statkach, ale też na płytkich wodach zalewu, a nawet częściowo przeniosła się na brzeg. No, doszło do pogromu krzyżackiego. Zginęło i utonęło mniej więcej 2/3 żołnierzy zakonnych. Kilkuset dostało się do niewoli, a niewielka grupa z wielkim mistrzem uciekła w stronę Królewca. Ta bitwa dostarczyła stronie polskiej tak silnych argumentów, że krzyżacy w niedługim czasie zaakceptowali pokój i po tym drugim pokoju toruńskim, który zakończył wojnę, między innymi Elbląg trafił na wiele set lat do państwa polskiego.
3: Radio SK Braniewo. Цим живе місто.
4: У студії Марта Радіо і це випуск новин з Бранєва. Без паніки, але з занепокоєнням. Так, мешканці Бранєва сприйняли інформацію про порушення польського повітряного простору, яке сталося 23 вересня об 11:08. Російський вертоліт Мі-8 прилетів з боку Гданської затоки. Він перебував на польському боці 42 секунди. Як розповідають нам мешканці Бранєва, вони не відчули безпосередньої загрози. Однак визнають, що проживання так близько до кордону впливає на їхнє повсякденне життя.
5: Я чую ленк.
4: Я відчуваю страх. Діти відчувають страх, молодь. Я не відчуваю такого сильного переліку, хоча усвідомлюю, що те, що відбувається, дуже небезпечно. Ми почуваємося під загрозою, тому що наш сусід зовсім близько, тож це не така вже стандартна ситуація. Людина дедалі частіше замислюється, як ситуація може розвиватися
6: далі.
4: Як повідомило оперативне командування Збройних сил Польщі, інцидент стався під час навчань у Калінінградській області. Польські військові стежили за цим польотом та підняли в повітря чергові винищувачі. Ми розцінюємо це як черговий інцидент і спробу перевірити готовність нашої протиповітряної оборони. Але запевняю, що наша система чергування також спрямована на пильне спостереження за Калінінградською областю, і ми забезпечуємо захист нашого спільного повітряного простору. Каже речник оперативного командування видів Збройних сил Польщі підполковник Яцек Горишевський. Характер інциденту вказував на те, що це була чергова перевірка готовності польської протиповітряної оборони. Два дорожні інциденти за участю легкових автомобілів сталися у Бранівському повіті. У середу вранці неподалік Цуснова водій Volkswagen не впорався з керуванням. Автомобіль занесло, і він з'їхав у придорожню канаву. Після 23.00 у Хрусцелі водій Дача врізався у придорожнє дерево. В обох випадках на місці працювали пожежники, поліція та медики. Разом читати цікавіше. Саме так Центр культури та бібліотеку у Фромборку запрошує на спільне читання. У четвер, 1 жовтня, там відбудеться перша після літньої перерви зустріч клубу обговорення книг. У затишній атмосфері бібліотеки можна буде поговорити про книгу Карлоса Руїса Сафона «Марина». А зустріч розпочнеться об 16.00. Люди похилого віку з гміни Бранєво можуть долучитися до акції «Напиши комусь, кого не знаєш». Учасники пишуть листи з добрими словами, спогадами або побажаннями, які потім потраплять до поштових скриньок найстарших мешканців іншого населеного пункту гміни. Листи можна залишати в бібліотеці та її бібліотечних пунктах. Пташиний пікнік відбудеться 11 жовтня у Нарузі. У програмі, зокрема, живе кільцювання птахів, орнітологічна прогулянка, сімейна польова гра, початок об 11.00, а вхід на захід безкоштовний.
3: Радіо СК Бранєво. Цим живе місто.
4: У студії Марта Радіо і це випуск новин з Бранєва. Російський вертоліт Мі-8 порушив повітряний простір неподалік Бранєва. Інцидент трапився об 11.08 на північ від міста 23 вересня. Машина залетіла приблизно на 300 метрів у глиб Польщі та перебувала у польському повітряному просторі впродовж 42 секунд. Вертоліт відстежували польські радіолокаційні системи. У повітря підняли винищувачі, а наземні системи протиповітряної оборони залишалися у стані готовності. Військові оцінюють, що інцидент може свідчити про перевірку готовності польської системи протиповітряної оборони. Третій дефібрилятор АЕД з'явився на території гміни Бранєво. Пристрій встановили в Новій Пасленці. Раніше дефібрилятори також встановили в Ліповині та Желязній Гурі. Пристрої АЕД можна використовувати у випадку раптової зупинки кровообігу, що підвищує шанси на швидке надання допомоги до приїзду рятувальних служб. Безкоштовні профілактичні обстеження відбудуться у Бранєві. 29 вересня в повітовому медичному центрі можна буде перевірити артеріальний тиск, рівень глюкози у крові та тригліцеридів. Вимірювання проводитимуть з 14 до 18.00. Молодь і старші люди з Пінінжна об'єднаються у рамках нового проєкту «Пліч-опліч. Молодь із людьми старшого віку». На його реалізацію вдалося залучити зовнішнє фінансування у рамках фонду ініціатив Міжнародного року волонтерства. Проєкт передбачає міжпоколеннєву інтеграцію волонтерів зі шкільного волонтерського клубу та старших мешканців Пінінжна. Продовж 2 місяців заплановані, зокрема, спільні майстер-класи, прогулянки та інтеграційні зустрічі. Безкоштовні майстер-класи для батьків наймолодших дітей відбудуться у Вільчентах. 5 жовтня учасники зможуть поговорити про емоційний і соціальний розвиток дітей віком до 3 років, а також дізнатися більше про догляд за малюками. Організатори також покажуть прості ігри та заняття, які допомагають підтримувати розвиток дитини вдома. Зустріч розпочнеться о 15.00 у їдальні початкової школи у Вільчентах. Необхідна попередня реєстрація. У гміні Бранєво відбулася зустріч, присвячена захисту довкілля та змінам клімату. Учасники говорили, зокрема, про утримання води, біорізноманіття та екологічні загрози. У Ліповині, Подлєсньому та Бемовізні встановили шпаківні для птахів, виготовлені під час зустрічі. У Бранєві відбувся повітовий день на підтримку людей з інвалідністю. Це була перша конференція такого масштабу, присвячена активізації, інтеграції та участі людей з інвалідністю у суспільному житті. У програмі були доповіді, присвячені, зокрема, доступності та діяльності установ, які підтримують людей з інвалідністю. Свою діяльність також представили місцеві організації та заклади. Захід організував повітовий центр допомоги сім'ї у Бранєві.
3: СК Бранєво Ньюс.
5: Dzień dobry. Dziś w Radiu SK temat ważny i poważny, a mówić będziemy o wojnie. Wojna to słowo, zwłaszcza ostatnio, wzbudza w nas coraz większy strach, poczucie zagrożenia i nie jest już to słowo, które znamy tylko z książek do nauki historii czy z filmów, ale jakby coraz częściej poprzez sytuację za naszą wschodnią granicą wdziera się w nasze życie. I właśnie między innymi o wojnie porozmawiać będzie można z księdzem doktorem Piotrem Babskim, proboszczem parafii świętego Antoniego z Padwy, proboszczem parafii w Braniewie, bo ksiądz napisał książkę pod tytułem Od wojny sprawiedliwej do wojny prewencyjnej i na promocję tej książki zaprasza wszystkich zainteresowanych, a w tej chwili o książce, o tym, dlaczego ją napisał i o wojnie właśnie porozmawiamy z autorem publikacji. Witam księdza bardzo serdecznie.
6: Witam, szczęść Boże, dzień dobry.
5: Proszę księdza, skąd pomysł i potrzeba napisania takiej publikacji od wojny sprawiedliwej do wojny prewencyjnej i o czym jest ta publikacja?
6: Inspiracja tej książki powstała właśnie przez, nie tylko ode mnie, ale to takim punktem zwrotnym było też pytanie ludzi. A szczególnie jak pracuję w tej drugiej parafii w Gronowie, tam teren przygraniczny, ale tu też właśnie czy wojna jest akceptowana przez Kościół. To mieszkańcy zainspirowali mnie swoimi lękami, wrażliwością, żeby też jak to właśnie jest obawa na temat tej wojny, ale tutaj ta praca, powstała ta książka już po moim doktoracie, 3 lata trochę ją pisałem, udało się wojna sprawiedliwa. No, teraz właśnie Kościół odszedł od nauczania wojny sprawiedliwej na wojnę obronną. I taką wojnę po prostu tutaj prezentuje, szczególnie w interwencji humanitarnej Bośnia-Hercegowina. Pamiętamy te Srebrenica czy inne tutaj ludobójstwa, które się dokonywały. Dlatego Kościół tutaj przyjmuje interwencję humanitarną. Co jest ciekawe, że wojna z jednej strony to przecież nie tylko, że niszczy, ale dopinguje do tego, żeby była sprawiedliwość na świecie. Żeby tutaj budować pokój i miała charakter wychowawczy, no ale z drugiej strony przynosi ona w sferze ducha szerzenie antywartości, niszczenia dobra, propagowanie zła i dlatego też tutaj ta książka przekazuje takie na przestrzeni wieków, czym jest wojna. Od, można powiedzieć, od antyku, tutaj od Sumerów, Egipt, Grecja, gdzie Platon, Arystoteles postulowali już jako pierwszy Platon, że humanitaryzm w czasie wojny zmarłych, nie wolno tutaj niszczyć wrogom. To wszystkie te wartości już miały jakieś później odzwierciedlenie w przyszłości, sięgane było po to. Rzym, gdzie Cyceron, wojna to przede wszystkim złoto, ma być tylko obrona konieczna, a nie żadna wojna. Biblia, gdzie tutaj Stary Testament na pierwszych kartach już pokazuje bunt aniołów. Lucyfer tutaj wypowiada służbę Panu Bogu, buntują się. Człowiek, Adam i Ewa, sprawa zła, grzechu. Pieśń Lameka, który powiedział, że nie tylko jak Kain ma 7 razy pomścić, to Lamek mówi, że 77 razy jeszcze większe zło. Tutaj Bóg w Biblii, w Starym Testamencie, jawi się jako prowadzący wojnę, sprawiedliwy Jahwe, święte wojny. Ale zmiana była już w czasie Nowego Testamentu. Pan Jezus mówił, głosił pokój i miłość. A wojna się odbywa w sercu człowieka. Tam są zmagania ze złem, żeby otrzymać zbawienie. Przez właśnie tutaj antyk, Biblię, później już średniowiecze, Augustyn, święty Tomasz, który święty Tomasz szczególnie w sumie teologicznej, to jest 16 tom sumie teologicznej, pięknie napisał o miłości, ale też przekazał właśnie na temat wojny, która jest niemoralna przeciwko pokoju i miłości. I chyba najbardziej, co warto odróżnić, to jest takie bardzo ważne sprawy dotyczące, że rozważana była wojna kwestii prowadzenia wojny i to jest ius et bellum, czyli prawa do wojny, że przyczyna wojny, ale była ta kwestia druga jeszcze, ius in bellum, czyli normy i zasady w trakcie prowadzenia tej wojny. Czy tutaj właśnie nie ma tej dehumanizacji, niszczenia wrogów, poniżania ludzi, tak jak to właśnie. I to stworzyło wiele pytań i otwartości na temat tej wojny. Stąd też Kościół już od Piusa XII stwierdził, że wojna to już jest bieg do śmierci. Szczególnie przy tej atomizacji i technologizacji tych działań wojennych, które już przestały. Pokazała to trochę okrutna nam historia. W Rwandzie w 1994 roku ludobójstwa, w Srebrenicy masakra, 1995 rok, kiedy Jan Paweł II interweniował o pomoc humanitarną w postaci, myśląc, że właśnie powinny się pojawić wojska ONZ, dopiero Amerykanie. Czy później już ta wojna, a szczególnie zniszczenie tego budynku World Center w Stanach Zjednoczonych w 2001 roku, gdzie już trzeba uprzedzić działania terrorystów. I powstało właśnie takie zapytanie, a może bardziej taka otwarta przez Michela Nowaka, teologa amerykańskiego, który w ONZ wypowiedział się i on zainicjował tą wojnę prewencyjną, uprzedzającą działania wojenne. No to trzeba dopowiedzieć, że ten temat był na tyle bardzo nośny, tyle powszechny na temat, czy ta wojna prewencyjna jest dopuszczana w Kościele. I tutaj były wypowiedzi, katechizm Kościoła katolickiego mówił o tych warunkach. Doprecyzowane jeszcze te warunki, ale nie można jednoznacznie powiedzieć, że wojna jest dopuszczalna. To jest ostateczny środek. Nigdy wojna nie jest dopuszczalna, szczególnie tu już Jan XXIII papież, który Sobór Watykański II już był inicjatorem, jego encyklika Pacem in Terris, spokój na świecie. To wszystko zmierzało do tego, że właśnie wojna to jest taki bieg do śmierci. Trzeba to odwrócić. Mamy nie walczyć, ale mamy zdobywać pokój. Wszystkimi środkami.
5: No i tyle lat, tyle wieków tego nauczania o tym, że wojna to zło, że pokój nas uratuje, pokój, miłość i tak dalej. Ale jak się okazuje, tutaj na ziemi tego raju niebiańskiego nie ma i do tej wojny niestety dużo osób, podmiotów, państw dąży.
6: No właśnie, ta zawsze wojna, jak tutaj jeszcze sięgniemy głębiej w Piśmie Świętym, to rodzi się właśnie w sercu ludzkim. Od tego się zaczynają kłótnie, spory, nienawiści, to co wychodzi z człowieka, nie to co wchodzi. A to jeszcze przypomniał Jan Paweł II, mówiąc o tym właśnie, żeby starać się nie tylko poznawać zło, ale tutaj walczyć z tym złem. W swoim sercu już tu jest. To nie armaty i czołgi zabijają ludzi, tylko nienawiść ludzka zabija i zło ludzkie. I nie ukrywam też, że teraz współczesne wojny po prostu posiadają taki czynnik dehumanizacji człowieka, czyli już nie mamy, gdzie jak kiedyś rycerz z rycerzem się spotykał, teraz mamy na zasadzie, że za komputerem siedzi, są wojny, zdobywanie przez satelity namierzania precyzyjnego, gdzie te drony po prostu uderzają w precyzyjne punkty, które są zaplanowane i to nie są, że tak powiem, już gdzieś tak nasze odległe czasy, tylko wręcz przeciwnie, te czasy, które nas tutaj dotykają, te wojny, bo patrząc, i to słuszna uwaga dotycząca tego, że prawie nie było tutaj takiego wieloletniego, długiego pokoju. Więcej na świecie trwały wojny niż ten pokój, który tutaj mamy. Mimo, że może były małe, duże, ale zawsze te wojny się toczyły.
5: Zawsze były gdzieś daleko, teraz niestety coraz bliżej ten temat i to zagrożenie wkracza do naszego kraju, chociaż wszyscy mamy nadzieję, że do najgorszego nie dojdzie.
6: No właśnie. I to jest ta modlitwa o pokój, zainicjowana przez tutaj Ojca Świętego, który 1 stycznia ustanowił Światowym Dzień Pokoju, modlitwę o pokój na całym świecie. Pamiętamy w Asyżu, gdzie się spotkał Jan Paweł II z przedstawicielami też i kościołów. Pamiętamy także tutaj o tej wielkiej pamięci Hiroshimi Nagasaki, też tej tutaj. Pamiętamy też, że Jan Paweł II przepraszał właśnie tutaj w Rwandzie to, co się wydarzyło. Przepraszam, ale to takie jest świadectwo dla nas bardzo ważne i konieczne i potrzebne. To się dzieje na naszych oczach, widzimy tylko telewizji obrazy, a co mamy sami zrobić właśnie? Jak to wygląda? No, nie tylko zatrzymujemy się na rozmowach, ale też mierzymy się z tą prawdą, że to może też nas dotknąć. Dlatego jak do tego się przygotować, też trzeba widzieć też podpowiedzi nauczania Kościoła Urzędu Nauczycielskiego, który proponuje też modlitwę, ale też proponuje tutaj, żeby organizacje międzynarodowe miały większy zasób działania. Ogranicza się ich, jakby się ich w ogóle nie słuchało. Tutaj i też nauczanie Kościoła gdzieś, to jest marginalnie. Bardziej jest przedstawione w telewizji obrazy i to bardziej pochłania człowieka niż litera pisana, to co się właśnie przekazuje w nauczaniu Kościoła dotyczącej obrony koniecznej. Właśnie to, co jest dla nas istotne, która zakłada te punkty, żeby spojrzeć na każdą wojnę indywidualnie. Zobaczyć, jaka jest proporcjonalność tej wojny. Czy to jest warte po prostu dopuszczenia do tej wojny. Czy czasem, wiadomo, że ulegać nie można na zasadzie takiej, żeby dobrowolnie zamordowano i zabijano, ale ta obrona koniecznie jest potrzebna i jest wskazana w nauczaniu Kościoła. Kościół nie stoi obojętnie, wręcz przeciwnie. Też tutaj wzywa, że też trzeba walczyć i jest zdecydowanym przeciwnikiem pacyfizmu, takiego już nic nie robienia w stronę właśnie, kiedy mordują, czy zabijają, czy ludobójstwa. Tak jak już powiedziałem właśnie w Srebrenicy, kiedy był ten atak, zginęło 8 tysięcy prawie ludzi tam. I to jest też taki głos nauczania Kościoła, który gdzieś jest zagłuszany.
5: Czyli nie nastawiamy drugiego policzka.
6: Czyli można powiedzieć, że jeszcze raz przypomnę, wszystko zależy od sytuacji, proporcjonalności i warunków. To jest też bardzo. Pan Jezus wiedział, ale też, kiedy został uderzony, to zapytał się, dlaczego mnie uderzyłeś? To jest też ważne pytanie, które Pan Jezus zadał. Nie tylko, że nastawiamy, ale też zapytał, dlaczego uderzyłeś mnie? Czy coś skłamałem, czy nie powiedziałem prawdy? Stąd też właśnie te wojny, jak wojna dotyczy, to też jest jakaś przyczyna wojny. Ktoś tą wojnę wywołuje. I jakieś są, to już stwierdził święty Augustyn, pokazując te właśnie warunki tej wojny, żeby miała być sprawiedliwa. Teraz my dążymy do sprawiedliwego pokoju, nie do sprawiedliwej wojny. Bo wojna to nic tutaj nam, że powiem, nie ubogaci naszą cywilizację, wręcz przeciwnie.
5: Na pewno nic dobrego. To chyba z tym wszyscy się zgodzimy. Komu by ksiądz polecił to swoje opracowanie, tą książkę Od wojny sprawiedliwej do wojny prewencyjnej? Kto powinien zdaniem księdza to przeczytać?
6: Myślę, że jest to dobre opracowanie naukowe, dające tutaj podwaliny pod sięganie dobrych tekstów, źródeł i święty Augustyn, i święty Tomasz, i współcześni teolodzy, którzy tutaj są oparte, to jest na argumentach naukowych, dlatego też polecam tą książkę nie tylko dla dorosłych, dla młodzieży też, że można śmiało korzystać, jakie były argumenty. Już też zaznaczę, że jeden kolega właśnie tutaj z Wrocławia, jako kapelan, też mówi, że właśnie chce się posłużyć tymi takiej pogadance dla żołnierzy, żeby mówić też właśnie na podstawie tutaj dobrze przygotowanej i syntetycznej wiedzy, która jest w tej książce, bo jest ona, powiem tak, przeze mnie, nie chwaląc się, ale dobrze nad tym pracowałem, długo nad tym pracowałem i tutaj, żeby tą książkę uporządkować w logiczny i harmonijny ten cały strukturę, dlatego też trochę to trwało. Sprawdzenie wszelkich źródeł i tak dalej, to wiązało się z czasem, to nie jest też tak, że od razu można było, dlatego ta, mówię, że książka daje podwaliny takiej konkretnej wiedzy.
5: Temat, tak jak powiedzieliśmy, ważny i poważny. Od wojny sprawiedliwej do wojny prewencyjnej. Promocja książki odbędzie się 27 września w niedzielę o godzinie 15 w restauracji Krystal w Braniewie. Każdy może przyjść, porozmawiać z księdzem i ze sobą na ten temat i na temat książki. To po pierwsze, a po drugie, gdzie później można tą książkę zdobyć?
6: Tą książkę można zdobyć już właśnie w czasie tej autoprezentacji, która będzie, tak jak tu było wspomniane, 27 września o godzinie 15. Ta książka już, mogę powiedzieć, że jest przekazywana do tych bibliotek, do tych źródeł, gdzie one muszą, że tak powiem, umieszczone być, te książki na UJ-cie, w Krakowie i tutaj w Poznaniu. Ale tą książkę nie dystrybuję. Jeśli zdarzy się, że będzie tutaj ktoś chciał zakupić, nie ma problemu, na razie tych egzemplarzy mam nie tak dużo, ale trochę mam.
5: A księdza wiadomo, gdzie znaleźć. Ksiądz Piotr Babski, proboszcz parafii świętego Antoniego w Braniewie i parafii błogosławionej Reginy Propman w Gronowie.
6: Tak jest. Od 19 lat w Gronowie, a od niecałe 2 lat w świętym Antonim w Braniewie.
5: Dziękuję bardzo i zapraszamy do lektury.
3: Słuchacie magazynu reporterów Eski Braniewo.
7: W Eskowym studiu gościmy elbląskich dzielnicowych.
8: Aspirant Monika Wróblewska, Komenda Miejska Policji w Elblągu.
9: Aspirant Andrzej Jaźwiec, Komenda Miejska Policji w Elblągu, drugi rewir dzielnicowych.
7: Proszę mi powiedzieć, na czym polega specyfika pracy dzielnicowego? Jak wygląda taki dzień pracy dzielnicowego?
8: To jest bardzo szeroki wachlarz. Tak jak inne wydziały mają swoją działkę do zrobienia, tak my tutaj mamy bardzo, bardzo dużo rzeczy. Poczynając od konfliktów sąsiedzkich, poprzez przemoc domową, poprzez pouczanie osób o wykroczeniach, o przestępstwach, gdzie je zgłaszać. Jesteśmy bardzo często też na miejscu przy zgłaszaniu. Współpraca ze szkołami, współpraca z różnymi organizacjami. Musimy działać na korzyść społeczeństwa i razem z nimi współpracować, dowiadywać się, co się dzieje w naszych rejonach służbowych.
7: Jesteście takimi policjantami bardzo uniwersalnymi.
9: Tak, policjant dzielnicowy jest bardzo uniwersalny, tak. On współpracuje przede wszystkim z społecznością lokalną, razem z tą społecznością lokalną diagnozują problemy w rejonie służbowym, no i też wspólnie próbujemy te wszystkie problemy rozwiązać.
7: Zanim zapytam o takie rzeczy, których jest najwięcej interwencji, czy jakby spraw, którymi się zajmujecie, to mamy w tej chwili zimę. Czy zima dla dzielnicowych to jest jakiś taki specjalny okres, jeśli chodzi o waszą służbę, które realizujecie w tym okresie?
8: W tym okresie na pewno zwracamy uwagę na nasze szkoły, które mamy w rejonach służbowych. Do naszych obowiązków należą prelekcje w szkołach na temat bezpiecznych ferii, bezpiecznej zimy, co dzieci mają robić w tym okresie, żeby im się krzywda nie stała. Więc tutaj taki typowo kontakt z dziećmi. Natomiast zwracamy oczywiście w naszych rejonach służbowych uwagę na to, aby kierowcy jeździli ostrożniej, aby zwracali uwagę na drogę. Dzieciom też zwracamy uwagę na górkach, aby nie zjeżdżały w miejscach takich bardzo niebezpiecznych. Więc chodząc po naszym rejonie służbowym, oprócz tego, że jest nam trochę zimniej niż w innych okresach roku, to zwracamy uwagę na te warunki atmosferyczne, które mają jednak jakieś tam znaczenie dla dzieci, dla dorosłych, dla kierowców.
7: A jeśli chodzi na przykład o osoby bezdomne, czy to też jest taki element, na który musicie specjalnie zwracać uwagę?
9: Jasne, że tak. Co roku, gdy temperatura spada poniżej zera, każdy policjant, tak szczerze mówiąc, jest zobligowany, aby kontrolować przede wszystkim pustostany, miejsca, gdzie gromadzą się osoby bezdomne, tudzież potrzebujące pomocy. Tak? To jest takie wrażliwe zadanie dla nas w tym okresie.
7: Zajmujecie się bardzo szerokim wachlarzem interwencji, a jakich spraw jest najwięcej?
8: Ja mam wrażenie na moim rejonie służbowym, w moim rejonie służbowym, że tych konfliktów sąsiedzkich jednak jest bardzo dużo. Oczywiście dużo jest interwencji związanych z przemocą domową, natomiast my je monitorujemy na bieżąco. Wiemy o nich, tutaj staramy się jak najwięcej wiedzieć o tych rodzinach, co zrobić dalej. Natomiast konflikty sąsiedzkie w każdym rejonie służbowym, bez względu na to, czy to jest gdzieś środek miasta, czy to jest stare miasto, czy gdzieś obrzeża, one są i my staramy się zawsze w pierwszej linii iść i porozmawiać, bo od tego jest dzielnicowy, żeby tą sytuację załagodzić, porozmawiać, ewentualnie pouczyć, co dalej można z tym zrobić prawnie, ale w pierwszej kolejności przyjść, porozmawiać i spróbować załatwić ten problem na miejscu.
7: To są takie jakby codzienne sprawy, nie wiem, hałasujący pies, źle zaparkowany samochód, czy to są jakieś poważniejsze te konflikty sąsiedzkie?
9: Tak jak pan redaktor wspomniał, no, hałaśliwy, usiążliwy pies, parkingi zdarzają się notorycznie. No, staramy się docierać do tych osób, które przykładowo mają tego hałaśliwego psa, informować, że jest problem, żeby zwróciły uwagę, bo nie mieszkają, załóżmy, w bloku sami, tak, a innym może to przeszkadzać. Z parkingami również. Przede wszystkim problemy na częściach wspólnych też tutaj, no dzielnicowy nie jest taką osobą, żeby tutaj dzielić części wspólne i wytaczać, kto gdzie ma parkować, ale też tutaj wchodzimy w kontakt z zarządcami budynków, informujemy, że jest problem, żeby też również we własnym zakresie mogli nam pomóc ten problem rozwiązać.
7: Był taki czas, że do policjantów była jakaś taka nieufność troszeczkę, że się ludzie obawiali, że jak się pojawia policjant, to mogą być jakieś kłopoty. Czy w tej chwili jakby wasza praca jest już troszeczkę inaczej postrzegana?
8: Myślę, że z biegiem lat jest coraz lepiej. Myślę, że ludzie widzą w nas jakąś pomoc, bardzo często przychodzą, dziękują, co jest miłe, bo nas to nakręca na coraz więcej i na takie lepsze uczynki, nawet czasami wychodzące poza te nasze takie ramy twarde. Więc myślę, że ten wizerunek jest coraz lepszy. Mam nadzieję, że ludzie wiedzą o tym, że my jesteśmy po to, żeby pomagać. Natomiast wiadomo, że również w mieście, u nas w rejonach służbowych są osoby, które będą narzekały i z tym też się mierzymy, staramy się pomóc, aby też zobaczyły, że policja jest od tego, żeby pomagać, żeby wspierać i żeby rozwiązywać problemy, a nie żeby karać, tak jak jesteśmy postrzegani pewnie czasami.
7: A czy możecie mi powiedzieć na przykład, czy były jakieś takie historie, które interwencje, które utkwiły w głowie tak już na zawsze, nie wiem, coś takiego mega pozytywnego, co się zadziało?
9: Może nie mega pozytywnego, ale przede wszystkim nam jako policjantom, oczywiście jesteśmy przede wszystkim ludźmi i tak jak ja byłem kiedyś na interwencji, dotyczyła śmierci łóżeczkowej, dzieciaczek, 3 miesiące. Akurat osobiście też w tym wieku ja miałem dziecko, także patrząc na rodziców, na tą tragedię, bardzo mocno to przeżyłem, nie tylko ja, ale i wszyscy funkcjonariusze, którzy przybyli na miejsce interwencji. To są bardzo ciężkie interwencje, których, jak myślę, nigdy nie da się zapomnieć.
7: to jest dość trudny kawałek chleba, prawda? Jest obciążający tak trochę psychicznie, emocjonalnie.
8: Myślę, że bardzo mało osób zdaje sobie z tego sprawę, że my bardzo często w ciągu dnia mamy ogromną huśtawkę nastrojów. Od interwencji, w której gdzieś rozmawiamy z dziećmi i ta rozmowa jest bardzo miła, przyjazna, fajna w szkole, po interwencję, gdzie jest ogromna bieda w domu, do tego dochodzi jakieś podejrzenie przemocy, tak jak ja, jeśli ktoś jest matką, właśnie ojcem, tak jak Andrzej, gdzieś tam człowiek sercem jest z tymi ludźmi i zastanawia się, jak pomóc. Tak po prostu nawet jako człowiek, a nie jako policjant. I następnie idziemy na interwencję, gdzie pan na nas krzyczy, co my zrobimy z tym psem. Huśtawka jest przeogromna, więc ciężko jest czasami to wszystko pogodzić, zebrać w głowie. Zanim o tutaj też dzisiaj przyjechaliśmy, mówiłam koledze, że pan od rana tak nakrzyczał, ale trzeba się zebrać w sobie i tu przyjechać i opowiedzieć też o tej dobrej stronie policji. Więc wachlarz jest ogromny, ale chyba największy problem jest z tymi emocjami ludzi, bo one są tak różne w ciągu dnia i my musimy po prostu być tym lekarzem pierwszego kontaktu. Ja może powiem o kolegach, bo to nie jest moja interwencja, ale tak jak pan o tym powiedział, to mi się przypomniało, a chodzi o osobę, która jest właśnie z mojego rejonu służbowego. Pewien młody pan zgubił się ze względu na tą swoją chorobę, no zresztą zespół chorób. Już było bardzo zimno i mieliśmy poszukiwania w Elblągu i tu między innymi Andrzej razem z dzielnicowymi tego pana na mrozie znaleźli w Barzantarni. Ten pan do dnia dzisiejszego uważa, że to są jego bohaterowie. Dostaliśmy od niego takie naklejki, Kubusia Puchatka, do dzisiaj je nosimy. Pan mimo tych swoich skorzeń, leżenia w łóżku, w ogóle bardzo to pamięta. Bardzo często zaprasza mnie, żebym przyszła z nim pograć w szachy, bo on po prostu uważa policjantów jako superbohaterów i gdzieś tam ich tak postrzega i to jest miłe, mimo tego, że może na służbie w szachy grać nie wolno, a ja też nie jestem jakaś najlepsza, więc podejść, porozmawiać, jak się czuje, czy faktycznie już nie wychodzi bez opieki, to myślę, że wypada dzielnicowemu zapytać się, a tutaj koledzy naprawdę dali z siebie bardzo dużo, bo chodzenie gdzieś tam po lasach, gdzie jest zimno, jakiś taki, do tego trzeba mieć trochę nosa policyjnego, znaleźli pana, przykryli pana, pomogli mu, przyprowadzili do domu, a ja już się teraz dalej nim zajmuję.
7: Po godzinach jak w Ojcu Mateuszu można pograć. Jak oceniacie państwo, czy Elbląg jest miastem bezpiecznym?
9: Powiem szczerze, że osobiście nie dysponuję danymi statystycznymi, ale z tego, co przekazywane jest to na odprawach z komendantem miejskim policji w Elblągu, mogę zapewnić, że Elbląg jest miastem bezpiecznym. Tak? Troszeczkę kradzieże sklepowe dają nam w kość, bo faktycznie jest to robić, ale jeżeli chodzi o takie zdarzenia kryminalne, poważniejsze, tak mówię, dajemy radę. Myślę, że jesteśmy na to jedno.
8: Mieszkańcy mogą się czuć spokojnie.
9: Jesteśmy na wysokim poziomie, tak myślę.
8: Jako dzielnicowi też chodzimy po tych sklepach, żeby ludzie widzieli, tak, że my no nie jesteśmy ochroną, ale jak gdzieś jednak ten mundur się pojawia, to troszeczkę odstrasza, więc to też są nasze zadania do służby, żeby troszeczkę tych złodziei jednak rozgonić, tak? Więc tak jak mówiliśmy na samym początku, ten wachlarz jest olbrzymi. Kiedy jest tylko chwila czasu, to jeździmy po miejscach, gdzie właśnie w takie mrozy mogą osoby bezdomne przebywać. Pouczamy ich o placówkach pomocowych. Jak jest trochę czasu, to wejdziemy do sklepów, żeby złodzieje zobaczyli, że jesteśmy i stoimy na straży. A dla mnie tak osobiście chyba najważniejsza jest sprawa przemocy domowej i tego musimy pilnować, aby się krzywda nie stała większa w naszych rejonach służbowym rodzinom, dzieciom. I tutaj na to zwracam przede wszystkim uwagę. No i oczywiście organizacja tej pracy to też jest bardzo ważna sprawa dla dzielnicowego, bo my sami tą pracę sobie tutaj układamy i musimy zrobić tak, żeby wszystko było zrobione.
7: Myśmy się chwilę zatrzymali przy tej przemocy domowej. Ja pamiętam, że wiele lat temu był problem taki, że często, po pierwsze, nie reagowali sąsiedzi, którzy gdzieś tam mogli zauważyć, że coś się dzieje, a i często w tych rodzinach, gdzie dochodziło do tej przemocy, to jakby gdzieś to było jakaś taka blokada, żeby wyjść. Czy w tej chwili jakby przypadki przemocy są częściej ujawniane, czy łatwiej, czy się ta mentalność zmieniła i na przykład jak ktoś słyszy, że ze ścianą coś się złego dzieje, to informuje policję?
9: Panie dyrektorze, no każdy z nas ma społeczny i moralny obowiązek reagowania w sytuacji, kiedy sąsiadowi czy komukolwiek dzieje się krzywda, tak? Mamy tutaj często właśnie informacje o sąsiadu, że w danym mieszkaniu, w danym lokalu ktoś potrzebuje pomocy, tak? Jeździ patrol interwencyjny, sprawdza. Często jest tak, że się nie potwierdza, że była to tylko wyłącznie sprzeczka, ale też zdarza się, że faktycznie gdyby nie sąsiad nie zareagował, mogłoby dojść do większej tragedii, tak?
7: To może teraz jeszcze w formie takiego jakby zwrócenia się do słuchaczy. Jeśli ktoś ma podejrzenia, jeśli, że komuś może gdzieś tam się w okolicy, po sąsiedzku dziać krzywda, co to powinien zrobić? Jakie pierwsze kroki powinien wykonać?
8: Myślę, że przez media między innymi, społecznościowe też, społeczeństwo jest bardzo poinformowane, co ma robić. Ale przypomnijmy, oczywiście numer 112, jeśli jest awantura w trakcie, to jak najbardziej. Jeśli te awantury są gdzieś tam mniejsze, ale gdzieś tam kogoś niepokoją, numer do dzielnicowego jest oczywiście na stronie internetowej. Bardzo często wpływają do nas pisma, maile do nas wpływają, do dzielnicowych, tak? My idziemy pod wskazany adres, sprawdzamy, rozpytujemy, rozmawiamy, nie zostawiamy tego tematu i czasami wracamy, żeby faktycznie postać pod drzwiami i troszeczkę posłuchać. Więc to też nie jest tak, że my tylko i wyłącznie przychodzimy na takie odwiedziny zapowiedziane, bo czasami trzeba po prostu przyjść i tak znienacka kogoś posłuchać, czy faktycznie to polega na prawdzie. No, tak jak powiedziałam, 112 pisma, maile. I jeszcze można do nas przyjść po prostu, na Królewiecką, do komendy. My tam jesteśmy. Jak nas nie ma i jesteśmy w obchodzie, to można się umówić i też czekamy, tak? Myślę, że społeczeństwo jest poinformowane. My tych zgłoszeń mamy bardzo dużo. To nie jest tak, że ludzie nie dzwonią. Dzwonią, nawet czasami gdzieś, jeśli dziecko jest głośniej, wali, okazuje się, że no po prostu maluszek jest bardzo no, żywiołowy. Przychodzimy, no faktycznie wszystko w porządku, no ale wali. No ale dobrze, sąsiedzi zareagowali. Powiedzieliśmy, że dziecko jest po prostu bardzo żywe i żeby się nie martwili, tu się nic nie dzieje, sieniaków nie ma. Po prostu lubi się bawić do późnych godzin nocnych. Tak te niemowlaki bardzo często te maluchy mają.
7: Lepiej tak, niż jakby nie reagować w ogóle. Nie?
9: Jasne, że tak. Ja tutaj jeszcze chciałem dodać, że jeszcze można byłoby zgłosić jakąś niepokojącą informację do Lwowskiego Centrum Usług Społecznych, gdzie również można, tak jak mówiłem wcześniej, zgłosić, że jest jakiś tam rodzinie problem, tak. Lwowskie Centrum Usług Społecznych we własnym zakresie również zainteresuje się tym tematem i nie zostawi go tak sobie.
7: Czy można anonimowo? No, do czego względu ktoś na przykład to nie chce, tak? Bo może to jest jakaś bliska osoba, nie chce po prostu siebie ujawniać. Czy można tak informację o podejrzeniu popełnienia jakiegoś tam przestępstwa, czy że coś się dzieje źle w rodzinie, czy można tak również zgłaszać?
8: No oczywiście, że można. My bardzo często idąc, sprawdzając pewne informacje, w ogóle nie mówimy, kto nam zgłasza. Mówimy bardzo ogólnie. Sąsiedzi, znajomi, no tak jakby to jest informacja dla nas, tak? My weryfikujemy ją, czy ona jest prawdziwa, sprawdzamy ją i też apelujemy, żeby się nie bać zgłaszać, bo tutaj osoba, która zgłasza, to nie jest przestępcą, tak? Tylko to jest tą osobą, która może uratować kogoś po prostu. Więc my na ustną taką informację, czy możemy być anonimowy, no oczywiście reagujemy i bardzo często nawet jak ktoś nam tego nie mówi, to my nie przekazujemy tej informacji.
7: Czego można życzyć Wam w takiej codziennej pracy?
9: Żebyśmy razem wszyscy, wychodząc z domu, mogli do tego domu bezpiecznie wrócić i cieszyć się swoją rodziną.
8: Ja się dołączam. Tak, ładnie było powiedziane.
9: Dziękuję bardzo.
10: Radio SK.
3: SK Braniewo News.
11: Dzień dobry. Dziś w Radiu SK zapraszamy na słodki temat. A dlaczego słodki? Już wyjaśniam, bo rozmawiać będziemy o pszczelarzach, o pszczołach i o miodzie oraz innych produktach pszczelich. W Braniewie odbyły się pierwsze braniewskie dni pszczelarza. A jednym z gości był Sławomir Jarka, na co dzień SGGW w Warszawie oraz prezes Fundacji Akademia Pszczelarstwa i Zrównoważonego Rozwoju. Dzień dobry.
12: Dzień dobry.
11: I już sama nazwa Akademii Pszczelarstwa i Zrównoważonego Rozwoju pokazuje nam, że pszczoły, pszczelarze to ważny element naszego życia. Ważny, poważny i potrzebny.
10: Zdecydowanie potrzebny na co dzień, nie tylko z okazji świąt, kiedy tak naprawdę konsumpcja miodu rośnie lawinowo. Natomiast produkty pszczele powinny nam towarzyszyć praktycznie codziennie. Tak? To nie tylko miód, ale inne wartościowe produkty jak pyłek, jak pierzga, jak propolis. Powinniśmy po prostu korzystać z tych produktów przez cały rok. Natomiast troszeczkę w nawiązaniu do nazwy naszej fundacji, w nazwie fundacji mamy ten zrównoważony rozwój, bo tak naprawdę uważamy, że jeżeli są pszczoły w środowisku i mają dobre warunki funkcjonowania, to świadczy o zrównoważeniu tego środowiska pod wieloma aspektami. Ja oczywiście nie będę tutaj szerokiego przedstawiał wykładu, ale można powiedzieć, że takim symptomem tego zrównoważenia jest ta bioróżnorodność, tak? Bo pszczoły, tak samo jak i my, potrzebują pokarmu do normalnego funkcjonowania. Po prostu muszą się odżywiać, tak? A że ten pokarm spożywają oczywiście przez cały rok, w okresie wiosennym, letnim i wczesno-jesiennym, to jest pokarm, z którego korzystają, że tak powiem, z różnych pożytków, a w okresie zimowym, wczesno-wiosennym, jest to pokarm, który sobie pszczoły przygotowały w swoich plastrach, swoich ulach, tak, z którego korzystają, no i z którego będą później powstawały też kolejne pokolenia pszczół. To tak na zasadzie pewnego wprowadzenia.
11: I a propos tego zrównoważonego rozwoju, ostatnio dużo się słyszało o tym, zresztą są pewne działania, które mają to ograniczać, że my tym pszczołom coraz bardziej zabieramy ich miejsca do życia, do rozwoju.
10: Tak, to jest rzeczywiście pewien problem. No, niestety działalność nasza, ludzka, ma to do siebie, że po prostu nie patrzymy też na innych beneficjentów tej przyrody, tej wspaniałej bioróżnorodności i zabieramy te ciekawe właśnie miejsca, albo te ciekawe miejsca, takie, które są bardzo bioróżnorodne, zamieniamy na monokultury. I rzeczywiście można powiedzieć, że tam, gdzie kiedyś były łąki kwietne, gdzie było wiele różnych roślin kwitnących, też w różnym czasie, co jest też bardzo istotne, często pojawiają się jakieś inne uprawy, łąki są też poddawane osuszaniu i wchodzi wtedy uprawa na gruntach ornych, no i wtedy pojawiają się zasiewy chociażby takich roślin, które no nie są miododajne, tak, które nie stanowią pożytków dla pszczół. Tutaj oczywiście mam na myśli zarówno zboża i kukurydza oczywiście, to są bardzo ważne gatunki z punktu widzenia potrzeb naszego rolnictwa, tym niemniej, no cóż, nie są to gatunki, które spełniają właśnie to kryterium bioróżnorodności. Dlatego też myślę, że rolnicy powinni też zwracać uwagę, żeby tą bioróżnorodność, także ze względu na własny interes, no jednak utrzymywać. I to już występuje, tak? Bo często widzimy takie ekosystemy rolników i pszczelarzy. Zwłaszcza tych rolników, którzy poza tymi roślinami w monokulturach uprawiają na przykład rośliny motylkowe czy strączkowe. Niektórzy z nich są sadownikami. No i pszczelarze oczywiście są też tymi naturalnymi ich sprzymierzeńcami, tak? Bo zapylanie, dodatkowa wartość, bo większa wartość tego produktu takiego bardziej okazałego, tak? Piękniejsze owoce, piękniejsze warzywa. To wszystko dzięki pracy pszczół.
11: A co my właśnie możemy zrobić jako zwykli mieszkańcy, żeby wspomóc pszczoły? Mówiło się o wystawianiu kwiatków na balkonach, o wystawianiu poidełek, nie tylko zresztą dla pszczół. Czy to są ważne działania?
10: Tak, oczywiście, no, każde małe działanie, każdy mały krok, no to jest akurat krok w takim dobrym kierunku. Natomiast no oczywiście to nie załatwi tej skali problemu. Natomiast co możemy zrobić? No tam, gdzie mamy jakieś miejsca, które mogą być, nie wiem, naturalnym takim trawnikiem, na przykład w warunkach miejskich, tak? Może ewentualnie opóźnić koszenie tego trawnika. Może dać szansę, żeby te roślinki zakwitły. Chociaż też oczywiście są pasieki, które są położone w miastach i one całkiem nieźle funkcjonują, bo tam nie mamy aż tak radykalnej ochrony chemicznej, tak jak w przypadku intensywnego rolnictwa. Ale z drugiej strony też można powiedzieć, to nie są te tereny takie całkowicie naturalne do bytowania dla pszczół. Dlatego też myślę, że no w większym stopniu powinniśmy też, zwłaszcza na obszarach wiejskich, dbać o to, żeby wysiewać rośliny miododajne. Facelia jest taką mega miododajną rośliną. W tym roku, jak rozmawiam z pszczelarzami, no to osiągali naprawdę wspaniałe wydajności na facelii. Sadzić lipy. Też lipy pięknie pachną. Niezależnie, czy ktoś jest pszczelarzem, czy ktoś nie jest pszczelarzem, to w naszym środowisku lipy przynoszą też taki spokój, taką ostoję, że tak powiem, takiego mikroklimatu przyjaznego, tak? Tam, gdzie mamy zacienienie, to nawet temperatura, jak się obserwuje, jest kilka stopni mniejsza niż w skwarze, niż w słońcu, niż właśnie w czasie upałów. Także zarówno my, jeżeli ktoś ma, powiedzmy, jakąś działeczkę, proszę bardzo, lipy powinny być na tej działce. Oczywiście inne drzewo owocowe też, jak najbardziej, dlaczego nie? Ale jeżeli to jest jakaś osoba z samorządu, może z władz gminnych, no to warto zadbać o to, żeby te lipy wróciły. Ale to też takie lipy, które faktycznie są lipami miododajnymi.
11: A w razie czego wy oczywiście służycie radą i poradą, bo o pszczoły trzeba dbać, bo takie stare przysłowie mówi, nie będzie pszczół, nie będzie nas.
10: No zdecydowanie. Tutaj, proszę Państwa, no pszczoły to są też, można powiedzieć, organizmy, które są jakby w chowie, tak? To one są utrzymywane no, w pewnych warunkach, które my jako pszczelarze im no, przedstawiamy, tak? Także tutaj musimy o nie zadbać, tak? Musimy zadbać zarówno o tą bazę pożytkową, musimy też je pielęgnować, musimy też stosować różnego rodzaju działania, takie zabiegi przeciwdziałające pojawianiu się różnych patogenów, no szkodników. Tutaj waroza jest takim rzeczywiście przykładem, który potrafi dziesiątkować nasze pasieki. Jak jest waroza, to się często pojawiają choroby wirusowe. Także niewątpliwie, jeżeli jest to na przykład taka działalność w pasiece dosyć intensywna, to też musi być intensywne takie zaopiekowanie się tą pasieką, tak? Także tutaj nie ma innego wyjścia. Robimy to w dużym stopniu dla siebie, tak? Dbając o zdrowie naszych pszczół.
11: Jeżeli już rozmawiamy o kondycji pszczół, to oczywiście porozmawiajmy o kondycji pszczół na Warmii i Mazurach. Tutaj jak wynika z opracowań, które pan przedstawiał między innymi na święcie pszczelarza w Braniewie, nie jest chyba aż tak źle.
10: Można powiedzieć, że Warmia i Mazury to jest taki piękny region, który się wpisuje w pszczelarzenie. Jest wzorem, można powiedzieć, dla tych mniej okazałych regionów naszego kraju, tam gdzie poziom tego pszczelarzenia nie jest aż taki wysoki. Ja sobie też zrobiłem takie krótkie notatki i tak mniej więcej można powiedzieć, że około 200 tysięcy rodzin pszczelich to są rodziny właśnie utrzymywane w województwie warmińsko-mazurskim i pod tym względem województwo to w skali kraju ma trzecie miejsce. Natomiast jest taka jedna ciekawa sprawa, że mamy stosunkowo duże pasieki, gdzie tutaj średnia liczba rodzin pszczelich na pasiekę to ponad 40, a to już jest pierwsze miejsce w skali kraju. Warto przypomnieć, że średnia liczba rodzin pszczelich w całej Polsce to jest około no, 21 było jakiś czas temu, no przypuszczam, że jakieś 22, może 23 rodziny.
11: Tak. 40 to niezły wynik.
10: Tak, to jest niezły wynik, to już może też być takim początkiem takiego profesjonalnego podejścia, tak? Bo tutaj już nie będzie przypadku, tak? My musimy wtedy całościowo tymi pszczołami się zająć, a często przecież one nam odpłacają poprzez te wszystkie wartościowe produkty, tak? No bo przecież z takiej pasieki możemy mieć też niezłe przychody, które czasami są albo głównym źródłem przychodów w tych dużych pasiekach, oczywiście w tych takich rzeczywiście towarowych, albo stanowią też takie znaczące uzupełnienie no, dla innej działalności, tak? Bo przecież pszczelarzeniem zajmują się różne osoby, i nauczyciele, i pracownicy fizyczni, jak dzisiaj słyszeliśmy też księża, tak? Że tutaj te doświadczenia są szerokie. No, też warto powiedzieć, żeby też umiejętnie te umiejętności przekazywać następcom, kolejnym pokoleniom, bo z tego jest później satysfakcja, że no jest ta kontynuacja pasieki. A czasami to są naprawdę tradycje no, wieloletnie, no, sięgające nawet jeszcze poprzednich wieków.
11: Dziękuję bardzo. Zatem wspierajmy pszczelarzy, wspierajmy pszczoły, no i oczywiście korzystajmy z tego, co oni wspólnie wyprodukują.
10: Zdecydowanie tak. Proszę Państwa, ja tylko dodam, praktycznie mój codzienny taki rytuał, jeżeli chodzi o nawadnianie się, to jest woda z miodem przez cały rok. Do tego oczywiście od czasu do czasu wchodzi pyłek, do tego od czasu do czasu wchodzi też jakaś taka seria z pierzgą. Także myślę, że możemy tutaj rozpropagować odżywianie się takie zrównoważone poprzez częste korzystanie z produktów pszczelich.
11: I miód nie tylko w święta.
10: Oczywiście. Miód powinien nam towarzyszyć na co dzień, bo on staje się źródłem sił witalnych, ale buduje też naszą odporność. My sobie lepiej po prostu poradzimy wtedy, kiedy się pojawia jakiś symptom jakiejś infekcji. My po prostu sobie radzimy z tymi wirusami i nie stanowią one dla nas aż takiego problemu.
11: Dziękuję bardzo. Naszym gościem był Sławomir Jarka, SGGW oraz prezes Fundacji Akademia Pszczelarstwa i zrównoważonego rozwoju. Dziękuję bardzo.
10: Bardzo dziękuję.
3: SK Braniewo.
12: W
1: przyszłym tygodniu ruszy remont mostu Wyszyńskiego w Elblągu, mówi prezydent Elbląga Michał Miscan.
12: 29 września planujemy rozpoczęcie prac na moście Wyszyńskiego. W związku z tym, że pojawiają się sygnały, że w tym czasie Generalna Dyrekcja remontuje węzeł wschód, to informuję, że ten 29 jest z gwiazdeczką, jeśli Generalna Dyrekcja skończy węzeł wschód, właśnie po to, żeby nie sparaliżować ruchu w mieście. Ale jesteśmy optymistami, 29 września ten remont się najprawdopodobniej rozpocznie. Przygotowaliśmy most tymczasowy, na który w piątek dostaliśmy pozwolenie na użytkowanie i dzisiaj już jest ta decyzja prawomocna, czyli przygotowaliśmy rozwiązania zastępcze dla mieszkańców, żeby zminimalizować utrudnienia, które będą z tym związane. Komunikacja miejska też została zmodyfikowana w taki sposób, aby zapewnić dojazd mieszkankom, mieszkańcom na zawodzie. Referat Wsparcia Przedsiębiorczości po drugiej stronie rzeki powiadomił wszystkich przedsiębiorców o tym, że taki remont się rozpoczyna. Potrwa on planowo do maja, do początku maja. Tak jak wcześniej powiedziałem, optymistycznie patrzę na temat i myślę, że to rzeczywiście tak się stanie. Chciałem powiedzieć, że to jest początek takiego bardzo zmasowanego procesu inwestycyjnego w mieście, który był zapowiadany właściwie od początku kadencji, ale trwały do niego przygotowania. Dzisiaj już możemy powiedzieć, że w wielu aspektach, bo czy to są inwestycje portowe, czy to są inwestycje w ścieżki rowerowe z naszego ZIT-u w miejskim obszarze funkcjonalnym, czy most Wyszyńskiego, czy wszystkie inne inwestycje, które są zaplanowane, są tak zharmonogramowane, żebyśmy nie nakładali na siebie i minimalizowali utrudnienia dla mieszkańców. Dzisiejszym briefingiem chciałbym zaproponować Państwu cykl takich spotkań za każdym razem, kiedy coś znaczącego w mieście będzie się zaczynało, żebyśmy mogli skutecznie mieszkańców poinformować o tym, z czym to się wiąże. Ja już wcześniej zapowiadałem, że 1 mld zł w tej kadencji w rozwój Elbląga zostanie zainwestowany. Inwestycje muszą być przygotowane, te procesy trwają, zamówienia publiczne, chociażby informacja z dzisiaj, bo za pół godziny otwieramy oferty na ulicę Królewiecką aż do granic miasta, do Dąbrowy, o której było głośno. Sprzed 5 minut mam informację, że jest co najmniej 5 ofert, także myślę, że ten przetarg się rozstrzygnie i to będzie kolejny pewnie duży taki inwestycyjne duże działanie, które w mieście będzie się działo. Chcemy wykorzystać tę perspektywę, chcemy wykorzystać te środki. Od kilku lat mówię, że Elbląg ma swoje 5 minut i tak jest rzeczywiście, środki i unijne, i krajowe płyną do nas szerokim strumieniem, myślę, że niespotykanym do tej pory w historii miasta. I proszę mieszkańców o cierpliwość, wyrozumiałość, zgłaszanie swoich sygnałów, jeśli coś trzeba zmienić. My jesteśmy oczywiście na to otwarci. Kolejne inwestycje to Państwo wiecie, tramwajowe, komunikacja miejska. W 28 zgodnie z tym, co obiecaliśmy na briefingu po konsultacjach społecznych, będziemy mieli 10 nowych tramwajów i rozstrzygnęliśmy przetarg też na komunikację autobusową, będą też nowe autobusy. Także idziemy zgodnie z planem, prosimy o wyrozumiałość, staramy się układać harmonogramy tak, żeby to było jak najmniej uciążliwe dla mieszkańców, ale nie da się bez ingerencji czasem w układ drogowy tego zrealizować.
13: Dzień dobry, witam serdecznie. Jarosław Gryciuk, dyrektor zarządzający do spraw bezpieczeństwa w tutejszym urzędzie. Chciałbym tylko zapewnić Państwa, że zmiany organizacji ruchu nie wpłyną na poziom bezpieczeństwa mieszkańców naszego miasta. Te zmiany organizacyjne były szeroko konsultowane ze wszystkimi służbami. W piątek odbyło się spotkanie takie podsumowujące te zmiany, natomiast w piątek 25 spotykamy się na miejscu w ramach takiej lustracji terenu po to, żeby dograć wszystkie szczegóły, po to, żeby komunikacja w mieście odbywała się sprawnie i też po to, żeby służby mogły sprawnie poruszać się po mieście, a tym samym świadczyć usługi bezpieczeństwa dla wszystkich naszych mieszkańców. Podkreślam jeszcze raz, mieszkańcy naszego miasta mogą czuć się bezpiecznie w związku z prowadzonymi zmianami organizacyjnymi, o których mówił tutaj właśnie pan prezydent.
14: Katarzyna Wiśniewska. Szanowni Państwo, chciałabym właśnie podkreślić to, co pan prezydent powiedział, że mocno pracujemy nad harmonogramem, spotykamy się w sprawie każdej inwestycji. Nie chcemy, żeby one trwały jednocześnie. Dokładamy wszelkich starań, ciśniemy wykonawców, projektantów i tutaj właśnie też warto podkreślić tą dobrą współpracę z Generalną Dyrekcją Dróg Krajowych i Autostrad, bo wiecie Państwo, że my pracujemy w roku budżetowym, tak jak każda państwowa instytucja. Jest budżet, są przewidziane inwestycje i musimy ze sobą rozmawiać i musimy planować wspólnie inwestycje, więc szereg spotkań się odbyło, dopracowaliśmy harmonogram i tak jak pan prezydent wspomniał, dopóki Generalna Dyrekcja nie skończy odnawiania nawierzchni, my nie zamkniemy mostu, dla komfortu właśnie mieszkańców. Także dokładamy na roboczo, technicznie wszelkich starań, żeby te inwestycje przebiegały sprawnie i bezpiecznie.
15: Szanowni Państwo, remont mostów wpłynie na funkcjonowanie komunikacji miejskiej również. Dotyczy to w szczególności dwóch linii, linii numer 12 i 14. Przygotowaliśmy funkcjonowanie komunikacji na ten czas w taki sposób, aby zagwarantować pasażerom taką samą liczbę kursów o tej samej porze. Funkcjonowanie tych dwóch linii zostanie podzielone niejako na dwie części. Każda z części będzie kursowała po jednej stronie rzeki do przystanku przesiadkowego w okolicy mostu Wysokiego, gdzie będzie można przejść stosunkowo niewielką odległość na piechotę i przesiąść się do autobusu po drugiej stronie rzeki. Dodatkowo, aby wzmocnić i wzmocnić komunikację z zawodziem, zmniejszyć niedogodności dla pasażerów, utworzona zostanie tymczasowa linia oznaczona Z1. Będzie ona kursowała z północnych osiedli bezpośrednio na zawodzie przez trasę Unii Europejskiej. Zachęcam do wszelkich pytań. Wszystkie informacje będziemy podawać już od jutra, także w pojazdach komunikacji miejskiej pojawią się komunikaty głosowe, a także komunikaty pisemne.
12: To znaczy stanęliśmy przed wyborem, albo robimy to planowo, zgodnie z harmonogramem i przygotowujemy zastępcze rozwiązania, albo w którymś momencie po prostu most, który co roku na podstawie ekspertyzy był dopuszczany do ruchu, zamykamy. I to by była katastrofa. O tym nie.

0: Na dzień mówimy o tym już od dłuższego czasu. Rozwiązanie zastępcze zostało przygotowane, jest dopuszczone do ruchu. Myślę, że bardziej komfortowej sytuacji w tych warunkach nie mogliśmy mieć. Ja się bardzo cieszę, że udało nam się to w harmonogramie wpleść, choć tak jak powiedziałem, te dwa lata najbliższe to będzie zmasowany proces inwestycyjny w mieście związany z wydawaniem środków unijnych przede wszystkim, bo perspektywa się kończy, ale także realizacją bieżących zadań, które musimy realizować.
1: SK Braniewo. Dzień dobry, dziś będzie powtórka z historii, bo zapraszam na rozmowę na temat dalekiej historii, która zmieniła losy Braniewa i nie tylko. 19 października 1466 roku w Toruniu podpisano pokój, który zakończył trwającą 13 lat wojnę pomiędzy generalnie, tak można powiedzieć, Polską a zakonem krzyżackim i był to taki przełomowy moment dla naszych praprzodków, bo na mocy zawartego traktatu Braniewo i Warmia znalazły się w granicach Korony Polskiej i w Polsce pozostały przez kolejne ponad 300 lat, aż bodajże do pierwszego rozbioru Polski z 1772 roku. O znaczeniu pokoju toruńskiego, o wojnie 13-letniej oraz o tym, jak te wydarzenia sprzed ponad 500 lat wpłynęły na ówczesnych mieszkańców tego miasta i okolic rozmawiamy z Wojciechem Jaroszkiem z Towarzystwa Miłośników Braniewa. Witam cię bardzo serdecznie.
2: Dzień dobry.
1: Zacznijmy od początku. Co doprowadziło do wojny 13-letniej i po której stronie w tym konflikcie byli mieszkańcy Braniewa, ówczesnego Braniewa?
2: No ponieważ wojna trwała 13 lat, to muszę powiedzieć, że to jest dość skomplikowane. To, co doprowadziło do wojny, no to był ucisk zakonu wobec swoich poddanych, którzy zrzeszyli się w tak zwanym Związku Pruskim, powstał w 1440 roku. Do Związku Pruskiego przystąpiło też Braniewo i właśnie ta organizacja, która zrzeszała rycerstwo i mieszczan warmińskich, ale tylko pruskich, całych Prus krzyżackich, no zdecydowali się na wystąpienie zbrojne. Mieli po prostu dość ucisku militarnego, fiskalnego ze strony zakonu i skierowali się ku królowi polskiemu, który wówczas był Kazimierz IV Jagiellończyk. W Prusach wybuchło powstanie, również w Braniewie, chociaż akurat tutaj sytuacja wyglądała tak, że przeciwnikiem na Warmii, właśnie w Braniewie, nie był zakon krzyżacki, bo ich tutaj nie było. Był nim biskup warmiński ówczesny, Kuchszmalc się nazywał. Był zwolennikiem krzyżaków, wrogiem Związku Pruskiego i wrogiem Polski, więc był naturalnym przeciwnikiem. Braniewo zostało zdobyte przez mieszczan, a całe Prusy poddały się królowi, całe Prusy opanowane praktycznie przez Związek Pruski poddały się polskiemu królowi, który wydał akt inkorporacji państwa zakonnego do korony, czyli można powiedzieć rozbioru tego państwa. No oczywiście to się nie udało, to już inne okoliczności, ale był taki akt, który prawie przyłączył państwo zakonne do Polski.
1: Bardzo, bardzo ciekawe. Czy wówczas toczyły się jakieś walki o Braniewo? Czy coś wiemy na ten temat?
2: Znaczy po zdobyciu Braniewa miasto było, no, że tak powiem, po stronie polskiej. Po klęsce, bo była taka klęska w bitwie pod Chojnicami, gdzie Polska po prostu przegrała bitwę z krzyżakami. No niestety duża część tych miast, które najpierw przystąpiły do, razem ze Związkiem pod polską koronę, no niestety przeszło na stronę krzyżacką. Na terenie tutaj naszej Warmii, właśnie pod Braniewem pojawiły się oddziały krzyżackie. No upiły strasznie okoliczne wsie, zbiory, zniszczyły Wieniężo, zniszczyły Frombork. No Braniewa nie zdobyły, Braniewo nigdy nie zostało zdobyte zbrojnie przez żadną armię.
1: Dopiero podstęp, z tego co pamiętam, do tego doprowadził.
2: Tak, inna wojna późniejsza z 1520 roku, wojna pruska, gdy krzyżacy z zaskoczenia zajęli Braniewo, ale to zupełnie inna historia.
1: A jak wyglądało ówczesne życie w Braniewie? Mamy jakieś informacje na ten temat?
2: No tak w średniowiecznym mieście, no były władze miejskie, byli obywatele miasta, którzy mieli prawa, ale tak było w zasadzie przez cały czas tego zwierzchnictwa biskupiego nad Braniewem. Braniewo handlowało, już wtedy należało do Hanzy. Ta wojna była na pewno dużym wysiłkiem dla miasta. Poniosło ogromne koszty finansowe. Poniosło koszty też stacjonowania tutaj, bo o tym trzeba wspomnieć, że w latach 1455-1461 w Braniewie stacjonowały czeskie oddziały pod dowództwem Jana Skalskiego, czeskiego zaciężnego w służbie polskiej. No i ci Czesi dali się we znaki tutaj dla mieszkańców. Oczywiście toczyli walki z krzyżakami. To było chwalebne. Skalski był wiernym żołnierzem Rzeczypospolitej, ale miasto ponosiło ogromne koszty do tego stopnia, że wręcz zbrojnie ich stąd wypędzono.
1: Jak wyglądało Braniewo po wojnie 13-letniej?
2: Znaczy, nie było zniszczone, ponieważ wszystkie obleżenia, były kilka prób zdobycia miasta przez głównie oddziały krzyżackie i polskie, one się pojawiały w różnych okresach. No nie było zniszczone, ponieważ nie zostało zdobyte, więc te obleżenia nie miały większego znaczenia dla samego miasta. Istotne jest to,

0: To, że pojawienie się biskupa Langendorfa, bardzo ważna postać w historii Braniewa, jego ciało spoczywa w katedrze świętej Katarzyny, jest to jedyny biskup pochowany w Braniewie, wiadomo, że są chowani w Homborku. No, jego znaczenie było takie, że został tu skierowany przez papieża i miał być neutralny wobec konfliktu między Polską a Krzyżakami. No, nie mógł do końca się tak zachować, chociaż odzyskał znaczną część miast, zwłaszcza południowej i środkowej Warmii, z Olsztynem, z Wargiem, ale nie dotrzymał tej neutralności, początkowo przed na stronę krzyżacką, ale widząc porażki Krzyżaków między innymi w bitwie na Zalewie Wiślanym w 1463 roku, przeszedł na stronę polską i już od tamtej pory, od 1464 roku, był wiernym sojusznikiem króla polskiego.
1: No i okej, miasto nie zostało zniszczone, ale czy po tej wojnie 13-letniej zaczęło się na nowo odbudowywać? Czy mieszkańcy mieli lepsze warunki, nie byli już tak ciemiężeni pod koroną polską, pod rządami króla?
0: Szczerze mówiąc, dla Braniewa to się niewiele zmieniło. W wyniku pokoju turyńskiego powstało księstwo kościelne warmińskie na czele z biskupem warmińskim i podobnie jak za Krzyżaków, tu zwierzchnikiem był biskup, więc to ciemiężenie przez Krzyżaków to, można powiedzieć, było ogólnokrajowe. Samo Braniewo parę razy spotkało się z ripostą krzyżacką, ale generalnie ta wojna nie miała wpływu na to, czy poprawiła się sytuacja, czy pogorszyła dla miasta.
1: Na podatki nie ma rady.
0: No na to nie ma rady.
1: Każdy będzie je brał niezależnie od tego, kto rządzi.
0: Tak, wielokrotnie miasto musiało się zrzucać na różne wyprawy zbrojne, czy do króla Batorego, czy innych naszych władców, ale myślę, że sobie chwalono w jakimś okresie czasu tą przynależność do Polski, no bo jednak to była największa wolność. No, nie tylko szlachecka, mieszczanie mieli też lepiej, nie płacili tak właśnie, może nie płacili takich podatków jak u Krzyżaków, bo Krzyżacy żyli z łupienia, czy z ciemiężenia swoich poddanych, tak, to był taki pasożyt.
1: Wspomnieliśmy już o biskupie Langendorfie. Jakie jeszcze inne pamiątki tamtych lat można znaleźć dziś w Braniewie?
0: Z okresu średniowiecza to mamy głównie budowle, tak? No, oczywiście o wiele wcześniejsza jest wieża bramna, ale mamy i kościół świętej Katarzyny budowany właśnie mniej więcej w tym okresie wojny 13.
1: Czyli bazylika mniejsza.
0: Tak, bazylika mniejsza.
1: Zwana katedrą.
0: Zwana katedrą fałszywie, tak, potocznie. Ja ją nazywam kościołem świętej Katarzyny, ponieważ bazyliką jest od kilkunastu lat, tak? A w historii to był po prostu kościół w Braniewie, tak, świętej Katarzyny. I często się mnie pyta, dlaczego nie nazywam bazylika, no bo bazylika w XX wieku, w XXI wieku już się pojawiła, tak, a wcześniej tak się nie nazywała po prostu.
1: Ale niezależnie od nazwy, dobrze, że jest.
0: Tak, oczywiście, to żyło odbudowano. Ale mamy więcej budowli, przecież mamy baszty obronne, wieża Klesza, wieża Młyna Kiertowego, baszta Prochowa. To wszystko z ten okres. One już były wcześniej, ale no właśnie to, że były te budowle obronne, że były te mury, które obiegają stare miasto, no to miasto było nie do zdobycia. Zbrojnie nie zostało nigdy zdobyte w średniowieczu przez żadną armię.
1: A jeżeli chodzi o wojnę 13-letnią, o pokój toruński, o to, o czym wspomniałam na początku, że ziemie, na których obecnie mieszkamy i które kiedyś polskie nie były, na 300 lat do Polski weszły. No to się później zmieniło, bo po 300 latach znowu Prusacy, Niemcy i tak dalej, ale rozumiem, że te 300 lat to bardzo duży szmat czasu, nawet patrząc wstecz na historię.
0: No mogę użyć przykładu, który użyłem na wykładzie. Pomyślmy, skoro na zabory trwały 123 lata i to był szmat czasu dla naszych przodków, to teraz użyjmy przykładu. Do roku obecnego, 26, od trzeciego rozbioru minęło 231 lat dopiero. Musielibyśmy dodać kolejne 75, czego my już nie dożyjemy, żeby miało 306 lat. To jest po prostu ogromny szmat. To są 3 wieki. To jest wielka historia.
1: Wielka historia tych ziem, o której warto było posłuchać.
0: No tak, ja jestem dumny z tej naszej przeszłości. Możemy śmiało, właśnie może mało się o tym mówi, że Braniewo, bo każdy mówi miasto niemieckie, niemieckojęzyczne. Naród niemiecki wytworzył się, że tak powiem, w XIX wieku, w drugiej połowie. To były państwa, państewka, gdzie również Braniewianie mówili po niemiecku, ale służyli wiernie królowi polskiemu, polskiej koronie, czego przykładem była chociażby obrona przed Szwedami w 1626 roku, gdzie wręcz z bronią w ręku wystąpiono w obronie polskości tego miasta, tak? Razem z polskimi żołnierzami walczyli braniewscy mieszczanie, ponieśli porażkę, ale przelali, tak.
1: A poza tym nieważne jakiej narodowości, ale byli to nasi przodkowie, którzy tworzyli historię tych ziem.
0: Dokładnie. Mozaiką była Rzeczpospolita, więc niemieckojęzyczni obywatele, ruskojęzyczni, wszyscy żyli, że tak powiem, w jednym państwie wielkim.
1: I żyli czasami zgodnie.
0: Czasami. Wojny domowe były rzadkością na terenie Rzeczpospolitej.
1: Taka bogata historia tych ziem i o tej bogatej historii Braniewa i okolic między innymi rozmawialiśmy z Wojciechem Jaroszkiem z Towarzystwa Miłośników Braniewa. Dziękuję bardzo.
0: Ja również dziękuję.
2: Radio SK Braniewo. Cym żywe miasto. У студії Марта Радіо і це випуск новин з Бранєва. Важка аварія під час робіт сталася у населеному пункті Пішхали у гміні Плоскіня. Інцидент трапився 21 вересня близько 13:00. Нога чоловіка потрапила до шнека перевантажувального причепа. Рятувальники звільнили постраждалого, після чого його гелікоптером польської медичної авіаційної рятувальної служби доправили до лікарні. Рейковий автобус з сполученням Бранєво-Ольштин врізався у дерево, яке впало на колії. Аварія сталася у понеділок 21 вересня близько 20:00 поблизу населеного пункту Ліповина у гміні Бранєво. Зіткнення було настільки серйозним, що автобус не міг продовжувати рух. Розповідає командир бранєвських пожежників, старший бригадир Іренеуш Щібьорек. За його словами, усе вказує на те, що дерево впало на колії через сильний вітер. Рятувальники працювали у складних погодних умовах. Були дуже несприятливі погодні умови, сильні та раптові зливи, а також сильний вітер. У поїзді перебували 14 пасажирів і двоє членів екіпажу. Пожежникам вдалося безпечно евакуювати всіх із пошкодженого транспортного засобу. Уся ця ситуація закінчилася щасливо. Ніхто з пасажирів, які їхали цим рейковим автобусом, не постраждав. Рятувальники прибрали повалене дерево з колії та відтягнули його на узбіччя. Пасажирів пересадили до іншого рейкового автобуса, який прибув на місце. 46-річний водій мопеда не зупинився на вимогу поліції попри світлові та звукові сигнали. Чоловік продовжив рух у напрямку сусіднього населеного пункту, де його й затримали. За незупинку на вимогу поліції він постане перед судом. Йому загрожує від 3 місяців до 5 років позбавлення волі. Незвичайна митна перевірка відбулася у Гжегодках. Митники виявили в багажі пасажира, який їхав із Росії до Нідерландів, 87 годинників, 89 монет і 54 медалі. Серед монет були екземпляри, датовані періодом від 16 до 20 століття, а на годинниках були позначення відомих світових брендів. Про знахідку повідомили прокуратуру, а вилучені предмети передадуть експертам, які мають оцінити їхню автентичність і вартість. У Бранєво можна безкоштовно перевірити слух. Скористатися такою можливістю можуть діти шкільного віку, дорослі та люди похилого віку. Обстеження проводять у пункті Аудіка на вулиці Жеромського, 14А. На місці також можна отримати інформацію про те, чи потрібна подальша консультація. У Бранєвському центрі культури відбудуться безкоштовні швейні майстер-класи, покликані об'єднати різні покоління. Учасники вивчатимуть основи крою та шиття, створюватимуть власний одяг і ділитимуться досвідом. Перша зустріч відбудеться 29 вересня о 16:00. Потрібна попередня реєстрація. Кількість місць обмежена.
3: Радіо СК Бранєво. Цим живе місто.
2: У студії Марта Радіо і це випуск новин з Бранєва. Бранєво вкотре долучилося до загальнопольської акції прибирання світу. З 18 до 20 вересня у рамках кампанії «Бранєво заради клімату» мешканці, школярі та волонтери прибирали місто. Зокрема, очищали вулиці, зелені зони, спортивні майданчики, парк біля лепідаріуму, територію навколо амфітеатру, а також обидва береги річки Пасленки. Організатори наголошують, що спільні дії допомагають підтримувати чистоту міста та дбати про довкілля. Успіх волейболісток Спарти з Бранєва. Команда перемогла у 18-му міжнародному волейбольному марафоні у Лебі. У фіналі бранєвські волейболістки здолали команду «Йокер» зі Свеце із рахунком 2-0. Турнір став для спортсменок серйозним випробуванням, а після завершення змагань вони не приховували радості від перемоги. Мешканці гміни Фромборг можуть користуватися пунктом роздільного збору комунальних відходів, розташованим на вулиці Міцкевича, 9. Пункт працює з понеділка по п'ятницю з 7 до 15 години. Туди можна здати, зокрема, папір, скло, метал, великогабаритні відходи, стару електроніку та побутову техніку, батарейки, ліки, хімікати, а також текстиль. Шини від домогосподарств приймають у кількості до 4 штук на рік. Водночас будівельні та демонтажні відходи не входять до муніципальних системи поводження з відходами. Їх вивезення потрібно організувати та оплатити самостійно. Загроза диверсії та евакуація цінних експонатів – такий сценарій відпрацьовували служби у замку Ліндсберг-Вармінський. У навчаннях взяли участь, зокрема, військовослужбовці 4-ї Вармінсько-Мазурської бригади прикордонної оборони, поліціянти, пожежники та прикордонники. Вони тренували охорону території, патрулювання та захист евакуйованих музейних експонатів. Для моніторингу території навколо замку також використовували безпілотники. Навчання мали перевірити взаємодію служб і готовність захищати пам'ятки пам'ятки та культурну спадщину у кризовій ситуації. У Бранєво відбудеться ювілейний 25-й забіг «Прощання з літом». Змагання заплановані на 28 вересня о 10-й годині ранку. Участь можуть взяти діти, молодь і дорослі. Категорії передбачені для школярів від 4-го класу початкової школи до учнів старших класів. Також відбудеться відкритий забіг для представників силових структур і вчителів. Учасники долатимуть дистанції приблизно 600 або 1000 метрів. Найкращі спортсмени отримають медалі. Музика Агнішки Ощецької та Марка Грихути прозвучить у Бранєвському культурному центрі. Концерт відбудеться 6 лютого наступного року о 19-й годині. Пісні виконає Томаш Стенчик разом із гуртом. Хоча до концерту залишилось ще трохи часу, однак про квитки потрібно подбати заздалегідь.
3: СК Бранєво Ньюс.
1: Dzień dobry. Dziś w Radiu SK poczytamy trochę książki, a konkretnie będziemy czytać powieści Wiolety Piaseckiej z Baranówki pod Fromborkiem z Wioletą Piasecką właśnie. Dzień dobry. Witam Cię, Wiolu, bardzo serdecznie.
4: Dzień dobry. Witam ulubione radio, Radio SK, które występuje niemal we wszystkich moich powieściach.
1: I bardzo nam miło z tego powodu. I powiedz, jak tam minęły Ci wakacje?
4: Bardzo dobrze. Odpoczęłam, skończyłam pisać świąteczną powieść. Zakończenie mojej bestsellerowej serii Chata pod Starym Świerkiem, ale skończyłam też pisać coś wyjątkowego, a mianowicie wspólnie z moim synem napisaliśmy powieść o Mikołaju Koperniku. To będzie książka dla dzieci. Ale byłam też na wakacjach, spędziłam 14 dni na Rodos, 7 dni pisałam książkę, ale 7 dni odpoczywałam. Ale w związku z tym jeszcze raz pojadę sobie na wakacje, żeby odpocząć, bo napracowałam się w tym roku.
1: No właśnie, bo a propos tej wakacyjnej pracy, to dwie premiery bodajże w wakacje były, jesień w Chacie pod Starym Świerkiem i lato prawie w wakacje pod Starym Świerkiem.
4: A właściwie trzy nawet, bo było lato w Chacie pod Starym Świerkiem, mundial z Orlika na Stadiony Świata.
1: Pierwsza książka z synem.
4: Pierwsza książka z synem, tak, ale właściwie to ja się tutaj nie napracowałam, bo moje było opowiadanie wznowienie, natomiast pracował nad książką tylko syn. No i była cudowna premiera jesień w Chacie pod Starym Świerkiem. Tłum ludzi, no wspaniała. Wspaniała uroczystość w ratuszu miejskim w Tolkmicku. Tym razem się odbyła. Ludzi było tak dużo, że zabrakło miejsc, a mi po prostu serce urosło ze szczęścia.
1: Przypomnijmy, o czym jest ta książka W chacie pod Starym Świerkiem. Najpierw oczywiście była sama chata, później, tak jak mówimy, wiosna w chacie, lato w chacie, jesień w chacie. No i czekamy na tą świąteczną chatę. Książka, tak jak wspomniałaś, bardzo wysoko w różnych rankingach. Jak do tego doszło, że zaczęła się pisać?
4: W umowie mam co roku oddać powieść świąteczną. I gdy przyszło mi już do napisania kolejnej świątecznej powieści, to naprawdę nie wiedziałam, o czym mam napisać. Długo siedziałam, nie miałam pomysłu, aż w końcu wymyśliłam sobie postać lekarki, którą zdradza mąż, niby są dobrym małżeństwem i chcą adoptować dziecko, bo nie mogą mieć dzieci. I potem zaczęłam rozmyślać nad tą postacią i dokoptowałam jej siostrę Malinę. Malina to jest dziewczyna, która 20 lat wcześniej zdradziła swoją siostrę z jej narzeczonym. Już była wyznaczona data ślubu i tu się nagle okazało, że oni wyrządzili jej taką krzywdę. Jagoda wyjechała na drugi koniec Polski, do Skarżyska Kamiennej. Najpierw do Krakowa, potem związała się z Arturem, wyjechali do Skarżyska Kamiennej i tam układała sobie życie. W najśmielszych marzeniach nie przypuszczałam, że ta powieść aż tak bardzo skradnie serca czytelników. W święto ukazuje się najwięcej w Polsce premier. No i zawsze moja mama pyta mnie, a na którym jesteśmy, a na którym miejscu w rankingu. I jak wchodziła ta świąteczna powieść Chata pod Starym Świerkiem, to mówiłam, mamo, ona daleko nie zajdzie, bo wśród tylu pięknych książek, wśród tylu kolorowych, barwnych okładek, a ta moja miała białą okładkę, świerk był taki w kolorze sepi, to mówię, ona się nie przebije, nie spodziewa się niczego. Mama tak patrzy i mówi, no faktycznie daleko nie zajdzie, nawet świerk nie jest zielony. A tymczasem książka królowała w rankingach no popularności. 6 tygodni była w Wielkiej Piątce Legimi na pierwszym miejscu. Doszła wtedy do 12 miejsca w rankingu Empiku.
1: I to był 2025 rok.
4: To był 2024 rok. 2024, bo ja wtedy zastanawiałam się, czy pisać kontynuację. Nigdy nie przypuszczałam, że ona będzie aż tak gigantycznym bestsellerem. Ona była najlepiej sprzedającą się powieścią w Polsce. I spytałam wydawcy, co mam robić, czy pisać kontynuację, czy skupić się na pisaniu syberyjskiej opowieści, co było moim oczkiem w głowie. Wydawca powiedział, dobrze, pisz tą syberyjską opowieść. Potem jeszcze musiałam napisać w drugim roku, czyli w 2005, kolejną świąteczną powieść. To była Tajemnica Bibliotekarki. I dopiero po roku wróciłam do chaty. Ja byłam pewna, że czytelnicy już zapomnieli, wspomnieli o jagodzie i malinie, dostawałam i dostaję bardzo dużo listów o kontynuację, no ale wiadomo, że listy listami, a życie to weryfikuje. A tymczasem wiosna w chacie pod Starym Świerkiem wzbiła się na szczyty list popularności. Lato również 9 tygodni było najczęściej słuchanym audiobookiem i czytanym e-bookiem w Polsce, czyli 9 tygodni Wielkiej Piątce Legimi. I proszę Państwa, teraz zadebiutowałam, no niedawno, od razu jeszcze w zapowiedziach, jesień w chacie pod Starym Świerkiem, przebiła się pierwszy raz w życiu moja jakakolwiek książka do ogólnopolskiego zestawienia Top 100 Empiku, jest na teraz na 80. miejscu, natomiast top taniej książki w ogólnym zestawieniu ogólnopolskim jest na 3. miejscu. Prześcignęła nawet powieści Remigiusza Mroza i najsławniejszych polskich pisarzy. Jak ja to zobaczyłam, to przecieram oczy ze zdumienia.
1: Gratulujemy, trzymamy kciuki i oczywiście czytamy kolejne powieści. A propos opowieści o siostrach, o Jagodzie i Alinie, o których rozmawiamy, czyli o chacie, to dla nas ważne jest to, że ty akcję tych powieści umieszczasz w naszym regionie, tak jak kiedyś obiecałaś. I siostry, ta historia sióstr związana jest z słuchaczem dokładnie.
4: Jest związana z słuchaczem, ale nie tylko. Jest związana z Pęklewem, z Fromborkiem, z Braniewem, z Tolkmickiem, czyli tutaj nasze rejony. Wszystkie te miejscowości łączy jedno. Zalew Wiślany. I te wszystkie książki, które łączy Zalew Wiślany, stają się największymi bestsellerami w Polsce. Jest jakaś magia, bo tak samo było z Narzeczoną dla Milionera, tak samo było z Sekretem Bibliotekarki. Sekret Bibliotekarki jest no niemal tak samo popularny jak chata. Więc
1: akcja główny wątek Fromborg.
4: Tak, tutaj się dzieje we Fromborku, początkowo w Gdańsku, ale przenosi się akcja bardzo szybko do Fromborka i tutaj się dzieje. No więc to jest dla mnie takim dodatkowym bonusem, wyróżnieniem, miód na moje serce, że te książki, które dzieją się tutaj w naszym regionie, odnoszą ogólnopolskie sukcesy i bardzo dużo moich czytelników przyjeżdża do Fromborka śladami moich bohaterów.
1: My kiedyś też odbyłyśmy taki spacer, a wracając jeszcze do chaty, to książka związana z regionem, ale też i z twoim życiem prywatnym. Przypomnij nam tą historię.
4: W tym domu ja się urodziłam, zaraz mama by mnie poprawiła, urodziłaś się w szpitalu, przyjechałaś 3 dni po urodzeniu do tego domu, tak przywieźli mnie.
1: W tym domu, czyli w tej chacie.
4: W tej chacie pod Starym Świerkiem, to był dom moich dziadków przy Alei Radości w Suchaczu, to teraz jest tam asfalt położony bodajże, dopiero niedługo pojadę tam zrobić też live'y stamtąd, ale gdy ja byłam dzieckiem, tam była ścieżka, taka wąziutka ścieżka zarośnięta trawą, przy torach kolejowych, tam nie można było wykręcić, jak już się wjechało, to trzeba było albo poprosić gospodarza czy moich dziadków o otworzenie bramy, żeby wykręcić, albo na wstecznym, co było bardzo trudne, ponieważ ta wąska ścieżka kończyła się wzgórkiem i wjeżdżało się na tory kolejowe i na tych torach kolejowych od czasu do czasu dochodziło do nieszczęśliwego wypadku. Ten nieszczęśliwy wypadek też jest w mojej powieści i w tym nieszczęśliwym wypadku na torach, na tym niefortunnym przejeździe kolejowym, no już tam pociąg nie jeździ, ale miejmy nadzieję, że wróci ta nadzelwowa kolej i ja po prostu, mój stary polonez się tam zawiesił, na szczęście nie jechał pociąg, a ludzie mi pomogli go stamtąd wyciągnąć, ale ja tam jeździłam do babci niemal co tydzień i na każde wakacje. Tam w tym ośrodku kolejowym PKP, naprzeciwko domu mojej babci, już nie istnieje ten ośrodek, ale ja tam niemal co wakacje zmywałam naczynia, żeby sobie zarobić na drugi miesiąc wakacji. Tam na tym cyplu rzeczywiście stały te turystyczne domki. Moja babcia wynajmowała turystom. No i ten cypl otoczony falochronem, ten falochron zbudował mój dziadek i mój tata i wujek Antek. I to wszystko, co opisuję, jest jeden do jednego w mojej powieści. Już tego domu nie ma. Jest inny, ktoś po śmierci babci kupił tę dziadek, zburzył ten dom i postawił coś no, nowoczesnego, ładnego, no ale to wszystko rzeczywiście tak wyglądało. I ja pamiętam jeszcze tę plażę w Suchaczu tętniącą życiem, gdzie mieliśmy święto Neptuna, gdzie puszczaliśmy lampiony na wodzie, wianki. Pamiętam tam wypożyczalnię sprzętu turystycznego i pamiętam, że w pociągu było tak dużo ludzi z Elbląga jadących do Suchacza, do Kadyn, do Fromborka, że nie było wolnych miejsc. Bardzo jest mi smutno z tego powodu, że to wszystko umarło śmiercią naturalną przy tym przewrocie z socjalizmu na kapitalizm, ale wierzę w to, że to się kiedyś odrodzi.
1: Powoli wszystko się odradza, chcielibyśmy, żeby to było szybciej, ale dobrze, że pamięć o tym pozostaje nie tylko w twojej pamięci i w twoim sercu, ale także w nas za pośrednictwem twoich książek.
4: Jeszcze mnie korci, żeby napisać historyczną powieść osadzoną na naszych terenach. Wiem, że będzie to bardzo trudne, bo tutaj historia jest no okrutna, brutalna, ale marzy mi się, żeby powstała niekoniecznie prawdziwa, ale osadzona na faktach historycznych powieść z ogromnym tłem historycznym, tak jak Skradzione nadzieje, Zdeptana młodość i Skradziona miłość, o tych pierwszych Polkach, które poszły na Syberię, zostały tam zesłane, to marzę, żeby napisać kiedyś taką tutaj sagę wyślaną.
1: Jak ci się marzy, to na pewno to zrealizujesz, a my oczywiście czekamy i trzymamy kciuki.
4: Trzymajcie Państwo kciuki, dlatego że bardzo trudno jest zdobyć materiały, poświęcić bardzo dużo czasu na szukanie dokumentów, gdzie wiadomo, że ja mam 4 książki w roku w umowie oddać i nikt nie patrzy na to, czy ja piszę historyczną, czy współczesną, tylko czas goni, czas nagli i muszę pracować, ale ja zawsze w międzyczasie, pisząc nawet książkę, czytam, przygotowuję się już do następnej, słucham audiobooków. No i tak już od dłuższego czasu mam na myśli tę sagę Wiślaną. No, jak ja już mam na myśli, to na pewno się ukaże, ale jeszcze poczekajmy z rok.
1: A tymczasem zapraszamy do lektury Chaty pod Starym Świerkiem, niezależnie której pory roku.
4: Niezależnie której pory roku, ale nie odbierajcie sobie Państwo przyjemności i zacznijcie od pierwszej. Czyli jeśli jeszcze nie czytaliście historii Maliny i Jagody, to zacznijcie od Chaty pod Starym Świerkiem, tej pierwszej białej, bo szkoda sobie odbierać przyjemności czytania. Coś jednak jest w tej książce, że ludzie ją tak pokochali. Ale co? Nie wiem.
1: Sprawdzić można samemu. Najpierw Chata, później wiosna, lato, jesień
4: i święta w Chacie pod Starym Świerkiem.
1: Kiedy premiera świąt?
4: Podejrzewam, że około 24 października.
1: To już zapraszamy. Gdzie?
4: Premiera będzie na Targach Książki w Krakowie, ale ta uroczysta dla nas, dla naszego regionu będzie w Suchaczu.
1: A my oczywiście o wszystkim będziemy informować na bieżąco. Dziękuję bardzo.
4: Dziękuję i pozdrawiam wszystkich słuchaczy Radia SK.
1: A pozdrawiała Wioletta Piasecka. Dziękuję.
3: Słuchacie magazynu reporterów Eski Braniewo.
5: 237 km. Tyle liczy trasa głównego szlaku warmińskiego. Temen Krzysztofek z Elbląga będzie próbował ustanowić rekord tej trasy. Ta próba to jednak coś więcej niż tylko przebiegnięcie ultramaratonu. To 237 km nadziei, bo podczas tego wydarzenia Damian Krzysztofiak i pomagający mu kolega Łukasz będą zachęcali do wspierania elbląskiego hospicjum. Przedsięwzięcie jest z kategorii tych arcytrudnych. Nie dość, że bieg ma ponad 200 km, to na trasie biegacza będzie dużo przewyższeń.
6: Główny szlak warmiński jest to trasa od Olsztyna do mostu w Kępkach. Ma ona długość 237 km, przebiega przez najważniejsze tak naprawdę miasta tutaj Warmii. Podczas całej tej długości biegamy tak naprawdę na rysy i jeszcze trochę, bo jest 2600 metrów przewyższenia. Aktualny rekord tej trasy to jest 36 godzin, który na tą chwilę rekordzistą jest Jarosław Gil. No a my chcielibyśmy ten rekord pobić, a przy okazji zrobić coś dobrego dla hospicjum elbląskiego.
5: Zanim przejdziemy do tematu hospicjum, to jeszcze chciałbym zapytać, skąd wziął się pomysł na to, żeby wziąć udział właśnie w biciu takiego rekordu?
6: Generalnie jest idea zwana Fastest Known Time. Powstało to wcześniej, przed COVID-em, ale w COVID-zie był taki duży boom na tego typu wydarzenia, ze względu na to, że imprezy masowe, w tym biegowe, były odwoływane, więc ludzie, którzy lubili temat ultramaratonów, czyli wszystkich dystansów powyżej 40 km, zwrócili uwagę właśnie na tą formułę, czyli są różnego rodzaju trasy, w Polsce też ich mamy już w tej momencie kilkanaście, bo jest m.in. główny szlak beskidzki, sudecki, główny szlak warmiński i na każdej z tych tras można spróbować swoich sił i ustanowić nowy rekord, albo chociaż przynajmniej przebiec, co również jest, uważam, wielkim wyczynem.
5: I tak jak Pan wspomniał, rekord ten będzie Pan bił w pojedynkę.
6: Tak, będę biegł samodzielnie, natomiast jest to bieg w formie ze wsparciem, czyli po drodze jest możliwe udzielanie mi pomocy na zasadzie, że przekazanie czegoś do jedzenia, do picia, może ktoś ze mną biec obok, może ktoś ze mną jechać na rowerze obok. Nie ma takich problemów, natomiast ja muszę biec przez całą trasę od A do Z. Nie mogę z niej w żaden sposób zejść na prawo, lewo, tylko trzymać się ustalonej trasy, bo to będzie weryfikowane przez i zapis z zegarka, i również lokalizator GPS, który będzie na bieżąco pokazywał moją pozycję.
5: Czy w trakcie tego biegu są przewidziane jakieś przerwy właśnie, na przykład na jedzenie albo na jakiś krótki odpoczynek, czy być może jakiś sen jest też wliczony w ten czas pokonywania trasy?
6: Nie, może to dziwnie zabrzmi, ale takie dystanse, powiedzmy, do 36 godzin, 30 godzin nie wymagają jeszcze snu. przerwy będziemy starali się robić krótkie, co około 10 km będzie ktoś stał, kto mi da jakąś przekąskę, uzupełni flaski, które będę miał ze sobą, czy to z izotonikiem, czy z energetykiem, i po prostu na zasadzie wymiany, kwestia do 30 sekund i biegniemy dalej. Co 50 km planuję dłuższy posiłek, ale to jest kwestia też 2-3 minut zjeść i lecimy dalej, no bo też jednak chodzi o rekord.
5: To nie będzie taki przystanek, to będzie pit stop.
6: Można tak powiedzieć, to będzie dokładnie pit stop. Ja też często się śmieję, że zawodnik ultra, szczególnie tych biegów wielodobowych, no to jest jak właśnie taki bolid Formuły 1 i jest wokół niego ekipa, która dba właśnie o wymianę opon, o uzupełnienie płynów i tym podobne, to na tej samej zasadzie.
5: Panie Łukaszu, rozumiem, że pan będzie tą ekipą wspierającą.
7: Jestem osobą, która też tutaj wspiera pana Damiana Krzysztofiaka. Chcemy pomagać mu jak tylko możemy i w sposób medialny, i żeby też pokazać, że ten bieg ma wielkie znaczenie w biciu rekordu, ale też w pomocy dla hospicjum elbląskiego i takiej sceny.
5: No właśnie, bo jeszcze o tym dopiero o tym wspomnieliśmy, że to nie jest tylko kwestia pobicia rekordu czasu pokonania tej trasy, ale tutaj też jest jakby drugie dno, czyli kwestia pomocy elbląskiemu hospicjum.
6: Zgadza się, no. Hospicjum Elbląskie zostało przez nas wybrane z kilku powodów. Jednym z tych powodów jest to, że nasi znajomi mieli prywatne też problemy i musieli skorzystać z pomocy hospicjum. Opieka jest tam fantastyczna. Moja żona też realizowała tam praktyki pielęgniarskie na studiach i wypowiadała się na temat tego hospicjum w bardzo pozytywnych słowach. No ale poza tym, że tam jest świetna obsługa, doskonali pracownicy, ale również wolontariusze, którzy też poświęcają swój czas, żeby pomóc innym ludziom, no to właśnie biegniemy też dla tych ludzi. Jest to bieg pod nazwą 237 km nadziei, bo nie chodzi tutaj nam o nadzieję na wyzdrowienie, bo nie to jest najważniejsze, ale w hospicjum najważniejsze jest to, żeby była ta nadzieja na zachowanie takiej godności, na możliwość rozmowy z drugim człowiekiem, na uzyskanie wsparcia od drugiego człowieka przy codziennej takiej opiece, przy codziennym życiu, w trudnej tak naprawdę sytuacji. I to jest dla nas najważniejsze, żeby w miarę możliwości temu hospicjum pomóc, bo tych placówek jest w Polsce zdecydowanie za mało. Osób, którym taka pomoc jest potrzebna, jest zdecydowanie więcej. No i też poprzez tą akcję mamy nadzieję, że może ktoś zwróci uwagę, że przydałoby się mieć tego typu placówek więcej.
5: W trakcie tego biegu będzie też jeszcze jakaś kwesta, czy tylko po prostu chodzi jakby o nagłośnienie, pokazanie, że taka instytucja jest, że tacy ludzie poświęcają się innym?
6: Nie, sam bieg to jest kwestią tylko nagłośnienia tego tematu, natomiast my cały czas podajemy numer konta Stowarzyszenia na Rzecz Hospicjum Elbląskiego, gdzie prosilibyśmy o płaty, każdy w miarę swoich możliwości, z dopiskiem w tytule przelewu 237 km nadziei, żebyśmy wiedzieli, że to jest z tej akcji, i wtedy też będzie nam łatwiej po prostu pokazać wszystkim, że ile zostało pieniążków tak naprawdę zebranych, jaka pomoc została udzielona temu hospicjum, bo żadna złotówka tutaj nie padnie w nasze, że tak powiem, ręce, tylko to wszystko ma trafić do hospicjum. Zresztą samo numer konta to jest właśnie Stowarzyszenie na Rzecz Hospicjum i oni nam też na koniec pokażą wszystko, żeby to było transparentne, czytelne dla wszystkich.
5: No to wróćmy w takim razie teraz do biegu. Jak wyglądają przygotowania do takiego morderczego dystansu?
6: Przede wszystkim to, tak jakbyśmy zaczęli od początku, to latami trzeba się przystosować do tego typu dystansów. Też kiedyś zaczynałem od biegania na 3 km, 5, 10 i tak dalej. Aż parę lat temu stwierdziłem, że te ultramaratony to jest coś, co bym chciał ruszyć, i już od kilku lat ta moja przygoda trwa. Do tej pory tego typu dystans pokonałem dwukrotnie, powyżej tych 237 powiedzmy kilometrów. Natomiast mam doświadczenia w biegach ultra na dystansach 60-100 km, 160 km i jestem przekonany, że rekord tego głównego szlaku warmińskiego jest jak najbardziej w zasięgu.
5: A czy biegł pan również na jakichś takich trasach górskich czy podgórskich, bo tutaj się wydaje, że to jest niby część trasy, przynajmniej Żuławy, tak? No, Warmia i Mazury raczej płaska, ale się okazuje, że tych przewyższeń jednak troszeczkę jest.
6: No tak, jak tutaj właśnie wspomniałem, to łącznie na tej trasie będzie powyżej 2600 metrów przewyższeń, czyli tak jakbyśmy biegli od poziomu morza na Rysy i jeszcze dołożyli 200 metrów, tak około. Więc tutaj ten nasz rejon wbrew pozorom jest mocno pofałdowany i można zasymulować takie działanie w górach. Natomiast ja osobiście preferuję biegać po płaskim, więc im lepszy, im bardziej płaska trasa, tym dla mnie lepiej. Natomiast w swoich treningach też tej siły biegowej, czyli podbiegów, zbiegów, mam dużo i wierzę, że nic mnie nie zaskoczy.
5: Na tej trasie, jeśli chodzi o te pit stopy, to rozumiem, że posiłki, które będzie pan spożywał, to one też są jakby specjalnie skomponowane, tak, pod trasę.
6: Znaczy generalnie, jeśli chodzi o posiłki wszelkiego rodzaju, to już wynikają z tego doświadczenia, które człowiek nabył w tego typu biegach. I szczerze mówiąc, ja jem normalne posiłki, normalne obiady, na zasadzie, nie wiem, makaron z mięsem, z warzywami, ryż z czymś tam, tego typu rzeczy, naleśniki, placki, tego typu rzeczy bardzo dobrze, że tak powiem, ten organizm pochłania przy takim wysiłku i też zapewniają jakąś tą kaloryczność, bo jednak w ciągu takiego biegu spali się kilkanaście, jak nie kilkadziesiąt tysięcy kalorii.
5: To teraz jeszcze proszę powiedzieć, jak będzie wyglądał start?
6: Wstępnie start jest zaplanowany na 23 października i to jest data, której nie planujemy zmieniać. Natomiast godzina startu na tą chwilę to jest 6 rano ze Starego Miasta spod Wolsztynie. Stamtąd startujemy i lecimy tak, jak nam trasa wskazuje, główny szlak, dalej na Dobre Miasto, Lidzwark Warmiński, Pieniężno, Braniewo, Elbląg i kończymy na moście w Kępkach, czyli na granicy między województwami warmińsko-mazurskim i pomorskim.
5: Czyli jak pan wystartuje 6 rano, to tak gdzieś mniej więcej, o której będzie pan w Elblągu?
6: Następnego dnia w sobotę liczę bardzo, że do 14 powinniśmy już zaliczyć całość, więc w Elblągu będę koło godziny 12.
5: A pan będzie przez całą trasę towarzyszył biegaczowi?
7: Tak, na pewno będziemy tutaj pana Damiana wspierać, cały czas pomagać, dopingować i wiemy, jak ważny jest ten cel, bo pobicie rekordu to jest 50%, to jest ta satysfakcja taka ludzka i to też jest ważne, ale pomoc osobom najbardziej potrzebującym, którzy ciężko chorują i już potrzebują takiej opieki specjalistycznej, jest jeszcze bardziej ważna. Więc z jednej strony będzie to i trudny bieg, ale i ważny bieg i pokazujący, że też chcemy pomagać innym i wspierać ich w tym różnym doświadczeniu w życiu.
5: Czy szacuje pan mniej więcej, ile ten bieg może potrwać?
6: Nie no, robimy oczywiście, no bo jednak rekord wiemy, że jest 36 godzin, natomiast takim i planem minimum jest po prostu pokonanie tego rekordu, więc wszystko co poniżej 36 godzin przyjmujemy, natomiast liczę na to, że uda się to zrobić w mniej niż 30 godzin.
5: No to w takim razie ze strony mojej, ze strony redakcji życzymy realizacji tego planu.
6: Bardzo dziękuję.
5: Jeśli chcecie państwo dołączyć do Damiana Krzysztofiaka, bijącego rekord głównego szlaku warmińskiego, to skakujcie w buty do biegania 23 października w okolicach Olsztyna lub 24 października, to już bliżej Elbląga. Serdecznie zachęcamy też oczywiście do wspierania elbląskiego hospicjum. Dane konta, na które można dokonywać wpłat, znajdzie się na stronie internetowej ehospicjum.pl. W tytule przelewu proszę wpisywać 237 km nadziei. Dziękuję bardzo za rozmowę.
6: Dziękuję.
7: Dziękuję bardzo.
3: Słuchacie magazynu reporterów Eski Braniewo.
5: W gościnnych progach Radia SK witamy dzisiaj Karolinę Jakiel, elblążankę, autorkę książeczki dla dzieci pod tytułem Bulcia w podróży. Bulcia jest razem z nami w studiu. I na początek proszę autorkę, by wyjawiła słuchaczom, kto kryje się pod imieniem Bulcia.
8: Bulcia jest małą, odważną suczką rasy bull terrier miniaturowy, która podróżuje balonem i zwiedza świat. Przygody swoje rozpoczyna od Afryki, gdzie poznaje zwierzęta, które pokrótce opowiadają o sobie w formie rymowanej. Ciekawostką jest to, iż książkowa Bulcia żyje naprawdę i przechadza się po naszym pięknym mieście i nazywa się Bomba.
5: Proszę mi powiedzieć, skąd się wziął pomysł na stworzenie takiej właśnie książeczki?
8: Moim marzeniem od dawna było napisanie książki. Pierwszy pomysł nie był w ogóle związany z dziećmi. Dopiero po zakupie Bomby zaobserwowałam, jak ona rgnie do ludzi, a w szczególności do dzieci. I na jednym ze spacerów Bomba zaczepiła dziecko, które niosło książeczkę w rękach. Pamiętam, nie mogłam jej od tej dziewczynki odciągnąć. I wtedy pomyślałam, zróbmy coś dla dzieci. Napiszmy dla nich książeczkę.
5: Jak wyglądała praca nad tą książką i co ciekawego dzieciaki w niej znajdą?
8: Na pomysł napisania Bulci w podróży wpadłam we wrześniu ubiegłego roku. Następnie poszukałam profesjonalnego ilustratora, który stworzył rysunki do książeczki oraz grafika, który podjął się złożenia książki. Samo napisanie jej nie zajęło mi dużo czasu, gdyż rymy przychodzą do mojej głowy praktycznie z marszu. W efekcie końcowym Bulcia w podróży w sposób uproszczony, pomysłowy i zabawny przemyca wiedzę dzieciom do świata zwierząt. Dodatkowo w książeczce zamieszczone zostały prace dydaktyczne, które pobudzą wyobraźnię oraz integrują rodzica z dzieckiem. Książeczka jest dopieszczona naprawdę w każdym aspekcie, merytorycznym i wizualnym. Twarda oprawa, szycie nićmi, pogrubione kartki oraz ilustracje wykonane kredką stanowią piękną lekturę, po którą naprawdę warto sięgnąć.
5: Wiemy, że Bulcia jest podróżniczką. Proszę powiedzieć, jaki region świata zwiedza?
8: Bulcia zwiedza Afrykę. Zaczyna od kontynentu, jakim jest Afryka. Tam poznaje ciekawe zwierzaki, które pokrótce opowiadają fakty o sobie w wersji rymowanej. Bulcia zamierza też zwiedzić inne kontynenty.
5: A do dzieci w jakim wieku jest dedykowana ta książeczka?
8: Dedykowana jest dzieciom od 3 do 8 roku życia, aczkolwiek wiem też, że do gustu przypadła 10-latkom.
5: A proszę powiedzieć, skąd właśnie takie imię Bomba?
8: W moim życiu były różne psiaki i każdy z nich miał oryginalne imię. Bomba wyróżniała się ze swojego szczenięcego rodzeństwa. Od małego lgnęła do człowieka i wszystkich zwierząt. Była odważna, śmiała, energiczna, po prostu bombowa. I tak już zostało. Aczkolwiek muszę uważać w miejscach publicznych, żeby za głośno nie krzyczeć jej imienia.
5: Tak, to prawda. Chodzą słuchy, że wycieczka do Afryki to pierwsza, ale nie ostatnia podróż Bulci, Bomby, i że czekają na nią kolejne podróże.
8: Tak, obecnie tworzę drugą część Bulci i bardzo chciałabym, aby trafiła do moich najmłodszych odbiorców już na Dzień Dziecka. Wiem, że mocno na nią czekają. A tak naprawdę moim cichym marzeniem jest to, by Bulcia zwiedziła pozostałe kontynenty i żeby ją dzieci kochały.
5: Nie chcemy oczywiście zdradzać zbyt wiele, ale czy można uchylić rąbkę tajemnicy, gdzie teraz Bulcia się wybiera?
8: Bulcia odwiedzi mroźne krainy.
5: Na lodu. Okej, dziękuję bardzo za rozmowę i czekamy więc na kolejne przygody Bulci.
8: Dziękuję również i pozdrawiam serdecznie.
3: SK Braniewo.

0: emocja.
1: Jesienią najpierw naukowe obowiązki,
2: a potem przyjemności.
3: Najlepiej z nowym sprzętem.
4: Tablet, głośnik, smartfon, a może słuchawki. Co pomoże ci się zresetować po dniu pełnym zajęć?
5: Daj znać na sk.pl.
6: Słuchaj Eski od rana
7: i zgarnij tysiaka na nowy sprzęt.
8: Na konkurs zaprasza jego sponsor, właściciel sieci sklepów Media Expert i mediaexpert.pl.
9: Autopromocja.

0: Reklama.
1: Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Do środy z kartą Moja Biedronka. Piwo Kasztelan i Harnaś w butelkach zwrotnych pół litra. 10 plus 10 gratis. Limit dzienny 20 sztuk. Maksymalnie 10 gratis na kartę. Biedronka.
2: I po reklamie.

wsiada psycha. Zbyt wiele czasu straciłem na gdybanie. Lecz będzie dobrze, ty wiesz o tym, kochanie. Bo wszystko, czego dotknę, zamienię w złoto. Za dużo czasu poświęciłem tym głupotom. Dlatego młoda dzisiaj zajmę

Co mam powiedzieć, gdy zapytają mnie o przyszłość, że lubię wydawać hajs, trwonić cenny czas, że nie mam ani grosza, bo jakoś tak wyszło, i że lubię rap i w dupie mam, co sobie pomyślą? Jakie mam plany oprócz wydania płyty? W sumie mi to wisi, mogę skręcać długopisy. Poza tym lubię fajne cycki i zimną whisky, ale nie mogę pić już, bo przegiąłem.